Dlaczego rozwój medycyny kosmicznej jest ważny nie tylko dla tych, którzy polecą, ale również dla tych, którzy zostaną na Ziemi? Za chwilę naszym gościem będzie podpułkownik lekarz Magdalena Kozak, kierownik Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz prezes Polskiego Towarzystwa Astromedycznego. A przy mikrofonie jest Wioletta Myszkowska. Zapraszam.

0: W naszym studiu jest pułkownik lekarz Magdalena Kozak, kierownik Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i prezes Polskiego Towarzystwa Astromedycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: A oprócz tego jeszcze pisarka powieści fantastycznych. Co prawda mniej w kosmosie, bardziej to są wampiry w ABW.
1: O, co ale, za nazwa.
0: Tak, ale to trzeba też powiedzieć, dlatego że na pewno wielu naszych słuchaczy zna ciebie właśnie od tej strony. Także Nocarz, Łzy Diabła i ostatnio było, oczywiście ostatnia część Nocarza, ale wcześniej był jeszcze Minna z Warsaw. O magu, który się zabarykadował w Pałacu Kultury.
1: Fantastyka.
0: Także jeśli będzie sporo odniesień do popkultury, filmu, książek, to proszę się nie dziwić. Ale rozmawiamy o medycynie. Rozmawiamy o medycynie kosmicznej. I chciałabym zacząć od, może mniej kosmiczny temat, ale Michael Phelps. To jest pływak. 28 medali olimpijskich. Oczywiście zasłużył sobie na to bardzo ciężkim treningiem, ale też wiele osób mówi, że on jest przystosowany do pływania, że jego sylwetka nieproporcjonalna, jak się okazuje, jest stworzona do tego, żeby pływać. Mamy też na przykład lud Kalenjin z Kenii, którzy są najszybszymi biegaczami. Mamy szerpów, którzy bez zadyszki mogą sobie wchodzić na ośmiotysięczniki. I zastanawiam się, bo ewidentnie istnieje coś takiego jak organizm ludzki przystosowany do wykonywania zadań ekstremalnych, jakim lot w kosmos jest na pewno. I jakie są cechy genetyczne, jakie cechy genetyczne dają przewagę człowiekowi do tego, żeby polecieć w kosmos, zostać astronautą?
1: Wszystko jest tutaj. To głowa rządzi. Żeby zostać astronautą, trzeba być upartym i upartym. Jak się czyta na przykład opowieści jeszcze świętej pamięci generała Hermaszewskiego, tak? Jak ileż on musiał znieść różnych szkoleń, różnych treningów. Oczywiście odsiew jest, tak? Trzeba być super zdrowym. Ale to nie jest tak, że to trzeba być jakoś genetycznie wyprofilowanym super nad człowiekiem. Owszem, zdrowym. No, chociaż w tej chwili mówi się też o ewentualnie o astronautach z niepełnosprawnościami, tak? Mhm. Ważna jest odporność na, załóżmy, na przeciążenia, chociaż one też w tej chwili nie są jakieś takie strasznie dużo podczas startów i lądowań w tej chwili. No jak patrzyłam na start naszego Ignisa 4,5G, no to jest jeszcze takie w miarę, w granicach przyzwoitości. Tam nie potrzeba nad ludzi pod względem fizycznym. No wiadomo, dobrze jest, żeby astronauta nie miał padaczki, nie miał cukrzycy, tak? No był zdrowy, taki porządnie zdrowy, tak? No bo wiadomo, że potencjalne jakiekolwiek choroby, no w momencie, kiedy jesteśmy, na razie będziemy mówić o przestrzeni bliskiej Ziemi, tak? Czyli na przykład orbita ziemska, czyli stacja ISS, tak? No stamtąd ewakuacja medyczna nie jest taka prosta, owszem odbyła się dopiero co niedawno.
0: Tak, tak.
1: Natomiast no przy dobrych wiatrach 6 godzin. W związku z tym no nie chcemy tam schorowanych ludzi, umówmy się, tak? Natomiast najważniejsza jest odporność psychiczna, bardzo duża wola walki, bardzo duża wola takiej wytrzymałości i takiej zawziętości, że ja to zrobię. Iluś tam po drodze się poddało, ja dotrwam do końca. Mordercze są ich szkolenia, mordercze są ich treningi. Z tego, co na przykład pozwolę sobie dla przykładu przywołać, że i przede wszystkim jeszcze jedno, współpraca w załodze. W tej chwili w kosmosie odchodzi się od że tak powiem, Mavericków, którzy grają solo, tak? Coraz mniej w naborze rolę odgrywają piloci myśliwców z całym ogromnym dla nich szacunkiem, rzecz jasna. A dużo bardziej właśnie jednak inżynierowie, ludzie współpracujący, bo w razie czego, to tam jest ileś osób, tam jest się w kilka osób, z którymi trzeba wytrzymać, trzeba sobie poradzić, trzeba współpracować. To nie jest miejsce dla solistów, to nie jest miejsce dla gwiazdorów, tak? Szkolenia chociażby Caves, gdzie cały zespół jest no, tam w tej Italii, w tych grotach zamykany i tam mają przetrwać, mają sobie poradzić. Muszą się nauczyć, że jeden na drugim musi polegać. Jak ktoś nie umie w tak zwany, jak to w lotnictwie mówimy, CRM, Crew Resources Management, czyli współpraca w załodze, to absolutnie nie nadaje się na bycie astronautą. No i jeszcze jedno, ważne, żeby nie mieć klaustrofobii.
0: No, to może się przydać, rzeczywiście.
1: To mnie absolutnie na przykład eliminuje. Ja nawet nie byłabym w stanie pomyśleć o byciu astronautą. Nie dam się zamknąć do małej, ciasnej puszki, tak jak chociażby ci z Artemis 2 teraz. Nie?
0: No właśnie.
1: Na takiej małej przestrzeni, a tam dookoła czerń i pustka. Ciężkie.
0: Byłam pewna, bo też dwie zmiany w Afganistanie byłaś. Pracujesz...
1: Dwie lotnicze.
0: Medycyna pola walki.
1: W tej chwili bardziej lotnicze, ale tak.
0: Tak, no to nawet nie chciałam cię pytać, czy byś poleciała, tylko czy już zaaplikowałaś, ale rozumiem,
1: nie,
0: że...
1: Nie. I patrzcie, no, można być dobrym w jakimś tam zakresie, ale zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń, że not gonna happen. Bo jeżeli nawet, no załóżmy, nie wiem, w swojej poprzedniej jeszcze robocie, tak zjazd na linię ze śmigłowca, ale adrenalina, jakaś tam odwaga jest do tego niewątpliwie potrzebna, tak? Ale jest przestrzeń i ja kocham przestrzeń, jest powietrze, jest tutaj, no pola łąki, tak? Kury, kaczki, droga na Ostrołękę, nie? I to jak, dla mnie jak najbardziej tak. Natomiast... I ten śmigłowiec, który w środku soku ma całkiem sporo, no ja tam byłam, wiadomo, tak, gruzem pokładowym, czyli aeromedykiem, czyli personelem pokładowym. No ale tam jest sporo przestrzeni, miejsca, można się położyć, można wstać, można generalnie, można sobie okno otworzyć, dyndać nogami.
0: Wysiąść można też przede wszystkim,
1: tak,
0: w którymś momencie.
1: Wysiąść można ze spadochronem na plecach, tak, i jest przestrzeń. Dla mnie przestrzeń, super. Górnikiem nigdy w życiu. Ja miałam ataki paniki w Wieliczce, a tam jest dużo miejsca, więc wszystko jest tutaj, wszystko jest w głowie.
0: Może są jakieś właśnie sposoby na to, żeby przeskoczyć klaustrofobię, czy już to jest za dużo?
1: Nie wiem, może są, pewnie tak. Tylko teraz pytanie, czy się chce i czy warto. Nie? Bo są ludzie, mieliśmy takie szkolenie medyczne w górach i z podziwem patrzyłam na faceta, który był pozorantem, dał się do deski tej transportowej, wiadomo, medycznej, przywiązać, przypiąć i że go ludzie tam przeciskali przez jakieś tam malutkie otwory, ja bym już oszalała na tym etapie, tak? Więc rzeczy są, dla jednych są w ogóle bez problemu i w porze, a dla drugich są nie do przejścia. Rzadko kiedy chyba ktoś się pcha w takie miejsca, które są nie do przejścia, tak? No chyba, że, nie wiem, jak trzeba byłoby uratować życie swoje, nie wiem, tam kogoś ważnego i tak dalej, i tak dalej. W zależności od motywacji. Natomiast, żeby uczynić z tego swój sposób na życie, no myślę, że niekoniecznie to jest dobry pomysł, no.
0: Rozumiem, czyli tutaj kwestie psychologiczne, ale tak. Te kwestie, no... Nasze ciało. Kwestia przeciążeń na przykład. Mm-hmm. No, tak
1: nie
0: jak
1: były duże. Tak jak mikrograwitacja jest gorsza.
0: Jaka jest różnica?
1: Bo przeciążenia, w zależności od tego, w jakiej osi, tak? No bo możemy mieć przeciążenia tak od głowy do nóg, one nam będą przesuwały płyny w organizmie, tak? Więc jak tam jest przeciążenie w osi Z na przykład, no będą przesuwały płyny. Najgorsze jest to, które przesuwa krew do nóg i wtedy jej nie ma dla głowy, tak? A głowa jej bardzo potrzebuje, żeby myśleć. I jeżeli nie ma tam krwi, nie ma papu, nie ma tlenu, no to robi... Wysiada, nie?
0: Odcięcie prądu jest.
1: Odcięcie, tak, no. Odcięcie świadomości, tak zwany G-lock, gravity induced loss of consciousness, tak? Natomiast w kosmosie to tam tych, no, podczas startu, podczas lądowania, no chyba, że coś pójdzie tam niedobrze, ale generalnie mówimy o sytuacjach prawidłowych, tak? W tej chwili, podczas startu, podczas lądowania, te przeciążenia do 5G, jak my na Wimlu wirujemy kandydatów do szkoły Orląt, tych, którzy mają latać myśliwcami, to oni mają wsiąść i przetrwać 5,7G i już.
0: Czyli 5,7 więcej, tak, niż to, co mamy na Ziemi, jeśli chodzi o grawitację.
1: Tak. W związku z tym to w tej chwili nie są jakieś, oczywiście, no, nie są jakieś mordercze przeciążenia. Oczywiście, no, trzeba z nimi też sobie poradzić. Jak ktoś już przy 3G odpada, no to faktycznie, no to trochę kiepsko.
0: Może się nie nadawać.
1: To
0: ale to jest
1: raczej
0: kwestia
1: nie bardzo
0: psychologiczna, czy tego się po prostu nie przeskoczy?
1: No, i jedno, i drugie. To znaczy... No ja osobiście przeszłam 5,7, a wcale nie jestem jakimś supermenem, tylko po prostu tak się zawzięłam, a dam radę. I naprawdę, ja, im starsza jestem, tym bardziej uważam, że bardzo dużo siedzi tutaj w głowie, że to jest kwestia psycha i czy ci naprawdę zależy i czy naprawdę tego chcesz. Bo jak nie, to nie musisz. Natomiast, oczywiście warunki fizyczne też mają znaczenie, bo jeżeli ktoś jest wysoki, a chudy, tak, no to ta krew będzie, serce wkrótce będzie miało dużo cięższe zadanie z dopompowaniem krwi do mózgu niż taki, który tam ma tam niedaleczko, oj tam, nie? Więc idealnymi kandydatami do myśliwców, no do, faktycznie taki Tom Cruise, nie?
0: No tak.
1: Nadaje się doskonale do tej roli.
0: Właśnie pomyślałam, jaki ma wzrost. Także to było pierwsze nawiązanie do popkultury i filmu.
1: Miało być, to jest.
0: Ja teraz nawiążę do książki, ale to jest prawdziwa historia. Dziennikarz Bartek Sabala napisał kiedyś książkę o afronautach, czyli o zambijskim projekcie kosmicznym z lat 60., w którym no właśnie marzyło się tam ludziom, żeby wysłać obywateli ich kraju na Księżyc, bo wtedy trwał wyścig na Księżyc właśnie. No i jednym z tych ćwiczeń, które przygotowywały ich do tego, żeby na ten Księżyc polecieć, wsadzano ich do takich wielkich beczek i turlano ich ze wzniesienia. I moje pytanie jest następujące. Czy była w tym rzeczywiście jakaś myśl medyczna, jakiś plus tego treningu? Bo oczywiście to raczej było przedstawiane w mediach jako żart, no, ale może było w tym.
1: Ale nie, no choroba lokomocyjna też jest nie do pogardzenia. To znaczy większość astronautów wymiotuje na orbicie.
0: W ogóle się im nie dziwię.
1: To jest troszeczkę tak, to jest nasz, znaczy bo tutaj tego to, jednego trafi, drugiego nie trafi, nie da się tego przewidzieć, bo to nie są dokładnie takie same przyczyny jak choroby lokomocyjne. Ja w skrócie, to ja wiem, że tak czasami upraszczam rzeczy, ale upraszczam, żeby uwydatnić, o co chodzi. W tej chorobie, w tym zespole kosmicznym, głównie chodzi o to, zespole przystosowania, chodzi o to, że jeżeli wyleciał taki człowiek, który ma no, umysł współczesny, ale nasze ciało dalej jest jeszcze bardzo, bardzo bliziutko tego człowieka pierwotnego. Nie? Tak ewolucyjnie to tam jesteśmy na poziomie tego człowieka pierwotnego w większości i tak, znaczy to było całkiem niedawno z punktu widzenia ewolucji. I teraz wyobraźmy sobie, zawsze nasz błędnik wie, którędy do dołu. Czy leżymy, czy śpimy, czy jesteśmy głową do góry, czy do dołu, czy na prawym boku, czy na lewym. Mamy tam te mechanizmy, mamy te otolity, które sobie tam leżą w odpowiednich miejscach. Mamy te włoski żeńskie, które tam wychwycają, czy lecimy do przodu, czy do tyłu, w którym kierunku się poruszamy. Ale generalnie zawsze wiemy, którędy do dołu. No i nagle znajdujemy się w sytuacji, w której nie ma którędy do dołu.
0: Nie ma dołu.
1: Nie ma którędy do dołu. Coś jest bardzo nie tak, twierdzi organizm. Patrzy oczami i widzi, że gościu naprzeciwko, na przykład na stacji kosmicznej, jest do góry nogami w stosunku do mnie. Tylko teraz, czy ja jestem do góry nogami w stosunku do niego, a drugi jest jeszcze z boku, nie? Bo jak jest coś nie tak, to jeszcze na Ziemi możemy sobie oczki otworzyć, tak skorygować, a dobra, tu niebieskie, tu zielone, dobra, wiemy. Tu trawka, tu niebo, okej, tędy do dołu, coś się tam w uchu popsuło, nie? Ale jeszcze jak dorzucimy do tego oczy, które nie, tego nie skoryguję, to się nie zdarzy, no to jaki jest jedyny scenariusz, który organizm dochodzi do wniosku, że chyba nastąpił? Te jagódki, które jadłem, to nie były te dobre jagódki.
0: Okay.
1: To były te niedobre jagódki. No bo to jest jedyna jeszcze opcja, która mi została. Więc co? Musimy się pozbyć tych jagódek. Do skutku, nie?
0: Więc, a to jednak nie było żadnych jagódek.
1: A tu nie było jagódek. Tu po prostu jest sytuacja, do której nasz organizm nie jest przyzwyczajony, bo skąd mógłby być, tak? Żyjemy sobie na tej ziemi już długo, długo.
0: Przyciąga nas cały czas.
1: Tak, cały czas. No, jesteśmy dostosowani, adaptacja jest całego organizmu do funkcjonowania w takich, a nie innych warunkach. I jeżeli zmieniamy te warunki, no dosyć drastycznie mimo wszystko, bo ta grawitacja, no ona jest, zawsze była, tak? A znajdujemy się nagle w miejscu, w której jej nie ma. I co? No i właśnie, i tutaj problem, jagódki, nie? Drugi problem, też dosyć duży, przesunięcie płynów. Normalnie serduszko jak pompuje, to wie, że musi się wysilić, musi jakąś pracę wykonać, żeby tą krew z dołu, tam z nóg, do głowy, albo nawet tam odwrotnie, jak się jest, czy w jakiejkolwiek pozycji, zawsze jest działanie przeciw jakiejś grawitacji. I zawsze mamy jeszcze te sensory tutaj, generalnie sensory w organizmie, które nam wskazują, że tędy do dołu, nie? I też tam mięśnie czują, którędy, wiemy, którędy do dołu, serce wie, jak pompować, wszystko, cały organizm ogarnia sprawę. I nagle nie ma tej grawitacji. Jak Sławosz opowiadał, serce robi pracę No to wystarczy, żeby to gdzieś tam krążyło sobie. Nic nie jest ciężkie, tak? Mhm. No i jest jakiś tam opór taki mechaniczny tej krwi, ale generalnie ej, no. No natomiast wszystkie te czujniki znowu zgłupiały, to zaraz, to z którego miejsca, do którego my mamy tę krew pompować? No więc zawsze, organizm mówi to na wszelki wypadek, słuchajcie, robimy centralizację krążenia, jak we wstrząsie, jak w różnych jakichś tam nieprzyjemnych sytuacjach, znaczy co, do środka i do głowy. No i ta krew lewy spływa do środka i do głowy. I powstaje w pierwszych dniach astronauty, jest taki tak zwany, się mówi chicken head, chicken breast, nie? Tu jest na... I chicken legs jeszcze, więc ma chudziuteńkie nóżki, z których odpompowana jest krew, bo tam generalnie niepotrzebna jest. Tutaj robi się obrzęknięty i na buzi taki pyzaty. Nie wiem, czy zauważyłaś, jak Sławosz wyleciał taki przystojniak, nie? Brawo, brawo. A wrócił taki pyzaty troszkę. No to nie jest tak, że się spasł tak strasznie na tych pierogach w tym kosmosie. Tylko po prostu miał przesunięcie płynów. I tak wyglądają astronauci właśnie, jak mają tutaj. Co też jest nieprzyjemne, bo... jako kobieta kobiecie możemy sobie... Na pewno pamiętasz... Jak się dzieje, kiedy jesteśmy bardzo obrzęknięte, tak? Mhm. Jest dużo płynów i jest też tutaj w głowie ten nadmiar tego płynu, trochę człowiek puchnie, to razy tysiąc, nie?
0: No, to faktycznie, ale to jest coś, co medycyna jest w stanie w jakikolwiek sposób tam unormować, czy no jedyne, po prostu się to tak zostawia?
1: No trochę ich odwadniać, tak? Niech biorą leki na sikanie, bo aż tyle im tej krwi nie jest w tym momencie potrzebne, nie? W związku z tym trzeba ich odwadniać. Żeby aż tyle płynu nie było, to wtedy on mało będzie do głowy szedł. I jeszcze są inne, ja nie opowiadam w tej chwili o wszystkich potencjalnych szkodach, tak jakby, które nam tworzy na szczęście przejściowo ta mikrograwitacja. No mamy zespół SANS, tak? Czyli też oczy nie za dobrze widzą. Gałka oczna, która jest najczęściej, no u nas jest taka trochę spłaszczona, bo też wie, gdzie jest grawitacja, tam się robi taka okrągła. I jeszcze tego płynu jest dużo, więc płyn mózgowo-rdzeniowy się wciska. Generalnie ślepy jak kret, wyżygać mu się chce, spuchnięty jak baba w PMS-ie, tak?
0: No i jak sobie z tym poradzić? No.
1: Nic fajnego.
0: I to jeszcze, tak.
1: I pomyślmy, jacy to są, bo czasami odwaga to nie jest, hej, rzucić się w przepaść i tam otworzył się spadochron i wszystko jest dobrze. Ale mieć świadomość, że będzie nieprzyjemnie, że będzie ciężko, że własne ciało będzie stwarzało kłopoty, że będzie to trudne i mimo tego wykonywać zadania, mimo tego funkcjonować w tym środowisku, chociaż ciało płata figle, tak? I tu wracam znowu do patrz punkt pierwszy. Psycha, głowa, która to wszystko jest w stanie ogarnąć. Która mimo to wygląda przez tą kupolę, ja sobie tylko mogę wyobrazić, rzecz jasna, ale wygląda, mówi, ojej, tam jest ziemia. Dobra, chrzanić, że trochę się źle czuję, ale tu jest cudnie, nie?
0: To też jest plus psychologiczny, na pewno podnosi morale, bo też zresztą na to psycholodzy zwracają uwagę, że to patrzenie na ziemię właśnie, to piękno sprawia, że to zdecydowanie podnosi samopoczucie.
1: No to aż ciary przechodzą. Aż ciary, tak? Że przechodzą. Jestem tu, zrobiłem to, jestem w tym miejscu. Większość astronautów, jak się ich zapyta, no dobra, kilku pytałam, ale mówią, że są w stanie mówić w imieniu większości, chciałoby tam wrócić.
0: Ja teraz myślę o tych wszystkich pięknych zdjęciach, które zrobiła misja Artemis ostatnio i się rozmarzyłam, więc myślę, że to jest dobry moment.
1: Ale nie było im tam wygodnie.
0: No nie było im tam wygodnie. Jeszcze o tych niewygodach za chwilę porozmawiamy. Ja teraz zrobię tę przerwę na to, żeby pomarzyć o zdjęciach misji Artemis. I za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Naszym gościem nadal jest pułkownik lekarz Magdalena Kozak, kierownik Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, prezes Polskiego Towarzystwa Astromedycznego. Rozmawiamy o tym, jak sobie poradzić w kosmosie, kiedy nie ma prysznica, na przykład na stacji kosmicznej. To jest kwestia higieny, kwestia medycyny. Co się robi przez tyle dni?
1: Chusteczki?
0: Cały czas?
1: No a co?
0: Dobrze, dobrze. To jest no. Kolejna rzecz, którą warto dodać do naszych wyobrażeń, jeśli chodzi o te marzenia, jeśli ktoś ma.
1: Bo marzenia zawsze kosztują, one nie są darmo. I to nie tylko chodzi o ten strach, bo to jest takie romantyczne przezwyciężyć strach przed tym, że ta rakieta jednak zrobi kabum i ten start uda się albo nie, tak? Wiadomo, że tam zawsze jest ryzyko i że to ryzyko jest ogromne i że naprawdę trzeba być bardzo odważnym, ale jest właśnie taka odwaga bohaterska, a jest taka odwaga życia codziennego, tak? Że jest po prostu niewygodnie, że nie ma prysznica, że nie ma pralki.
0: A tam się po prostu wrzuca ubrania do takiego miejsca, które składuje?
1: Czy no po prostu coś... się tam te ubrania wymienia i wymienia. Potem przyla-

0: przylatuje, przylatuje cargo i zabiera brudne. I no, room service przylatuje, tak? Zabiera zużyte, zostawia świeże.
1: To co jest jeszcze z takich niewygód, których nie widać albo nie czuć w filmach?
0: Głośno jest. Wszystko huczy, buczy. Wszystkie te, bo tam, popatrz, u nas też na przykład powietrze sobie tak ciepłe do góry, zimne do dołu, nie? I tak sobie krąży, i tak se krąży w grawitacyjnie. Więc, żeby był jakikolwiek opływ powietrza w stacji kosmicznej, to wszystko muszą chodzić wentylatorki. Wentylatorki buczą.
1: Czyli ktoś, kto ma lekki sen, to będzie miał trudniej niż ten, który ma twardszy sen.
0: No i w ogóle no, spać po prostu tak, tylko się przypiąć do ściany i tak zasnąć, no mój ogromny szacunek.
1: Bez grawitacji w sumie, no to też, no biorąc pod uwagę to...
0: No to nie położysz się, jeszcze podusie sobie uklepiesz.
1: I kołdrę właśnie miałam, o kołdrach takich tak. Jeszcze obciążeniowych teraz są, bardzo często korzystają niektórzy z takich, no to ta kołdra obciążeniowa też, no nie ma jej. To jest takie rzeczy, o których się nie myśli na co dzień, bo właśnie mówi się o tym, jak to jest no wspaniale.
0: Bo jest.
1: Oczywiście o treningu i tak dalej. No a tutaj są jeszcze właśnie takie rzeczy.
0: Ale każda heroiczność kosztuje. Jak byliśmy w epoce wielkich odkryć, tak? Mhm. I czytamy w tej chwili, jak ten dzielny Kolumb popłynął i ten drugi tam Magellan i tak dalej, tak? Strasznie niewygodnie było na tych statkach.
1: I okropnie. Bujało.
0: I bujało. I też wymiotowali.
1: I choroby.
0: I śmierdziało.
1: I choroby też.
0: I choroby. Jak teraz... cytryny się skończyły, to nie było fajnie.
1: Mieliśmy...
0: Bo był skorbut.
1: No właśnie, o to miałam zapytać. Teraz mamy dużo rzeczy, które są po prostu syntetyzowane. Mamy tabletki, możemy odżywiać w ten sposób, jeśli chodzi o witaminy na przykład. Ale jedzenie. Rozumiem, że czasy tubek z jedzeniem już minęły.
0: No tak, ale nie zrobisz sobie, że tam talerzyk, nóż, widelec i tutaj, prawda?
1: No też to, fruwa wszystko.
0: No bo no właśnie, to pykniesz i to łap, nie? Więc owszem, no jedzenie jest smaczniejsze, przynajmniej tak twierdzą astronauci. Natomiast no, ono dalej musi być w odpowiedni sposób ukształtowane, żeby to się dało jeść bez zagrożenia, że to potem będzie gdzieś latało po stacji i jak...
1: Nie może mieć okruchów, tak przeczytałam.
0: To na pewno.
1: Że one właśnie nie mogą fruwać. No ale kwestia odżywiania właśnie, to też jest ważne, no, od strony psychologicznej również, bo to zawsze jest lepiej zjeść sobie dobry posiłek niż coś, co nie ma smaku.
0: Tak, ale dobrze też, żeby był ubogoresztkowy, że tak powiem, nie? Mm-hmm. No i żeby nie przeczyściło.
1: No właśnie, miałam o to zapytać, co od strony medycznej, na co tutaj trzeba uważać. Czyli mamy to, takie kwestie bardzo, na które
0: człowiek
1: też...
0: dalej jest człowiekiem.
1: No właśnie. A czy jest właśnie, jeśli chodzi o dietę, jakieś wyzwanie dla medycyny teraz? Czy to już jest raczej opracowane?
0: Nie chcę się wymądrzyć w temacie, który jest domeną dietetyków. Mhm, bo ja tak bardziej jestem. Jestem lekarzem lotniczym i jak mówię, głównie to ratunkowym, tak? Czyli tym tam lekarz chodnikowy od urwanej ręki. Urwaną rękę widać, to nie jest żadne, to nie są żadne mecyje. To nie jest jakaś rocket science. Natomiast no, w medycynie kosmicznej ona jest o tyle cudowna, że ona jest wielowątkowa. I tutaj nie ma jednego fachowca, który będzie wiedział wszystko o wszystkim, bo tutaj to wymaga bardzo dużego takiego łączenia kropek z wielu rozmaitych dziedzin. I tu też, tu musi współpracować medyk z inżynierem, prawda, że medyk by sobie chciał to, ale na stacji kosmicznej to się nie da. Wiele różnych dziedzin nauki tu się łączą.
1: Tak, to zdecydowanie. Psychologia, różne inne nauki. Też. To w takim razie zatrzymajmy się na tej medycynie ratunkowej. Do różnych rzeczy może dojść. Oczywiście, jeśli latamy, mamy te kilka czy kilkanaście dni na lot, to jest jedna sprawa, ale jeśli jesteśmy przez parę miesięcy na stacji kosmicznej, to jest zupełnie inna rzecz. Domyślam się, że są szkoleni jakoś astronauci, jeśli chodzi o pierwszą pomoc, o taką medycynę ratowniczą, którą będą mogli zastosować w sytuacji, w której się
0: stanie. Zdecydowanie tak.
1: Tylko, że tam to działa inaczej znowu wszystko.
0: Zdecydowanie tak.
1: Inaczej to jest złamana noga tutaj, a inaczej złamana noga gdzieś w przestrzeni kosmicznej, znaczy, prawda?
0: Okej. Złamana noga tak czy owak będzie wskazaniem do ewakuacji, tak? Mhm. Natomiast no, oni przechodzą takie bardzo też intensywne szkolenie medyczne. Potrafią się wkuwać, potrafią założyć wentlon, potrafią podawać płyny, potrafią, oczywiście, no, leki doustne, to jest oczywista oczywistość, potrafią zrobić sobie USG, tak? Podstawową diagnostykę zrobić. I mają też lekarza, który jest przez cały czas on call, jest space physician, który siedzi i jest na dyżurze. I no, tu na ISS-ie to jest jeszcze łatwo, bo to po prostu rozmawiasz, obraz jest i dzwonisz i panie doktorze, bo tu taką tu sprawę mamy, a pokaż to jeszcze bardziej z tamtej strony, nie? Co w momencie, kiedy się wybierzemy, no chociażby Artemis, jak był za Księżycem, no to przez parę minut nie mieliśmy w ogóle łączności, tak? A co, jeżeli będziemy się wybierać jednak na Marsa, gdzie to już w ogóle nie będzie jakiejś tam łączności w czasie rzeczywistym, gdzie im dalej, tym wiadomo, opóźnienia są większe, więc coraz bardziej trzeba polegać na sobie, tak? Więc zdecydowanie, no, astronauci mają podstawowe takie wyszkolenie medyczne i mają też wsparcie z Ziemi w obecnej chwili. No, im dalej, tym będzie z tym gorzej. Natomiast jeszcze jedno trzeba sobie zadać pytanie, bo tutaj zahaczyło to trochę o apteczkę. I to jest bardzo ciekawy temat i ciekawy wątek pod tytułem pakowanie apteczki. Jedziemy na wycieczkę, pakujemy apteczkę.
1: Na wycieczkę za Księżyc.
0: Na wycieczkę za Księżyc. I bardzo ciekawe były na zeszłorocznej ASMIE, Aerospace Medical Association, tam są, to jest taka organizacja zrzeszająca, stowarzyszenie zrzeszające medyków właśnie lotniczo-kosmicznych. I były wykłady o systemie IMPACT na przykład, który ma NASA. I teraz tak, załóżmy, pobadamy sobie jakąś tam częstotliwość występowania danych chorób, tak? Mamy przecież habitaty, mamy cudowny habitat Concordia, który sobie jest, to jest taka zamknięta stacja na Antarktydzie. Antarktyda, nie Arktyka, dobrze, żebym się...
1: To łatwo się
0: tutaj walnąć właśnie głupio. No i jest zamknięta i tam rzeczywiście pół roku jesteście zdani na łaskę i niełaskę losu. Samolot nie przyleci, śmigłowiec nie przyleci, nie tak jak u nas coś się komuś stanie, i o karetka i do szpitala, nie? Szybciej lub dłużej, ale w przeciągu jakiegoś tam realnego czasu. Tam przez pół roku nie przyleci nic. Z ISS-u ewakuacja w trybie pilnym to też zależy, w jakim jesteśmy trzeba policzyć, bo wysłanie gościa i walnięcie go w środek Pacyfiku nie ma żadnego sensu, prawda, żeby sobie tam wylądował i potem zanim do niego dolecą, dopłyną, no to już to już może się zdarzyć, mogą się zdarzyć rozmaite rzeczy, tak, więc trzeba policzyć trajektorię, w którym momencie jesteśmy, w którym miejscu, ale załóżmy przy najlepszych wiatrach 6 godzin, tak, więc pytanie, jak pakujemy tę apteczkę, gdzie wiemy, że no, mamy ograniczoną ilość miejsca, tak? Ograniczoną wagę. Nie możemy tam zabrać całego ojomu. Tym bardziej, że nie ma tam ludzi, którzy ten ojom obsłużą, tak? Więc na takie chwilowe podtrzymanie życia tak, ale znowuż, czy ładować pełen właśnie taki wypas sprzętu ratującego życie w stanach naprawdę krytycznych i to takich, że jak pacjent nie dotrze w 15 minut do na SOR, czy też do oddziału intensywnej terapii, czy na hemodynamikę, nie dostanie w krótkim czasie wykwalifikowanej fachowej pomocy medycznej z tymi naszymi wszystkimi mądrymi medycznymi maszynami, a nie dostanie. To czy jest sens w ogóle brać takich rzeczy? Tak bardzo ciekawie opowiadał o tym jeden z astronautów, który lądował na Księżycu i słuchałam jego wykładu i on mówił, że jego najpoważniejszym problemem było to, że se paluchy pozdzierał w tych rękawiczkach, jak on tam robił różne rzeczy. Mm-hmm. I dla niego nie byłoby ważne, czy on ma sprzęt do RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tylko czy on ma maść. Jakąś taką fajną z antybiotykiem, jeszcze taką maść na ręce, bo czy nam zależy na uratowaniu załogi, co się uda albo nie uda, czy nam zależy na wykonaniu misji. I może się okazać, że zamiast super duper maszyny wielkiej, weźmy 3 kilo maści, bo ona będzie dużo bardziej potrzebna w życiu codziennym, tak? Mamy tylko ograniczone miejsce i musimy zadecydować, co w to pudełeczko włożymy. Ono jest jedno.
1: No, wyniesienie każdego kilograma to też jest...
0: Tak, a poza tym wyniesienie to wyniesienie. on jeszcze tam gdzieś musi być, tak? Tam też nie ma, nie wiadomo, nie możemy sobie rozbudowywać tego i jeszcze to dołożymy, to dołożymy, to dołożymy. Tutaj będzie jeszcze cargo z, nie wiem, z misiami koala. No,
1: a przydałoby się wodę na przykład zabrać.
0: Prawda? Są rzeczy istotne i ważniejsze. W związku z tym spakowanie apteczki jest bardzo trudnym procesem logistycznym, ale i koncepcyjnym, co my chcemy osiągnąć. Jak często, jakie jest ryzyko wystąpienia danych zdarzeń? No bo czasami jak coś jebudupnie, bum, bur, bum, to i tak jest po wszystkim, nie?
1: A jeszcze do tego, o to chciałam zapytać, ponieważ we wspaniałym filmie Projekt Hail Mary, widziałaś?
0: Tak.
1: Wspaniały film. Jest tam taki wątek na temat sprzętu różnego rodzaju, że ten sprzęt, który mamy na Ziemi, no on nie będzie działał w przestrzeni, w której nie ma grawitacji. No i tam była cała historia tak, o tym, że się tak, tworzyło tak. wirówkę po to, żeby sztucznie tę grawitację wytworzyć i tak dalej, i tak dalej. Więc ja domyślam się, że to też jest kwestia tego, że nie wszystkie sprzęty medyczne po prostu jeszcze na ten moment są w stanie pracować w takiej przestrzeni kosmicznej, gdzie tej grawitacji nie ma.
0: Zdecydowanie tak. Przy czym jeszcze tutaj jest tak zwana cost effectiveness, tak? Bo jeżeli firma ma, prywatna załóżmy, ma wydać ciężkie stosy złotych pesos po to, żeby wyprodukować jeden egzemplarz, który się przyda na ISS-ie, no to nie jest dla nich jakiś interes życia, umówmy się. To wolą wyprodukować 100 takich, które tam, wiadomo, i taki kraj kupi, które będą przydatne tu na Ziemi. Więc kosmos jest drogi, na pewno, jest wymagający, no i jest dla wytrwałych i dla odważnych.
1: Kosmos jest drogi, wymagający, jest ryzykowny, no ale to też jest rozwój technologiczny, prawda? I chyba po to wszystko się to robi. No to co dla nas tutaj, dla tych, którzy zostają, jest z korzyścią do tej pory było, że te technologie kosmiczne były opracowywane. Co jest wykorzystywane teraz na Ziemi, to co było wykorzystywane w kosmosie, albo co chcielibyśmy najpierw sprawdzić w kosmosie, żeby tutaj gdzieś na Ziemi, w jakichś dziedzinach na przykład.
0: Z historycznych, no to oczywiście hello, GPS-y, wiecie po co powstały, a telefony komórkowe to czemu macie, nie? Masa rzeczy, które w tej chwili są oczywiste, przecież to jest nasze ziemskie, otóż powstały na potrzeby kosmosu, tak? Kosmos jest też świetnym miejscem do badań medycznych, no bo okej, załóżmy, że no, na co dzień to może człowiek tak bardzo się nie przejmuje, że tam jakby się trafił w mikrograwitację, to teraz co on ma z tym zrobić, ale kosmos jest miejscem przyspieszonego starzenia tak zwanego, które jest na dodatek odwracalne. Astronauci na skutek tych różnych czynników, które tam na nich działają, już nie będę tu się w kilkugodzinne wykłady zagłębiać, ale generalnie starzeją się, tak? Ich ciało się psuje. O, mają na przykład kości się demineralizują, to też jest bardzo ważny problem, tak?
1: Tak, osteoporoza.
0: Osteoporoza, tak. Dokładnie, osteoporoza. Mięśnie ulegają atrofii, tak? Czyli no, robią się takie sflaczałe. No, wystarczy 2 tygodnie w łóżku poleżeć, żeby człowiek zobaczył, że już jest słabszy. A teraz wyobraźmy sobie, że to, ale i tak w łóżku jest jakieś przeciwdziałanie grawitacji, nie? W związku z tym jest proces starzenia się, który potem wraca. Wracają na Ziemię i ciach, ciach, ciach, wracają do normy, tak? To trochę trwa, w zależności jak długo tam byli. I to bardzo fajnie jest obserwować, które mechanizmy tam powodują te starzenie, które mechanizmy nam tam wracają. Fascynujące są badania nad nowotworami na przykład, które też się w kosmosie zachowują trochę inaczej. Ja nie będę w tej chwili wchodzić na tereny, na których polegnę, bo pierwszy lepszy tutaj onkolog to mnie zaraz tak zagnie, że tylko wejdę pod stół i będę się wstydzić. Tak? Ja wiem, że. Ja nie opowiem w tej chwili dokładnie o szczegółach, bo to już jest wysoko wyspecjalizowana wiedza. Specjalistyczna. Wiedza.
1: Taka nowotwory są różne w każdym tak. razie. No ale to jest też kwestia promieniowania, tak? Bo istnieje promieniowanie kosmiczne. Tak. Kosmos zajmuje się tym, żeby tych astronautów jakoś tak opakować, żeby to promieniowanie na nich nie działało. No i to też jest na pewno gałąź nauki i inżynierii, która nam może pomóc na różne sposoby.
0: O zdecydowanie. Przy czym jeszcze bo promieniowanie ma aspekt taki osłon przeciwradiacyjnych, ale promieniowanie ma, a promieniowanie jest w tej chwili jednym z najbardziej takich trendy, nie? Kierunków w kosmosie. Co tam możemy, powinniśmy zrobić, żeby tam wiadomo, no tu się chować, tu omijać, tu się zakopać, tu coś tam?
1: A to ciekawe, bo jak wspomniałaś o tym starzeniu się, to pomyślałam, że właśnie to, no bo przecież nie chcemy się starzeć, prawda?
0: To na pewno. Natomiast, a druga rzecz, no myśli się też o tym, czy są jakieś leki na uszkodzenia. No bo najbardziej nas interesują uszkodzenia komórek, uszkodzenia DNA i tak dalej, nie? Więc czy możemy leczyć takie mikrodawki promieniowania na bieżąco? Co więcej, no, okazuje się również, już są doniesienia, że małe dawki promieniowania często to nawet dobrze działają. To nawet tak uodparniają i leczniczo, i tak generalnie to jest fajne, byle nie przesadzić. Jak w życiu, ze wszystkim trzeba mieć umiar, nie? Mhm. No i rozmaitość zagrożeń promieniowaniem na Ziemi, to już tutaj to też jest temat rzeka, tak? No nikt nie chce drugiego Czarnobyla, ale, tak? Może zdarzyć się. Więc warto się pochylić nad tematem. No i po prostu eksplorować. Tylko że ja jestem jeszcze tak przekonana o jednym. Mnóstwo jest argumentów, dlaczego ten kosmos jest ważny i dlaczego warty. I też jest argument finansowy, że w tej chwili kosmos naprawdę jest też inwestycją dosyć opłacalną. Jak ostatnio wyliczono mądrze, podają, że każde euro włożone w przemysł kosmiczny zwraca się w 4 euro albo nawet 7 euro. Jest naprawdę ogromna stopa zwrotu, zwłaszcza jeżeli chodzi o satelity i obserwacje Ziemi. Tak? To jest w tej chwili bardzo, bardzo taki prężny rynek i bardzo potrzebny i dobrze zarabiający. Natomiast pominąwszy wszystkie te aspekty takie konkretne, ja myślę, że ludzi pcha ciekawość.
1: Jak zwykle.
0: Ten Kolumb to prawdopodobnie, on musiał tym królom tam naopowiadać, że nie, no on przywiezie tutaj, tu złoto, tu diamenty, tu tam, nie wiem, piękne w ogóle rzeczy i jeszcze tam będzie... Argumentów miał mnóstwo. Ale tak naprawdę był ciekawy. Chciał to zrobić, chciał popłynąć, chciał zobaczyć, chciał... Myślę, że wszyscy ci tak zwani wielcy odkrywcy, tak, to też byli po prostu najnormalniej w świecie ciekawi. Już tam nie, no wiadomo, trzeba było przekonać sponsorów, że to jest opłacalne i że warto. Natomiast głównym chyba tutaj, przynajmniej jednym z takich wiodących czynników jest ta nasza niezwykła ludzka ciekawość.
1: Ciekawość to jest oczywiście jedna rzecz. Druga rzecz, no wiemy, że to się po prostu zwraca, jeśli chodzi o medycynę kosmiczną. No jeśli chodzi o Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, czym się teraz zajmujecie?
0: Czyli jeżeli chodzi o kosmos, to też ja to jestem głównie ciekawska. Lubię robić rzeczy, które są interesujące, bo takie zwykłe to mnie nudzą często. I jak jestem za bardzo znudzona, to nie funkcjonuje za dobrze. Ale w ogóle medycyna kosmiczna w Polsce leży i kwiczy. Zostały nas niedobitki. I to mówię nas w sensie może tak trochę niepokoleniowym, tylko no, jako Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej byliśmy kiedyś potęgą. Oczywiście mówię byliśmy ze względu na jakiś tam, nie wiem, patriotyzm instytucjonalny, bo ja oczywiście w tych czasach to tam skakałam z dywanu na podłogę, kiedy pan generał Hermaszewski szykował się do lotu, tak? No ale Wiml grał w tym ogromną, ogromną rolę w selekcji pilotów, w przygotowaniach ich. Medycyna kosmiczna stała na ogromnym poziomie. Zresztą tutaj nasz też członek honorowy, pan profesor Klukowski jeszcze wiele był wtedy młodym kapitanem i przygotowywał też młodego, dzielnego kosmonautę, bo to był kosmonauta, teraz mamy astronautę. I to wszystko gdzieś tak się rozlazło, zamarło, przeminęło z wiatrem, nie? I teraz dobrze by to było pozbierać, odnowić i wrócić do roli, którą no Wiml kiedyś odgrywał bardzo dużą. No i tak siedliśmy i no kurde, kto jak nie my. No zrobiliśmy to raz, może inne osoby, ale te osoby, które zrobiły to wtedy, dalej są na pokładzie i dalej bardzo wspomagają. I zróbmy to drugi i trzeci raz, ale też nie jako sami, nie jako soliści, bo kosmos to nie jest miejsce dla solistów, to nie jest miejsce dla pojedynczych gwiazd świecących na firmamencie jako to słońce. I wiadomo, jak jest słońce, to innych gwiazd już nie ma, tak? A tutaj są gwiazdozbiory, tu są konstelacje. Tu jest współpraca z innymi wiodącymi ośrodkami w Polsce, Gdański Uniwersytet Medyczny, mamy z nimi podpisane porozumienie. Teraz podpisaliśmy porozumienie z Polską Agencją Kosmiczną, która też bardzo, bardzo elegancko nas wspiera. Sporo jest innych jeszcze już tutaj. Boję się zacząć wymieniać, bo wtedy ci, których nie wymienię, to będą, to mogą być urażeni, a ja mogę nie wymienić wszystkich tak naraz, więc ostrożnie powiem, że wielu bardzo dostojnych i znakomitych partnerów jest z nami. O, i to będzie bezpieczniej. Niemniej jednak warto tę polską medycynę kosmiczną dołączyć do tej europejskiej rodziny. Tak? My jesteśmy w tej chwili dalej na etapie jeszcze takiego uczenia się, pierwszych eksperymentów. Mamy sporo naukowców, którzy współpracują, ale to sporo to jest sporo takie, nie dam, że bardzo, bardzo dużo, tylko no trochę tu, trochę tam, tu gdzieś, tam gdzieś zdarzają się. Po to też powołaliśmy Polskie Towarzystwo Astromedyczne, żeby właśnie, żeby astromedycy, przy czym to mogą być też biolodzy, prawnik jest, no, ludzie, którzy mają kosmiczną zajawkę, żeby współpracować, żeby razem jakoś dołączyć do tej europejskiej rodziny kosmicznej, która no jest tak trochę z przodu, tak dość trochę trzeba tam. No nie mamy chociażby żadnego Space Physician w Polsce, tak? Polskiego Space Physician. Mamy parę osób w ESA, w Europejskiej Agencji Kosmicznej, bardzo fajnych, bardzo mądrych. Natomiast
1: Space Physician, czyli?
0: To jest ten lekarz. To jest coś, co pewnie już nie zdąży, ale to jest coś, co ja bym chciała. Właśnie ten na dole, który siedzi i jest telemedycynę uprawia, teleporady robi.
1: To już bardzo dużo lekarzy ma doświadczenie w telemedycynie.
0: Tak, ale nie po kosmicznej.
1: Pandemii. No nie.
0: I właśnie siedzi na tym dyżurze 24/7. No dobra, zmieniają się tam co 8 godzin bodajże, już tam mniejszą większość. Siedzi i jest cały czas do dyspozycji astronauty, swojego astronauty. Zna tego astronautę razem się szkolił, razem trenował, zna jego, za przeproszeniem, zapach każdego bąka. I zna go od góry do dołu przebadany i jak coś, to tego, no to jest, zna pacjenta po prostu...
1: Nic co ludzkie.
0: Niemalże, no nie powiem stuprocentowo i doskonale, bo takie sformułowania nie istnieją w medycynie i w ogóle w tym świecie, ale zna bardzo dobrze, tak? I w razie czego jest cały czas w zasięgu ręki, a raczej w zasięgu telekonferencji.
1: To jeszcze jedno ostatnie pytanie z pogranicza filozofii i medycyny.
0: Oj, będzie ciężko.
1: Kwestie techniczne to jest jedna sprawa, kwestie polityczne to jest jeszcze inna sprawa, no ale kwestie medyczne. Czy my jesteśmy gotowi tak pod kątem medycznym do kolonizacji Marsa czy Księżyca?
0: Nie, ale będziemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Naszym gościem była pułkownik lekarz Magdalena Kozak, kierownik Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej i prezes Polskiego Towarzystwa Astromedycznego oraz pisarka książek fantastycznych.
0: Fantastycznych, bo ja i kosmos to wiadomo, no i fantastyka. To jest moje życie, to jest moja dziedzina od zawsze.
1: A tutaj realizowana na Ziemi jest ta fantastyka.
0: No nie.
1: Nie ma jeszcze książki kosmicznej, nie ma jeszcze science fiction.
0: No, łzy diabła.
1: Łzy diabła były na innej planecie, ale, to prawda.
0: Tak, ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z takim hard SF, takim porządnym, takim hard SF.
1: Military, tak, to jest militarna. To jeszcze na koniec o tym właśnie powiemy. Dla mnie to też jest przypowieść o... I tutaj nie powiem, o czym należy przeczytać, żeby się dowiedzieć. Przypowieść o wojnie, być może na jakiejś innej planecie. Bardzo, bardzo dziękuję
0: za zaproszenie.
1: Bardzo dziękuję również Państwu za to spotkanie. Przy mikrofonie była Violetta Myszkowska. Do usłyszenia.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
3: Radio 357.
2: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
4: Co państwo? Lato!
5: 29 czerwca mamy poniedziałek. O, jeśli do mnie... O, pani profesor, to przepraszam, ja tylko odbiorę. Sekundeczkę. Pani profesor, bo jestem na antenie, halo? Za chwilę oddzwonię. A nie, nie daję za wygraną. Proszę państwa, Julia Nowaczyńska, Agnieszka Szwajgier, Kuba Strzyczkowski, kłaniamy się. Nawet, proszę państwa, najpiękniej, precyzyjnie zaplanowany, wymarzony, oczekiwany urlop może spaprać ktoś inny. Przypadkowo zabrany towarzysz podróży, który okaże się urlopowym koszmarem. Albo ktoś się zastanie na miejscu, bo urlop to zawsze jednak wyprawa w nieznane. Nie wiemy, kto będzie mieszkał za ścianą albo drzwi w drzwi. Nie wiemy, kogo spotkamy przy basenie albo w stołówce. A może będzie to gromadka uroczych, bardzo głośnych dzieci, wychowywanych oczywiście bezstresowo. A może to będzie kilku dżentelmenów, którzy dzień zawsze kończą nad ranem, niekoniecznie przytomni. Miłe pole namiotowe w otoczeniu cudnej przyrody może być miłe tylko do czasu, no bo właśnie rozpoczyna się gustowna libacja, która potrwa jak co dzień do rana, przy czym no, ona jest gustowna tylko dla uczestników, którzy gustują w tego typu odpoczynku. Na plaży. Na plaży też mnóstwo atrakcji. Tuż obok ktoś na przykład słucha radia. No, też lubimy słuchać radia 357, ale dlaczego tak głośno? A oczywiście można zwrócić uwagę. Tyle, że nie zawsze potrafimy, bo nam głupio, bo zepsujemy atmosferę, bo ktoś nas zlekceważy i ostaniemy się z tą uwagą niczym pecik na plaży, czyli niepotrzebny i nieważny. Dziś pytanie, czy na urlopie szanujemy ciszę i spokój innych? Pytanie ma oczywiście zapaszek dydaktyczny, za co przepraszam, ale też ciekaw jestem, czy spotykają państwo takich, co po prostu nie potrafią. Pani Agnieszka czeka na państwa telefony 510-357-357. 510-357-357. Co państwo lato. 2,5 minuty po południu pan Filip Jaślar dla odmiany jest naszym gościem, kompozytor, poeta, słońce polskiej estrady, kiedyś tytułowany młodym Jaślarem, no ale to było kiedyś, także...
6: No bo pan okulary sobie nowe kupił.
5: Także nie wracajmy lepiej do tego. Tak,
6: nie wracajmy do
5: ale
6: tego.
5: Ale ma pan rację, to był taki pamiętny dzień, ja przejrzałem po prostu na oczy. Pan, panie Filipie, jest przynajmniej dla mnie taką krynicą grzeczności, umiarkowania. Tak więc podejrzewam, że może pan mieć problem z czymś, co nazywamy asertywnością. Potrafi pan zwrócić uwagę, kiedy coś pana denerwuje, coś nie odpowiada?
6: Jeżeli jestem na plaży i obok mnie rozkłada się kocyk, no i z koszyka osoby, które chcą wypoczywać się na tym kocyku, wyciągają napoje umuzykalniające i widzę już, że tam będzie za chwilę bardzo wesoło, no to wtedy jestem w stanie się unieść do tego stopnia, że zabieram mój leżaczek i przenoszę się w inne miejsce.
5: O,
6: to
5: jest, coś
6: w ten sposób jestem w stanie...
5: Aha, zareagować, tak? Rozumiem. No to nie.
6: Tak,
5: to,
6: w ten sposób jestem w stanie zareagować.
5: To się zgadza, bo ja słyszałem, że pan jest tak uprzejmy, że ponoć jak ma pan uwagi do samego siebie, to też się pan wstrzymuje, żeby nie urazić. Tak to wygląda?
6: Nie, no tak, ja jestem grzeczny głównie w stosunku do siebie, tak. Siebie staram się nigdy nie urazić, panie Kubo, ale ja muszę coś wyznać. Ja kiedyś zakłócałem spokój w Czasowiczom. Byłem wtedy na dyplomowym roku studiów. W uznaniu zasług mój profesor od Skrzypiec przeniósł mój dyplom, czyli ostatni egzamin ze Skrzypiec z czerwca na wrzesień. No i ja w tym sierpniu byłem na wakacjach w Ustce, ulica Mickiewicza 9, Dom Pracy Twórczej za X-u i ja tam po prostu musiałem przez te 3-4 godziny dziennie po prostu mocno ćwiczyć na skrzypcach. Tak jest. Starałem się to robić wtedy, kiedy wszyscy byli na plaży, no ale i tak podejrzewam, że trochę zakłócałem
5: wypoczynek. A to ciekawe, że pan o tym, że pan to wspomina, bo ja chciałem ten wątek podjąć, bo pan przecież na skrzypcach grał od dziecka, prawda?
6: Tak, ja grałem od dziecka na skrzypcach. Wcześniej nie miałem świadomości tego, że może komuś przeszkadzam, a też nie oszukujmy się, jak byłem młodym chłopakiem, to ćwiczenie na skrzypcach nie było podstawową moją aktywnością wakacyjną. Raczej piłka, raczej basen, raczej kąpiele.
5: No bo, wie pan, ja pytam, bo w skrzypcach może czaić się takie zażywie konfliktu. Zastanawiam się, czy sąsiedzi zawsze dzielnie znosili to pana granie, zwłaszcza, że pan, proszę mi wybaczyć, ale przecież no, pewnie nie wszystko od razu panu wychodziło.
6: Jak to nie wszystko od razu mi wychodziło,
5: no, panie Kubo? Czułem,
6: nie, no,
5: że...
6: przepraszam, no ale proszę mnie nie urażać.
5: Wtargnąłem na pole minowe.
6: Oczywiście, że nie wszystko mi wychodziło. Technologia się rozwija również dla skrzypków i przede wszystkim dla ludzi współwypoczywających. Ja jestem, najpierw byłem wyposażony w takie ciche skrzypce i mam ten instrument. Często woziłem ze sobą na wakacje i wtedy taki kompleks, który jednak gdzieś z tyłu głowy był, że ja zakłócam, przeszkadzam i że no ale ja to muszę robić. I było, potem wychodziłem z pokoju ze spuszczoną głową, unikałem spojrzeń sąsiadów czy współczasowiczów. Natomiast teraz mam, nie dość, że mam te ciche skrzypce, to mam jeszcze taki tłumik, który zakładam na moje prawdziwe, te głośne skrzypce i tak naprawdę to nawet ja do końca nie słyszę, co gram. A jeżeli gdzieś przez uchylone okno jednak to bzyczenie do kogoś dociera, to potem jestem obsypywany komplementami, że to wszystko nie przeszkadza i że jest okej. Także panie Kubo, ja chciałem powiedzieć o tym, jeżeli zastanawia się pan, gdzie pojechać na wakacje, proszę bez żadnych, nie należy mieć żadnych strupów, proszę wynająć pokój obok mnie, będzie pan zachwycony, na pewno nie będę panu zakłócał, ale nie wiem jak z pańskiej strony, czy pan również nie będzie mi zakłócał?
5: To skoro pan tak zachęca, to zbadajmy temat na przykładzie praktycznym z pana udziałem. Mianowicie leży pan sobie przy basenie i nagle pojawia się grupka takich wysportowanych panów, którzy postanawiają umilić wszystkim czas muzyką disco, dajmy na to. No wiadomo, że wszyscy kochamy muzykę disco, no ale akurat być może nie w tym momencie, nie mamy ochoty na słuchanie. No i co pan robi, ja się zastanawiam.
6: No najpierw się cieszę.
5: Wysyła pan żonę, tak?
6: Nie. Najpierw się nacieszę tym refrenikiem, że wystawię ci mandacik za przekroczenie piękności, no ale już jak się nacieszę tym refrenem, to po prostu zabieram swoje zabawki i idę do pokoju, albo idę na plażę, albo idę tam, gdzie jest cicho, czyli do lasu i pospacerować sobie w ciszy. Chyba, że słuchawki. No ale ja nie jestem w stanie, chyba, że rzeczywiście...
5: Ja tak czułem, że pan jednak nie jest melomanem. To takie miałem podejrzenie.
6: Ja melomanem to zdecydowanie nie jestem, zwłaszcza ta muzyka wakacyjna nie jest moją ulubioną i zwłaszcza jeżeli to jest muzyka, której ja sam nie wybieram, no to rzeczywiście może to być kłopot. Nie wiem, czy jestem w stanie do tych wysportowanych mężczyzn podejść i poprosić o ściszenie czy zmianę repertuaru, tym bardziej, że ja muszę uważać na ręce. A jeżeli oni będą mieli jeszcze inne argumenty, no to ja muszę dbać o siebie.
5: Pan jest szczęśliwym posiadaczem dzieci? Proszę przypomnieć.
6: Tak, dwójkę. Tak, ja mam dwójkę, Marysię, Kacpra. Mamy teraz Kacper ma 27 lat, Marysia 22.
5: To wie pan, imponujące, że pan to pamięta.
6: Tak, przypomniałem sobie bez kłopotu.
5: Swoją drogą, pewnie są również tacy nieszczęśliwi posiadacze dzieci, ale ja pytałem pana o szczęśliwe posiadanie dzieci.
6: Tak.
5: No i co, wychowywał pan bezstresowo, czy jednak stresowo? Jak to było?
6: Nie wiem, czy to było bezstresowe, czy stresowe, bo ja nie czytałem...
5: Znaczy, żeby była jasność, ja nie pytam o pana stres, rzecz jasna.
6: A mój stres to na pewno był ogromny. Tak wychowałem dzieciaki razem z żoną, no bo ja przyglądałem się w dużej mierze temu wychowaniu, ale starałem się w tym oczywiście uczestniczyć. No i dzieci są tak wychowane, żeby nie przeszkadzać innym. Również mówię to...
5: Czyli pana dzieci nigdy nie terroryzowały okolicy? Krzykiem, zbyt intensywną ruchliwością oraz, dajmy na to, nie wiem, strzelaniem z torebek?
6: No nie, tego na pewno dzieciaki nie robiły nigdy. Nie, zresztą przyglądaliśmy się z tymi małymi moimi dziećmi, z zainteresowaniem dzieciom, które to robiły, które wrzeszczały, kładły się na podłodze w smażalni czy tam w lodziarni, że jednak to ma być lód z posypką jakąś tam, a mama mówiła, że będzie tylko jedna gałka, a mają być cztery. Natomiast mój syn niestety jest wspaniałym perkusistą. Ja mieszkam w takim domku, który jest raczej domkiem z dykty, czyli on nie jest ani dobrze zaizolowany, izolowany termicznie, czego teraz doświadczam w te upały bardzo boleśnie, ale też nie jest akustycznie dobrze izolowany, więc moje ćwiczenie na skrzypcach z tymi tłumikami nie przeszkadza sąsiadom, oni tego nie wiedzą, że ja ćwiczę, natomiast jak Kacper teraz przygotowując się do dyplomu w Akademii Muzycznej spędzał w tej swojej ćwiczeniówce wygłuszonej, ale no jednak w takim domku z dykty wiele godzin dziennie, no to ja też widziałem, że sąsiedzi przestali mi odpowiadać na dzień dobry.
5: No przynajmniej...
6: Za co przepraszam bardzo jeszcze raz.
5: Tak, to my też przepraszamy wszystkich sąsiadów pana Jaślara. Panie bardzo Filipie, dziękuję. Bardzo proszę, by spotkamy się na antenie, jeśli pan pozwoli, jeszcze przed godziną 13. A zatem...
6: Bardzo dziękuję, z radością.
5: Do usłyszenia. Filip Jaślar, kompozytor, poeta, a grupa Mozarta.
6: Proszę mówić, pan tak pięknie o mnie mówi.
5: Ale które słowo szczególnie panu odpowiada?
6: Wszystkie. Wszystkie poeta, kompozytor i jeszcze proszę, jeszcze przez chwilkę.
5: Aranżer, postać polskiej estrady, niezapomniany talent...
6: Ja już czekam na pański telefon.
5: Udany ojciec, przykładny mąż, prawda? No to...
6: Dziękuję, tak, dziękuję.
5: Bardzo
6: jestem
5: proszę,
6: wzruszony.
5: Bardzo proszę, ciąg dalszy przed godziną 13, a zatem do usłyszenia. Mam nadzieję, że zachęciłem do spotkania. 510-357-357. Czekamy na państwa telefony, na państwa wspomnienia, obserwacje, przemyślenia, czy na urlopie szanujemy ciszę i spokój innych. 510-357-357 w aplikacji oczywiście Sonda, na antenie pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
7: Nidzica się kłania, czyli ja dziś, czyli ja przecinam wstęgę lata.
5: Tak,
7: bardzo się
5: tak,
7: cieszę.
5: Tak.
7: Jeszcze do, jeżeli chodzi o pana Filipa Jaślara, to jeszcze dorzucę, bo chyba pan nie mówił o tym, kabareciarz, gawędziarz, no naprawdę tutaj postać wielu zalet, aż mnie
5: zawsze... Postać, tak, wystarczy powiedzieć postać, już wszystko wiadomo, prawda?
7: Tak, tak jest. Co do tego szacunku innych, do innych. Ja się wypowiem tak z mojego punktu widzenia, jako tego robiącego z siebie małpę na zamku, że to właśnie...
5: No nie, no tam pan, ustaliliśmy to, że pan tam nie robi za małpę, tylko za ducha podobno.
7: Za ducha, ale to za dnia to taki, kurczę, duch niestraszny. Chociaż nie, to taki wyjątkowy duch. Panie Kubo, kwestia jednej, chyba dość zapomnianej i rzeczy, do której ludzie teraz nie przywiązują uwagi, czyli do tak zwanej Kinderstube, bo że dorośli mają swoje przywary, to oczywiście, że tak, ale ile razy jest tak, jak jeszcze w roku szkolnym oprowadzam grupki szkolne, to często jest tak, że ja wracam z gardłem zmęczonym z tego powodu, że muszę młodzież uciszać. Próbuję do nich dotrzeć, próbuję opowiadać w sposób jakiś taki dostosowany do nich, ale często jest po pierwsze i brak poszanowania, bo właśnie nie wiedzą, że no, nie wypada okularów przeciwsłonecznych mieć na sobie, że nie wypada mieć czapki z daszkiem, tak? No i przede wszystkim wypadałoby słuchać, tak? A ja już na przykład wiem, że na przykład nie mogę przy młodzieży używać pewnych zbitek słów czy zbitek wyrazów, bo na przykład nie mogę powiedzieć, że ludzie kiedyś mieli 6, 7 dzieci, bo jak użyję obok siebie liczb 6, 7, to już wiadomo, że mam całe rozbawione stado machających rękami. Wie pan o co chodzi?
5: Tak.
7: No właśnie. Także to jest, więc tu musimy zacząć od tych podstaw. Jeżeli dzieciaki będą uczone szacunku do innych, to pójdzie dalej. A dorośli powiem tak, czasami bywa tak, że widzę zmudzone twarze, no ale tym powiedzmy się staram się nie przejmować, robię swoje. I my musimy ogólnie, wie pan, to nawet nie chodzi o kwestią urlopową, tak? Tylko bardziej może by było trzeba zadać pytanie, znaczy nie, żebym ja tu pana pouczał czy coś, ale pytanie może by bardziej powinno brzmieć, czym się w ogóle szanujemy. Jako ludzie, jako naród, że szacunek do innych to jest rzecz umierająca, tak? My ani bardzo mało jest, coraz mniej
5: to
7: takich...
5: To niestety jakichś... trafna obserwacja, też mam takie wrażenie, raczej lubimy, mamy takie ambicje, by raczej ludzi wokół pouczać, prawda?
7: Tak, panie Kubo, zgadza się. No i mówię, taka zwykła, nawet ludzka gdzieś uprzejmość ginie, takie te small talki gdzieś z sąsiadem na ulicy, coś to czasami jest tak, że ja tych ludzi mijam na ulicy, coś tam jakby chciał zagadać, ale ja widzę na tej twarzy, że tam wiecznie w pośpiechu, wiecznie coś, no i później się dziwi,
5: że nie ma czasu.
7: Ludzie są daleko od siebie.
5: Swoją drogą ciekawe słowo pan przypomniał, Kinderstube, pochodzenia, jak wiemy, niemieckiego. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 14 minut. Kłaniam się po południu czy na urlopie. Szanujemy ciszę i spokój innych. 510-357-357. Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry. Halo.
8: Witam. Dzień dobry, panie Kubo.
5: Dzień dobry panu.
8: Wydaje mi się, że tutaj by trzeba było króciutko na dwa aspekty zwrócić uwagę odnośnie ewentualnego zwracania uwagi komuś, kto zakłóca nam ten spokój.
5: Spokój i pokój, tak.
8: Tak, po pierwsze, bo to też jest dosyć istotne, bo niektórzy też próbują walczyć z wiatrakami, wręcz narażają siebie, bo jeśli widzimy gdzieś, czy to na plaży, czy słyszymy w pokojach hotelowych, gdzie są dorośli ludzie, tam są takie naprawdę zachowania, które są wywołane pobudzeniem się różnymi środkami, alkoholem, nieważne. Mhm. To nie ma sensu gdzieś tam próbować walczyć, zwracać uwagę. A jeśli moim zdaniem już widzimy jakąś sytuację takich ludzi, którym można zwrócić uwagę na ewentualne zakłócenie spokoju.
5: A, czyli najpierw, panie Andrzeju, trzeba rozpoznać, komu zwracamy uwagę, tak?
8: Koniecznie, no bo wiadomo, że my, tak. mamy tą fantazję.
5: Zaleca pan, jak słyszę, ostrożność, bo to tak, człowiek zwróci uwagę, a potem skończy urlop nagle, tak?
8: Tak, ale z mojego doświadczenia powiem, że bo mam tam taką otwartą działkę, można powiedzieć, i też przychodzi, upatrzyły sobie ją grupki młodych ludzi, przeważnie, żeby napalić się trawy. I ja w ten sposób z nimi rozmawiam. Dzień dobry, przepraszam, czy nie przeszkadzam, troszkę oczywiście sarkastycznie.
5: Aha.
8: To wywołuje konsternację.
5: Ale działa.
8: Ale działa, bo siadam z nimi, cześć chłopaki, coś tam powiem, jakiegoś tam...
5: Też pan, tak, coś tam zapali z nimi, tak?
8: Nie, koniecznie.
5: Przesadziłem, dobrze, no.
8: Ale wie pan co, przychodzę na...
5: Galopuję, tak.
8: Działka zostaje w takim samym stanie, jak ją zastałem, bo gdybym zaczął tam jej przepędzać, to no, różnie by to mogło być, moim zdaniem.
5: Czyli by dobrać sposób, argumenty i język do adwersarza. Bardzo ważna, cenna podpowiedź. Pozdrawiam pana. 17 minut po południu czy na urlopie. Szanujemy ciszę i spokój innych. Pan Kamil. Panie Kamilu, witam. Halo.
9: Dzień dobry, panie Kubo.
5: Dzień dobry.
9: Miałem troszeczkę problem z odpowiedzią na pytanie, bo nie wiedziałem, czy mam odpowiadać za siebie, czy tak jak w pytaniu za zbiorowość, nie wiem, za naród, bo czy szanujemy...
5: Za społeczeństwo, tak.
9: No właśnie, ja jednak odpowiedziałem za siebie po prostu, że ja szanuję, aczkolwiek bardzo z tym szacunkiem dla spokoju innych różnie bywa, i to zarówno w takich codziennych sytuacjach sąsiedzkich, jak i na wakacjach. No właśnie, miały być takie lekkie tematy, wie pana, pan od razu z czymś takim szarpiącym wyskakuje.
5: No. Tak.
9: Wie pan, ja nad morzem mieszkam i tutaj właśnie, co na plażę nie przyjdę, to jest to samo. Deptanie wydm, te głośniki, to wszystko. Na szczęście mam takie miejsce, że wystarczy tam 100 metrów odejść, jest cisza, spokój, nikogo nie ma. Ale jest duży problem z tym szacunkiem do innych. Te głośniki to jest zmora, także... A to dlatego, że...
5: Czyli
9: nie
5: na
9: reaguje,
5: pierwszym miejscu to, co panu najbardziej przeszkadza, to po prostu hałas, tak?
9: Hałas zdecydowanie jest najgorszy. Niech tam sobie w swoim zaciszu każdy robi, co sobie chce, ale tak, żeby to nie wpływało na innych, i tyle wystarczyłoby, żeby się wszystkim spokojnie żyło. Ale niestety to już chyba trochę za dużo oczekujemy. Co zrobić?
5: Pozdrawiam. Mimo wszystko, kłaniam się panu. 18 minut po południu czy na urlopie. Szanujemy ciszę i spokój innych. A jak do sprawy podchodzą zastane podczas wakacji, na urlopie, by inne osoby? 510-357-357. Pan Bartosz, panie Bartoszu, halo.
10: Halo, dzień dobry, panie Kubo.
5: Dzień dobry, witam.
10: Dzień dobry. To ja odpowiadając, chciałbym na wstępie, bo jak tydzień temu dzwoniłem, to jakiś jeden pan chyba do tych moich właśnie a propos wakacji, dodatku na wakacje się... chcę mu tylko powiedzieć, tak, dostałem 844 zł i 57 groszy.
5: Pamiętam.
10: Niech się nie martwi.
5: Tak, dodatek wakacyjny dla nauczyciela, tak?
10: Tak, tak, no bo to też wynika z faktu, że mogę mu powiedzieć, że ja rzeczywiście pracowałem obecnie na pół etatu, ale nie dlatego, że jestem takim leniem czy coś, tylko po prostu potrafię sobie wyobrazić innej roboty, mimo szukania nie udało mi się znaleźć. Ale wracając do tematu, bo właśnie wracam po jednej z rozmowy o pracę, ja osobiście staram się szanować ciszę innych, ale wie pan, też czasami są ludzie, którzy już też przesadzają, mówiąc, że już nawet sobie nie można, wystarczy tam głośniej coś powiedzieć i już jest jakiś problem. Wie pan, ja nie chcę relatywizować, bo rzeczywiście to, co mówił poprzedni słuchacz z tymi głośnikami, z tym, co się właśnie dzieje nad morzem, to jest rzeczywiście pewnego rodzaju horror, ale z drugiej strony, no wie pan, jak ktoś jest z dziećmi, to też trudno wymagać, że dzieci nie mają się, nie mogą się trochę wychatać, zwłaszcza nad morzem. Mm-hmm. No trzeba mieć taki też trochę dystans do siebie.
5: Mogą, też jestem za, ale wie pan, z drugiej strony rozumiem tych, którzy uważają, że mogą, ale w granicach rozsądku.
10: No właśnie, chodzi o ten rozsądek. Z jednej strony rzeczywiście, jak już jest coś bardzo głośno, to rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę, ale wie pan, no też nie można tak się zachowywać, że nad polskim morzem to my jesteśmy nad jakiejś filharmonii. Mm-hmm. Tylko po prostu jak są takie miejsca do wyciszenia specjalne, nawet w miejscach pracy są takie robione strefa ciszy, czy na przykład w szkołach, i wtedy rzeczywiście tam jest bezwzględna cisza i to trzeba znaleźć, ale w takich miejscach publicznych trzeba się niestety pogodzić z tym, że tam jest trochę głośno.
5: Że bywa głośno. Co na to pan Jacek? Pozdrawiam pana. Panie Jacku, dzień dobry, halo.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
5: Witam pana.
11: Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na taki bardziej techniczny aspekt tego zwracania uwagi, no bo oczywiście każdemu należy się spokój i cisza, zwłaszcza po ciężkim roku przepracowanym uczciwie i zgodnie z zasadami. Natomiast techniczny aspekt zwracania uwagi. Mhm. No, ludzie są z natury przekorni i nie każdemu zwraca się tak samą uwagę. Tutaj ja uważam, że nie można używać drylu wojskowego i zwracać uwagę sztywne. Jeżeli staruszka, emerytka, głośno słucha przy nas radia, no bądźmy mili do tej pani. Jestem pewien, że ona nas wysłucha i ściszy. Tak samo wysportowanym kolegom, którzy głośno puszczają muzykę disco, również należy w ten sposób zwrócić uwagę, w sposób inteligentny, zainteresować się ich muzyką, spytać, co jeszcze jest na tej płycie, jakie utwory. Jeszcze myślę, że oni wciągnięci w dyskusję również bardziej do nas podejdą.
5: I nastąpi fachowa wymiana uwag, tak?
11: No ja mam nadzieję, że też się można czegoś od takich panów, czy od starszej pani dowiedzieć. Uczymy się całe życie i uczmy się nadal, wyciągajmy wnioski. Dziękuję bardzo, panie Kubo.
5: To sporo wyzwania i ważne pytanie, jak rozmawiać, żeby w tej rozmowie osiągnąć w sposób cywilizowany efekt przez nas zamieszony, jak rozmawiać, żeby nie narazić się na nieprzyjemności. A 22 minuty po południu pani profesor Barbara Czerska jest naszym gościem, filozofka, etyczka. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
12: Kuba niezmiennie, filozof i etyk. Dzień dobry.
5: Przesadziłem, ale ja tak czułem, że ja przesadzę z tą formą.
12: Tą ale myślę sobie,
5: czasy takie, że lepiej przesadzić w tę stronę, a nie w tamtą. Dobrze.
12: No ja już nie wiem. Ja już teraz naprawdę...
5: Ja też zgłupiałem, więc już jestem, staram się czasami być świętszym od papieża. Filozof, etyk, bardzo dziękuję. Pani profesor, może komuś wyda się to przesadą, że sięgamy po filozofię, ba, autorytety naukowe, by tłumaczyć prawo do spokoju na urlopie oraz prawo do swobody z drugiej strony, ale przecież to poznawanie i tłumaczenie człowieka, a filozofia człowiekiem zajmuje się bardzo, prawda?
12: No, głównie od czasów Sokratesa to właśnie człowiek jest osią wszystkich rozważań filozoficznych, bowiem jak słusznie powiedział nasz filozof, drzewa i rzeka niczego nie mogą mnie nauczyć. Nauczyć się czegoś można tylko od ludzi na mieście. Także tak.
5: Różne sytuacje spotykają nas podczas urlopu, a zależy nam na spokoju i również na spokojnych reakcjach i relacjach. No, wiadomo, nie chcemy się denerwować, chcemy odpocząć. Czy asertywności można nauczyć się? Bo asertywność bardzo się przydaje. O tej asertywności mówią słuchacze już od wielu minut, od początku programu. Czyli taka umiejętność wyrażania swojego zdania, opinii, potrzeb w sposób z jednej strony stanowczy, no ale z poszanowaniem innych osób. Tak to powinno wyglądać teoretycznie, tak?
12: No, od dawna wiadomo przede wszystkim, i ja chciałabym na ten aspekt sprawy zwrócić uwagę, że najtrudniej jest zrozumieć samego siebie, a najłatwiej dawać innym rady. Natomiast, tak mówił Thales z Miletu, naprawdę miał rację. Natomiast chciałabym powiedzieć, że to przeszkadzanie nam w czasie urlopu no, jest sprawą, do której sami się dokładamy często. To znaczy drażni nas, denerwuje mnóstwo zachowań ludzkich, które wcale ani takie drażniące, ani takie wyjątkowe w miejscu, w którym się znajdujemy, nie są. No, jeżeli człowiek mieszka w hotelu i okna jego apartamentu poza pięknym widokiem obejmują też widok basenu, nad którym zaparkowane są liczne rodziny i te rodziny zachowują się w sposób niejednokrotnie głośny, a bardzo często po prostu denerwujący. No to albo trzeba stamtąd wyjść i pójść na spacer, albo, gdzie oczywiście no, znowu możemy spotkać wiele przyczyn do rozdrażnienia, albo trzeba sobie powiedzieć, dobra, przyjechałam tu, wiedziałam, że mam okno na basen i w związku z tym to mnie nie będzie denerwowało. To nie jest rzecz, która by mnie wyprowadzała z równowagi. Na tym także polegają moje wakacje. I potroszę, namawiam Państwa na takie pogodzenie się z losem. Może to nie jest bardzo nowoczesne i asertywne, ale zapewniam, że szalenie skuteczne, bo już po chwili tej zgody na to, że liczne rodziny będą wyrażały głośno swoje pozytywne i negatywne uczucia, a zwłaszcza Jasiu, nie dop się, Krysiu, nie dusi Zosi. No to oczywiście jak już po chwili pomyślimy się, ach, to właśnie życie rodzinne. Jak to miło, że to jest aż tam, prawda, dwa piętra niżej, a nie u mnie w pokoju. Jest mnóstwo takich możliwości, że złagodzimy swój gniew, złagodzimy swoje zdenerwowanie, swoje rozdrażnienie. Bo jedną sprawą jest asertywność i ja się tu oczywiście zgadzam, że jak ktoś tam bardzo, bardzo przeszkadza, to należy go o tym poinformować i bardzo uprzejmie poprosić, żeby tego nie robił. Ale z drugiej strony, no zacznijmy od siebie. Zacznijmy od tego, czy rzeczywiście tak strasznie nam to przeszkadza, jest kompletnie nieoczekiwane i nie da się z tym pogodzić. To jest bardzo ważny wątek.
5: Pani profesor, bywa, że źródłem nieporozumień podczas urlopu jest alkohol. Trunki wyskokowe, wysokoprocentowe.

0: Czyli taki...
1: Cyrenaizm zalecał przede wszystkim, panie Kubo, rozwiązłość seksualną.
0: Aha.
1: Mniej się...
0: Też nieźle. Alkoholu, ale...
1: Dużo więcej.
0: Rozumiem.
1: Tak, tak. No, bo Arystyps Cyreny z kolei, panie Kubo, uważał, że człowiek powinien w życiu dążyć do przyjemności, a największa przyjemność jest seksualna, więc ją należy przedkładać na wszystko.
0: No ale od alkoholu też nie stronili, prawda?
1: No, Cyrenajcy akurat stronili, a to z innych powodów. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo trudno się dogadać z ludźmi pijanymi i że tych ludzi należy po prostu omijać. Bo tak, ja w ogóle proponuję, żebyśmy bardziej byli nastawieni na bądź to akceptację jakąś, bądź właśnie walkę z własnym rozdrażnieniem, bądź na omijanie czegoś, co nie tylko jest nieprzyjemne, głośne, ale jest też niebezpieczne, no bo człowiek po alkoholu może nam zrobić po prostu krzywdę. Już nie mówię o tym, jak strasznie może nas sponiewierać słownie.
0: To prawda.
1: W dowolnym języku, nie daj Boże, jakby znamy kilka języków, to w kilku językach nawet możemy być sponiewierani.
0: Owszem, i to wszystko do nas dotrze. Pani profesor Barbara Czerska, filozof, etyk, bardzo dziękuję za to spotkanie i dziękuję za rozmowę.
1: Do widzenia panu.
0: Do usłyszenia. 29 minut po południu. Radio 357. Co państwo lato? Czy na urlopie szanujemy ciszę i spokój innych? Pan Leszek, panie Leszku, dzień dobry, halo?
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
2: Swoją anegdotę, przypomniał pan mi moją, że tak powiem, anegdotę rybną, jeśli mogę się wyrazić.
0: Tak.
2: Postaram się ją pokrótce streścić. Otóż wiele lat temu po Jeziorze Lubuskie wyprawa z większym gronem strażaków. Nie wiem, czy pan wie, ale strażacy to jedni z najlepszych kucharzy. To cudów robią po prostu. No i oczywiście wyprawa na ryby. Po mniej więcej trzech dobach okazało się, że to jezioro, na którym oni zamierzali, mówiąc krótko, te ryby łowić, ono było jeziorem hodowlanym. Tych ryb po prostu tam nie było już latem. No, zaczęli nadużywać. Bardzo przykro mi się zrobiło, że oni tacy zawiedzeni. Ja zresztą się zobowiązałem, że jako ten, który nie łowi, ale ryby sprawia i przygotowuje, ja się poświęcę jak najbardziej, ale nie miałem nic do roboty, więc pewnego dnia wpadłem, czy pewnej nocy właściwie, na pomysł, a u mnie to szybko idzie, jak to u barana, wie pan, z Jeziora Lubuskiego do miejscowości Dziwnówek, daleko w sumie nie jest, nocą, 3 godzinki. Byłem tam o godzinie 3:00. Chwilę poczekałem na panów, którzy wracają z morza i przywożą świeżutkie dorsze i flądry i tam parę jeszcze innych wynalazków. Poprosiłem o skrzynkę tychże. Wróciłem mniej więcej na godzinę 6:00, 7:00. No i zrobiłem im oczywiście niespodziankę, kiedy oni też zaczęli się zastanawiać, co i jak. No to ja w tym momencie z namiotu wyniosłem skrzynkę ryb. Znali, no nie wiem jak to nazwać, ale zaniemówili, delikatnie mówiąc. Ale to jeszcze nic, panie redaktorze, dlatego że tam byli inni amatorzy ryb słodkowodnych.
0: Tak.
2: No i oni poczuli zapach smażonych tych ryb. No oczywiście przybiegli, skąd macie ryby, to tamto. No oni oczywiście złowiliśmy. Na to jeden tak przytomnym o tym zaraz. Dorsze?
0: Gatunek się jednak nie zgadzał. Panie Leszku, dobrego dnia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za opowieść. Jeszcze pan Dawid na krótko. Panie Dawidzie, halo?
3: A, witam panie Kubo.
0: Witam pana.
3: Powtórzył to pytanie, bo do końca nie zrozumiałem, a jadę samochodem, miałem takie zacinanie się.
0: Czy na urlopie szanujemy ciszę i spokój innych?
3: Ale szanujemy spokój, ciszę innych,
0: A inni też potrafią?
3: Ale to wszystko zależy, w jakim miejscu jesteśmy, bo ja na przykład teraz powiem na swoim przykładzie. Na przykład jak lecę z rodziną teraz na Teneryfę za 20 dni, to jesteśmy na północnej wyspie, gdzie wyspa nie jest typowo imprezowa. I to ja się nastawiłem, że jedziemy w te miejsce, gdzie jest spokojniejsze, cichsze. Wybrałem hotel dla bardziej dorosłych, bez możliwości dzieci, więc mam jakąś tu poprawkę, że będziemy na pewno mieć troszkę te lepsze warunki, spokojniejsze niż na przykład na południowej części wyspy, tak?
0: Czyli pan pomyślał by zawczasu o tym, żeby urlopu nie spędzać z dziećmi, tak?
3: Ale to tak wyszło, ale zazwyczaj nie mam z tym problemu, wie pan, panie Kubo, czy my nie mamy z rodziną, bo my wybieramy się do bardzo małych ośrodków na przykład i tam naprawdę mogę powiedzieć, czy to w Polsce, czy teraz za granicą, nie zdarzyło nam się doświadczać jakiegokolwiek hałasu. No nie wiem, czy nam się to tak trafiało, czy po prostu to jest specyfika tego, gdzie się wybieramy, ciężko powiedzieć.

0: tej pani filozof, pani profesor, nie wiem kto to był.
1: Pani profesor Barbara Czerska, tak.
0: Tak, bo ona powiedziała, że trudno, trzeba się nam pogodzić. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, no fajnie to pani powiedziała, że trzeba się pogodzić, ale proszę zobaczyć, ile dzisiaj osób jest jednak nastawionych na swój indywidualizm i tylko uważa, że tylko ja i moje, ja mam prawo, ja mam sramto, a wy wypieprzać albo coś tam. I weź pan teraz, panie redaktorze, spróbuj się dogadać z takim gościem, który przyjdzie na urlop, na przykład głośno puści muzykę, a pan mu powie, wy coś ciszy na to gościu, bo chciałem sobie odpowiedzieć ciszy, a on powiedział, ale ja chcę się zrelaksować i to jest moja forma relaksu. I teraz spróbuj się dogadać, a jeszcze będzie wypity. No i to jest, wie pan, relacje międzyludzkie
1: są skomplikowane. I jak tu się dogadać? No jest to wyzwanie, panie Dawidzie, słuszna uwaga, pozdrawiam. Pani Jolanta, pani Jolanto, krótko proszę, bo za chwilę gość, kłaniam się pani.
2: Dobra, to będzie taka niechcący przeze mnie lekcja dla wesołków okolicznych między asertywnością a stoicyzmem. Godzina 23, wesoła gromada rozbawionych młodzieńców siedzi na ławce pod blokiem, pije piwo, ja wychodzę z psem. Zwykle ja pierwsza wychodzę z klatki, więc wychodzę i w moją stronę jakieś tam komentarze, ha, ha, hi, hi, i za mną wychodzi mój 35-kilowy pies, który leciutko warknął. Na ławce zapadła cisza. Ja sobie przeszłam dalej spokojnie, więc tam znowu wróciło to ożywienie. Wracamy. Panowie już z daleka zauważyli, że nadchodzę. Znowu cisza na ławce. Wszyscy ładnie powiedzieli mi dobranoc, niemalże się kłaniając. I weszli. Więc przymus grzeczności wystąpił, ja byłam asertywna, ba, byłam stoikiem w tym wszystkim, a okazuje się, że lekcji może udzielić również zwierzę.
1: No tak, i to taki lekcji przekazu bardzo skutecznego. Pozdrawiam, dziękuję za przykład. 25 minut. A do 13 pani doktor Joanna Heitzmann, psycholog, psychoterapeutka, jest naszym gościem. Dzień dobry, witam, kłaniam się.
3: Dzień dobry wszystkim.
1: A ludzie odpoczywają w różny sposób, wiadomo. No jedni potrzebują ciszy, spokoju, spowolnienia, inni wręcz odwrotnie, aktywności fizycznej, głośnej wymiany myśli, trunków, co to szybko rozluźniają, wprowadzają taki mało rozumny błogostan. Kłopot zaczyna się, kiedy te różne filozofie, postawy spotykają się na przykład w jednym domu wczasowym, na jednym piętrze, przy jednym basenie, w jednej restauracji. No i co wtedy? Chyba nie ma wyjścia, musi dojść do konfliktu. Tak to wygląda?
3: Nie wiem, czy musi koniecznie rzeczywiście dojść do konfliktu, ale to są takie sytuacje, które nas skłaniają, nawet zmuszają do pewnej konfrontacji. Bo tutaj pewna pani powiedziała pięknie o asertywności. To jest taka pierwsza rzecz, że no to prawo asertywności jest taką trochę złotą regułą, czyli tak się zachowuj wobec innych, jakbyś chciał czy chciała, żeby inni się zachowywali. I to też oznacza, że ja sobie przyznaję takie prawo, że kto komuś na przykład zwrócę uwagę czy o coś poproszę, no ale też nie mogę do tego nikogo zmusić, bo on korzysta ze swoich spraw. Więc szczerze mówiąc, na przykład restauracje są tego przykładem, to jest takie trochę pole wzajemnych porozumień. No, a jeśli się nie dogadamy, to tutaj pani miała psa jako arbitra. No a czasem są to pewne reguły miejsc, w których przebywamy, czy tychże restauracji, czy ośrodków czasowych, które wiedząc, że ludzie jednak nie będą zdolni do aż tak daleko idących porozumień, no regulują, że tu są miejsca na przykład z dziećmi, a tam bez dzieci, tu są miejsca dla palących, tu niepalących. No i niestety czasem potrzebujemy takich rozstrzygnięć.
1: No właśnie, pan Dawid wspomniał o takim hotelu, kiedyś chyba nawet audycję poświęciłem tej sprawie, bo sprawa wywołuje bardzo mieszane uczucia, a wiadomo, że na świecie, także w Polsce, są takie hotele, które nie przyjmują dzieci do pewnego wieku. To jest bardzo, bardzo różnie oceniane. Są i oburzeni, którzy uważają, że to jest dyskryminacja, że praktyka niedopuszczalna, że dziwna. No, ale przecież z drugiej strony można pojechać do hotelu, który z radością gości dzieci i oferuje dla dzieci specjalne atrakcje, prawda?
3: Jest to ciekawe, bo proszę zauważyć, że jak ktoś mówi drzewiej, czyli kiedyś tego za naszych tak zwanych czasów nie było. I pewnie było różnie, ale coś jest, skorzystam też z wypowiedzi słuchacza, który powiedział, że dzisiejsza kultura troszeczkę nas uczy takiego dość egocentrycznego patrzenia na świat i na siebie, czyli nie wiem, zapłaciłem, zapłaciłam, mam prawo, biorę co moje, nie oglądam się na innych. Mhm. Coś w tym rzeczywiście jest, że stajemy się tacy no egotyczni, dość egocentryczni, to jakoś taki jest rys kulturowy.
1: Tak, można zacytować klasyka, zapłaciłem, to się bawię, prawda?
3: No na przykład, albo po prostu no, robię to, co uważam, bo to mi się jakoś tutaj należy. Troszeczkę wszyscy, można tak powiedzieć, nie stawiam się obok, może to mamy takiej egocentryczności. W związku z czym ja myślę, że to jest właśnie też antidotum trochę na to, które nam tą rzeczywistość porządkuje, skoro wszyscy chcą wszystko tu i teraz i natychmiast dla siebie. Wobec tego mówią, dobrze, to ci do tej piaskownicy, a ci do tej piaskownicy. Ja, kiedy się pierwszy raz spotkałam z takim hotelem dla dorosłych, to oglądałam 3 razy tą ofertę, bo może źle to zrozumiałam, a okazało się, że dokładnie chodzi o to, że to jest miejsce, które, tak jak pan powiedział, nie przyjmuje dzieci. Ja miałam długo na ten temat różne wahania, ale potem pomyślałam sobie, nie, to nie jest dyskryminacja, to jest rozdzielenie nas do różnych, przepraszam za tą metaforę, piaskownic, której każdy świadomie wie, na co się pisze i zdecydowanie na ten temat do konfliktów nie dochodzi. Ostatecznie chyba to jest dla wszystkich lepsze.
1: Czy wypada zwracać uwagę? Pytam, ponieważ z obserwacji moich wynika, zresztą też wiem po sobie, że często mamy z tym problem, że się wahamy, że powstrzymujemy, że próbujemy sięgnąć po inne metody. No a to są takie sytuacje, zwłaszcza podczas urlopu na wakacjach, kiedy uznajemy, że wokół jest na przykład zdecydowanie za głośno, że dzieje się coś, co nam nie odpowiada i po prostu nie odpoczywamy, męczymy się.
3: To jest fantastyczne pytanie, czy warto, czy można i przede wszystkim jak tą uwagę zwracać. To jest rzeczywiście test naszej asertywności. Zdecydowanie warto, tylko trzeba dobrze też przemyśleć, z kim, z czym, z jaką okolicznością ma się do czynienia i jak to zrobimy. Bo jeżeli zrobimy to w gniewie, w takiej jawnej złości, jakimś ataku na drugą stronę, a jeszcze, tak jak tu pani wspominała, kolejna słuchaczka, a ten jest pod wpływem środków psychoaktywnych, a ten, nie wiem, jest nabudowanym testosteronem młodym mężczyzną, no różnie to nie będzie dobrym pomysłem. Czyli raczej nie na bazie bardzo silnych emocji, złości, czy też takiego właśnie też konfrontowania drugiego, ale raczej na tej zasadzie, że ja cię o coś proszę, czy my możemy dojść do jakiegoś porozumienia. Mhm. Ja dla ciebie zrobię jakieś ustępstwo, ty dla mnie i być może uda nam się znaleźć tu miejsce dla obojga. Nie mamy żadnej gwarancji, że druga strona oczywiście naszą prośbę przyjmie. Ale sam fakt, że my ją wyrazimy, proszę pamiętać, niektórzy to robią nie ze złośliwości albo nawet jakiegoś nadmiernego zagarniania tylko trochę, no komu się nie zdarzyło podnieść głosu w lesie, bo się zagadał, a właściwie to już było troszkę o jakiś tam kawałek decybela za głośno.
1: Doktor Joanna Heitmann, psycholog, psychoterapeuta, a wrócimy do rozmowy za zapewne 8-9 minut. Kłaniam się, do usłyszenia 18 minut, niebawem do godziny 13. Czy na urlopie szanujemy ciszę i spokój innych? No i jak państwa zdaniem ci inni zachowują się, czy też to potrafią? 510-357-357 w aplikacji Sonda. A na antenie pan Leszek. Panie Leszku, przepraszam, naczekał się pan. Witam pana. Halo?
4: Dzień dobry, panie Jakubie. Najdą gość to musi być pan Leszek.
1: No tak.
4: Taka tradycja radiowa. Ja tylko taką małą dygresję, bo tam już drugi raz pan taki jeden powtórzył o tym, że dostał 847 zł dodatku do
1: pan Bartek, tak.
4: Tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że jako przedsiębiorca mi szef nie dał żadnego dodatku, jest mi przykro. Chciałem też powiedzieć, że świetnie zadane pytanie, bo w pierwszej kolejności właśnie miałem podawać te różne przykłady innych, a pan zadał pytanie, czy to ja szanuję prawo do ciszy innych.
1: Znaczy, no, spodziewałem się odpowiedzi i takich, i takich.
4: Tak, no należy się zachowywać oczywiście w sposób ludzki, cywilizowany. Wiadomo, jesteśmy na wakacjach, jesteśmy na takiej troszkę luźniejszej atmosferze, a nie jesteśmy w filharmonii, więc chodzi o to, że no, zachowujmy się normalnie, nie głośniej, ani nie ciszej, tylko normalnie. A natomiast ja chciałem, bo przyszedł od razu do głowy taki przykład pewnych ludzi, którzy kiedyś na wakacjach byli bardzo cicho, natomiast wszyscy wychodzili na balkon i palili, wie pan, i no poszliśmy im zwrócić uwagę, grzecznie, kulturalnie, a oni powiedzieli, proszę państwa, my jesteśmy nałogowymi palaczami, zgłosiliśmy to ośrodkowi wcześniej i oni się na to zgodzili, no i my po prostu mamy taki wymóg, no i wie pan, więc czasami niekoniecznie musi to być hałas, mogą być inne czynniki, które przeszkadzają, no trzeba się przystosować, jesteśmy w innych warunkach, jeżeli chcemy mieć ciszę, spokój, możemy jechać gdzieś do lasu, do agroturystyki, a jak jedziemy nad morze do, nie wiem, Jastarni czy Władysławowa, no to nastawiajmy się na to, że tam, no, tam będzie impreza.
1: Tak. Pusto, no, to... pusto tam raczej nie będzie, prawda?
4: Pusto nie będzie, więc no ciężko mieć pretensje do kogoś, jeżeli sami wybieramy takie miejsca. Lubimy ciszę, jedziemy w ciszę, jedziemy na wakacje.
1: Jak ktoś szuka pustkowia, prawda, i takiego odpoczynku pustelniczego, no to to nie Jurata. Życzliwie podpowiemy. Panie Leszku, bardzo pana pozdrawiam. Jeszcze pan Michał. Panie Michale, halo?
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
5: Prawie 20 lat temu trafiłem na listę niechcianych gości w PTTK Wetlina w Bieszczadach za głośne zachowanie. To był jeden raz, kiedy zdarzyło mi się zakłócać spokój,
1: ciszę
5: i ciszę współurlopowiczom, że tak powiem. Natomiast obecnie dalej zdarza mi się, że kiedy jedziemy ze znajomymi, prowadzimy długie dysputy, przy ognisku nieraz zaśpiewamy, tylko ja po prostu nie przebywam. Nie przebywam w hotelach, nie jeżdżę na all inclusive, to jest dla mnie obce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że proszę państwa, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to bardzo polecam spróbować pojechać w jakieś miejsce nie wtedy, kiedy jest największy ruch, albo w mniej znane turystyczne, mniej oblegane przez turystów miejsce. Ma to podwójną korzyść. Po pierwsze, dużo mniejsza szansa, że ktoś będzie nam przeszkadzał, albo że my komuś, a po drugie, chciałbym zwrócić uwagę, że w wielu krajach obleganych turystycznie nasilają się protesty mieszkańców, że tych turystów jest tam za dużo, więc dajmy im odpocząć, a sami wybierzmy się w jakąś mniej odkrytą perełkę.
1: To a propos odkrytki, też mam takie powiedzenie, właśnie takie, chodzi panu o takie miejsce mniej pocztówkowe, prawda?
5: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Pozdrawiam, bardzo dziękuję za podpowiedź. 14 minut do 13. Czy na urlopie szanujemy ciszę i spokój innych? No i jak państwa zdaniem inni się zachowują? 510-357-357. Pani Anno, dzień dobry, halo?
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Mam takie dwie refleksje. Po pierwsze, przez całe lata jeździłam w Bieszczady do chaty, w której nie było prądu i wody bieżącej, i do 20 minut na piechotę do najbliższych sąsiadów. I wtedy rzeczywiście można było poczuć tę ciszę. Ale na przykład teraz mój tata poprosił mnie, że chciałby wybrać sobie wycieczkę gdzieś w Europie i wybrał Maltę. Malta jest bardzo popularna. I teraz mój tata, który jest starszym panem, niezwykle energicznym i zdrowym, ale jednocześnie bardzo się o niego martwię i bardzo o niego zabiegam. I myślę, że
1: a
6: to jakim, nawet nie
1: w jakim miesiącu ta Malta, ten wyjazd?
6: W październiku.
1: Ale, to dobrze, ale dobry wybór, tak, będzie chłodniej.
6: Tak, to po pierwsze chłodniej, ale po drugie, wie pan, to nawet nie chodzi o to, że są dzieci dookoła i że ludzie rozmawiają, albo no palą te papierosy na balkonach, no bo gdzieś palacze muszą. Tylko o to, że jeśli ktoś puszcza na cały regulator radio, albo znaczy radio 3.7.2, trzeba puszczać na cały regulator, ale muzykę, albo po prostu zachowuje się nie tak jak trzeba, myślę, że to z obu stron potrzeba trochę rozsądku. że gdybyśmy się wszyscy troszkę szanowali, to dotyczy na przykład, nie wiem, kierowców pieszych i rowerów, to byłoby naprawdę łatwiej.
1: Byłoby przyjemniej, to prawda, tak.
6: I jeśli ten pan albo ta grupa obok nie musiałaby ryczeć swoją muzyką na cały regulator, a ja nie musiałabym krzyczeć do kogoś albo, nie wiem, żądać spokoju i ciszy kompletnie, to myślę, żebyśmy się dogadali.
1: Ale ten październik, plany szanownego papy są dobre, bo wydaje się, że to jest taki już miesiąc, gdzie jest szansa, że człowiek nie spotka różnych niechcianych atrakcji. Bardzo pani Anno, pozdrawiam pani Penelopa. Z nami pani Penelopo, halo?
7: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
7: A ja jestem filozofką. Tak,
1: a od razu rozpoznałem po imieniu.
7: Okej, wie pan co? I to myślę, że z tymi wakacjami mi się to bardzo podoba, że jest podobnie, że można sobie wybrać, czy jest się filozofem, czy filozofką. I mi jest bardzo blisko do tego, żeby do sprawdzenia, gdzie jadę, czego potrzebuję. Chętnie podejdę do tych panów dobrze tak zbudowanych sportowo, którzy głośno puszczają muzykę i mogę poprosić o ściszenie, może się wywiąże jakaś fajna
1: rozmowa. A przy okazji
7: rozmowa.
1: Tak, bo przecież można by pozwolić sobie na taką oczywiście by małą pogawędkę typu, a jak panowie doszli do takiej formy, a jak długo to trzeba ćwiczyć, prawda?
7: Tak, i
1: a czy ja też mogę zacząć i wyglądać jak panowie?
7: No i nie, to już nawet nie.
1: Piękna dyskusja się rozwinie.
7: To ja już bym wolała zostać przy sobie, jak ja wyglądam, ale może się zdarzyć brunet wieczorową porą.
1: Aha, no też tak może być, to prawda. Pan Dariusz jeszcze z nami, panie Dariuszu, witam, halo.
8: Halo, dzień dobry. Ja odnośnie asertywności, to jest dzisiaj temat też dzisiejszej audycji. Chciałem się zwrócić do pana słuchacza z Nidzicy, pana już chyba...
1: Pana Marcina, tak.
8: Tak, wiceredaktora. Tak mi się wydaje. No, czy mógłby dawkować swoje kontakty z Radiem 37, bo to tak troszeczkę już źle wpływa na mój spokój. Dziękuję bardzo.
1: A dlaczego źle wpływa? Wszystkim się podoba, a panu się nie podoba.
8: Na każdy temat, na wszystkim zna, na każdy temat potrafi się wypowiedzieć.
1: Są takie dni, wie pan, że słuchacze tęsknią, bo nie ma pana Marcina. 510-357-357. Dziś, proszę państwa, na pytanie, czy na urlopie szanujemy ciszę i spokój innych, aż z jednej strony 70% naszych słuchaczy odpowiada, że tak, że potrafią, no ale 30% przyznaje się, aż 30% do tego, że nie potrafią, albo nie chcą, albo być może, domyślam się, uznają, że wakacje nie są od tego, żeby była cisza i spokój. Ponownie z nami pani doktor Joanna Heitmann, psycholog, psychoterapeuta, ponownie pan Filip Jaślar, kompozytor, aranżer, poeta, ojciec, mąż. Słyszymy się, proszę państwa. Dobrze, wyniki sądu przedstawiłem. Pani doktor Joanna Heitmann, pani doktor, są takie badania, które pokazują, że aż 43%, przyznam, że aż się zatrwożyłem, 43% Polaków pracuje podczas urlopu. No, skoro tak, to i cisza, spokój wokół nie pomogą, no bo i tak nie wypoczną, prawda?
9: No bo wewnątrz będzie niezły harmider. Tak. Nie, to myślę, że to nie, wielu z nas też przećwiczyło, że to może jeszcze wezmę ten artykuł naukowy do przeczytania, może jeszcze tą książkę, a może jeszcze jakieś maile pozałatwiam i tak naprawdę to ani wypoczynek, ani praca. To fakt.
1: Jak odpoczywać, Filip Jaślar? Jak odpoczywać, żeby odpocząć? Są różne zdania na ten temat, podpowiedzi. Niektórzy podpowiadają, że trzeba wybrać taki sposób, który najbardziej lubimy.
10: Ja myślę, że warto odpoczywać w kontrze do tego, czym zajmujemy się na co dzień. Jeżeli ktoś na co dzień siedzi, to niech na urlopie chodzi. Jeżeli
1: czyli pan gra na przykład na puzonie, prawda? Bo na co dzień na skrzypcach, czyli...
10: Nie, to ja właśnie powinienem w ogóle nie grać, dać odpocząć organizmowi. Tak. I kiedyś tak robiłem przez 2 tygodnie, miałem 2 tygodnie rozłąki od skrzypiec, ale to... Tęskniłem tak bardzo, że już teraz tego nie robię. Na pewno należy odpoczywać i ja też mam taki apel, bo I gdyby się udało zrobić taką enklawę spokoju gdzieś nad polskim morzem, na polskim pięknym wybrzeżu, gdzieś, gdzie będziemy mieli spokój, ciszę, gdzie osoby, które preferują ten aktywny tryb życia, tryb wypoczynku z imprezami głośnymi, kawałeczek, zostawcie nam kawałek czystego wybrzeża. Byłoby to przepiękne.
1: Ja chętnie przyłączę się do apelu pod jednym wszakże warunkiem, że pan w to miejsce nie zabierze skrzypiec.
10: Rozmawialiśmy o tym, panie Kubo. Ja mam te skrzypce tak ciche, że pan nie zauważy. W ogóle, jeśli pan pozwoli, ja dużo myślałem o panu i tak mi wyszło, że to pytanie zadał mi człowiek o aksamitnym głosie. Dziennikarz, mentor, poeta, satyryk, aktor, krynica życzliwości.
1: Pani doktor Joanna Heitmann, pani doktor, wracam do tego wyboru odpoczynku, bo to rzeczywiście sposobu, formy, bo to chyba wydaje się bardzo istotne, czyli jeśli ktoś na przykład kocha leżeć plackiem i długo spać, to chyba tak powinien odpoczywać. Po co mu bronić, prawda?
9: Słuchajcie, to nie jest takie bardzo proste, bo przecież to bardzo zależy od etapu życia i sytuacji życiowej, w której się jesteśmy. No, mamy niewielki wybór formy odpoczynku i wakacji, jeżeli mamy, nie wiem, trójkę dzieci i różne w związku z tym, że tak powiem, sposoby wakacyjne, które niekoniecznie odpowiadają nam, naszym dzieciom, różne dogadywania się z partnerami czy partnerkami, więc to nie jest takie proste. Ale rzeczywiście, jeżeli jest tylko taka okoliczność i możliwość, to chyba warto sprawdzić w ogóle, co nas najbardziej, ale tak naprawdę regeneruje. Wcale nie jest tak łatwo to wiedzieć, jakie aktywności nam dają najszybszy taki zwrot w postaci tego, że psychicznie i fizycznie czujemy się doenergetyzowani. Nie kierując się tym, co modne, co sąsiad, co znajomi, tylko co takiego jest dla mnie. No jeszcze fajnie, jeżeli to możemy robić z kimś, czy to są nasi partnerzy, partnerki, czy przyjaciele, którzy akurat są w podobnej grupie i wówczas to wychodzi bardzo fajnie, nawet krótszy czas, ale spędzony w taki sposób, o którym wiemy, że nas indywidualnie regeneruje najlepiej, pięknie się zwraca.
1: No i jeszcze warto nie pomylić regeneracji ze zdegenerowaniem, bo no, to też tak, to warto, jest, warto tak pamiętać.
9: To jest inna sprawa, tak.
1: Proszę Państwa, bardzo dziękuję za rozmowę pani doktor Joanna Heitmann, psycholog, psychoterapeuta. Dziękuję. No i pan Filip Jaślar, postać radosna i słoneczna. Bardzo pana pozdrawiam. Gdzie pan teraz przebywa czasowo, czy na stałe?
10: Przed wentylatorem jestem i chyba na stałe.
1: Aha, ale w domeczku, tak?
10: W domeczku, tak. Chłodzę się. Mówię o aksamitnym głosie, filantrop, krynica życzliwości, inteligent, pełną gębą. Kuba Skrzyczkowski ze mną rozmawia.
1: Się chłodzę się. Nie musiał pan powtarzać, ja za pierwszym razem usłyszałem. Pozdrawiam państwa.
10: Ale ja tak się bardzo mocno chłodzę, że ja chłodzę się, chłodzę.
1: A, rozumiem. Czyli to tak, czyli podwójnie. Dobrego dnia, do usłyszenia.
9: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Cztery minuty. Do usłyszenia. Cztery minuty, proszę Państwa, do 13:00. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Bardzo proszę na siebie uważać, bo temperatury szalone. I jeszcze chwilkę tak będzie.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Ale po kolei, bo to zawsze wiadomo, że jak komuś tam nie pójdzie, to cieszy, to zaraz państwu powiem, komu nie poszło. Że to sąsiada.

0: Sam Fender, no troszkę nas nakręcił. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 6 po 6. Czyli zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie, a także na północnym zachodzie okresami może być małe. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie, południu, w centrum kraju również burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz 20-30, a w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska do 40 mm. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg, tak jak wczoraj. Proszę się tego spodziewać. Zdaje się, że intensywnie w pogodzie, a temperatura maksymalna od 26-30 na północy i na zachodzie, 33-36 na wschodzie i południu, ale chłodniej będzie na wybrzeżu, bo około 22.
1: 3-5-7.
0: A, bo coś zacząłem, ale nie skończyłem w sprawie tych tam piłkarskich rzeczy, że nie poszło. No bo Paragwaj poszedł dalej i Maroko dalej, za sprawą także Holandii i Niemców. Holandia, Niemcy poza już mistrzostwami. Się porobiło rano.

Misia Furtek, a także Nosowska z każdym przesłuchaniem zyskuje. Naprawdę. Proszę pamiętać o paniach przy głosowaniu na listę. 10 minut po 6 oficjalne dzień dobry. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Ola Żaczek, Kasia Pasierbik, Adam Szuraj i Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie do 9 na poranek 357. Przypominam, że ranek ranek@radio357.pl, adres mailowy. Poza tym numer telefonu, no i głosówka w aplikacji. Prosty guziczek się naciska i opowiada różne różności. Zapraszamy.

0: Dziękuję, bardzo dziękuję, że Państwo korzystają z mailowego adresu. Pan Grzegorz z Niemiec napisał, co tam się dzieje. Brazylia ledwo, ledwo, no tak, wczoraj ledwo, ledwo, naprawdę w ostatniej minucie, nawet w ostatnim pół minucie strzeliła gola i awansowała. Szkoda Japonii, bo naprawdę fantastycznie grali, mają piękne koszulki do tego. No, ale awansowała. Niemcy już w drodze do Frankfurtu. Holendrzy pakują walizki po najdziwniejszych karnych w historii. Faworyci jadą do domu, a Polska... A my jeszcze nic.
1: Ranek 357.
0: A my jeszcze nic nie zepsuliśmy. 15 minut po 6 dzień. Dobry jeszcze raz. No to zapraszamy serdecznie na poranek dzisiejszy. Proszę słuchać uważnie. Pewnie w wiadomościach sportowych będzie o tym, że Robert Lewandowski w nowej koszulce i już tam chyba sprawy są bardzo oficjalne. Jeśli chodzi o wiadomości, to tak. Tomasz Gorazdowski będzie opowiadał o sporcie, Andrzej Rutkę o tym, co w kraju i na świecie. A poza tym zapraszamy na 8.15 na rozmowę. Dziś rząd zajmie się kolejnym projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. To jest sprawa, którą trzeba jakoś uregulować. Piotr Romanowicz, ekspert Komitetu do Spraw Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Będzie Państwa gościem. 8.15. Ola Żaczek zaprasza na tę rozmowę. A poza tym jest ciepło, chociaż dzisiaj jakoś tak trochę bardziej pochmurnie. No i właśnie, jeśli u Państwa w pracy w tych dniach daje się słyszeć takie dźwięki... Konnica ruszyła. Wszystko jest w porządku. To tylko odgłosy wojny biurowej o klimatyzację. Takie wojny to normalność, bo dla jednych wieje za mocno, dla innych za słabo, a do góry, a to w bok, a że przy oknie, a że za ciepło, a że... No nie dogodzisz wszystkim i o tym wszystkim właśnie opowie Państwu Liza Woźniak o 7.50 o takiej wojnie biurowej. Kto ma tego pilota albo zadajnik temperatury? Adam ma zadajnik temperatury i właśnie teraz będziemy negocjować, żeby nie wiało za bardzo. No tak to jest i tak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. Proszę nam też opowiedzieć o tym, co tam, jak tam w biurze sobie Państwo poustawiali i jak się dogadać, żeby było dobrze dla wszystkich. Może się da. Spotkamy się z doktorem Tomaszem za godzinę, nawet mniej. Będzie o środkowym palcu. Naprawdę, tak, środkowy palec będzie nas zajmował z panem doktorem, to proszę posłuchać. Będzie pan ambasador po 7.35, ambasador Filip Maestro, bo on jest ambasadorem tego tygodnia w wakacje. Będzie o morzu troszeczkę. Proszę się spodziewać niespodziewanego, tam się wydarzą rzeczy, których nikt się nie spodziewa. Nikt, ale to nikt. Będzie Cyber Magda o 8.35, dzisiaj Cyber Magda i cyfrowi hazardziści. Co to znaczy, kto to taki? Proszę posłuchać. Magda wszystko opowie, będzie muzyczny Goniec, Kasia Posierbik, to 8.45, no i przed 9 we wtorek Łukasz Błąd, Latka lecą. No tak to sobie poukładaliśmy, co się wydarzy na trasie, to się jeszcze okaże i zobaczy. Zapraszamy do rozmowy, zapraszamy do komentowania. Kto nad morzem, ręka do góry?

Dzień dobry jeszcze raz, kim się nie słyszeliśmy. Wiedzą Państwo bardzo dobrze, że w aplikacji różne różności się pojawiają, między innymi tak, jest głosówka, ten guziczek taki, można nagrać wiadomość i wysłać, ale też mamy od wczoraj tekstóweczki takie. Jest jeszcze jeden guziczek, tak bardzo, bardzo wysoko, od razu można zobaczyć. To taki wakacyjny gryzik, że się tak wyrażę. No i śmiało proszę korzystać, tam proszę nacisnąć, można napisać bezpośrednio do komputerka. I z tej aplikacji po prostu byk i jest. No, takie rzeczy.

0: No właśnie, tekstóweczki się sypią bardzo dobrze. Jest taka prośba od pana Jacka, żeby nie podawać wyników meczów Mistrzostw Świata do czasu wiadomości sportowych. Chcę sobie zobaczyć skróty i przeżyć trochę emocji. A audycji też chciałbym posłuchać. Dobra, to przez najbliższych kilka chwil opowiadać nie będę o tych wynikach.
1: Ranek 357.
0: Ale muszę przyznać, że emocje tam były i wczoraj, i w nocy, i tak dalej. No i emocje też w biurach się pojawiają teraz. Trudny czas. No bo tak, dla jednego to za mocno wieje, ale dla drugiego to za słabo wieje, a za zimnym, a za ciepłym. Doprawdy trudno wszystkim dogodzić.
2: No zdarza się, że się awanturują. Niektórym jest za zimno, niektórym jest za ciepło.
3: Ja w zimowym ubraniu przyszedłem.
4: Ale a panu jest tu dobrze?
5: Dzisiaj jest mi naprawdę dobrze, ale w tym miejscu mogłoby być trochę chłodniej, tak zupełnie szczerze.
4: Proszę bardzo, widzicie państwo?
2: Chciałam tylko powiedzieć, że pod koniec dnia marznę. Jest mi tu chłodno. Im dłużej tu siedzę, to tak koło 15-16 robi mi się chłodno.
4: Kto najbardziej gmera tutaj przy tym przestawia? Bo rozumiem,
3: tego nie możemy powiedzieć, gdyż to są osoby na wyższych stanowiskach.
4: Czy te osoby mają ostateczne zdanie, jaka jest temperatura w pomieszczeniu?
3: Gmeranie przy klimatyzacji wiąże się z nieznajomością działania takiego typu urządzeń. Każdy myśli, że jeżeli ustawi niższą temperaturę po swojemu, będzie natychmiast chłodniej. Klimatyzacja dąży do temperatury zadanej, więc w momencie, kiedy w pomieszczeniu mamy około 30 stopni, ustawimy 25, temperatura powietrza wylatującego z urządzenia i tak będzie bardzo zimna, więc nie ma sensu ustawiać 18-17 stopni, wystarczy 23-22, a i tak będzie nawiew bardzo zimnego powietrza.
5: Pojawiły się głosy na naszym czacie radiowym, takiej grupie naszej prywatnej, o tym, że na przykład w studiu A jest zbyt zimno, bo na przykład jeśli serwisanci przychodzą nagle z innego pomieszczenia, gdzie jest zupełnie inna temperatura i nagle wchodzą do po prostu jakiejś lodówki i wychodzą, to mogą łatwo złapać przeziębienie. A jeszcze druga rzecz, uważam, że pani powinna koniecznie porozmawiać z Tomkiem Matlinkiewiczem, realizatorem, bo będzie miał pani naprawdę dużo do powiedzenia.
4: O co chodzi?
6: Tutaj dokonałem lekkiej modyfikacji ujścia zimnego powietrza, gdyż przykryłem go
4: kartkami z kalendarza.
6: Kartkami z kalendarza, co by przekierować dmuchy zimny na boki i nie na mnie.
0: Brzmi znajomo? No to proszę dać znać, jak u państwa w pracy sobie te problemy rozwiązują państwo. Ustawienia klimatyzacji. My wrócimy do tego w poranku o 7.50 i Zawoźniak zaprasza serdecznie. Nawet taka kartka była. Gmera niezakazane, ale jakiś obóz zdjął.

0: Delikatne pytanie o wojny klimatyzacyjne w biurze. Dostałem mail od pana Mariusza, zdaje się, tak pan Mariusz przysłał tylko jeden wyraz, biuro, a do maila dołączone zdjęcie. Ale bardzo ładnie panu już hortensje zakwitły. W tym ogrodzie, znaczy w tym biurze. Zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie, a także na północnym zachodzie okresami może być małe. Miejscami będą przelotne opady deszczu na wschodzie, na południu, w centrum kraju również burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów podczas burz 20-30 w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska to będzie 40 mm. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg, to no zawsze proszę to brać pod uwagę. I teraz tak, najchłodniej będzie nad samym morzem, na wybrzeżu 22, a poza tym 26 do 30 na północy i na zachodzie, 33 do 36 na wschodzie i na południu.
1: 3, 5, 7.
0: Za 28 minut siódma, za chwilę przyjdzie Ola i sprawy sportowo-kolorowe.

0: 24 minuty do siódmej. Ola Raczek, dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: To jest sportowe, co wezmę? Mogę proszę, na siebie?
1: Proszę
0: kategoria sport, to na siebie. To bym tylko powiedział, że
1: Pan Marcin.
0: Proszę, jeszcze jedna szansa. Katowicki Sport grali do końca i tu jest zawodnik w koszulce kanarkowej, czyli oczywiście Brazylia wczoraj w ostatniej minucie. Naprawdę, już tam nic się więcej nie wydarzyło. I było 1-1 i sobie pomyślałem, oho, Japonia może odprawić do domu. Naprawdę świetnie Japończycy grali. Nie wiem, czy pani widziała? Dziękuję. No to tak, to są takie rzeczy.
1: Takie rzeczy. To ja jeszcze, jeśli chodzi o sport, to mogę dodać, bo to kolorowo-sportowo, fakt na pierwszej stronie. Pisze o panu Robercie, 37L, który ma grać w klubie Chicago Fire i w rok zarobi 75 milionów, ale fakt nie napisał czego.
0: Czego? Mhm. Ale to też fajnie, nie? 75
1: fajnie.
0: To jest...
1: Zawsze lepiej
0: dobrze.
1: Mieć 75 milionów.
0: 74, nie?
1: Na przykład. Albo 3200.
0: Jak było w banku, ten co ma pół miliona jest... No nieważne.
1: No, prawda.
0: Proszę, tak.
1: To skoro przy fakcie już jesteśmy, jest pierwszy raz chyba pan Zenek powiedział, że współczuł widzom swojego koncertu.
0: Odważnie,
1: cisza,
0: ale...
1: Cisza. Ale okoliczność była.
0: Współczuję wam naprawdę.
1: Przyznał po fakcie, dopiero w fakcie, że współczuł widzom swojego koncertu. 42 stopnie, a on koncertuje. Wykrzyknik Zenek da radę nawet w piekle. Piekielne upały uderzyły w Polskę, a gdy w niedzielę w Polsce padał rekord ciepła, Zenek z ekipą dał nie jeden, proszę państwa, dał aż trzy koncerty.
0: Trzy koncerty.
1: Trzy. Czyli trzy razy, no. Tam była masa ludzi, mówi pan Zenek. Opowiada, że współczuł widzom koncertu. Na scenie mieliśmy zadaszenie, a oni nie. Ja bym tam nie wytrzymał nawet 5 minut, mówił pan Zenek. To jest ciekawe, bo tam jest takie zdjęcie, nie wiem, czy pan widzi.
0: Widzę.
1: Ja nie wiem, czy to na podczerwień, czy to badało, czy to zdjęcie miało...
0: To jest jakoś... blask pana Zenona.
1: Taki, ale taki czerwony trochę.
0: Bym powiedział w róż wpadając.
1: No bo zagrał w piekle, to nie idźmy tą drogą.
0: Nie,
1: dobrze.
0: Wracajmy.
1: Nie. Wracajmy. To druga gazeta kolorowa teraz, tak?
0: No bo... Jest jedna rzecz, to ja tylko nawiążę do tego, bo wczoraj już oczywiście padały te informacje na temat tego, co działo się w kampanii wyborczej i Karola Nawrockiego, który stracił przytomność, informacja o tym, że prokuratura zbada sprawę, no, że tam tak bardziej poważnie. A poza tym
1: to też pogodowe piekło w Polsce na pierwszej stronie Super Expressu. No i taka bardzo pozytywna wiadomość, taka rodzinna, że drugie dziecko w drodze. Chodzi o panią Dominikę 34L i pana Marcina 43L.
0: Pana Marcina znają państwo z tego serialu, że pani Kasia i pan Maciej, a pan Marcin no też jest w tym
1: A pan Marcin
0: serialu.
1: Jest w tym serialu?
0: Tak.
1: Bo moim zdaniem pan Marcin to tylko tańczył tak prywatnie z panią Kasią, ale nie? To ja może ja nie oglądam.
0: No państwo potem byli małżeństwem.
1: A
0: widzisz.
1: To kurczę, to ja nie telewizyjna jestem w takim razie. To ja tylko jak tańczą chyba oglądałam.
0: No to już po wszystkim.
1: No w każdym razie gratulujemy szczęśliwym rodzicom. Przyszłym i przy okazji, bo jeszcze tylko chyba nie powiedziałam tego, bo fakt przypomina, że dziś jest ostatni termin, żeby złożyć wniosek
0: PIT.
1: Na 800+.
0: A nie, PIT to już nie.
1: To nie, to panie, czerwiec jest.
0: Pan na złożył? 800 plus?
1: Na 800 plus na ten nowy okres rozliczeniowy, bo to trzeba tam co jakiś czas składać, to nie ma także dożywotnio. Nie, no, dzieci rosną, to trzeba. Także tak to.
0: No jest też jeszcze jedna informacja, bo tutaj, żeby...
1: A, bo ja coś przegapiłam, oczywiście.
0: Polityka jeszcze taki malutki, że pożyczała Kaczyńskiemu, wyleciała z PiS. No i rzeczywiście tam się pani Janina tak chyba pożegnano już, jeśli chodzi o partię.
1: No cóż.
0: Nic więcej?
1: No chyba nie wiem, czy coś pana jeszcze tak zatrzymało.
0: O.
1: Nowe ceny leków seniorze. Dla seniorów.
0: To ja się zaklębię, przepraszam.
1: No może tutaj doczytajmy. To jest coś dla nas.
0: To po piosence?
1: Proszę bardzo.

0: Bitwa o klimatyzację, o tym jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali, ale już się wysypały różnego rodzaju doniesienia i tutaj jest taka sytuacja od pani Renaty. Pracuję w Urzędzie Miasta, ja nie jestem przekonany, że powinienem mówić, w którego miasta. Pracuję w Urzędzie Miasta. I tak zostawmy. No i wczoraj u nas w całym urzędzie doszło do takiego dogadania się w kwestii klimatyzacji, że na razie mamy zakaz jej włączania, bo przekroczyliśmy zapotrzebowanie zawarte w umowie z dostawcą energii. Miasto piękne, nie będę ukrywał. No to fajnie.
1: Ale problem rozwiązany.
0: Problem rozwiązany, wszyscy zadowoleni, jak sądzę. Ola Żaczek, no to teraz poranna prasa.
1: Gazeta Wyborcza na początek, na pierwszej stronie po aferze w Szpitalu Południowym. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej oskarża, rząd jest tym złym. Grupa lekarzy chciała, aby Naczelna Izba Lekarska zaprotestowała przeciwko fali nienawiści w mediach i ze strony polityków. Prezes NIL Łukasz Jankowski odmówił, gdyż jego zdaniem winę za hejt ponosi rząd. Jestem przerażony tym, co się dzieje. Z przykrością obserwuję hejt, jaki wylał się w nieprawdopodobnym wymiarze. Tu należy się sprawiedliwy proces, a nie medialna szubienica. Tak napisał na forum Porozumienie Rezydentów OZZL1 z lekarzy. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Również Maja Chwalińska, przegrana po kontuzji w Wimbledonie. Jest też na drugiej stronie, to jest ciekawe, list naukowców do władz. Jak Polska zamierza chronić mieszkańców. Jakie działania podejmuje państwo, aby chronić obywateli przed skutkami zmiany klimatu wywołanej działalnością człowieka? Pytają naukowcy w liście otwartym do marszałka Sejmu, parlamentarzystów i parlamentarzystek. Polacy właśnie rozpoczęli wakacje w warunkach jednej z najintensywniejszych fal upałów, jakie dotknęły nasz kraj w ostatnich latach. Dla milionów osób oznacza to nie tylko dyskomfort, lecz także realne zagrożenie dla zdrowia. Pierwsze dni tegorocznych wakacji pokazały, że problem nie należy do odległej przyszłości, jest obecny tu i teraz. O tym liście na stronie drugiej Gazety Wyborczej możemy przeczytać. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze m.in. o tym, że schrony podniosą ceny mieszkań. Pierwsi deweloperzy planują budowę infrastruktury schronowej, ale na jej wysyp w nowych blokach poczekamy rok, dwa lata. Choć tak zwana ustawa schronowa obowiązuje od 1 stycznia ubiegłego roku, to przepisy o miejscach doraźnego schronienia i wymogi dotyczące dokumentacji projektowej zostały doprecyzowane w ostatnich miesiącach. Pierwsze inwestycje realizowane według nowych zasad są dopiero na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. Rzeczpospolita pisze też o chaosie na rynku krypto. Resort finansów sugeruje, by klienci firm kryptowalutowych sami sprawdzali, czy posiadają one zezwolenia. Jeśli nie, to żeby przenieśli zainwestowane środki do autoryzowanych usługodawców. To w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, a na dalszych stronach jest wywiad z doktorem Bernardem Waśko, dyrektorem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Instytutu Badawczego, o tym, że emigracja lekarzy z naszego kraju nie jest już zagrożeniem. Z reguły dyrektorzy szpitali, którzy płacą lekarzom bajońskie sumy, są jednocześnie najbardziej zadłużeni. Robią to za pieniądze publiczne, nie ponosząc żadnej osobistej odpowiedzialności za takie decyzje. To w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie o trudnym starcie busów z tachografami. Od 1 lipca kierowcy busów, czyli pojazdów od 2,5 do 3,5 tony w przewozach międzynarodowych towarów będą musieli używać tachografów. O tym przypomina dziennik Gazeta Prawna, a także na pierwszej stronie resort kontra spółdzielcy, spór o zabudowę osiedli. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie zamierza się wycofywać z kontrowersyjnych zapisów projektu dotyczącego uregulowania stanu prawnego gruntów spółdzielczych. Spółdzielnie mieszkaniowe alarmują, że propozycje resortu mogą w praktyce otworzyć drogę do nadmiernej zabudowy starych osiedli przez likwidację parkingów i terenów zielonych. Jest też miliardowa strata na śmieciach, to na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. I jeszcze rzut oka gdzieś miałam tutaj dziennik.
0: Tak, to jest porozkładane, żeby państwo... Ale nie, wszystko jest pod kontrolą.
1: Jest tak? Tak. To jest chaos, z którego jednak coś się wyłania.
0: Aha.
1: Więc na koniec Gazeta Polska codziennie. Tylko specjalna komisja może wyjaśnić aferę szpitalną. Posłowie PiS-u przygotowują ustawę w tej sprawie. To tak.
0: To tak, to mamy komplet. Ola Żaczek, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Gdyby Państwu było gorąco jakoś tak w ciągu dzisiejszego pięknego dnia, to dostaliśmy pozdrowienia od pani Edyty, od Krzyśka z Mierzyna. Otóż są w wiosce Świętego Mikołaja teraz. I Rześko pozdrawiam, bo tam jest 14 stopni. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie.

0: Tekstóweczka, przypominam, taka nowość od wczoraj w aplikacji, jest taki dodatkowy guziczek i tak dosyć wakacyjnie, proszę napisać, co tam słychać. No na przykład taka informacja to od pani Bożeny, że nocna burza wprowadziła sporo zamętu, na przykład pospieszne ściąganie skrzynek z kwiatami z barierek balkonu, ale za to jak się dobrze oddycha teraz o poranku. No rzeczywiście troszeczkę tego deszczu i takiego chłodzenia by się przydało, w niektórych miejscach będzie, ale też jeśli chodzi o pogodę, to zapraszam po 7, bo będą miejsca, w których dosyć gwałtownie sytuacja może przebiegać. Zmiany, także na antenie.
1: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością, swą drobną dłonią, wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
2: Nie mów do mnie, mała.
1: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
3: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
1: Roma Leszczyńska.
0: Wtorek to dziś, to proszę posłuchać. Słuchać uważnie, o czym Roma będzie opowiadała, bo będzie opowiadała. Ja najbardziej bym chciał zobaczyć, jak Roma wymienia żarówkę H7. No to bym najbardziej chciał zobaczyć. Za 7 minut będzie 7.

Mhm. Jeszcze jeden sygnał w sprawie klimatyzacji. Lepiej mieć bitwy o klimatyzację, niż nie mieć jej wcale. To są pozdrowienia z sądu. Słuchaczka napisała, że w sądzie w pokojach 30-40 stopni. No nie ma tam klimatyzacji. 4 minuty do 7. O klimatyzacji to po 7, a za chwilę serwis.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 30 czerwca. Minęła właśnie siódma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
1: 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, w obecności adwokata świadek dostarczył prokuraturze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze Szpitala Południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w Szpitalu Południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny, zarówno, tak jak już wspomniałem, w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
1: Do przesłuchań części personelu medycznego Szpitala Południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kacprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Miał też stworzyć w szpitalu salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej, której jest byłym już działaczem. Zrezygnował z członkostwa w partii po wybuchu afery. Zeznający wczoraj Emil Jędrzejewski publicznie postawił Kacprzykowi również zarzuty dotyczące zaniedbań, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów. 6 osób zginęło w strzelaninie, do której doszło wczoraj w Stade, niedaleko Hamburga. Policja zatrzymała 2 osoby, w tym domniemanego sprawcę. Zbrodnia miała charakter rodzinny. Z Berlina Karolina Szulejewska.
3: Do tragedii doszło w spokojnym, około 50-tysięcznym mieście w Dolnej Saksonii. 5 osób zginęło na miejscu, a 6 zmarła w szpitalu. Wśród ofiar są 4 kobiety i 2 mężczyzn. Ośrodek, w którym doszło do strzelaniny, prowadzi grupy mieszkaniowe dla matek z dziećmi. Wszystkie ofiary były pracownikami placówki. Śledczy uważają, że zbrodnia miała podłoże rodzinne. Podejrzanym jest 45-letni mężczyzna z okolic Hanoweru. Według ustaleń przyjechał do ośrodka na spotkanie dotyczące prawa do opieki nad swoim 3-miesięcznym dzieckiem. Dziecko przebywało w placówce razem z matką po wcześniejszej decyzji służb o ograniczeniu ojcu kontaktów. W trakcie spotkania mężczyzna miał wyciągnąć broń i otworzyć ogień. Policja podkreśla, że na obecnym etapie śledztwa nic nie wskazuje na to, aby zbrodnia miała związek z przestępczością klanową. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: Ministra spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii określiła zbrodnię w Stade jako brutalny akt przemocy dokonany z zimną krwią. Ulewy i burze zaskoczyły wieczorem mieszkańców i służby na Pomorzu Zachodnim. Synoptycy ostrzegali co prawda, że po upalnym dniu w części Polski mogą wystąpić i gwałtowne zjawiska pogodowe, ale niezwykle trudno przewidzieć, gdzie dokładnie spadną ulewy i gdzie przetoczą się powodzie błyskawiczne. Po południu front burzowy dotarł do północno-zachodniej Polski. Deszcz doprowadził do zalania ulic i połamał drzewa w Gryfinie. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii na kolei, które wywołały z kolei lawinę opóźnień. Część składów odwołano, aby dodatkowo nie obciążać sieci trakcyjnej. Także dziś pasażerowie muszą liczyć się z falą odwołanych połączeń.
4: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
1: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK. PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Przed wyjściem na dworzec warto dziś jednak na stronach przewoźnika sprawdzić, czy nasz pociąg faktycznie kursuje. I na koniec nowa atrakcja w Toruniu. W centrum miasta stanął zielony tramwaj MZK. To wyjątkowa instalacja artystyczna wypełniona roślinnością, a więcej o niej Rafał Frydrych.
5: Tramwaj ulokowano na nieczynnym już torowisku przy ulicy Uniwersyteckiej. Sędziwy już skład udekorowany jest roślinnością różnego typu. To instalacja, która ma popularyzować ideę zrównoważonego transportu. Promuje koncepcję uwypuklania korzyści płynących z podróżowania komunikacją zbiorową. Zielony tramwaj to jedna z atrakcji towarzyszących obchodom Dni Torunia. Między innymi na kilku przystankach tramwajowych zaplanowano występy muzyczne toruńskich artystów. Toruń, Rafał Frydrych, Radio 357.
1: Informacją z Torunia kończymy ten serwis, kolejny za niespełna godzinę.
0: Będzie sport. Tomasz Gorazdowski.
6: Co za wieczór, co za noc. Informacje z Mundialu na początek, choć więcej będzie ich za godzinę. Trzy mecze, trzy zespoły, które zagrają w 1/8 finału. Japonia przegrała z Brazylią 1-2. Niemcy po 90 minutach remisowali z Paragwajem 1-1, a potem odpadli po rzutach karnych. Podobnie Holandia. Ona przegrała po karnych z Marokiem. Niemcy i Holendrzy poza mistrzostwami. Teraz przenosimy się na najlepszą jakościowo trawę w Londynie. To był zdecydowanie czarny poniedziałek dla polskich zawodniczek. W pierwszej rundzie Wimbledonu Magda Linet przegrała z rozstawioną z numerem 5 Mirą Andrejewą 5-7-4-6. Maja Chwalińska, grająca z 20, przegrała przez kontuzję Savang Kev z Tajlandii 6-2-5-7-2-6, a Magdalena Fręch z Rosjanką Anną Kalińską było 6-7-4-6.
7: Zabrakło przede wszystkim, z mojej perspektywy, zabrakło serwisu. Tak naprawdę w grze na trawie niestety ten brak serwisu w ważnym momencie się mści.
6: Mówiła Fręch w Polsacie Sport. Wczorajszy dzień nie był jednak do końca stracony. Hubert Hurkacz wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem 6-4-6-2-7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie od kontuzji kolana, której doznał 2 lata temu. Dziś w obronie wywalczonego rok temu tytułu grę rozpocznie Iga Świątek, która zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire. Co zdecydowało o umowie? Mówi Katarzyna Przepiórka z portalu Amerykańska Piłka.
8: Chicago jest w stanie wyłożyć takie pieniądze. Nie każdy klub MLS jest w stanie to zrobić. Do tego projekt sportowy budowany typowo pod Roberta Lewandowskiego. Mówię o wszystkich zawodnikach, o transferach, o budowie składu, gdzie obostrzenia w Major League Soccer są niesamowicie rozbudowane, szerokie i trudne do spełnienia przy ściąganiu gwiazd pokroju Lewandowskiego, Sona, Carlosa Vela, Davida Villa, etc. To są naprawdę bardzo, bardzo trudne warunki do spełnienia, a Chicago Fire ma zaplanowane absolutnie wszystko w tym kontekście. Do tego, nie oszukujmy się, marketing. Marketing w Stanach Zjednoczonych to jest zupełnie inny wymiar i o tym też mówił chociażby Zlatan Ibrahimowicz. Jeżeli wchodzisz ze swoją marką na rynek amerykański, masz zupełnie nowe możliwości.
6: Ze sportem wracam za godzinę.
0: My teraz wkraczamy z pogodą, zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie, a także na północnym zachodzie okresami może być małe. Miejscami będą przelotne opady deszczu na wschodzie, na południu, w centrum kraju burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz 20-30 mm, a w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska nawet 40. Uwaga, punktowo burze mogą mieć przebieg gwałtowny. Warto o tym pamiętać. No i temperatura, ona jest dosyć rozpięta, bo zaczyna się od 21 stopni i to jest Gdańsk. Koszalin 22, Szczecin Olsztyn 25, Gorzów i Suwałki 27, Bydgoszcz Toruń 28, Zielona Góra Poznań Zakopane 29, Łódź Białystok 30, Wrocław Opole i Warszawa 31 stopni, Radom Kielce Kraków 32, Katowice 33, Lublin i Rzeszów jeszcze 35.
9: Radio 357.
0: 9 po 7 zaczniemy lirycznie.

I tu możemy wkroczyć delikatnie, bo jest sprawa od pana Łukasza. Otóż partnerka ma dziś imieniny. Wczoraj niechcący podała na kolację zimny bigus, pisze słuchacz. A, no nie mogę dokończyć teraz.

0: dobra, dokończę z tym bigosem, o co chodzi. Że partnerka ma imieniny, to pan słuchacz napisał Łukasz, wczoraj niechcący podała na kolację zimny bigos. Czy ja mam dzisiaj kupić zwiędłe tulipany, pisze słuchacz. Czy ja byłem kiedyś zimny bigos? No nie, ale wczoraj było tak gorąco, że to może właściwie lepszy pomysł był. Żadnych tulipany, tak najpiękniejsze, jak żadnych własnych pomysłów. Panie Łukaszu, najlepsze tulipany, jakie tylko pan może, proszę kupić. No, a partnerka zdaje się Emilia albo Lucyna, bo dzisiaj obchodzą.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Do życzeń dołączamy piosenkę. O codzienności to będzie. Barbara Wrońska dzisiaj. Pochwała codzienności.

0: Barbara Wrzańska, pochwała codzienności. 16 minut po siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
2: Że tak Dzień dobry, panie redaktorze. Oficjalnie. Ja się w ogóle nie spodziewałem tego.
0: Nie, to czasoprzestrzeń
2: się
0: akurat.
2: Dzwonimy.
0: Że los sprawił czasoprzestrzeń, że to tu i teraz. I jeszcze do kompletu jest Antonina, lat 13.
2: O, to jest bardzo dobry wiek.
0: Do zadawania pytań, które... Ale dzisiaj ma pan takie pytanie.
2: Serii kłopotliwych.
0: Ma pan dzisiaj takie pytanie, że... No nie wiem, w którym momencie dojdziemy do punktu programu pod tytułem Aha, ale to się państwo zorientują zaraz. Za namową taty, który jest patronem Radia 357, pisze w bardzo poważnej sprawie i ważnej. Dlaczego środkowy palec jest najdłuższy?
2: Zaraz muszę sobie zerknąć.
0: No ja sprawdziłem, ja mam tak.
2: Ale
0: żeby go było lepiej widać.
2: No właśnie. Nie u wszystkich tak jest.
0: O.
2: Znaczy, jest najdłuższy u prawie wszystkich ludzi. Natomiast my co jakiś czas dostajemy takie pytania, które... czy jakby to ująć? Które są trudne do uzasadnienia, ponieważ rzeczy działy się, rzeczy, które zaskutkowały, na przykład tym najdłuższym środkowym palcem, one się działy wiele, wiele milionów lat temu. I oczekiwanie, że wszystko ma łatwo definiowalną przyczynę w przypadku ewolucji, jest, wydaje mi się, dość takie, bym powiedział, trudne, bo kiedyś mieliśmy, nie wiem, czy pan pamięta, dlaczego mamy dwie dziurki w nosie. Przecież lepiej by było z jedną, nie?
0: No prawda?
2: Bo jakby ten przepływ byłby lepszy. No
0: ale
2: bo
0: tutaj jeszcze przegroda.
2: No i teraz tak, no my możemy sobie tłumaczyć, dlaczego nam się wydaje, że tak jest lepiej. Dlatego, że nie mamy żadnego materiału porównawczego. Bo gdybyśmy mieli, to można by te argumenty zważyć. A tak to mamy tylko i wyłącznie jakby jednorazowy pomiar, jednorazową sytuację, no i próbujemy teraz do niej dostosować, co nam się wydaje. No więc to jest troszeczkę tak. Ale z tego, co nam się wydaje, to tak. Jest taki powód funkcjonalny. Gdy zaciskamy dłoń w pięść,
0: tak,
2: czubki wszystkich palców kończą się na tej samej wysokości. Dlatego, że palce są nie tylko różnej długości, ale one są też, że tak powiem, zawieszone w różnych miejscach. Nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę. To nie jest tak, że palce się zaczynają wszystkie w tym samym miejscu i kończą w innych. One się kończą w innych, ale zaczynają też w innych.
0: Wie pan, że teraz ci wszyscy, którzy jadą do pracy w samochodzie, w autobusie,
2: to zaciskają pięści.
0: Sprawdzają sobie, czy rzeczywiście im się kończą w tym samym miejscu.
2: Ale ja myślę, że większy kłopot mają ci, którzy są w środkach publicznej komunikacji i tam zaciskają pięści i całe otoczenie mówi: mój Boże, co się zaraz będzie działo? Ten gość właśnie, ta kobieta właśnie naciska pięć. No więc, teraz tak, one się kończą z grubsza w tym samym miejscu, tak, po zaciśnięciu pięści. Gdyby było tak, że któryś z nich jest dłuższy albo krótszy i po zaciśnięciu by się nie kończyły w tym samym miejscu, to mielibyśmy dużo trudniejszy chwyt.
0: Tak.
2: Dużo wiadro gorzej by nam się chwytało. Czy gałąź, czy narzędzie, czy kamień, mówię nie o tym, żeby w tym autobusie, nie? Ale chodzi mi o taką naszą historię, taką gatunkową. Więc jest to jakiś rodzaj optymalizacji takiej biomechanicznej. Nie ma wątpliwości, no tak, no, nasze ręce ewoluowały z łap jakichś tam przodków naczelnych, tak? Ten dłuższy środkowy palec daje też taką lepszą symetrię i równowagę dłoni. On działa troszeczkę jak taka oś centralna. Po jednej stronie, no to nie jest idealna oś centralna, no bo kciuk nie jest odbiciem małego palca. Wydaje się, że to jest istotne, że jest taka quasi, powiedzmy, oś i ona jakby stabilizuje w ogóle wszystko, co łapiemy. Pomaga w, nie wiem, rzucaniu rzeczami, wspinaniu się, w robieniu narzędzi, w precyzyjnym uchwycie. A to te cechy właśnie pozwoliły człowiekowi dominować. U szympansów palce są dłuższe i bardziej równe. U nas skróciły się te boczne takie, czyli ten mały i kciuk, a ten środkowy został liderem. I patrząc na to w ten sposób, to wydaje się, że to nie jest jakby przypadek, że to nie jest jakiś wypadek przy pracy, tylko że ja bym tak zakładał, że ewolucja oczywiście to jest proces statystyczny. To jest raczej zestaw, który pojawia się losowo, tylko niektóre rzeczy się sprawdzają, a inne nie. I u nas akurat, u zwierząt, które potrzebują bardzo precyzyjnego chwytu i z tego uczyniły swój atut, to po prostu się najlepiej sprawdza. I tak jak powiedziałem, nie u każdej osoby jest dokładnie tak samo. Są drobne różnice genetyczne, indywidualne. To, że środkowy palec jest najdłuższy, to występuje u ponad 95% osób, czyli prawie że u każdego, ale są tacy, którzy no, mają go na równi z palcem tym obok małego, nie pamiętam jak on się nazywa.
3: Serdeczny.
2: Serdeczny. No i wie pan, może jest też tak, że ten gest środkowym palcem, że on jest właśnie środkowym, dlatego że on jest najlepiej widoczny.
3: Że najgłośniej tym palcem się
2: że najgłośniej przekazuje tym palcem informację. Można wyrazić swoje emocje.
3: Dziękuję panie doktorze. Ale no. Aż sobie sprawdziłem na kubku, wie pan, ucho kubeczka, jak się zaciska, no. Czy tam też się wyrównują sprawy. Dosyć wyrównują.
2: No i widzi pan.
3: I mam chwyt. A pan?
2: Taki pewny.
3: Tak,
2: taki jeśli pewny. Chodzi
3: o kubek, to raczej pewny. Doktorze, wszystkiego dobrego.
2: Ja zaraz pójdę przed lustrem, zrobię sobie eksperyment. Ojej. Który palec najlepiej widać, najgłośniej krzyczy, jak go tak wyciągam.
3: Rumpel, trzymaj się. Pan będzie eksperymenty robił. Do usłyszenia, panie
2: doktorze. Do usłyszenia.

0: Ależ co za koincydencja, jaki utwór nam się tu przytrafił 25 minut po siódmej. Tak, głosówka dostępna w aplikacji, ale w aplikacji od wczoraj mają Państwo jeszcze jeden guziczek, taki wakacyjny, z tekstówkami. Można po prostu napisać to, co chcieliby Państwo mailem albo SMS-owo, po prostu pyc. Z aplikacji trafia bezpośrednio do nas. Zapraszamy serdecznie, proszę korzystać. Po 7.35 pan ambasador będzie o sprawach wakacyjnych opowiadał, maestro Filip. A ja mam małe zaproszenie jeszcze, no bo tak, wczoraj kto był na spotkaniu z singlami Stelka i Niedźwiedź z okazji 200 singli było spotkanie, odbyło się, piękne okoliczności, naprawdę wyglądało to fantastycznie. No to z Niedźwiedziem można teraz się wybrać jeszcze na spacer po górach izerskich. Jeśli marzy się Państwu taki spacer w wyjątkowym towarzystwie, no to mamy coś specjalnego. Konkurs trwa dla patronów Radia 357, w którym do wygrania jest wspólna wędrówka z Niedźwiedziem właśnie po górach izerskich. Okazja, by spędzić dzień na szlaku, porozmawiać o radiu, poznać miejsca, które Niedźwiedź szczególnie lubi. Zapraszamy. konkursy.radio357.pl. Proszę tam wskoczyć, odpowiedzieć na pytanie. No i jeszcze przez kilka dni można zgłosić, że tak, że ja bym poszedł.
1: Partnerem spaceru z Niedźwiedziem jest Treko. Naturalnie w paczce.
0: O, cześć Niedźwiedziu. Niedźwiedź właśnie macha do Państwa i zaprasza serdecznie. konkursy.radio357.pl. Tam dajemy sygnał, no i czekamy, że tak, idziemy razem.

0: Tak widziałem, tak myślałem, tak wiedziałem, tak myślałem, że będą Państwo to robić, że sobie jadąc do pracy sprawdzają długość palca środkowego. Ale to, że sobie to jeszcze, a tutaj przyszedł mail pod tytułem jadę metrem i sprawdzam długość środkowych palców u współpasażerów. Rzeczywiście nie wszyscy mają najdłuższy. Dominiko droga. Nie wiem, czy dobrowolnie udzielają współpasażerowie takich informacji. Teraz proszę posłuchać, będzie trochę dłużej, ale ważne. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie, a także na północnym zachodzie okresami może być małe. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum kraju również burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów będziemy mieli w czasie burz 20-30. W rejonach podgórskich Małopolski i Śląska 40 mm. Punktowo burze mogą mieć gwałtowny przebieg. To jest kluczowe zdanie dzisiaj. Temperatura od 26-30 stopni na północy i na zachodzie do 33, a może 36 jeszcze na wschodzie i południu, na wybrzeżu delikatnie chłodniej 22. Będziemy w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia w strefie falującego frontu atmosferycznego. Front może wyzwalać dolegliwości bólowe u meteoropatów, zwłaszcza na północy i na zachodzie. W Polsce południowej, środkowej i wschodniej upał, mimo że słabszy niż wczoraj, nadal będzie stanowił poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ze względu na warunki sprzyjające kumulacji ciepła w organizmie. Brak odpowiedniej regeneracji podczas tropikalnej nocy oraz utrzymujące się w ciągu dnia wysoka temperatura powietrza, słabe przewiewanie, duchota i parność będą działały bardzo niekorzystnie na funkcję organizmu, silnie obciążając układ krążeniowy, oddechowy i termoregulacyjny człowieka. Należy spodziewać się osłabienia, dyskomfortu, nadmiernej potliwości. Wiele osób może odczuwać także znużenie i niechęć do podejmowania wysiłku fizycznego i umysłowego.
1: 3, 5, 7.
0: Tak, a za chwilę pan ambasador, maestro i jeszcze jedna funkcja, ale to zaraz sobie przypomnę.

0: Excelencjo, tego słowa mi brakowało. 24 minuty do 8.
1: Ranek 357.
0: Bo się mówi do ambasadorów, prawda, Excelencjo, tak czy nie?
2: No zdecydowanie, tak, ja bym bardzo prosił. Pozwólcie mi się nacieszyć tym byciem ambasadorem, bo to raz w życiu takie coś się dzieje. Pan mnie dobrze słyszy, panie Martinie?
0: No staram się przynajmniej, ale tak.
2: Doskonale, doskonale. A jak takie rzeczy robię, to też pan mnie dobrze słyszy?
0: Co pan robi?
2: Słyszał pan?
0: Nie. Teraz tak. Trochę słyszę, teraz? Wie pan.
2: No dobrze, dlatego że ja się przygotowuję do tego, żeby zaśpiewać pieśń, którą napisałem specjalnie właśnie na czas mojego ambasadorowania nad morskim kurortem, ale bo ja się przygotowałem, tak jak wczoraj rozmawialiśmy i się odgrażałem, że ja się będę przygotowywał do naszego spotkania, no wie pan, być ambasadorem jednak zobowiązuje, to się przygotowałem. I chciałem poinformować wszystkich, jako ambasador, jako ekscelencja, ambasador nadmorskiego turnusu Radia 357, że w naszych pięknych nadmorskich miejscowościach, wróć, nad pięknym polskim Bałtykiem jest 100 miejscowości, w których możemy wypoczywać. Da pan wiarę? 100 miejscowości. Dla wszystkich osób, które no, oczekują wielu wrażeń, żeby było gwarno, tłoczno i przyjemnie przez to, bo część ludzi lubi tak wypoczywać. Proszę bardzo, mamy Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg.
0: Panie ambasadorze, mam taką małą sprawkę, bo jak pan będzie śpiewał, to ja bym proponował, że teraz sobie taki utwór muzyczny, a zaraz spróbujemy, żeby było tak troszkę lepiej połączyć, dobrze? Bo
2: no dobrze,
0: tak będzie. Pan dobrze, się nie denerwuje. Pan jeszcze chwilę ma 3 minutki, żeby poćwiczyć i ćwiczyć i będzie dobrze. Dobra?
2: Dobra? Dziękuję bardzo.
0: To za chwilkę wrócimy.
2: Dziękuję.

0: I wszyscy razem. No, jest tam pan, panie
1: ambasador? Jestem, dzień dobry, tak, o, jestem. Już wszystko będzie dobrze. Teraz będzie bardzo dobrze. Więc nie zaczynamy zdania. Jako ekscelencja chciałem państwa zachęcić do tego, żeby państwo przyjeżdżali nad morze. To dobrze?
0: To bardzo dobrze, ekscelencjo, że to jest bardzo dobra koncepcja. Ja jestem wszystkimi kończynami za.
1: I chciałem wrócić do mojej myśli, że są szerokie możliwości nadmorskie, żeby spędzić piękny czas nad polskim morzem. 100 miejscowości wypoczynkowych, spokojniejszych lub mniej spokojnych dla tych z państwa, którzy lubią dużo wrażeń, no to są oczywiście Międzyzdroje, jest Władysławowo, jest Kołobrzeg, ale są też małe miejscowości, w których jest spokój i być może dlatego tam jest spokój, że niewiele osób o tych miejscowościach wie i może niech tak zostanie, jak ktoś z państwa będzie chciał wypocząć po cichutku gdzieś tam bez większych wrażeń, to poproszę, żeby po prostu jak się tylko zobaczymy, to żeby mnie zapytały. Ja sięgnę do tajnych informacji ambasadorskich i przekażę te wiadomości.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czy będzie śpiewane?
1: A wie pan... No nie będzie śpiewane, panie Marcinku, bo ja się bardzo przygotowałem tutaj technicznie, technologicznie, mikrofon na statywie, komputer na pianinie, ale no niestety ja muszę trzymać lewą ręką.
0: Dobrze, to już wszystko jasne.
1: Ale
0: jutro
1: ja panu
0: wrócić.
1: Jutro zaśpiewam.
0: Właśnie, wróćmy do
1: ja
0: tego
1: panu
0: jutro.
1: Jutro zaśpiewam. Będę miał tylko kłopot, żeby pianino przywieźć do pana do studia, ale ja się
0: mam.
1: Nie zniechęcę.
0: Ja mam pianino.
1: Ma pan?
0: Mam pianino.
1: To ja w takim razie... Ma pan pianino? Dobrze, to ja w takim razie jutro to zrobię. Już się nie mogę nacieszyć. Wie pan, ile osób będzie wypoczywało nad Bałtykiem tego lata?
0: W konkretną liczbę panu podać?
1: Tak. No, nie tak licząc myślę... pana, no bo i mnie też nie.
0: No nie, bez nas to wiadomo, że tam jakieś 500 000 000.
1: Pół miliarda? Dokładnie 2 miliony.
0: Dwa. No,
1: mówię. A dużo nas jest,
0: to no? Dużo.
1: Dużo nas wypoczywających tam.
0: Proszę pana, to jest, a wie pan ile to jest parawanów?
1: 2 miliony to jest 500 000, no tak, bo tak też jest bym, rodzina
0: tak.
1: czteroosobowa.
0: No bo parawano osoba to tak 4, prawda? Że, no.
1: Moim zdaniem tak. Chociaż trzeba też pamiętać o grajdołach.
0: Grajdoła, oczywiście.
1: One są też licznie reprezentowane. Ja przynajmniej jestem miłośnikiem tej formy wypoczynku.
0: Proszę pana, czy pan jest ambasadorem którego morza? Bo ja mam tutaj wiadomość z tekstówki, takie się pojawiły teraz, wie pan na pewno o tym, w aplikacji taka nowa możliwość. To jest pani Kamila napisała. Jesteśmy na wczasach na śródziemnych plażach i opalamy się nasmarowani kremami. To czy pan też ambasadoruje tym innym morzom?
1: Ja się muszę w ministerstwie dowiedzieć, wie pan, jaki ja mam plenipotencję.
0: Którą tekę pan złapał?
1: Ja się bardzo przywiązałem do tego bałtyckiego bycia nadmorskim ambasadorem, raczej naszym, lokalnym. Ale błogosławię państwu i życzę pięknej pogody i żeby było wszystko dobrze. Mam nadzieję, że spędzą państwo wspaniały czas. Ważne, że nad morzem.
0: I żeby filtry UV zadziałały. I niech będą z państwem. Tak, oczywiście. Panie ambasadorze, to ja zapraszam na jutro przed 9:00. Pianino
1: z radością
0: dostarczymy.
1: Dziękuję pięknie. Dobrze, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się nisko i dobrego dnia życzę panu, panie Marcinie i państwu.
0: Tak słyszę od razu w giz. To do jutra. No dobrze.
1: Skąd pan wiedział?
0: Człowiek.
2: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
0: Takie wakacyjne nasze rozmowy się będą pojawiały we wtorki z ambasadorami, no bo tak, mamy tydzień nadmorski. Proszę sprawdzić, o co chodzi, tak delikatnie tylko podpowiadając. No i przypominam, w aplikacji nowa opcja, czyli wysyłanie wiadomości bezpośrednio z telefonu do nas. Zapraszamy, polecamy, sporo tego przyszło, jeszcze jeden, nawet jeśli zdążę, a ja dzisiaj jadę na urlop do zamku Kliczków, podobno tam straszy. To strachy proszę pozdrowić od nas.

0: synek to był. Panie Mirku, działa, bo Mirek wysłał taką testową tekstóweczkę, sprawdzając, czy aby na pewno trafia tam, gdzie miała trafić. Działa.
1: Ranek 357.
0: Teraz też będzie historia o tym, że działa. Dla jednych działa za bardzo, a dla innych działa za słabo. Dla jednych temperatura jest za niska, dla innych zbyt mała. Jest różnica między tym, co na zewnątrz, a co w biurze. Ustawienie klimatyzacji w tych dniach w biurze, no naprawdę wywołuje pewną nerwowość, takie mam wrażenie.
2: Wywołuje.
0: Zdenerwowanie jakieś takie. Ale no właśnie. I teraz Iza Woźniak państwu
2: dzień dobry.
0: Opowie, bo nie każdy czuje komfort przy tej samej temperaturze. I to jest klucz.
2: A czy panu tutaj dobrze teraz?
0: Tu jest dobrze mi teraz.
2: A ile tu stopni jest?
0: W sam raz.
2: Dobrze. Bo jeśli u państwa w pracy daje się słyszeć takie dźwięki... to proszę mieć świadomość, że w tych dniach to całkiem normalne, bo wojna o ustawienie klimatyzacji prawdopodobnie toczy się wszędzie.
3: To ja mogę podkręcić.
4: Nie da się klimatyzacji podkręcić, bo się zaraz wyłączy całkowicie i będziecie mieć 35 stopni w pomieszczeniu.
3: Ale 24 to też nie rozwiązanie.
5: Pochorujesz się, gardło cię będzie bolało.
6: Mi jest bardzo dobrze, w sam raz. Ani ciepło, ani zimno.
2: A ile tu jest stopni, proszę pana?
6: 24.
2: Ale jedna koleżanka się przed chwilą awanturowała.
4: Koleżanka lubi bardzo zimne pomieszczenia.
2: Trochę taka walka o ogień, tylko o zimno.
7: No dokładnie, w firmach, gdzie jest odgórne sterowanie klimatyzacją, bardzo często do biur się przynosi dodatkowe nakrycia, bo jest po prostu za zimno.
4: Ja jestem zwolennikiem drastycznych rozwiązań. Wyłączyłbym klimatyzację całkowicie na godzinę, dwie, żeby poczuły, że przy 30 stopni nie da się pracować.
2: Poczuły, czyli kobiety. Okrutny jest ten pan. To z naszej redakcji to nagranie. Wczoraj odbyła się taka oto dyskusja i dziś zapewne i jutro scenariusz się powtórzy i tak podczas kolejnych dni upalnych. Bo dla jednych jest za zimno, dla drugich jest za ciepło. Kiedy na zewnątrz dobrze ponad 30 stopni, głowy są rozgrzane i nerwy mogą puścić. Wzajemne przekonywanie się, jaka temperatura jest najlepsza, czasem nie skutkuje, bo rzeczywiście ten cieplny komfort dla każdego może być inny, mówi profesor Magdalena Młynarczyk, kierowniczka pracowni obciążeń termicznych Zakładu Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego.
8: Zakłada się, że temperatura optymalna, czyli taka, w której najlepiej funkcjonujemy, to jest od 20 do 25 stopni Celsjusza. To jest dla pracy biurowej, dla pracy lekkiej. Mówimy tutaj jeszcze właśnie w zależności od tego, jak ciężko wykonujemy daną pracę. Bo jeżeli mamy pracę, która wymaga od nas dużego wysiłku fizycznego, to przejdziemy w tym kierunku 20 stopni. Natomiast jeżeli jest to praca, powiedzmy, biurowa, księgowanie, czy praca stricte z komputerem, to przechodzimy w tym kierunku 25 stopni Celsjusza.
2: Ale każdy ma swoje preferencje, to zupełnie normalne i zwykle wojny biurowe ktoś musi zakończyć i podjąć taką męską decyzję. Ile zostawić na liczniku, czyli na ile ta klimatyzacja będzie ustawiona, mówi Grzegorz Kamiński, który instaluje klimatyzatory.
9: Reguła jest taka, że powinniśmy teoretycznie ustawiać temperaturę 6 stopni niższą niż jest zewnętrzna. No ale teraz mamy 30, na przykład 4 stopnie, tak? No jak weźmiemy te 6 stopni, obniżymy, to nadal dla nas będzie gorąco, bo to tam czysta teoria, te 6 stopni. Taka jest niby teoria, bo chodzi o odczucie, żeby nie było szoku dla organizmu.
2: Czyli nadal spór nierozstrzygnięty, ale czasem skutkuje siła sugestii.
9: Wymienialiśmy urządzenia klimatyzacyjne w pokoju. No i oczywiście była pani, która była, myślę, jakiś przedział wiekowy, około 50. No i młoda dziewczyna, która była jej podwładną. Jak zamontowaliśmy, to tej pani było za zimno, a ta dziewczyna mówiła, że jest okej, bo na sterowniku rzeczywiście było ustawione 23 stopnie. No ale pani akurat miała inne odczucie i raz byliśmy, nic to nie dało, drugi raz byliśmy, nic nie dało. No w trzeci raz powiedziałem swoim pracownikom, wejdźcie nad ten sufit po prostu, postukajcie, popukajcie. Powiedziałem, żeby nie przestawiać tego, bo się rozreguluje cała instalacja. Pytajcie pani raz, drugi, trzeci, czy jest okej. No i tak rzeczywiście zrobiliśmy. No i później w pewnym momencie pani powiedziała, o, teraz jest dobrze.
2: Kiedy jest gorąco, marzymy, żeby nagle wejść do zimnego pomieszczenia. Jednak warto poczekać, aż organizm się przystosuje.
8: My żyjemy w ciągłej wymianie ciepła. To nie jest tak, że jak nam jest teraz gorąco, to za chwilę nie okaże się, że te warunki będą prawidłowe. Więc dajmy sobie czas, żeby się przyzwyczaić do warunków. Średnio, myślę tak, 15-30 minut to jest taki optymalny czas, żeby powiedzieć, że jednak trzeba zmienić te wartości.
2: Bo różnica temperatur może skończyć się chorobą, ostrzega Anna Plucik-Mrożek, lekarka chorób wewnętrznych z Medicaveru.
10: Jest to dosyć niebezpieczne na przykład dla osób z chorobami układu krążenia, bo skóra i cały organizm jest przygotowany do tego, żeby obniżać tę temperaturę, czyli na przykład wszystkie naczynia krwionośne, zewnętrzne, skórne są porozszerzane, żeby można się było bardziej pocić. I teraz nagle, jak wejdziemy do zimnego pomieszczenia, to ta termoregulacja nasza po prostu nie daje rady i bardziej obciąża serce, co może powodować na przykład omdlenia, zasłabnięcia. No dodatkowo, jak jest jeszcze też bardzo zimno, to na pewno osoby z chorobami układu oddechowego, na przykład astma oskrzelowa, może dochodzić do zaostrzeń tej astmy.
2: Nie mówiąc już o przeziębieniach, bólach zatok czy gardła.
0: Proszę na to uważać, bo to naprawdę chwilka nieuwagi i klops. Trzeba bardzo uważać, zwłaszcza jak tam są predyspozycje do tego. Niektórzy to już wiedzą. A druga rzecz jest, i tak, jedna rzecz to temperatura, którą zadajemy, a druga, gdzie ma dmuchać. To jest też ważne, to jest bardzo ważne.
2: No u nas nie dolatuje wszędzie, ja tylko chciałam zgłosić reklamację. Już dzisiaj była o tym mowa, czyli temat powrócił. Dziś już tak.
0: Dobrze.
2: Że tam do końca to nie dolatuje.
0: Nie dolatuje. Ale pani Ania tak napisała do nas. Pracuje w instytucji publicznej w starym budynku, na poddaszu, bez klimatyzacji. Myślę, że mamy w biurze jakieś 40 stopni. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają problem z klimatyzacją.

No wiedziałem, że hasło parawany to też wywoła pewne... pewien ciąg zdarzeń. Bardzo dziękuję, panie Hubercie. Pan Hubert szybciutko policzył 500 000, czyli 500 tysięcy parowanów. Średnio licząc 375 centymetrów długości każdy, to jest 187,5 kilometra parawanów. 90 centymetrów wzrostu, wysokość to 168, 750 metrów kwadratowych powierzchni tychże. Coś pokręciłem.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 30 czerwca. Minęła ósma. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Premier Donald Tusk będzie dziś rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. W rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie będzie dotyczyć rozwiązań systemowych w związku z wpływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas pracy na kontraktach. Na podpis prezydenta czeka już ustawa, która pozwoli sprawdzać lekarskie zarobki przy wykorzystaniu numeru PESEL medyczny. Ale to rozwiązanie krytykują samorządy lekarskie.
2: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej staje w obronie lekarzy, a nie mówi nic o pacjentach. Tak jakby on chronił tylko i wyłącznie lekarzy, nie pacjentów. A ja bym chciał, żeby jednak ten pacjent był równie ważny jak lekarz.
1: Mówi Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Dyskusja na temat zarobków lekarzy wybuchła po tym, jak ujawniono, że były działacz KO i koordynator SOR w warszawskim Szpitalu Południowym w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Miało to być możliwe dzięki fałszowaniu grafików pracy i jednoczesnemu zapisywaniu się na kilka dyżurów. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-latka, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, Karolina Staros.
3: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej. No i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie czynu z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Zawody odbywały się w trakcie rekordowych upałów, ale jak zapewniają organizatorzy, decyzja o starcie należała do samych zawodników. Kolejny, 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Osowie koło Wołomina. A upały dają się we znaki wszystkim mieszkańcom Europy, również tym mieszkającym w ogarniętej wojną Ukrainie. Dziś temperatura w słońcu może tam wynosić blisko 40 stopni. Służby ukraińskie już alarmują, że w związku z trudną sytuacją w sektorze energetycznym należy na przykład bardzo oszczędnie korzystać z klimatyzacji.
4: Zamrażarki w supermarketach pustoszeją, bo nauczeni doświadczeniem właściciele pozbywają się z nich produktów, które mogłyby zepsuć się w wypadku braku prądu. W gotowości czekają już generatory, a główny operator sieci przesyłowej ostrzegł, że w najbliższych dniach będą obowiązywały czasowe wyłączenia prądu. Zaapelowano także do mieszkańców kraju, aby w godzinach szczytu wieczornego, czyli między 16 a 23, ograniczyć spożycie energii. Zaleca się, by z urządzeń korzystać w dzień między 10 a 16. Polecono ponadto, aby każdy miał w gotowości zapas wody pitnej oraz naładowane powerbanki, akumulatory i laptopy. Deficyt energii w Kijowie w godzinach szczytu może wynosić nawet 100 MW. Takie problemy napotykano zimą, kiedy ludzie korzystali masowo z ogrzewaczy powietrza, a teraz latem z kolei niemal ciągle włączone są klimatyzatory. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Władze Ukrainy uspokajają, że jeśli nie pojawią się rosyjskie masowe ataki na infrastrukturę energetyczną, to system powinien wytrzymać. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera już tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
5: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
1: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym. A w tym serwisie to wszystko. Kolejne o 9:00.
6: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: To się narobiło, ale wszystkim opowie Państwu Tomasz Gorazdowski.
7: Takie wieczory i noce pamięta się długo. Co za emocje, jakie sensacje. Od początku. Na boiskach mundialu po raz kolejny Japończycy awansowali z grupy i nie wygrali meczu w fazie pucharowej. To już piąta kolejna taka sytuacja. Wczoraj prowadzili 1-0, ale jednak przegrali z Brazylią 1-2. Trzeba przyznać, że w drugiej połowie Brazylijczycy zagrali świetny mecz i strzelili 2 gole.
8: O rebote do Vini. Ajeitou. Pra quem vem? Magalhães, cruzamento. Olha o gol de empate.
7: A ten ostatni, decydujący gol zdobyli Brazylijczycy w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. W 96 minucie. Szkoda błękitnych samurajów. W drugim meczu w Bostonie Niemcy grali z Paragwajem i też przegrywali 0-1. Pozbierali się jednak Niemcy, choć nie tak skutecznie jak Brazylijczycy. Po 90 minutach był remis 1-1. Potem dogrywka, a potem rzuty karne.
9: 29-latek podbiega do piłki. Paragwaj! Auf Wiedersehen Deutschland! Paragwaj, vamos do 1/8! A więc Niemcy kończą udział w 23 finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Już na etapie 1/16 finału. Katastrofa Juliana Nagelsmana i jego zawodników.
7: 3 niestrzelone przez Niemców 11, 2 obronione przez Manuela Neuera nie wystarczyły i Niemcy odpadli. A trener Julian Nagelsmann już zapowiedział, że chce zostać na stanowisku selekcjonera niemieckiej drużyny. W Paragwaju nie mają takich problemów. Prezydent tego kraju ogłosił dzisiejszy dzień jako święto narodowe. Wszyscy mają wolne od pracy.
10: I a vitória nos pênaltis foi tão incrível pro Paraguai, que o presidente do país decretou feriado nacional nesta terça-feira.
7: Jak Paragwaj będzie wygrywał, w gruzach legnie paragwajska gospodarka. Ale duma za to wyleci wysoko. W meczu, który był rozegrany w środku nocy polskiego czasu, Holandia w Meksyku przegrała po rzutach karnych z Marokiem. Po 90 minutach 1-1 wyrównujący gol dla Maroka padł w 92 minucie meczu. No i rzuty karne. W 1/8 finału Maroko zagra z Kanadą. A dziś emocje chyba nie mniejsze. Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią. O 19. O 23 Francja spotka się ze Szwecją i to chyba najciekawiej zapowiadające się spotkanie, chociaż jeszcze wczorajsze udowodniły, że wszystko może się na boiskach mundialu zdarzyć. No i późno w nocy Meksyk zagra z Ekwadorem. Na razie Meksykanie nie przegrali meczu, wygrywają wszystkie spotkania, a mimo to wygwizdywani są przez swoich kibiców, bo ci oczekują znakomitej gry, no i przede wszystkim sukcesów. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj.
0: Już mówię, będzie zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie, a także na północnym zachodzie duże, okresami może być też takie, że mniejsze, małe. Miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południe, w centrum kraju burze. Tutaj żarty się kończą, lokalnie z gradem, może napadać w czasie burz 20-30, a w rejonach podgórskich Małopolski, Śląska 40 mm deszczu. Punktowo burze gwałtowne. Temperatura maksymalna, uwaga, no właśnie dosyć rozpięta, bo 21 to Gdańsk, 22 Koszalin, Szczecin, Olsztyn 25, Gorzów i Suwałki 27, Bydgoszcz i Toruń 28, Zielona Góra, Poznań, Zakopane 29, Łódź i Białystok 30, Wrocław, Opole, Warszawa 31, Radom, Kielce i Kraków 32, Katowice 33 stopnie, 35 w Lublinie i w Rzeszowie.
11: Radio 357.
0: 9 minut po 8.

0: Dobrze, dobrze, bardzo elegancko. To takie starsze nagranie Stonesów, bo jest i takie nowiutkie, i takie nowsze jeszcze. To też proszę wziąć pod uwagę przy głosowaniu na listę, ale do tego jeszcze wrócimy. Chciałem teraz powiedzieć, że proszę bardzo uważnie słuchać, co będzie teraz następowało, ponieważ moim zdaniem ewidentnie wypowiedzi Państwa słuchaczy będzie delikatnie słychać deskę do krojenia.
1: Cześć, z tej strony
2: Asia
1: i Sebastian. Kręcimy właśnie Eurovelo R10 od soboty, od Międzyzdrojów na Hel. Dzisiaj się już obudziliśmy na kempingu w Łebie. Chcieliśmy powiedzieć, że ogólnie nad morzem pustki. Owszem, weekend było widać oblężenie w Międzyzdrojach i tak dalej, natomiast w poszczególnych miejscowościach, które wczoraj mijaliśmy, naprawdę pustki, obłożenie w okolicach 30-40%. Ale jest fajnie.
2: Cudownie jest. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i całą naszą rodzinę ze Śląska.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Głosóweczki oczywiście także do dyspozycji w aplikacji. Proszę dawać takie znaki, sygnały z wakacji, z kempingów na przykład. A jak kemping, to wiadomo, emaliowany kubek jest potrzebny. Lipstick.

0: ewidentnie z taką ciemną plamką, że tam się coś od emaliowało. Jeszcze jedna sprawa. Mamy czasem w poranku taką poranną porcję złośliwości, ale mam wrażenie, że to, co przyszło przed chwilą od pana Dariusza, to jest taka poranna porcja, no nie wiem, jak to nazwać, bo proszę posłuchać, czy w ramach pocieszenia dla naszych zachodnich sąsiadów nie byłoby wskazane za graźle HNR-kę kolorowy odlot na Paragwaj? Przejdźmy dalej. 18 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I o zupełnie innych rzeczach rozmawiać będziemy teraz. Ola Żaczek.
2: Dzień dobry. Ponownie centralny rejestr mieszkań wynajmowanych turystom, strefy zakazu takiego najmu, które mogą wyznaczać gminy. To założenia projektu ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, którym dziś ma się zająć rząd. Przepisy mają przeciwdziałać nielegalnej działalności na rynku noclegowym. Gościem Radia 357 jest Piotr Romanowicz, CEO Rent Nieruchomości Romanowicz, ekspert Komitetu do Spraw Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor i dziękuję za zaproszenie.
2: My również dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia. 20 maja w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie, które wprowadza nowe zasady najmu krótkoterminowego. Polska się spóźnia, to jest pierwszy wątek, a drugi chyba możemy powiedzieć, że na te regulacje z utęsknieniem czekają mieszkańcy miast i samorządy.
3: Faktycznie większość państw już wprowadziła te regulacje. Ja tylko przypomnę, że te zmiany zostały wprowadzone, czy ten obowiązek, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 11 kwietnia 2024 roku, więc trochę czasu było. Natomiast z drugiej strony bezsprzecznie nasz rynek wymagał pewnych zmian w zakresie najmu krótkoterminowego i dobrze, że te zmiany będą wprowadzone. Dodam tylko jeszcze, że patrząc szerzej, to nie jest tylko nasz polski problem, tylko to jest problem, który dotyka praktycznie większość państw Unii Europejskiej, zwłaszcza duże metropolie oraz typowe destynacje turystyczne.
2: Ale zacznijmy od początku, bo mamy trochę bałaganu, tak jak pan już wspomniał. Z jednej strony już są przepisy unijne obowiązujące od 20 maja. Mamy dzisiaj 30 czerwca, więc trochę czasu upłynęło też, jak pan już zaznaczył, od momentu, kiedy wiadomo było, że te przepisy trzeba będzie wdrożyć. Jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy w Polsce?
3: No, na dzień dzisiejszy praktycznie ten najem krótkoterminowy nie jest jednoznacznie uregulowany. Natomiast wszystko też zależy od pewnego rodzaju perspektywy. Ja się cieszę, że ten projekt, który ma być dzisiaj dyskutowany przez rząd, on już w końcu definiuje najem krótkoterminowy jako usługę hotelarską świadczoną przez okres krótszy niż 30 dni. Bo do tej pory takiej definicji nie było. I tak naprawdę najem krótkoterminowy funkcjonuje w dużych miastach, funkcjonuje w destynacjach turystycznych, nad morzem, w górach i praktycznie każdy wynajmuje mieszkania w dowolny sposób. Nie jest to w jakikolwiek sposób usystematyzowane, więc do tego dochodzi jeszcze bardzo duża, na pewno szara strefa, ponieważ no, wiele osób wynajmuje tego typu mieszkania czy apartamenty, po prostu nie rejestrując tego nigdzie, czy nie płacąc podatków w kontekście swoich dochodów.
2: Teraz ma się to zmienić, bo ma powstać taka baza, ewidencja takich punktów. Jeśli ktoś będzie chciał wynajmować mieszkania na ten krótki czas, będzie musiał się w takiej bazie znaleźć. Jakie jeszcze będzie miał obowiązki?
3: Już mówię, więc ma powstać centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. To ten centralny rejestr, w którym każdy będzie musiał być wpisany. Do tego każda taka oferta, która się ukaże na dużych portalach, takich jak Airbnb na przykład, czy Booking, będzie musiała mieć swój numer, tak żeby każdy wiedział, że jest to apartament wynajmowany legalnie. I to już, wydaje mi się, spowoduje pewnego rodzaju przetasowania na rynku i zmiany, bo nie każdy z wynajmujących jest jakby przygotowany na te zmiany. Jeśli chodzi o pozostałe jakby obowiązki z perspektywy samego wynajmującego, to to są kluczowe rzeczy. Ja jakby skracam to i faktycznie jest to kwestia rejestracji, znalezienia się w tym rejestrze i w ten sposób jakby taki apartament będzie apartamentem czy mieszkanie przeznaczonym na wynajem krótkoterminowy. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie wszystko będzie zależało od wynajmującego, bo w projekcie są również tego typu zmiany przewidziane, które będą niezależne od właścicieli mieszkań i apartamentów. Mam konkretnie na myśli sytuację, gdzie jakby nowe uprawnienia otrzymają gminy i to gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazane, czyli decydować, w których częściach danego miasta będzie możliwe wynajmowanie mieszkań turystom, a gdzie będzie to zakazane. I to też może wiele na rynku zmienić.
2: To był postulat mieszkańców, dla których ci turyści no, byli takim uciążliwym sąsiedztwem, bo było głośno, były imprezy, były awantury. Mieli mieszkańcy, zwracali uwagę na to, że nie mają takiego poczucia bezpieczeństwa, bo za każdym razem kogoś innego widzą na swojej klatce schodowej. I to jest zrozumiałe, że mieszkańcy chcieliby mieć poczucie bezpieczeństwa i po prostu mają prawo do tego, żeby żyć w ciszy i żeby noc przespać w ciszy i mieć spokój w domu. To jest jedna rzecz. Czy widzi tutaj pan jakieś zagrożenie?
3: To znaczy, ja absolutnie rozumiem stanowisko i perspektywę mieszkańców, bo faktycznie w wielu miastach mieszkańcy narzekali na hałas, na brak poczucia bezpieczeństwa i dobrze, że jakby taka zmiana jest, a z perspektywy mieszkańców pamiętajmy jeszcze, że projekt przewiduje nowe uprawnienia dla samych mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych, czyli zarówno mieszkańcy, jak i wspólnoty mieszkaniowe będą mogły wnioskować o kontrolę mieszkań wynajmowanych turystom. Jeżeli kontrola na przykład wykaże niespełnienie ustawowych wymogów, obiekt będzie mógł zostać wykreślony z ewidencji. A z kolei, jeśli ktoś na przykład by się nie zgodził na tego typu kontrolę, no to też będzie po prostu zawieszony w rejestrze i nie będzie mógł legalnie prowadzić swojej działalności.
2: A czy w jakiś sposób ograniczy to szarą strefę, czy szara strefa tak jak była, tak będzie?
3: Oczywiście życie jak zawsze pokaże, natomiast ja myślę, że to jest krok w dobrym kierunku i faktycznie to wszystko zależy od egzekwowania przepisów. Jeśli przepisy zostaną wprowadzone i będą rygorystycznie egzekwowane, to na pewno to w jakiś sposób ograniczy szarą strefę. Tylko pamiętajmy też o tym, że jak spoglądam na całą Europę i na różne rynki nieruchomości, gdzie ten sam problem pojawia się, na skutki pewnych regulacji no będziemy musieli poczekać. I ja tutaj może przedstawię taki przykład z Niemiec konkretnie, gdzie już te skutki są widoczne. Chodzi konkretnie o Sylt, czyli miejsce, gdzie wiele osób zainwestowało w nieruchomości wakacyjne, w apartamenty. Tymczasem tam z kolei lokalne władze bardzo rygorystycznie zaczęły przestrzegać przepisów dotyczących sposobu użytkowania lokali mieszkalnych i narzucać wysokie kary. Skrócę to. Efektem tego wszystkiego jest to, że w tej chwili rynek nieruchomości na Sylcie, który był uznawany za bezpieczny i bardzo dobre miejsce do długofalowych inwestycji, zaczął na to notować bardzo duże spadki, nietypowe dla tego rynku, ponieważ pojawiło się bardzo wiele ofert. Tam z kolei tym narzędziem są bardzo wysokie kary finansowe, czyli jeśli ktoś kupił i miał mieszkanie do mieszkania, a wynajmował go turystom, musi natychmiast zaprzestać takiej działalności i efekty tego są już widoczne. Na dzień dzisiejszy w czerwcu na Sylcie my mamy ponad mniej więcej 350 domów i mieszkań do sprzedania, ceny lecą w dół, więc różnie to bywa z tymi efektami.
2: Wątków jest sporo w tej całej historii. Zobaczymy, jak będzie u nas. To jest chyba kluczowe zdanie, jeśli chodzi o najem krótkoterminowy. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Radia 357 był Piotr Romanowicz, ekspert Komitetu do Spraw Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję.
3: Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiała Ola Rzaczek. 27 minut po 8:00.

0: Minęła nam 8:30. Zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie, a także na północnym zachodzie. Okresami może być mniejsze. Miejscami będą przelotne opady deszczu na wschodzie, na południe, w centrum także burze. Lokalnie to burze z gradem i tak solidnie popada, zwłaszcza w rejonach podgórskich, Małopolski i Śląska, a punktowo te burze będą miały gwałtowny przebieg. Temperatura 26-30 to na północy i zachodzie, do 33-36 jeszcze na wschodzie i południu. Będzie chłodniej na wybrzeżu, 22.
1: 3-5-7.
0: Za 29 minut 9:00, za chwilę Cyber Magda.

0: Sprawy patronackie, bardzo ważne. Otóż sygnał od słuchacza. Dotrzymałem słowa, przeszedłem na bezpośredni patronat i nawet podniosłem kwotę. Czuwaj, wielkie dzięki drogi patronie. Zapraszamy serdecznie do naszego systemu. Wspieram.radio357.pl. To jest jedna rzecz, a druga rzecz od pana Tomka. Panu Tomkowi stuknęła dwójka z przodu. Jeśli chodzi o dni patronowania, 2000. Tak, to jest możliwe od jakiegoś czasu. Są z nami osoby, które mają taki wynik na liczniku 2000 dni patronowania. Wspieram.radio357.pl. A my możemy opowiadać historię.
1: Cyber Magda.
0: I to bardzo ciekawe historie. Cyber Magda, czyli Magda Gacyk. Dzisiaj, dzień dobry, przepraszam bardzo, bo tak nie uprzejmie się. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A gdzie zastaliśmy?
2: Zastaliśmy w drodze. W drodze od Lizbony do Santiago de Compostela. Gdzieś jestem teraz na wybrzeżu. Schowałam się w takim miejscu, gdzie wydaje mi się, że będzie troszkę ciszej, będą biły fale i jeździły samochody. I mam nadzieję, że stąd właśnie uda mi się opowiedzieć.
0: No dobrze, to w takich okolicznościach będziemy słuchali o tym, że Cyber Magda i cyfrowi hazardziści. To co tam z nimi?
2: No właśnie, no bo tak szłam, pomyślałam sobie, że wezmę się za kwestie rynków predykcyjnych, też prognostycznych. To są te platformy cyfrowe, proszę Państwa, na których użytkownicy mogą obstawiać prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś wydarzenia. To wydarzeń wszelakich, od rozgrywek sportowych, czy tego, czy na przykład Brazylia wygra z Japonią, czy odwrotnie, przez na przykład, czy Izrael zaatakuje znowu Liban, to. No i tu wchodzimy na bardzo grząski moralnie grunt. Ile ostatecznie będzie ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli? No bo o to też się stawia zakłady. Mam więc świadomość, że takie to tematyczne trochę śmierdzące jajeczko. Aczkolwiek z drugiej strony jest to zjawisko no, coraz bardziej prominentne. Coraz więcej osób obstawia i zakłada się o przyszłość. I coraz więcej osób traci na tym pieniądze. No chociaż są też ci, którzy wygrywają. A wszystko to wydarza się na tak popularnych platformach. Nie wiem, czy redaktor wie, jakie są popularne platformy.
0: Tego akurat nie wiem, ale słucham.
2: No tak, jest ich coraz więcej, ale najpopularniejsze Polymarket czy Kalsi. I przyznam się Państwu, że ten temat krążył mi po głowie od kilku miesięcy, ale dotychczas tak podchodziłam do niego jak pies do jeża. Aż do tego momentu, w którym swoją własną platformę do zakładów prognostycznych zaczął tworzyć Mark Zuckerberg. To kolejny technomagnat, któremu zawsze w tych jego mega czy też meta projektach udawało się bazować na tym, co w ludzkości tak naprawdę nie najlepsze. Platforma nazywa się Agora. Tam też można zakładać się o wszystko, jeśli chodzi o wydarzenia w przyszłości, ale na razie nie można zakładać się o prawdziwe pieniądze, a jedynie o specjalne wirtualne punkty. I wyjaśnijmy od razu, z tym zakazem korzystania z prawdziwych pieniędzy. To tak naprawdę nie chodzi szefowi Facebooka o etykę, żeby ludzie na przykład nie tracili majątków na takich bzdetnych zakładach, no bo to akurat nigdy nie spędzało Big Techom snu z powiek. Po prostu Cank, jak w Dolinie Krzemowej nazywamy Zuckerberga, nie chce podpaść pod prawo amerykańskie, które z niewielkimi wyjątkami zakazuje hazardu. No więc kombinuje. Tłumaczenie jest takie, no, że przecież to nie jest zakład pieniężny, a zwykły taki instrument informacyjny, który wykorzystując tak zwaną mądrość tłumu, potrafi lepiej przewidzieć różne zdarzenia niż pojedynczy eksperci. Ale od początku, na tym początku pytanie, kiedy szanowny redaktor o coś się założył ostatnio, pamięta redaktor? Albo teraz, albo nawet kiedyś, na przykład jako chłopie.
0: Jako chłopie to nie pamiętam, ale mamy tu czasem z Krystianem takie małe zawody. Znaczy ja mu mówię, on wchodzi na przegląd prasy, ja mu mówię, ale nie dasz rady umieścić w przeglądzie prasy słowa inexprimable. I on kombinuje i się zakładamy, czy on się da radę, czy nie da. No i zwykle daje, niestety.
2: No ja nigdy nie lubiłam się zakładać, więc emocje z tym związane są mi obce, a emocje, proszę Państwa, z tego co wiemy, potrafią tu być ogromne. No i takie właśnie silne wyrzuty adrenaliny zapewniają te rynki predykcyjne. I użytkownicy tych internetowych platform obstawiają przeciwko sobie i od siebie wygrywają pieniądze. Jeśli obstawią coś mało prawdopodobnego, jak na przykład to, że nie wiem, w Warszawie jeszcze przed południem spadnie śnieg, a do tego są w malutkiej mniejszości, no to mają szansę na solidną wygraną. I zarobki tych platform, które jeszcze 2-3 lata temu szły w miliony dolarów, teraz idą w miliardy, więc zaczyna się pęd, żeby wygrać jeszcze więcej i jeszcze szybciej i niekoniecznie czysto. No i dzieją się wtedy tak smutne historie, jak ta sprzed paru miesięcy, gdy do zakładów, bo był taki właśnie zakład, które ukraińskie miasto upadnie następne, zostanie zdobyte przez Rosjan, wykorzystano tajne mapy z tamtejszego frontu. Mapy, które, proszę Państwa, służyły do przeżycia ukraińskim żołnierzom. No i po tym incydencie Ukraina zakazała dostępu do Polimarketu. Dzieją się tak też dziwne rzeczy, jak to, że coraz więcej użytkowników, żeby zwiększyć swoje szanse, zatrudnia boty. No i w tej chwili agenci AI to już ponad, redaktorze, ile?
0: Połowa ponad.
2: No, zbliża się do połowy wszelkiej aktywności kont, czy fachowo mówiąc, aktywności portfeli. No i zmienia to pejzaż dość radykalnie. Jeśli jeszcze dołożymy ostrzeżenia specjalistów, że ta zabawa w finansowanie prognoz jest niebezpiecznie uzależniająca, naprawdę niebezpiecznie. Tych cyfrowych hazardzistów jest coraz więcej, a do tego rynki predykcyjne funkcjonują na ogół w takiej szarej strefie, która nie jest ściśle regulowana. No to ten plan Zuckerberga, żeby Meta miała jeszcze do zabawy takie właśnie narzędzie w postaci platformy, no wydaje się takim pomysłem z cyklu Małpa z brzytwą. No to teraz załóżmy się na koniec, redaktorze, czy ten pomysł z platformą do zakładów Zuckerbergowi wyjdzie, czy nie?
0: No, jak znam życie, to mu wyjdzie przecież.
2: A ja obstawiam, że nie i sprawdzimy. Sprawdzimy za czas jakiś.
0: Dobra, to jesteśmy umówieni. Adam przecina zakład i wszystko jest dobrze. Magda Gacyk, dziękuję. Magdo, spokojnej drogi życzę.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za tydzień. Cyber Magda i cyfrowi hazardziści dziś. No to teraz, jeśli chodzi o zakłady związane z listą piosenek.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Nie chcę się zakładać, ale wszystko wskazuje na to, że w najbliższy piątek pożegnamy wszystkie nowości z tego tygodnia. Nie wiem, jak to się dzieje. lista.radio357.pl. Proszę jakoś nad tym zapanować. To uporządkować, bo o to, czy usłyszymy się z tym nagraniem w piątek po 19, to nawet się nie zakładam, bo coś nie idzie.

0: John Mayer. Gdyby jednak się spodobało i ktoś chciał zagłosować.
1: Muzyczny koniec.
0: Kasia Pasierbik, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zespół Kaleo ogłosił daty europejskiej i brytyjskiej części Way Down We Go Tour. Trasy z okazji 10. rocznicy wydania przełomowego dla nich albumu AB. W ubiegły weekend muzycy rozpoczęli północnoamerykańską część trasy, która potrwa całe lato. Natomiast na początku przyszłego roku przyjdzie czas na Europę i Wielką Brytanię. U nas w Polsce będzie można ich usłyszeć 19 marca 2027 roku na warszawskiej hali Torwar. Świętowanie dziesięciolecia ich przełomowej płyty już trwa w najlepsze, nie tylko wspomnianą przeze mnie trwającą w tym momencie trasą, ale i jubileuszowym, rozszerzonym wydaniem krążka. Oprócz cyfrowej edycji Deluxe, zespół przygotował limitowane wydanie winylowe, zawierające oryginalny album, wcześniej niepublikowane nagrania oraz koncertowe wykonania utworów. Ogólna sprzedaż biletów na koncert Kaleo wystartuje w ten piątek, 3 lipca o godzinie 10. Yeah.

Do tego momentu jeszcze trochę, ale zanim lato na dobre ustąpi miejsca jesieni, jego klimat będzie można zatrzymać dzięki muzyce City of the Sun. Choć wywodzą się z zatłoczonego Nowego Jorku, to ich muzyka w ogóle tego nie oddaje. Twórczości zespołu często przypisuje się łatkę indie rocka, ale mocno wybijają się w niej wpływy latynoskiego folku, a nawet world music. W kwietniu premierę miał ich najnowszy album zatytułowany Under the Moon. Za jego produkcję odpowiedzialny był Phil Eck, znany wcześniej ze współpracy m.in. z Fleet Foxes czy Father John Misty. Za 3 miesiące City of the Sun przywiozą te brzmienia do Polski. 29 września muzycy wystąpią w warszawskim klubie Voodoo. Ogólna sprzedaż biletów Rucz również rozpocznie się w ten piątek, 3 lipca, ale o 11 tym razem.

A na koniec gitary typu trochę cięższe niż przed momentem. Członkowie zespołu Dead Poets Society ogłosili, że z początkiem przyszłego roku wyruszą w trasę koncertową po Europie i Wielkiej Brytanii. I tak 19 lutego wpadną również do Warszawy, a dokładniej do klubu Proxima. W maju Dead Poets Society singlem Sinner Systems rozpoczęli drogę do wydania kolejnego albumu, a dosłownie kilka dni temu ukazał się najnowszy, zatytułowany Roach. O tym, kiedy płyta jeszcze niewiele wiadomo. Myślę, że Mateusz Fusiarz będzie trzymał rękę na pulsie w audycji Wróżenie z Fusów. Natomiast wracając do kwestii planowanych koncertów, chyba nie zaskoczę Państwa mówiąc, że ogólna sprzedaż biletów ruszy w ten piątek, 3 lipca.

0: Dobrze. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kasia Pasierbik przekazywała Państwu te informacje. Tak ciężej troszkę, jeśli chodzi o Mateusza, to zaprasza Państwa po 19 w najbliższy piątek na listę. Tak to będzie. A ja będę wspierał system od 9. Też zapraszam.

0: Metro. Tak, tak, tak. 6 do 9.
1: Latka lecą.
0: Łukasz Błąd, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Może nie jakieś huczne, może nie najszerzej znane, bez jakiejś szczególnie rozbudowanej obrzędowości, jednak swoje święto mają dzisiaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Wojska Aeromobilne. Wspaniała to okazja, żeby uświadomić sobie istnienie tych jednostek i odetchnąć z ulgą w poczuciu jeszcze większego bezpieczeństwa. A niebezpieczeństwo może się człowiekowi zwalić na głowę nie wiadomo skąd, o czym przypomina ONZ-owski Międzynarodowy Dzień Planetoid. 30 czerwca 1908 roku doszło do katastrofy tunguskiej na Syberii, czyli gigantycznego wybuchu spowodowanego najprawdopodobniej zderzeniem asteroidy z atmosferą ziemską. Owszem, tego typu obiekty nie spadają z nieba zbyt często, ale przynajmniej dzisiaj lepiej zabrać parasol. Skoro już spojrzeliśmy w kierunku kosmosu, przypomnijmy, że 66 lat temu zaobserwować można było ostatnie widziane w Polsce całkowite zaćmienie Słońca. Ponoć bardzo ładne, narzekali tylko niektórzy, psiocząc, że nic nie było widać, bo Słońce zaćmiło. Znalazło się też paru narzekaczy na spóźniony ruch obrotowy Ziemi i 30 czerwca 1972 roku doba po raz pierwszy została przedłużona o sekundę przestępną. Taka sekunda w tym roku z pewnością byłaby na wagę złota dla tych wszystkich studentów, którzy mają złożyć projekty lub prace dyplomowe do końca czerwca. Ale niestety, kalendarz nic nie mówi o tym bonusie, więc trzeba się tradycyjnie, sesyjnie sprężać. 43 lata temu z taśmy montażowej zjechał ostatni egzemplarz samochodu osobowego Syrena 105. Przyznam się Państwu, że bardzo chciałbym czymś takim jeździć, ale zwyczajnie mnie nie stać. Model okazał się kultowy i jego ceny systematycznie rosną. No i nie umiem zrobić mieszanki paliwa z olejem, więc zwyczajnie nie dorosłem do tego pojazdu. Swój dzień ma dzisiaj także bielinek kapustnik, najpopularniejszy polski motyl. Proszę o nim pamiętać, nie łapać go do siatki, nie opryskiwać środkami ochrony roślin, nie oskarżać o wyżarcie produktów na bigos, ani, to prośba do ludzi z dalekich krain, o efekt motyla. I niech to będzie prawdziwy, wakacyjny, stabilny pogodowo 30 czerwca.
0: Niechaj, niech żyje. Bardzo dziękuję. Łukasz Błąd. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień. Bielinek kapustnik. No, bądźmy mili, bądźmy. 3 minuty do 9:00. Mamy akurat taką szklankę, jak mawia niedźwiedź.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 30 czerwca. Minęła dziewiąta. Pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski po przesłuchaniu w charakterze świadka byłego ordynatora z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba stwierdził, że jest jeszcze za wcześnie, by dziś oceniać wiarygodność jego zeznań.
2: Biorąc pod uwagę, że to przesłuchanie trwało tak długo, że na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi, no myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
1: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Jedno z nich dotyczy kwestii nieprawidłowej organizacji pracy. Drugie – nieprawidłowości, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. W Wenezueli trwa przeczesywanie gruzów po ubiegłotygodniowych trzęsieniach ziemi. Oficjalny bilans zabitych przekroczył 1700 osób, ale nie sprawdzono jeszcze bardzo wielu zawalonych budynków. Sytuacja na dotkniętych kataklizmem terenach, w tym w stolicy kraju, jest bardzo trudna, mówi Andreas Spaetta, koordynator działań Lekarzy Bez Granic w Wenezueli. Moim zdaniem wygląda to jak strefa wojenna. W mojej pracy w Lekarzach Bez Granic widziałem wiele miejsc po takich zdarzeniach, ale to naprawdę przypomina strefę działań wojennych. Ludzie są zgromadzeni na stadionie, pod gołym niebem. Dookoła stawiane są jakieś prowizoryczne namioty. W Wenezueli narasta też niezadowolenie na działania władz i opieszałość państwowych służb. Mieszkańcy dotkniętych trzęsieniami obszarów skarżyli się na brak pomocy ze strony państwa i na brak ciężkiego sprzętu. Media opisywały przypadki osób odgarniających gruzy gołymi rękami. Pojawiły się doniesienia o utrudnianiu przez władze akcji pomocowych. Więcej władzy dla regionów, filia Downing Street w Manchesterze i ambitny plan budowy mieszkań socjalnych. Andy Burnham, faworyt do zostania nowym brytyjskim premierem, przedstawił swój plan na nowe Zjednoczone Królestwo. Z Londynu Adam Dąbrowski.
3: Let's make it happen. Plan Burnhama? Odebrać władzę centrum i przekazać ją ludziom oraz miejscom, które potrafią wykorzystać ją najlepiej. Służyć ma temu Downing Street Północy, centrum nerwowe przebudowanej Brytanii. Czyli biuro premiera w Manchesterze zajmie się m.in. największym od dekad programem budownictwa socjalnego. Tłum na północy Anglii bił brawo, ale w komentarzach i w lewicowym Guardianie, i w konserwatywnym Timesie nuta niepokoju. Na razie brak jest szczegółów. A szefowa konserwatystów Kayleigh Barnock mówi, że plan Burnhama sprowadza się do większej publicznej kontroli, regulacji i wyższych podatków. Andy Burnham to obecnie jedyny kandydat na szefa Partii Pracy. Jeżeli to się nie zmieni, premierem stanie się za 3 tygodnie. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Zmiana na stanowisku brytyjskiego premiera stała się pewna po tym, jak w ubiegłym tygodniu obecny premier Keir Starmer zrezygnował z przewodniczenia rządzącej Partii Pracy. Powodem były bardzo niskie sondaże poparcia dla polityka. Strażacy kontrolują obozy młodzieżowe, to w związku z falą upałów i przetaczającymi się burzami. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także to, czy przygotowane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
1: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne. Obok strażaków swoje kontrole prowadzą Inspektorat Transportu Drogowego oraz Policja. Tu sprawdzany jest stan autokarów, które zawiozą dzieci na obozy i na kolonie. A w porannych serwisach to już wszystko. Kolejne w popołudniówce Radia 357. Do usłyszenia.
0: Sport, Tomasz Gorazdowski.
5: Jeżeli ktoś wcześniej położył się spać i wstał dopiero teraz, to przespał na mundialu emocje, jakie nie zdarzają się nawet co 4 lata. Japonia przegrała z Brazylią 1-2. Niemcy po rzutach karnych odpadli z Paragwajem. Był remis 1-1 po 90 minutach. Holandia też po karnych, też wcześniej było 1-1, przegrała z Marokiem. Czwarty raz w historii Holendrzy w mundialu odpadają po rzutach karnych. Dziś mecze Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią, Francji ze Szwecją, a Meksyk zagra z Ekwadorem. Polkom na Wimbledonie poszło wczoraj jak Niemcom w Bostonie. Przegrały w pierwszej rundzie Magdalinec z Andrejewą, Magdalena Fręch z Kalińską i Maja Chwalińska z reprezentantką Tajlandii Savan Kev. Tak mówiła Maja w Polsacie Sport zaraz po spotkaniu.
6: Jestem świeżo po meczu, więc też nie miałam czasu na to, żeby sprawdzić, co dokładnie się stało. Ślizgnęłam się, no. Taki jest tenis, taka jest trawa i trzeba to zaakceptować. Nie uważam, że to jest coś poważnego, bardziej później wykluczyły mnie te skurcze, ale trzeba sprawdzić.
5: Hubert Hurkacz wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Rudem. Zacięty mecz 6-4, 6-2 i 7-6.
7: Była końcówka może trochę bardziej stresująca niż bym chciał, natomiast cieszę się, że jednak zakończył się pomyślnie ten tiebreak, no i nie trzeba było grać czwartego seta. Sporo przed nami, żeby być tam, gdzie chcemy.
5: Wygrał też Novak Djokovic, grający z siódemką, czy Jannik Sinner, rozstawiony z numerem 1 w Londynie. Dziś do gry rusza Iga Świątek. Robert Lewandowski podpisał kontrakt z Chicago Fire i będzie grał w Stanach Zjednoczonych. Chicago w nocy z 16 na 17 lipca czasu polskiego zmierzy się z Vancouver Whitecaps. To pierwszy mecz, w którym Lewandowski może zagrać w nowym klubie. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzem Manchesteru City. Trzeba się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Po 10 latach pracy trzeba jakoś zastąpić słynnego Hiszpana Pepa Guardiolę.
0: Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie, także na północnym zachodzie takie małe. Miejscami będą przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu, w centrum także burze. Proszę na nie uważać, bo będzie grad, napada 20-30, a w rejonach podgórskich Małopolski, Śląska 40 mm. Będzie intensywnie, jeśli chodzi o burzę, taki gwałtowny przebieg może być. Temperatura 26-30 to na północy i na zachodzie, a cieplej 33-36 na wschodzie i południu. Będzie chłodniej oczywiście nad morzem 22.
8: Radio 357.
0: W czerwcu to jest taki moment, w którym niedźwiedzce tutaj siada spokojnie i wyciągamy telefony i otwieramy aplikację, żeby za chwilę Państwu powiedzieć, no jak tam? Na razie sprawdzamy. Mhm. Dobra, to jeszcze na sobie domu.

0: To co, przyznajemy się?
1: Zauważyłem, że syn tego pana Coldplaya jest podobny do niego.
0: Tak?
1: Tak.
0: Coldplay ma syna?
1: Tak, jak i z Gwyneth Paltrow.
0: To bym chyba wolał do mamy.
1: Nie, no jest...
0: Ale nie, w porządku,
1: tatuś,
0: tak?
1: Tatuś, no.
0: Cały tatuś, skóra
1: zdjęta z tatusia. Co tak dobrze. Się mówi?
0: Tak się mówi. Tak samo jest z tym młodym Bonem. No, głos zdjęty
1: tak,
0: z tatusia.
1: Głos zdjęty, tak, tak.
0: To prawda. Który tam jesteś, niedźwiedziu? Bo to już ostatni dzień.
1: Słuchaj, no pokonał mnie single z Żoliborza.
0: Jak to?
1: No bo wczoraj byliśmy w tym...
0: Tam. W fabryce Norblina.
1: Tak, i zamiast tych 14 udało mi się zrobić tylko 12 400.
0: Dlatego, było że... dotreptać do... Tak,
1: nie da się, a jak wróciłem o 20, to już po prostu miałem tak dosyć, że już nie chciało mi się wyjść, tym bardziej, że było nadal gorąco. No, jak to jest możliwe? Wczoraj 40, dzisiaj 20 i deszcz?
0: No, coś...
1: Może kurwki będą.
0: Mogą być. Wczoraj pani Izabela była tam z wami, że super i zadowolona, że single w formie, a spotkanie odbyło się nie tylko w ładnych okolicznościach, bo tam fajne rysunki były, takie ładne grafiki, no bo to jest takie miejsce, to jeszcze w chłodku i z wodą dostarczoną nam przez miłego młodego człowieka z ekipy radia.
1: To też taka prawda.
0: Tak
1: było. Woda była.
0: No.
1: I co jeszcze mogę powiedzieć? No, że jestem na 208, wczoraj byłem 277, dzisiaj jestem 285, to przez single z Żoliborza, przepraszam. Dzisiaj jest ostatni dzień.
0: Tak.
1: No to już nie będę się rozpruwał, chociaż jest pogoda taka, że może trzeba będzie tam trochę podgonić jeszcze, ale to już ostatni dzień.
0: Proszę tam tych kroczków dorobić. Tak, wczoraj single z Żoliborza. Ja przypomnę też, że w konkursy.radio357.pl, gdyby ktoś reflektował na spacer, na robienie kroków z niedźwiedziem po górach izerskich.
1: Nie polecam.
0: Nie polecam, Marek Niedźwiecki, ale zaprasza. To jest jedna rzecz i jeszcze o czymś miałem powiedzieć.
1: Stelka ostatnio spotkał w Opolu swojego idola, czyli Poniedzielskiego.
0: O.
1: No i wyznał mu miłość i tam ten i właśnie zapytał, przepraszam panie Andrzej, czy mogę sobie z panem zrobić zdjęcie? A artysta powiedział, nie polecam.
0: I tym optymistycznym akcentem zmykamy. Wszystkiego tak dobrego.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Przepraszam, że sięgam co jakiś czas po tę piosenkę, ale świat jest coraz dziwniejszy. Strange World, Kay z Kanady na początek naszego spotkania, 19 minut po godzinie 9. Wracając do singli z Żoliborza wczoraj tego spotkania, to chciałem powiedzieć, że podziwiam niektórych naszych słuchaczy, znaczy w ogóle wszystkich chyba, bo no, mnie to zajęło 4 godziny, ale taksóweczka wtedy, taksóweczka z powrotem i jestem w domu. A niektórzy z końca Polski przyjechali w ten upał i w tę niepewność, że pociąg nie dojedzie albo coś takiego. Dziękuję Państwu w imieniu własnym oraz... A, szkoda, że nie wszyscy mogli wpaść, ale bo zobaczyliby Państwo, jak Stelka biegał jak różowa pantera do Adasia co jakiś czas, bo ustalaliśmy w międzyczasie. Kazał mi przygotować za dużo utworów i potem trzeba było z części rezygnować. No ale to tak. Przy okazji. To wszystko zostanie zmontowane, pojawi się w podcastach single z Żoliborza. Dzień dobry, oficjalnie witamy Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. No i co my tu dzisiaj mamy? Romka wpadnie około 10.30, to będę o tym mówił trochę później. Mamy płytę Leisure, Welcome to the Mood, właściwie taka płyta, upalne granie w sam raz na tę porę roku. A poza tym odwiedzi nas Piotr Bielski, no bo jeśli napisał książkę pod tytułem Australia w 2 tygodnie, no to woda na młyn, to się tak mówi, tak, woda na mój młyn. Porozmawiamy sobie o tym. Piotrek pojawi się po godzinie 11. Wczoraj było, Adasiu, Piotra Pawła Wita, Korzeń usychał żyta. No to witamy.

No tak, to orkiestra Vincenta Bella jak zwykle we wtorek, tak? Czyli wtorek mamy dzisiaj, w czwartek będzie Love is Blue. Pan Stefan napisał, czy do pana też trzeba przez tekstówkę, czy tak jeszcze można, czyli mailem. Można.

Znane są takie przypadki, że można się zachłysnąć raz na zawsze, prawda, Adaś? No właśnie, to ta kawa. I tak chciałem odpowiedzieć jakoś ładnie i nie wyszło. Przepraszam. Barbara Wrońska, pochwała codzienności. Ja też pochwalam codzienność. Codzienność jest najważniejsza. Listy od państwa. No właśnie, dostałem pierwszy list z aplikacji. Już teraz wiem, jak to wygląda. Po prostu jest napisane z aplikacji. Wiadomość do audycji kieruj się na południe od użytkownika. Dziękuję bardzo. Ale emaliowane listy to też jest normalka i dziękuję bardzo. Marek, małparadio357.pl. Wspieramy system. Zgłosiłem dwie piosenki do zestawu do głosowania, no i one teraz się pojawią. Jak państwo je ocenią, bardzo proszę.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu, spodziewać gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

Wiedziałem, drzwi są, znajdę kluczyk. A jeśli sejf, to złamię szyfr. W ciszy, czy gdy wiatr huczy, o każdej porze tuczy, tam aż pian morski ryż.

to dwaj panowie, Charles Kelly z grupy Lady A i Richard Marx, wiadomo, Driving and Listening to Music, a wcześniej Basia Stępniak-Wilk i Wiku Karacza, Gdybym ja ciebie nie zobaczył. Teraz wszystko w rękach państwa, chociaż dzisiaj Marcel troszkę przestraszył mnie tym, że nowości z ubiegłego tygodnia się chyba wykopytną. No cóż, takie życie.

Tak troszkę jak Everything But The Girl, to Karen Ramirez. Za 23 minuty będzie godzina 10. Powiedziałem, takie życie, czasami taka śmierć. Nigdy się nie czeka na takie wiadomości, ale dotarła. Nie żyje wokalista zespołu Blood, Sweat and Tears, David Clayton Thomas.

David Clayton Thomas, Blood, Sweat and Tears. Pan stały słuchacz podpisujący się jako stary Marilonowiec napisał: Karen Ramirez genialna. Karen Ramirez genialna? No to proszę posłuchać w sobotę, bo połączyli swoje siły dwaj panowie Steve'owie z Genesis i Marillion. No to o tym dalej, to będzie dopiero w sobotę. Słuchacz pyta, czy dzisiaj na bazarku znalazłem jakieś grzyby. Im bardziej się rozglądałem, tym bardziej niestety ich nie było. Nawet krzyknąłem: kurki po 100 zł i podszedł pan z kurą za 100 zł. No ale to nie o to chodziło.

Lady Writer on the TV, to Dire Straits. Jak oni to robili, że tak dobrze zawsze im wychodziło? Trzeba wspierać swoich, bo zgłosiłem też do listy Coda Line, Nikita Urbana z udziałem Johna Mayera, to teraz.

ten tam, pan gitarzysta John Mayer, to coś będzie nagrywał niedługo. Keith Urban, a wcześniej Coda Line, piosenki z zestawu do głosowania na listę piosenek 357. Dzisiaj jest 30 dzień czerwca. Myślę, że w kartkach z muzycznego kalendarza to może być najważniejsza wiadomość, bo 40 lat temu ukazała się płyta True Blue Madonny. 40 lat temu. No i słuchacz mi przysłał takie zestawienie, że grałem tyle razy to, tyle razy to, tyle razy to, a nigdy Live to Tell. Historia tego utworu jest taka, że on powstał jako instrumentalny utwór wcześniej jeszcze, ale potem Madonna poprosiła ten utwór Patryka Leonarda, tak, myślę, że to Patryk Leonard napisał. I powstała piosenka Live to Tell do filmu, w którym zagrał jej ówczesny mąż.

0: Tak, Patrick Leonard napisał ten utwór jako instrumentalny utwór do filmu Fire with Fire. Nie został przyjęty, to Madonna dopisała tekst i mieliśmy temat z filmu At Close Range, w którym grał Sean Penn, tak, oczywiście. Madonna i minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

No jeszcze przy okazji Madonny nie powiedziałem, że w 27 krajach ta płyta była na pierwszym miejscu, no ale wszystkiego nie da się powiedzieć za jednym razem. Somewhere Tonight to na początek drugiej godziny naszego spotkania, a teraz pan Nagieras zrobi mostek, a tak naprawdę rzeczywiście nie byłem pewien, czy jest ta wersja Different Corner, nie w wykonaniu George'a Michaela, tylko w wykonaniu Wham. Może troszkę zatrzeszczy i zajęczy, bo to jest przegrywane z płyty analogowej.

No teraz to rozumiem, ta jest wersja lepsza zdecydowanie od wersji George'a Michaela, bo tam jest tylko jeden instrument chyba, no, znaczy nie znam się na tym, ale to Wojtek by wiedział. Tu jest wersja Wham, A Different Corner. Tak sobie pomyślałem przy okazji tego Fahrenheita, który otwierał naszą godzinę, czyli Toto z płyty Fahrenheit. Ile 40 stopni Celsjusza, ile to jest Fahrenheita? 104. No, to jednak zostańmy przy Celsjuszu. Kartka z kalendarza, jeszcze jedna muzyczna. 30 czerwca 1973 roku na samym szczycie Hot 100 Billboardu następowała zmiana, i to jaka? Paula McCartneya zastąpił George Harrison.

Paul McCartney z grupą The Wings, a potem George Harrison. Tak, to był 1973 rok. Dzisiaj 30 dzień czerwca, czyli jutro już jest lipiec, czyli July. Hotter than July, płyta Stevie'ego Wondera i jedna z jego najładniejszych kompozycji.

0: Bonanza to nieoczekiwany sukces, ogromny zysk, żyła złota, świetny interes. A dzika bonanza? Nowa gorączka złota u stóp Sierra Nevada. Miliarderzy, którzy nie chcą umierać. Świątynie sztucznej inteligencji, moda na filozofów zamiast terapeutów. Kulturowy powrót do początków internetu oraz realia amerykańskiego showbizu, a także dużo niesztampowej muzyki, którą znalazłam w kościołach gospel czy w barach dla rancherów. Adrenalinozależnych i ciekawskich zabieram w podróż po nowych trendach i kuriozach Ameryki.
1: Dzika Bonanza. W każdą niedzielę o 17:00 zaprasza Magda Gacyk.

You are the universe, zapomniane, przypomniane, brand new heavies. Chociaż nie powinienem tak mówić, bo ostatnio przypomniałem Phyllis Hyman, Move Closer, a dzisiaj jest rocznica jej śmierci. Tak przy okazji odebrała sobie życie. And I think of you, czyli Pensate, czyli Tanita Tikaram.

0: No i wszyscy razy. Nie, to ona już skończyła. And I think of you, a pensate, Tanita Tikaram, takie ładne wspomnienie. 10:30, wakacje, wakacje. Ta dziewczyna zaraz sama się przedstawi.
1: Nie mów do mnie mała.
2: Na początku warto się przedstawić. Kiedy mówię do Państwa te słowa, pod plecami i na siedzeniu mam poduszkę. Mikrofon obniżony na maksa, a i tak nóżki zwisają. Nazywam się Roma Leszczyńska. Mam 1,50 m wzrostu.
3: Nie kłam, nie kłam. Masz 1,46 m.
4: Nie mów do mnie mała.
3: Nie kłam, nie kłam. Masz 1,46 m.
2: To będzie audycja o życiu z poziomu 1,50 m.

0: są wysocy i rzeczywiście muszę często uważać, bo tam, gdzie ja mam okulary i oczy, to Holendrzy na tej wysokości ma łokcie, więc muszę uważać czasami. Więc jak na przykład jak potrzebuję sobie kupić rower, to on musi być specjalnie przygotowany, bo ja nie tylko jestem nie za wielkiego wzrostu, ale jeszcze mam krótkie nogi, więc ten rower musi mieć siedzenie niższe. Na przykład moja najstarsza córka jest ciutkiem wyższa ode mnie, ale ona na przykład w normalnym sklepie kupuje sobie normalne dżinsy długość 30, bo ona po prostu ma długie nogi właśnie. A jeszcze ostatnio w czasie pandemii, żeśmy sobie kupili, ja to nazywam skokobudki. To są takie jakby buty, wyglądają trochę jak narciarskie, a no pod tym mają taką sprężynkę i potem można sobie skakać. Byłam dobre 10 do 20 centymetrów wyższa i to było takie fajne, jak myślałam, o, czy tak normalni ludzie tak sobie chodzą i wszystko widzą i w ogóle.
1: Nie mów do mnie mała. Małgorzata Ostrowska, polska piosenkarka, czasami spotyka się z określeniem mała i ma to gdzieś. Akceptuje to.
2: To jest taka troszeczkę ukryta sprawa, ten mój wzrost, ponieważ zdarzają się takie tam rankingi plotkarskie często o znanych ludziach, którzy nie mają zbyt wysokiego wzrostu i w zasadzie tam nie jestem ujmowana. Są ujmowani ludzie, no wyżsi ode mnie. Ja mam 1,5 metra wzrostu, ale muszę pani powiedzieć, że ja się z czymś takim spotykam, jakby z takim wielkim, może nie rozczarowaniem, ale zaskoczeniem często tych ludzi, którzy znają mnie tylko ze sceny, z telewizji i mówię, o Jezu, jaka pani mała, a wygląda pani na większą. No i tak wyglądam, a jestem jaka jestem.
1: Czy niski wzrost ma jakieś zalety? Ależ oczywiście. W samolocie nie walczę o miejsce na nogi, w autobusie też nie, w samochodzie siedzę wygodnie. Łatwiej zniknąć w tłumie, jeśli akurat nie mam ochoty rzucać się w oczy. No i podobno wysokich mężczyzn ciągnie do niskich kobiet. A jeszcze podobno żyjemy dłużej. Wszystko to jeszcze sprawdzę. Co jednak odpowiadać na określenie ale pani mała? Słyszałam takie wersje. Mała to jest walizka. Kiedy dawali wzrost, stałam w kolejce po rozum. Na stwierdzenie, ale pani mała, ja odpowiadam i w dodatku świetnie tańczę. No ale burzy się we mnie krew, jak wchodzę na szczepienia, pani pielęgniarka mówi, proszę dać prawą rączkę. Mam ochotę zareagować jak Danuta Szaflarska w filmie Pora umierać. Maciek Makselon, pan od języka polskiego, ma taki stosunek do zdrobnień.
3: Ojej, mnie od razu zmroziło. Znaczy ja w ogóle mam dość negatywny stosunek do zdrobnień, spieszczeń. Nie robimy takich rzeczy względem osób obcych. Zauważ, to jednak ma wyraz deprecjonujący, to umniejsza. My nie chcemy zarabiać pieniążków, prawda? Wolimy zarabiać pieniądze. No a potem prosimy kogoś o rączkę? Nie, nawet kiedy się komuś oświadczamy, to nie prosimy o rączkę, prosimy o rękę, bo to jest poważne.
1: Ekspert od Savoir Vivre Adam Jarczyński uczula przy okazji, że nie trzeba przyklękać, pochylać się, witając i rozmawiając z osobą niewielką.
4: To jest infantylizowanie tej relacji. No tak się nie robi. Jeżeli chcemy złapać ten kontakt wzrokowy, bo o tym kontakcie wzrokowym mówimy, to jest tak, właśnie tak, istotne tak. Dla pokazania szacunku drugiej strony, że ją słuchamy. Możemy zrobić na przykład krok w tył, żeby ten kąt troszkę obniżyć. Oczywiście nie będziemy odchodzili na 10 metrów, nie przesadzajmy. Natomiast w żadnym wypadku nie kucamy.
1: Czyli to jest takie faux pas?
4: Oj, to jest nawet faux pas, un choix et foie gras.
1: Ale na koniec wróćmy do sedna. Po kim dziedziczymy wzrost? Czy to prawda, że dziewczynki dziedziczą centymetry po matce? I jak było w moim przypadku? A może jadłam za mało? Głodzenie mnie zarzucały zresztą mojej mamie sąsiadki. A może dlatego, że nie jadłam słodyczy, bo mi nie smakowały. Z pytaniem, dlaczego jestem taka niska, udaje się do profesor Ewy Bartnik, genetyczki z Polskiej Akademii Nauk. A ona w śmiech.
5: Że tak powiem, po pierwsze tak wyszło, to są geny, tylko ja nie udzielę pani redaktor sensownej odpowiedzi, ponieważ najpierw się ukazała praca, że to jest 180 genów, potem się ukazała praca, że to jest kilkaset, a ostatnio czytałam, że jest ich jeszcze prawdopodobnie więcej. Po szkole zakładamy, że nie wiem, wszystko jest proste, zero-jedynkowe. Na wzrost wpływa bardzo wiele genów. Niektóre są bardziej istotne, takie, które wpływają na produkcję hormonów, na wzrost chrząstki, na różne rzeczy metaboliczne, na hormony wzrostowe, ale na litość boską. Każdy z nas jest jaki jest i co gorsza,

0: Lub nie wiem, co jest co gorsze. Wzrost ludzi się zmienia.
1: I rzeczywiście tak jest. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat kolejne pokolenia były coraz wyższe. Polacy urośli średnio o 7 cm, Holendrzy o 5, ale wygląda na to, że jest jakaś granica. Amerykanie od kilkudziesięciu lat już nie rosną. I jeszcze postscriptum. Kiedyś pojechałam w rodzinne strony mojego taty, w Kieleckie. Podczas mszy w małym, zabytkowym kościółku zdziwiłam się, że widzę ołtarz i księdza. No nie to, że cud. A tu patrzę, wokół mnie ludzie, głównie kobiety, podobnego jak ja wzrostu. No wiesz, tato?
2: Tak, to Roma Leszczyńska. Świetne. Romka, wpadnij za tydzień o tej samej porze.

Howardem Jonesem. No właśnie, Howard Jones i Things Can Only Get Better. Tego się trzymajmy, za 19 minut, godzina 11. Muzyka, a właściwie dwie piosenki sprzed lat 50 dokładnie. Nie wiem, czy mogę zażartować troszkę. To będzie Barry White. A potem The Stylistics.

Tak, wiedziałem, że Barry White mi wychodzi lepiej niż The Stylistics. Russell Tompkins Jr., kiedy pojawiała się piosenka, to już kiedyś mówiłem, I can give you anything but my love, to myślałem, że to kobieta śpiewa, no ale tak śpiewa, takim falsecikiem. Top piosenki sprzed dokładnie 50 lat.

Dwaj panowie, David and David, czyli David Berwald i David Ricketts, nagrali kiedyś taką płytę Welcome to the Moon, tam też trzeba będzie sięgnąć. David Berwald pracował potem z różnymi muzykami, między innymi, jeśli dobrze pamiętam, z Sheryl Crow. Pani Justyna, dziękuję za wszystkie listy. Pisane tak do mnie Marek Małpara, radio357.pl albo przez ten taki device, który jest tam na stronie. Pani Justyna napisała, pani Roma chyba 3 lata temu zrobiła bardzo zabawny reportaż o plaży nudystów w chałupach. Oj, trzeba będzie jej to przypomnieć. Może wakacje to dobry moment. Might Just Take Your Life, Deep Purple i będzie godzina 11:00.

0: Deep Purple, z tej płyty jeszcze koniecznie Sail Away, to może jakoś w przyszłym tygodniu. Marek Małpa, radio357.pl i mija godzina 11.
1: Kieruj się na południe.

Steve Booker, tak na początek ostatniej godziny naszego spotkania. 4 minuty po godzinie 11, co teraz płyta tygodnia? Australia, leżę. Tak się czyta, leżę. No i bardzo dobrze, Welcome to the Mood, Missing You, to będzie ta piosenka.

To jest cyklu Slow Time, Sexy Time. Leżę. Nowa płyta Welcome to the Mood i dzisiaj słuchaliśmy utworu Missing You. I coś mi wygląda na to, że na jakiś czas zostaniemy w Australii.

0: Daryl Braithwaite, wokalista grupy, wcześniej wokalista grupy Szebet. No, w naszym studiu zapowiadany gość Piotr Bielski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Marku. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: No właśnie, ty wymyśliłeś Australii w 2 tygodnie.
1: No tak, szczerze mówiąc, to w Australii na takich 2-tygodniowych wyjazdach byłem już 3 razy. No, nie jest to chyba jakąś tajemnicą, że ten 3. raz odbyliśmy razem z tobą, Marku, i z Marzeną. Ale tak, w 2 tygodnie da się kawałek Australii rzeczywiście zobaczyć.
0: Zawsze podejrzewałem, że ten 3. raz to był trochę pode mnie wymyślony trasa, żeby mnie zwabić.
1: No troszeczkę tak. Nie ukrywam, że kiedy proponowaliśmy tobie wyjazd, to myśleliśmy o tobie. No ale no, myślę, że bardzo fajnie nam to wyszło. Objechaliśmy część Australii, której dotąd nie znałem. Ty, Marku, wróciłeś do tej Australii, w te miejsca, w których byliśmy po 19 bodajże latach, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak.
1: No, myślę, że jest co wspominać.
0: Wiesz co, kiedyś mówiłem o tym, zresztą tutaj piszę też na polecajce, że kiedyś mi się wydawało, że Australia 2 tygodnie to jest zawracanie głowy, bo to się leci 2 tygodnie i potem 2 tygodnie na miejscu i 2 tygodnie się wraca. No, żartuję oczywiście, teraz już się leci bardzo komfortowo. Polecamy 2 linie lotnicze, które najszybciej dolatują, ale to jest pomysł, no, zwłaszcza dla ludzi, którzy tak jak ty i Marzena, bo Marzena Krajewska jest współautorką tego wydawnictwa. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: Jak pracuje się, człowiek jest w pracy, no to ma 2 tygodnie urlopu i do widzenia.
1: No tak, to prawda. My rzeczywiście podczas tych wyjazdów byliśmy ograniczeni długością trwania urlopów, ale kiedy pojechaliśmy tam po raz pierwszy w roku 2024, okazało się, że w te 2 tygodnie przejechaliśmy kawał drogi i zobaczyliśmy rzeczywiście mnóstwo ciekawych miejsc. No oczywiście niedosyt pozostał, stąd też pojawiliśmy się tam też w roku 2025 i właśnie ta książka jest relacją z tej podróży z tego roku 2025. No i rzeczywiście w lutym 2026 byliśmy tam ponownie, Marku, również razem z tobą. I tak, tę książkę napisaliśmy z zamysłem takim, żeby pokazać czytelnikom, którzy tak jak my nie mają zbyt dużo czasu, mają ograniczone urlopy i dla których Australia wydaje się czymś bardzo odległym, niemożliwym do wykonania czasowo, że jednak w te 2 tygodnie, jeżeli się dobrze ten wyjazd zaplanuje, to naprawdę można zobaczyć bardzo dużo ciekawych miejsc. No my na przykład tutaj podczas tego wyjazdu opisanego w książce odwiedziliśmy aż 3 stany australijskie. Byliśmy w Queensland, byliśmy w terytorium północnym i byliśmy w Australii Południowej. Z tobą rok później byliśmy w Australii Zachodniej i w Australii Południowej również. Także uwierzcie mi państwo, że przy dobrym planowaniu, dobrych chęciach da się to zrobić. Da się w 2 tygodnie zobaczyć naprawdę bardzo dużo, co myślę, że redaktor tutaj potwierdzi.
0: Na dodatek nie wiem, ktoś z góry załatwił nam pogodę taką jak w Perth w lutym, te ostatnie dni, no jakiś dramat. Tam jakoś to znosiłem, natomiast tu jest po prostu okropnie.
1: To znaczy, Marko, ja pomyślałem o tym samym dokładnie 2 dni temu, że pogoda, którą mieliśmy w Polsce, właściwie jeśli chodzi o temperaturę, przypomina tę, która była w Perth i w tym naszym pamiętnym Fremantle ostatniego dnia, kiedy naprawdę już mówiąc...
0: 36.
1: Wszyscy wymiękaliśmy.
0: 36, co się okazuje, że teraz było wczoraj 40, czy tam przedwczoraj, no to nic takiego.
1: Tak, no w Toruniu, moim mieście, w którym mieszkam, 40,3, z tego co wiem, to chyba tam był przez chwilę rekord, ale wracając do Perth, ta temperatura w Perth nie wydawała się tak straszna jak te upały u nas. Nie wiem, czy wynika to z wilgotności powietrza, czy z czego innego.
0: Z tego, że są wakacje też troszkę pewnie.
1: No, z tego, że były wakacje.
0: Powiedz, a skąd wam się wzięła ta Australia? Bo wiem, że podróżowaliście wcześniej po Ameryce między innymi.
1: Tak, odbyliśmy kilka podróży po Stanach Zjednoczonych. Też nie ukrywam, że w 2 tygodnie byliśmy w Kalifornii na takim 2-tygodniowym wyjeździe, potem na Florydzie. No ale nie ukrywam, Marku, że te podróże australijskie między innymi były inspirowane twoimi wyjazdami i tym, czego naczytałem się potem w Australijczyku. Marzena również marzyła o Australii już troszeczkę wcześniej. No nie ukrywam, że ta książka w pewnym sensie jest również twoim dziełem, bo inspiracja była tak silna, że po prostu tam się pojawiliśmy w roku 2024 po raz pierwszy.
0: Kiedy ja poleciałem pierwszy raz do Australii w 95, nie było takiej możliwości, żeby, nie wiem, z samochodu zamówić sobie następny nocleg. Myślę, że to ułatwia też, że teraz jest tak łatwo, że nie wszystko musisz zaplanować. Można planować po drodze.
1: Tak, to prawda. To znaczy my właściwie nie rezerwujemy jeszcze, będąc w Polsce, noclegów. Właściwie mamy zarezerwowany tylko samochód i pierwszy nocleg, a potem no, jest taka mnogość platform, na których można zamawiać właściwie na bieżąco te hotele, co zresztą robiliśmy podczas naszej wspólnej podróży w lutym, że właściwie to jest to rzecz bezstresowa, i można znaleźć nawet na ostatnią chwilę noclegi, chociaż faktycznie mieliśmy, nie wiem, czy pamiętasz.
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, że jeden taki problem był, że myśleliśmy, że będziemy nocować w samochodzie. To było w Esperance, no już koniec świata.
1: Tak.
0: A w końcu wylądowaliśmy w jednym z najpiękniejszych miejsc.
1: Tak, tak.
0: Na dodatek po drugiej stronie ulicy był sklep, w którym można było kupić Oyster Bay Chardonnay.
1: Oczywiście. To znaczy, to był w ogóle taki dzień dość ciężki, bo mieliśmy do przejechania trasę z Albanii do Esperance w strugach deszczu przez środek buszu. Musicie państwo wiedzieć, że to był środek po prostu niczego. Mieliśmy po drodze chyba jedną stację benzynową, tak, w miejscowości, o ile dobrze pamiętam, Ravensthorpe, czy jakoś tak, na której zjedliśmy podejrzanej jakości tosty i hamburgery, no ale nic tam się nie stało. Jesteśmy tu w radiu, żyjemy. I tak, rzeczywiście dojechaliśmy do tego Esperance troszeczkę z duszą na ramieniu, nie wiedząc, jaki nocleg nas tam czeka. A okazało się, że to był w rzeczywistości jedno z najfajniejszych miejsc. No i też okolica. Następnego dnia wypogodziło się przecież pięknie i w pięknym słońcu pojechaliśmy na Lucky Bay.
0: Piotr Bielski, Australia w 2 tygodnie do muzyki. Przejdziemy po następnym utworze.

0: Piotr Bielski, Australia w 2 tygodnie, jest naszym gościem. Muzyka podczas podróży. Wiem, doświadczyłem tego. Już w pewnym momencie nie mogłem słuchać zespołu Mister Mister.
1: Tak. No, jak Marku wiesz, Mister Mister kojarzy mi się bardzo z Australią, chociaż to nie jest,
0: nie jest australijski,
1: zespół australijski, tylko amerykański. Ale rzeczywiście podczas pierwszej podróży w 2024 roku ja bardzo namiętnie słuchałem Mister Mister Welcome to the Real World, tego albumu. I on po prostu
0: został.
1: Kojarzy mi się i już został w mojej głowie i zawsze będzie już mi się kojarzył z Australią, dlatego dziękuję ci bardzo, że akurat ten numer poszedł w tej chwili. A jeżeli chodzi o muzykę, no to co? No, podczas właściwie wszystkich wyjazdów australijskich Daryl Brightwhite,
0: tak.
1: Sherbet, Men at Work, Little River Band, czego tam jeszcze słuchać?
0: No ale muzyka się kończy. Jak byliśmy w tym ostatnim sklepie, żeby kupić jeszcze coś na wyjazd, to tam właściwie głównie płyty winylowe.
1: Niestety.
0: A jak ja mówiłem o tych wszystkich wykonawcach do obsługi, to oni nie wiedzieli, o kim ja mówię, tak szczerze
1: tak,
0: mówiąc.
1: To był taki znak czasu. Poszliśmy chyba ostatniego dnia do JB Hi-Fi,
0: tak.
1: Czyli sieci takiej rzeczywiście znanej.
0: Ostatniej.
1: Ostatniej, tak, w Perth. No i okazało się, że nie dość, że tych płyt to jest może tam 1/4 tego, co w naszych Empikach, to w dodatku młodziaki obsługujący, oni nie znali.
0: Nie wiedzieli, o co
1: nie
0: chodzi.
1: Wiedzieli, o co chodzi.
0: Ratuje ich komputer, tak. No bo teraz wszystko możesz wbić w komputer, tak. I ci pokazuje, tego nie ma, to jest, tak. Tego nie ma, to jest.
1: Tak, ja pamiętam, jak pytałem obsługującego Daryla Brightwhite'a, kazał mi powtórzyć 4 razy. Stwierdziłem, że może źle po angielsku to wymawiam.
0: A ja pytałem o Ice House, bo Stelka mnie, tak. Prosił, żeby nic nie było, tak, ani jednej
1: było,
0: płyty Ice House.
1: Nie było ani jednej płyty Ice House, chyba kupiliśmy tylko...
0: Cold Chisel. No to...
1: Tak jest, i kupiliśmy Maria. Tak?
0: Pita Maria, tak, no Pit Maria akurat był, bo to on jest taki nowszy, że tak powiem. Dobra, przejdźmy może jeszcze do jedzenia. Co najlepszego jadłeś w Australii?
1: Marku, jeśli chodzi o Australię, to my z Marzeną, tak jak ty, uwielbiamy owoce morza, ale owoce morza w postaci głównie ryb.
0: Tak.
1: I pamiętam do dziś odkrycie nasze wspólne. Nawet sobie zapisałem, jak ta ryba się nazywa. Ty zawsze pamiętałeś, ja nie pamiętam. Ryba duchu?
0: Tak, to jest australijski okoń perłowy.
1: No właśnie. Ja sobie wyszukałem to, wyczytałem, że to jest endemit lokalny, który występuje tylko w Australii Zachodniej. Od Shark Bay do Esperance i chyba nigdzie nie da się go nigdzie złowić indziej. Po polsku okoń perłowy. Mhm. Poza tym mieliśmy też właściwie codziennie rybę barramundi.
0: Barramundi, tak. Gdzie się dało, to tam barramundi.
1: Tak jest. To jest okoń wielki. Mam tutaj małą ściągę, nazwa aborygeńska. Co ciekawe, wczoraj, przygotowując się do audycji, wyczytałem, że to jest ryba, która zmienia płeć, czyli, czyli jest w stanie zmienić płeć w trakcie swojego dojrzewania, ale dobra, Marku, wiadomość dla ciebie również. Barramundi jest hodowana również w Polsce, w okolicach Olsztyna.
0: Wiem, jadłem już takie wyroby z tej barramundi naszej krajowej, ale nie wiem, to chyba upadło, bo już ostatnio tego nigdzie nie widzę.
1: Ciężko powiedzieć, nie wiem, natomiast no to wiadomo, że to ryby są hodowlane. Te ryby, które tam jedliśmy,
0: tak, są
1: były
0: prawdziwe.
1: Przewspaniałe. Słuchacze muszą wiedzieć, że te ryby naprawdę nie równają się z niczym innym. Właściwie, jeśli chodzi o kuchnię australijską, nie ma takiej typowej kuchni australijskiej. To jest tygiel kulturowy, to jest kuchnia z całego świata. No my tutaj głównie zajadaliśmy się rybami i myślę, że jeżeli jeszcze kiedyś wrócę, czy wrócimy do Australii, to pewnie te ryby będą na topie. Nie wiem, czy można mówić takie rzeczy tutaj na temat alkoholu, ale mają też...
0: Zaraziłem was też, miałem winę.
1: Oj tak, wspaniałe Chardonnay, Lindemans Chardonnay, ulubione marka, ale w tej chwili
0: również nasze. No to już blokowanie produktu.
1: No, mniej więcej.
0: Dobra, to wróćmy do tej ryby jeszcze przez chwilę. To było chyba gdzieś w Pinnacles, nie? Pojechaliśmy
1: tak,
0: na lunch i
1: tak,
0: do takiej najbliższej...
1: Cervantes.
0: Okej, okay, do najbliższej miejscowości. Wchodzimy do takiej restauracji, która właściwie już kończyła robotę, bo to było przed 13 chyba,
1: tak.
0: Czy jakoś tak?
1: Tak.
0: I no jaką rybę zjemy? Pani powiedziała, no jeśli jesteście tutaj, to musicie spróbować tej, bo ona jest bardzo rzadko i to był właśnie ten okoń perłowy.
1: Okoń perłowy.
0: Nie jadłem niczego równie smacznego, przyznaję się.
1: No świetnie, cieszę się, że kulinarne wspomnienia też pozostały. Oczywiście odwiedzaliśmy również i Chińczyka, i Hindusa, w którym
0: tak.
1: Przez przypadek zamówiłem
0: za duże piwo.
1: Za dużo piwa, którego nie wypiliśmy. Może i dobrze.
0: No i włamaliśmy się też do sadu, w którym rośnie awokado.
1: O tak, ja pierwszy raz na oczy widziałem rosnące awokado. To w ogóle były takie no, plantacje potężne, tak, ciągnące się kilometrami. W pewnym momencie Marek wparował w plantację robić zdjęcia i już przestraszyliśmy się przez chwilę, że gdzieś tam coś mu się stało.
0: A ja nawet jedno to awokado skradłem, znaczy z drzewa.
1: Ja też.
0: I zjadłem je dopiero później w Polsce już, dlatego że ono tak długo było twarde, aż potem wreszcie było miękkie i poczułem się jak w Australii przez moment.
1: Smaku awokado nie można tego australijskiego porównać z niczym dojrzałego. No ja bardzo dobrze wspominam kanapki z awokado, które Marzena nam robiła co wieczór.
0: Australia w 2 tygodnie. Jeśli mają Państwo ochotę się wybrać na 2 tygodnie do tego pięknego miejsca, to polecam książkę Marzena Krajewska, Piotr Bielski. Ona wyszła 2-3 tygodnie temu, prawda?
1: Tak, ona pojawiła się 3 czerwca nakładem wydawnictwa Stapis. To jest takie wydawnictwo specjalizujące się w tematyce górskiej i podróżniczej. Tutaj pozdrawiam Stasia Pisarka, szefa wydawnictwa. Jeżeli mogę powiedzieć, to wydawnictwo przygotowało specjalnie dla słuchaczy Radia 357 kod rabatowy na zakup tej książki. Jeśli wejdziecie Państwo na stapis.com.pl, to wystarczy, że wpiszecie kod Australia 357 i
0: macie taniej
1: o 20%.
0: Na dodatek ja mam trochę kilka egzemplarzy dla Państwa. Gdyby ktoś chciał, to proszę napisać marek@radio357.pl. Dziękuję Ci bardzo.
1: Marku, dziękuję bardzo za zaproszenie przede wszystkim. To zaszczyt być tutaj. Mam nadzieję, że niejedna podróż australijska, a może i wspólna, jeszcze przed nami. Życzę miłego urlopu wszystkim słuchaczom, fajnego lata, być może również z lekturą z Australią w 2 tygodnie. Dziękuję bardzo.
0: No właśnie, Australia to najlepiej późną jesienią naszą i zimą, czyli tak jak my byliśmy w lutym, to bardzo dobry wybór. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.
0: Little River Band jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, bo właśnie dziś Glenn Shorrock, były wokalista zespołu, ma urodziny.

0: Mówiąc.
1: Eskimo Joe, grupa powstała w Fremantle, to dzielnica Perth w zachodniej Australii. No i właśnie świętują 20-lecie swojej największej płyty Black Fingernails Red Wine. No właśnie, znowu wino się pojawia.

Charlie Winston, Never Enough. Nie, nie zapomniałem o tej piosence, która powinna się dzisiaj pojawić, bo jest ostatni dzień czerwca. It was a high afternoon, last day of June, and the sun was a demon. Bobby Goldsboro.

0: Bobby Goldsboro, Summer, the first time.
1: Moim zdaniem, nie wiem co państwo na to, ale że? O 5 rano, jak ktoś robi kroki, to moim zdaniem
0: ma problem z głową.
1: Powinien się udać do lekarza takiego od uszu.
0: Ten, co ma kroki, robi o 5.
1: Nie, nie tego od uszu, przepraszam, pomyliło mi się.
0: Ten, co robi kroki o 5, po prostu jest przewidujący, że za 7 godzin będzie 35 stopni.
1: Aha.
0: I spaceruje w stopniach, nie wiem, 18-20.
1: Podobno, jak robisz 20. kroki o 5, to tak. Spotykasz kogoś na ulicy?
0: Bardzo niewielu.
1: Ale są tacy, tak?
0: Są.
1: No bo to
0: biegacze.
1: Są... Nie, to jest twoja wersja. To są tacy, którzy zabłądzili.
0: Wracają z imprezy.
1: Wczorajszej i dokładnie
0: w niedzielę rano tak
1: nie
0: było.
1: Wiedzą, gdzie mieszkają, ale jeszcze moment i znajdą. Albo to są tacy, którzy robią kroki.
0: Okej, poproś Agnieszkę, żeby ci sprawdziła, który ty byłeś, bo to dzisiaj ostatni dzień.
1: Ale w czym, który
0: był? No, Healthy Cities. W twojej grupie, który byłeś.
1: Jeszcze chodzimy dzisiaj,
0: jeszcze
1: tak?
0: Dzisiaj, ostatni dzień.
1: Aha. No to zachęcam państwa do braku aktywności. No, trzeba odpocząć, wiadomo, zwłaszcza przy tych temperaturach.
0: Ja jestem na 283.
1: Na świecie czy w Polsce?
0: Nie, no wśród naszych tych patronów. Jest nas 3350.
1: To potem są wyniki indywidualne, tak?
0: Tak, też. Aha.
1: W ogóle proszę nie rzucać we mnie.
0: Kuba w ogóle nic nie wie na ten temat.
1: Wszystko wiem. Znaczy ja wiem, że należy siedzieć i odpoczywać. Jak ty znosisz upały w pracy?
0: Nie znoszę.
1: A jak ciebie znoszą podczas upałów w pracy?
0: Znaczy wiesz co, upały w pracy są o tyle dobre, że mamy klimatyzację i to nawet jest najlepszy wybór.
1: Ale ona dzisiaj taka, moim zdaniem, ledwo zipie.
0: Tak?
1: Tak.
0: Wiemy, dzisiaj już nie jest tak gorąco.
1: Ja pytam oczywiście nieprzypadkowo. Ponieważ Ministerstwo Pracy proponuje nowe przepisy, nowe rozwiązania związane z przerwami w pracy. Słyszałeś o tej sprawie?
0: Tak, słyszałem.
1: Przy określonych temperaturach. Troszkę inne wartości będą określone w przepisach dotyczące temperatury na zewnątrz, trochę inne wewnątrz, bo dzisiaj jest zabawnie, bo dzisiaj nie ma górnej granicy. I pracodawca jedyne, co musi, to musi zapewnić...
0: Wodę.
1: Tak. Dostęp do wody, owszem, pracownikom. Natomiast oprócz tego nic nie musi. Znaczy oczywiście jest coś takiego jak, za przeproszeniem, zdrowy rozsądek.
0: Tak.
1: Dużo słyszałem dobrego. No ale jak wiadomo, zdrowy rozsądek nie zawsze się przyjmuje.
0: Muje.
1: No, wiesz o co chodzi.
0: Słuchaj, a...
1: Także dziś pytanie, czy dobrze znoszę upały i potrafię wydajnie pracować?
0: Okej.
1: Ja jestem ciekaw po prostu, czy rzeczywiście pracodawcy zwracają uwagę na warunki pracy ze względu na temperaturę, czy coś z tym robią, czy lekceważą, czy nasi słuchacze mają na przykład dostęp do wody, co jest obowiązkiem.
0: Oglądasz Mundial?
1: Mundial? Nie, ale dzisiaj przyznam, że bardzo się ucieszyłem, bo ja od dawna kibicuję reprezentacji Maroka.
0: Tak.
1: No i rano przeczytałem, nie oglądałem, bo to w środku nocy było.
0: Ja oglądałem, bo robię kroki o 5.
1: Ale to było o 3.
0: Nie, no końcówka była, jak już wstałem i było 1-0 dla Holandii. Poszedłem wziąć prysznic i wracam, a tu już...
1: 1-1, tak?
0: 1-1.
1: Ale Holendrzy odpadli, Niemcy odpadli. Ja się cieszę z takich niespodzianek. A poza tym już kiedyś bardzo kibicowałem reprezentacji Maroka. No i teraz będę kibicował, również mam drugiego faworyta, czyli Paragwaj. Bardzo jestem ciekaw, jak daleko zejdą. Dobrze, to
0: dobrze.
1: Co?
0: A kompocik z tego, z Agrestu robiłeś w tym roku?
1: Nie, a ty robisz regularnie?
0: Nie, drugi raz dzisiaj będę robił.
1: Ale to się gotuje?
0: Tak.
1: Z cukrem?
0: No, znaczy, troszeczkę tylko. Ja dodaję truskawki, które są słodsze. No. I dzisiaj będzie bogato.
1: Słodsze.
0: Dzisiaj będzie bogato,
1: cukru,
0: bo będzie...
1: Tak,
0: będzie bogato, bo będzie też z czereśniami.
1: Czyli to jest taki kompot truskawkowo-agrestowy?
0: Tak.
1: I co, potem chłodzisz, tak?
0: Nie.
1: Cały czas zaczepiam, zauważyłeś?
0: Ja w temperaturze
1: za dużo
0: masz okulary, tak.
1: Cały czas
0: tak.
1: Zaczepiam, państwo to niestety słyszą o mikrofon.
0: A ile masz wzrostu?
1: Tyle, co wszyscy. Tyle, co pan Adam.
0: Bo dzisiaj była Romka na temat właśnie wzrostu.
1: A wiesz, jak to było, jak w szkole, wreszcie w szkole średniej, nadszedł czas, że dostawało się dowody osobiste.
0: Tak.
1: I tam to był jeszcze taki stary dowód zielony, pamiętasz taki?
0: Pamiętam, no. Twarda okładka.
1: Tak. I tam były znaki szczególne, brak. Ja trochę żałowałem, że nie mam brak jakichś znaków szczególnych. Wolałbym mieć jakiś znak szczególny. No ale brak. I było tu rubryczka wzrost.
0: Wysoki.
1: I ja miałem wysoki. Z czego ty się chicholisz?
0: To ja bym musiał mieć bardzo wysoki.
1: Wiesz, jakim cudem? Bo koledzy wcześniej odbierali te dowody. Ja się zacząłem tym interesować, tymi tabelami. I się zorientowałem, że dają ci wysoki od 1,71 m. Mhm. Rozumiesz?
0: I tak stanąłeś na
1: nie. A tę tabelę wypełniałeś sam.
0: Okej.
1: I ja sobie wpisałem 1,71 m i dzięki temu miałem w dowodzie wysoki.
0: Kuba Strzyczkowski, wysoki.
1: Ale bez znaków szczególnych. Dzisiaj mam znak szczególny. Forpocztę dobrobytu tutaj.
0: Po 12.
1: Redaktor Niedźwiedzki. Masz
0: no Kuba się z nami.
1: Proszę nie rzucać we mnie mikrofonu.
0: Kuba się z państwem spotka, a my już dziękujemy. Halina Wachowicz, Adam Szura i Marcin.
1: Wiesz, jak to jest? Wchodzi pan z brzuszkiem.
0: Tak.
1: To najpierw wchodzi
0: brzuszek,
1: tak, czyli forpoczta dobrobytu, a potem reszta pana.
0: Okej.
1: Okay. No, znaki szczególne, forpoczta dobrobytu.
0: Stanley Clark na zakończenie dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.
1: Coś z tym zrobię. Ale z drugiej strony przy moim wzroście wysoki, no to tam to trochę mogę pozwolić.
0: To ginie, tak, to ginie zdecydowanie.
1: Tak, prawda? Mhm. Bilans mam dobry.
0: Jeśli dziś wtorek, spotykamy się w czwartek.
1: Wszystkiego dobrego. To jutro czwartek i w czwartek się widzimy, jutro się słyszymy.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Radio 357, 12.
2: Co państwo? Lato!
1: Rafał Grzebalski, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry państwu. 30 czerwca mamy wtorek. Od dłuższego czasu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej próbuje przeforsować przepisy, które nakazywałyby wstrzymanie pracy przy zbyt wysokiej temperaturze. Jednak kwestia zakazu pracy w upałach wywołuje w rządzie dyskusję, nomen omen gorące spory. Do tej pory nie udało się uzgodnić wersji przepisów, które byłyby do zaakceptowania przez wszystkich koalicjantów. Ponoć dziś o przyszłości projektu ma zdecydować premier Donald Tusk. Co ciekawe, w Polsce mamy przepisy, które wskazują minimalną temperaturę w miejscu pracy, no ale nie mamy regulacji dotyczących maksymalnej temperatury. Zgodnie z przepisami BHP, minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy nie może być niższa aniżeli 14 stopni dla ciężkiej pracy fizycznej oraz 18 stopni w przypadku pracy biurowej. Co proponuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Otóż, jeśli temperatura w biurach, halach, sklepach przekracza 35 stopni Celsjusza, praca powinna być wstrzymana. Jeśli temperatura na zewnątrz przekroczy 32 stopnie, osoby pracujące fizycznie również będą zwolnione z pracy. Ale już przy niższych temperaturach pracodawca będzie musiał wprowadzać przerwy, a nawet skracać czas pracy. Dziś o tym, a pytanie brzmi, czy dobrze znoszę upały i potrafię wydajnie pracować. Jak się państwu pracuje podczas upałów? Czy pracodawcy potrafią stworzyć komfortowe warunki? Czy pamiętają o wodzie? Czy dbają o to? Dwie minuty po południu. Czekamy już teraz na telefony. Czeka pani Katarzyna. 510-357-357 w aplikacji Sonda. A na naszej antenie pan Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Witam pana, panie inspektorze. Kłaniam się panu.
3: Dzień dobry.
1: Panie inspektorze, wczoraj projektem przepisów czytałem, zajął się Stały Komitet Rady Ministrów. Podjęto jakieś ostateczne, wiążące decyzje?
3: Nie mam żadnych informacji w tym temacie, ale proszę pamiętać, że temat jest bardzo trudny. Bardzo trudno jest określić tą maksymalną temperaturę. Dlatego też nikomu do tej pory nie udało się ustalić jej wysokości. Dlatego odpowiedź na pana redaktora, pytanie na początku, jest bardzo prosta. Jest to bardzo trudna rzecz. Ja myślę, że powinniśmy korzystać z wzorów cypryjskich, gdzie moim zdaniem zrobiono świetne rozwiązanie. Mianowicie najpierw, zanim wprowadzono przepisy, przez 2 lata obowiązywał pilotaż. 2 lata trwał pilotaż i on był skierowany nie do dużych firm, bo z góry założono, że duże firmy poradzą sobie z wymogami prawa, tylko był skierowany do średnich i obowiązkiem Państwowej Inspekcji Pracy było po prostu pomoc tym podmiotom. Tak, nie kontrolowanie, nie karanie, tylko pomoc, jak te przepisy stosować w praktyce. I dopiero po 2 latach zostały przygotowane przepisy BHP, które były też 3 razy nowelizowane, dlatego że ciągle dokonywano modyfikacji, no bo granica jest bardzo cienka między całkowitą likwidacją firmy a możliwością jej wykonywania.
1: No tak, zwłaszcza, że aby stworzyć takie super warunki związane chociażby z temperaturą, wiadomo, potrzeba inwestycji, by dla niewielkich, maleńkich zakładów pracy to może być wyzwanie. Pan powiada, że to jest wielka trudność, po czym okazuje się, co od pana słyszymy, że można wprowadzić program pilotażowy sprawdzający, jak to zadziała. No więc może ta trudność nie jest aż taka kosmiczna, ale abstrahując od tego, ja mam pewne podejrzenia, co wywołuje te spory i wątpliwości. Może chodzi, bardzo przepraszam, ale o pieniądze. Przecież ograniczenie czasu pracy, wstrzymanie pracy, wolne dni, to są bardzo duże koszty dla całej gospodarki. Duże koszty dla dużych przedsiębiorców, przedsiębiorstw. Szacuje się, że dzień wolny, każdy dzień wolny od pracy w Polsce kosztuje polską gospodarkę od 5 do 8 miliardów złotych. Nie twierdzę, że skala będzie aż taka, bo chodzi o cały dzień wolny od pracy, prawda, ustawowo w całej Polsce. Niemniej to się odbije na finansach państwa, czyż nie?
3: Z pewnością jest to prawda, ale proszę pamiętać, że to nie jest dzisiaj tak, że pracodawca nie ma żadnych obowiązków, bo jak dyskutujemy o maksymalnej temperaturze, to ja odnoszę takie wrażenie, że wszyscy myślimy, że skoro jest wysoka temperatura, to tak naprawdę nie ma żadnych przepisów, które by gwarantowały bezpieczeństwo pracownika. To jest nieprawda. Już dzisiaj przecież mamy taką możliwość, żeby wprowadzić skrócony czas pracy. Tak na przykład dzieje się w kopalniach. Istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych przerw pracy. Istnieje możliwość wprowadzenia pracy zmianowej. W biurze mamy możliwość wprowadzenia pracy zdalnej. Mamy już dzisiaj regulacje, które pozwalają pracodawcom zadbać o bezpieczeństwo. Mamy przecież przepisy, które mówią wodzie, jeżeli pracujemy na zewnątrz, zadaszone pomieszczenie do wypoczynku przy linii technologicznej powyżej 30, pomieszczenie klimatyzowane do wypoczynku, więc mamy szereg obowiązków.
1: No mamy jeszcze kodeks pracy, artykuł 210, zgodnie z którym każdy pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy, oddalić nawet z miejsca pracy, jeśli warunki zagrażają jego zdrowiu bądź życiu, przy czym zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Ja to rozumiem, panie inspektorze, tylko że te wszystkie możliwości, o których rozmawiamy, które ma pracodawca, to jest na zasadzie, że on może, ale przecież nie musi, prawda?
3: Prawda, to prawda. Ale z drugiej strony w interesie pracodawcy leży dbanie o swój personel, o swoich podwładnych. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy jesteśmy zgodni, że w czasie tak wysokich temperatur wydajność fizyczna i psychiczna każdego z nas spada. No więc nie da się osiągnąć tej wysokiej wydajności w sytuacji, kiedy pracownik słania się ze zmęczenia, a też można podjąć szereg działań, które mogą mu zapewnić jakiś komfort. Mam na myśli tutaj wodę. Na Cyprze na przykład obligatoryjnie jest dosypywana sól. Nie ma problemów. Też widziałem firmy, gdzie są dostępne elektrolity.
1: Czyli tak, chodzi o dostarczenie razem z minerałów, potem. To prawda, tak.
3: Nawet zwracana jest uwaga w firmach, na przykład na Cyprze wprost jest taki obowiązek, że nie wolno spożywać słodkich pokarmów, napojów alkoholowych i kofeinowych. Zakaz unikania dużych posiłków. Ja wiem, że to jest ingerencja jakby w naszą wolność pracowniczą, no ale nie da się po prostu w pewnych sytuacjach tej wolności nie poświęcić, tym bardziej, że to są tak naprawdę takie zapisy, które są uniwersalne. Więc ja bym był wstrzemięźliwy, tym bardziej, że mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że my uruchomiliśmy infolinię. Tak jak w zimę uruchomiliśmy infolinię, no bo niestety zima nas nie oszczędzała, tak lato nas nie oszczędza. W piątek mieliśmy 3 zgłoszenia na infolinię. To jest infolinia, bezpośrednio się dzwoni do nas, zgłasza problem, my podejmujemy interwencję. Po prostu inspektor w danym okręgu jedzie i tę kontrolę przeprowadza. Więc mieliśmy 3 zgłoszenia w piątek, 26 w poniedziałek. No i dzisiaj sprawdzałem przed połączeniem 12 zgłoszeń, więc skala nie jest duża i w ciągu ostatnich lat 4 mieliśmy kilkaset zgłoszeń na zimnej i na zbyt niskie i zbyt wysokie temperatury, co pokazuje, że wielu pracodawców dba o swoich ludzi, bo zdają sobie sprawę, że w pewnych sytuacjach prymat bezpieczeństwa jest najważniejszy. To tak jak inspekcja cypryjska, oni bardzo mi się to podobało, kiedy powiedzieli, że inspektor jest, wysoka temperatura, wchodzi, zamyka budowę i nikt nie ma z tego powodu zastrzeżeń, wątpliwości, nie kwestionuje. Jak zadałem pytanie, jeżeli budowa kosztuje, dniówka kosztuje, tak jak pan redaktor mówił, grube miliony, no to nie mówią, no trudno. No bezpieczeństwo jest najważniejsze i pieniądze są kwestią drugorzędną i bardzo mi się to podobało.
1: Resort rodziny wiem, że zwrócił się do państwa, do pana, do Państwowej Inspekcji Pracy z takim wnioskiem dotyczącym kontroli w zakładach pracy. Zwłaszcza teraz, kiedy przeżywaliśmy rzeczywiście bardzo wysokie temperatury. Co inspektorzy za to będą sprawdzać albo też mogą sprawdzać?
3: No sprawdzają, czy te warunki pracy są odpowiednie, bo pamiętajmy, my nie mamy rzeczywiście wskazanej maksymalnej górnej granicy, jeżeli chodzi o wysokość temperatury, ale wprost w przepisach jest zapis o odpowiedniej temperaturze i obowiązkiem każdego pracodawcy, każdego, niezależnie czy zatrudnia jednego, dwóch, trzech, trzydziestu, stu pracowników, jest obowiązek dokonania oceny ryzyka. Co to jest? To jest taki dokument, w którym pracodawca wpisuje, jakie są zagrożenia w pracy, a takim zagrożeniem jest wysoka temperatura, i wpisuje, jakie działania podejmie, żeby te zagrożenie wyeliminować. I pierwszym obowiązkiem inspektora pracy na kontroli, też tak robiłem, jest sprawdzenie, czy w ocenie ryzyka, do czego pracodawca się zobowiązał. I to jest bardzo proste, więc biorę taki dokument oceny ryzyka, patrzę, do czego pracodawca się zobowiązał w ocenie ryzyka, żeby tą skutki tej wysokiej temperatury zniwelować, i go po kolei przepytuję. Czyli jeżeli widzę, że zobowiązuje się do wydawania posiłków, do skrócenia czasu, to mam po prostu go przepytuję, czy z tych obowiązków się wywiązał. Jeżeli nie wywiązał się, no to pokazuję i mówię: pani szefie, pani szefowa, no zobowiązała się pani, tu jest pani podpis do tego, tego, a nie wykonuje pani tego, do czego pani się zobowiązała. Więc to jest najprostsze. Ale to, co jest ciekawe w przypadku naszych interwencji, nie spotykamy się z oporem. Znaczy, nie spotykamy się z taką sytuacją, że ktoś mówi: no nie zrobię, nic nie zrobię, co z tego, że jest wysoka temperatura, no tak bywa, no latem jest ciepło, zimą jest zimno. No, zawsze, generalnie spotykamy się
4: ze zrozumieniem,
3: mojej radości,
4: tak?
3: Z takim, ze zrozumieniem, i pracodawca na przykład pyta nas konkretnie, co mogę zrobić, żeby
4: poprawić te
3: wysokiej
4: warunki
3: temperatury, zniwelować.
4: Tak.
3: Więc to mnie cieszy, że nie mamy takich sytuacji, że dochodzi do konfrontacji, że pracodawca się zapiera, nie chce. Tylko cieszy mnie taka postawa, kiedy nas proszą o to, żebyśmy się podzielili własnym doświadczeniem i żebyśmy pomogli, bo to jest bardzo ważne. Bo chodzi o to, żeby pomóc, bo ja rozumiem, że nie wszyscy pracodawcy wiedzą, jak w takiej sytuacji zareagować.
4: Wrócimy do rozmowy. Bardzo panu dziękuję za spotkanie na antenie w 357. Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, jest państwa gościem. 12 minut po południu. Dziś pytanie, czy dobrze znoszę upały i potrafię wydajnie pracować. No i jestem bardzo, bardzo ciekaw, jakie warunki pracy tworzą państwa pracodawcy. 510-357-357. Pani Katarzyna przy naszym telefonie. Czekamy w aplikacji Sonda, a na antenie pan Bartosz. Panie Bartoszu, halo.
5: Dzień dobry, no, wie pan, ja jestem...
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry. W sytuacji, że akurat jak są teraz te upały, to obecnie, no, znaczy, teoretycznie nie pracuję, bo jestem nauczycielem, można by powiedzieć, ale mogę tylko powiedzieć, że jak w czerwcu były te upały jeszcze parę dni temu, no to nie, no, to był wentylator i tyle, jakoś dawało jeszcze radę, no.
4: Klimatyzacji brak?
5: Klimatyzacji brak, bo powiem szczerze, i nawet muszę stwierdzić, że abstrahując, jak w lutym były te takie wielkie mrozy, pamięta pan jeszcze, to w ogóle groziło, że placówka, to akurat jest specyfika tej pracy, że warunki są bardzo ważne ze względu na dzieci, że placówce groziło zamknięcie na dwa dni, ponieważ coś tam się popsuło i ogólnie w szkole było bardzo zimno. I dopiero tam dwa dni jakoś przed weekendem, który rozpoczynał nowy rok, nowy semestr, jakoś jeszcze dało radę, że jakoś dało się wytrzymać, ale powiedzmy, to było tak na samej granicy, ponieważ rzeczywiście coś tam się z ociepleniem za to
4: swoją drogą, awaria. Panie Bartoszu, ciekaw jestem, jak będzie wyglądać zużycie prądu i bilans energetyczny Polski, jeżeli klimatyzację założymy wszyscy. 14 minut po południu, czy dobrze znoszę upały i potrafię wydajnie pracować. 510-357-357. Dzień dobry, panie Dawidzie, halo.
6: A, witam, panie Kubo.
4: Witam pana.
6: Odnosząc się do pytania, to szanowni słuchacze, szanowni politycy, to teraz ja wam coś przeczytam, bo jak zwykle znowu jest spór w rządzie, jakie przyjąć jednostki temperatur. Uwaga. W zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny temperatura powietrza na stanowisku pracy nie może przekraczać 28 stopni Celsjusza przy wykonywaniu pomiarów termometrem suchym, a intensywność chłodzenia nie może być mniejsza od 11 katastopni wilgotności. I teraz, jeśli się przekroczy te wartości, to nasza praca jest skrócana do 6 godzin. I uwaga, w przypadku, gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym na stanowiskach pracy przekracza 33 stopnie, mogą być prowadzone tylko prace w ramach akcji ratowniczej.
4: Aha.
6: I proszę sobie wziąć...
4: Czyli nie ma mowy wtedy o wydobyciu, prawda?
6: Nie ma. Akcja ratownicza. I panie Kubo, to przecież te przepisy górnicze, które tutaj mamy stworzone, to przecież one wynikają z czegoś, czyli oni doskonale...
1: No z obserwacji, z doświadczenia, prawda, z praktyki.
6: Dokładnie, dokładnie. I ta nasza wydolność spada, nasze warunki powodują to, że robi się niebezpiecznie, bo ten poziom koncentracji na tym zmęczeniu też spada, ja to widzę po sobie. Widzę to na przykład na temperaturze powietrza, gdy biegam, jak moja wydolność spada przy różnych parametrach biegowych, to już taki prywatny aspekt, ale teraz jeszcze wracam do tej pracy. No proszę sobie zadać, szanowni politycy, tylko jedno pytanie. Wy sobie zamontujecie klimatyzację, schodzicie sobie, a co na przykład z tym pracownikiem, który wczoraj na przykład widział na dworcu w Katowicach, nie wczoraj, w ubiegłym tygodniu, godzina 17, a oni tam nawalają w głazy i rozbijają przy wiadukcie te głazy w tak potwornie dużej temperaturze o godzinie 17. Ciekawe, jakie tam warunki są zachowane przez te pracodawcy. Jak zwykle spór idzie o pieniążki, no bo jeśli będzie ta przerwa dla pracowników, to teraz pytanie, oni będą mieć za to płacone, czy nie?
1: Tak, tak.
6: Będą. No dobrze, ale na pewno pracodawcy lobują, że jeśli na przykład będzie 2 tygodnie bardzo gorąco, a oni ich będą przerywać im pracę, to będą małe podstępy.
1: No to gospodarka poczuje te ciosy, bez wątpienia.
6: No dokładnie, na pewno tak jest, no ale dobra, poczuje te ciosy. No ale niech oni sobie zdają sprawę, że wtedy ta wydolność tych pracowników przecież spada, to przecież nie są robokopy. My jako ludzie nie jesteśmy maszynami, bo przecież nawet panie Kubo, w zoo zwierzęta w tej temperaturze, nawet one się wylegują, bo mają siłę chodzić po wybiegach. A my ludzie, to co jesteśmy za przypuszczeniem?
1: Są nawet takie, które są chronione i właściwie pozostają w cieniu. Panie Dawidzie, no, bardzo panu dziękuję za komentarz. Pozdrawiam pana. 510-357-357, 16,5 minuty po południu. Czy dobrze znoszę upały? I potrafię wydajnie pracować. Pan Dariusz z nami. Panie Dariuszu, kłaniam się panu. Halo?
7: Dzień dobry, panie Jakubie.
1: Dzień dobry panu, witam.
7: Panie Jakubie, proszę dać mi chwilę dłużej.
1: Bardzo proszę.
7: Niż zwykle. Bo będę miał też do pana pytanie. Panie Jakubie, czy ta dzisiejsza audycja to jest po to, żeby wypełnić godzinę, czy może mieć też charakter interwencyjny?
1: Może mieć interwencyjny, wie pan, z taką nadzieją zresztą podejmowałem ten temat. Skoro tworzymy przepisy, skoro rząd ma kłopot na przykład, co słyszymy, z ustaleniem górnej temperatury, no to próbujemy dowiedzieć się. Bardzo cenna informacja, wskazówka od pana Dawida. Taką temperaturę może warto by na przykład przyjąć charakterystyczną dla rozwiązań w kopalni.
7: Wobec tego problem rozstrzygniemy. Ja mam do pana kolejne pytanie.
1: Tak.
7: Czy pan jutro jest w radiu, czy ma pan dzień wolny?
1: Jutro jestem w radiu.
7: A od której do której, jeśli to nie tajemnica?
1: Nie jest to tajemnicą. Przychodzę przed 10:00, siadam przy biurku i przygotowuję się do programu.
7: Dobra. Czy może pan... czy może być tak, że ja prześlę panu na numer komórkowy temperatury, jakie są w autobusach miejskich? Ja powiem panu, jakie są temperatury w kabinie. To są około 40 stopni. I gdy kierowcy zgłaszają to, od nas się nie odbiera telefonów.
1: To makabra, panie Dawidzie, ale...
7: Darku.
1: Przepraszam, panie Darku, rozpędziłem się, bo
7: dlatego
1: w pamięci
7: pana
1: mam pana Dawida. Panie Dariuszu, ale
7: zaprosić
1: to...
7: Zaprosić pana do kabiny, żeby pan przejechał... 2 kółeczka.
1: Nie powiem, że z przyjemnością, ale jeśli jest taka potrzeba i w czymkolwiek będę mógł pomóc, to zrobię to, panie Darku, po prostu z radością. A jeszcze zapytam, klimatyzacji w takiej kabinie nie ma?
7: Znaczy, wie pan, klimatyzacja, panie Jakubie, jest w każdym autobusie, natomiast ona jest zazwyczaj niesprawna.
1: Aha, czyli...
7: I stawia się kierowców... Albo jedziesz, albo odmawiasz pracy z takim naciskiem. Odmawiasz pracy, a jak odmawiasz pracy, to jutro możesz dostać kopa w dupę.
1: No, wie pan, powiem szczerze, ja się tego obawiałem, już rozmowa się troszkę nam wydłużyła z racji mnogości wątków, ale przywołałem ten artykuł...
7: Panie Jakubie, rzecz jest w tym, przepraszam,
1: tak,
7: że ja...
1: Tak, bardzo proszę.
7: Kierowcy autobusów nie wożą węgla. Bo jak kierowca, który wiezie węgiel, wjedzie do rowu, no to uszkodzi samochód i wyrzuci węgiel.
1: Poza tym, przepraszam za złośliwość, ale hałda węgla musi być schładzana, bo jeśli nie, to nastąpi samozapłon.
7: Panie Jakubie, ja panu powiem więcej.
1: Tak.
7: Kierowca, który wiezie węgiel, musi mieć co 4,5 godziny przerwy. obowiązkową przerwę.
4: Panie Dariuszu, a z jakiego miasta pan do mnie dzwoni?
7: Ja mam do pana rzut beretę, panie Jakubie.
4: Czyli Warszawa?
7: Tak, czyli Warszawa.
4: Aha. Mam taką propozycję, bo to, o czym pan opowiada, no po prostu w głowie się nie
7: tylko
4: mieści.
7: Tylko wie pan co, ja mam taką, ja nie jestem z PO, ja nie mam serduszka, więc mnie nic nie chroni.
4: Ale to, jakie to ma znaczenie, jakie to ma znaczenie, jakie sympatie, jakie,
7: panie Jakubie,
4: jakie sympatie polityczne ma kierowca, błagam, to naprawdę ma znaczenie?
7: Ale, panie Jakubie, oczywiście, że ma, a zarządza komunikacją pan Trzaskowski, więc wie pan, żeby nie było tak,
4: a może,
7: z lekarzami, którzy może, nie są wiarygodni, a pan Murański jest wiarygodny.
4: A może pan Trzaskowski, no, ma nie mnóstwo wie, spraw na wie, głowie, tak, wie, i nie zdaje wie, sobie sprawy z takich wie, pan, zdarzeń, z takiej jakieś, sytuacji.
7: Ja myślę, że on wszystko doskonale wie, tylko co on ma zrobić? Przecież on się tym nie zajmuje, tylko Kierwiński się zajmuje.
4: Mhm. Panie Dariuszu, mam do pana wielką prośbę. Proszę się nie rozłączać, wymienimy się za chwilę numerami telefonów, dobrze?
7: Okej.
4: Bardzo panu dziękuję, kłaniam się.
7: Dziękuję bardzo.
4: 21 minut po południu. Ja tylko poproszę panią Katarzynę, że proszę przekazać mój prywatny numer panu Dariuszowi. Na antenie pan Czesław. Panie Czesławie, witam. Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie Kubo. Panie Kubo, pan mi wyraz na bohatera. Któraś pozycja z kolei. W ten sposób tutaj wie pan, no, panie Kubo.
4: Ale na czym?
8: Panu na chatę nie wjechali swego czasu. Wie pan, że będzie pan świadkiem niewiarygodnym.
4: Nie bardzo wiem, na czym polega to bohaterstwo, no ale powiedzmy.
8: No, wie pan, telefon, Warszawa, komunikacja niesprawna. No wie pan, tydzień
4: komunikacja
8: temu,
4: sprawna
8: audycja.
4: Być może, tylko wie pan,
8: nie, klimatyzacja niesprawna.
4: A, klimatyzacja, rozumiem.
8: Wie pan, i pan tutaj jeszcze telefon bierze prywatny, może jakaś interwencja. Oj, panie Kubo, stąpa pan po cienkim lodzie.
4: A pan by postąpił inaczej? Przecież też by pan starał się pomóc, zapytać, dowiedzieć się, czyż nie?
8: Panie Kubo, powiem tak, no. Zastanawiam się nad jednym. Jesteśmy mniej więcej rocznikowo w tym samym roku. Kiedyś klimatyzacji nie było. Czy kiedyś nie było lata? Nie było takich upałów?
4: Tak ekstremalnych upałów nie. Te średnie temperatury... Kubo, no nie, no ale to wie pan,
8: panie Kubo,
4: to dowiedzione naukowo. Średnie temperatury latem były niższe.
8: No faktycznie, wie pan, patrząc...
4: Teraz każdy miesiąc, proszę zajrzeć do internetu, każdy miesiąc bije historyczne rekordy.
8: Panie Kubo, patrząc na drużynę Francji, faktycznie tam klimat się bardzo ocieplił, bo drużyna bardzo ściemniała. Ale tak wracając...
4: Oj, to słaba uwaga. To taki żart, wie pan, gruby. Ale biegnijmy dalej.
8: Panie Kubo... Żyliśmy w swojej młodości, gdzie klimatyzacji nie było w domu. Ja do tej pory nie posiadam klimatyzacji w domu, ale nie wyciąłem drzew, które posiadam na swojej posesji, dlatego moja temperatura przy tych upałach była najwyższa 26 stopni w mieszkaniu, nie włączając klimatyzacji.
4: I co w związku z tym?
8: Tak. Wie pan, jeśli miasta dzisiaj się betonuje, pozbawia się klimatyzacji, wie pan, pozbawia się drzew, pozbawia się naturalnego
4: ciągów
8: chłopu,
4: powietrznych, to prawda.
8: Tak, chociażby. To więc czegoż możemy wymagać? Wie pan, ja z początku swojej, powiedzmy, drogi zawodowej pracowałem w budowlance. Generalnie rzecz biorąc, naprawiałem dachy. Moja praca zaczynała się na dużych osiedlach. Moja praca zaczynała się przy takich upałach o godzinie 4 rano do godziny 11, przerwa, praca. I wie pan, przepraszając sąsiadów, przepraszam, lokatorów tych bloków, że będziemy wcześniej działać, że będziemy ich budzić. Działaliśmy w ten sposób, wie pan, i teraz
4: Tak, ale to wie pan, przywołuje pan zamierzchłe
8: Ale przepraszam, czy wątroba się panu zmieniła w tej chwili przez te lata?
4: No nie, ale na przykład w miastach, wie pan, ludzkość
8: rosną dłuższe?
4: Ludzkość uporała się z czymś, co już mówię, co zwie się kanalizacją. Te przeciągi głównie zachowywano po to, żeby, wie pan, mieszkańcy miasta nie umarli od smrodu, mówiąc brutalnie.
8: To znaczy, że drzewa są niepotrzebne w miastach, tak?
4: Wielu tak. Znam takich przypadków bardzo dużo, że lepiej zabetonować i przeznaczyć na coś, co będzie zarabiało.
8: Ale przepraszam, momencik. Te osiedla z PRL-u, które były budowane, one mają sporo zieleni. To dzisiaj nie można tej zieleni, powiedzmy, tak projektować w przestrzeni, żeby ta zieleń była, tylko trzeba każdego kawałka ziemi pozbawić, żeby nabudować betonowy.
4: Dobre pytanie, panie Czesławie. Kończę, bo wielu słuchaczy czeka, niemniej kłaniam się panu. Czy dobrze znoszę upały? I potrafię wydajnie pracować. 510-357-357. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Halo?
9: Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, witam.
9: Pozdrawiam ze Starogardu i to gdańskiego, pan sobie wyobrazi.
4: Wyobrażam sobie.
9: Od razu potwierdzam to, co ten pan wcześniej mówił o drzewach. Mam dom otoczony drzewami wyższymi niż dom. Jest, nie powiem, że marznę, ale jest chłodniej, zdecydowanie.
4: Mhm, czyli pomagają ale, w upały. Mhm.
9: No, ale ja nie o tym. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to ciepełko, co teraz mamy, to w zasadzie dla mnie to takie marzenie, wie pan? Bo ja właściwie to w większości przypadków pracuję w znacznie wyższych temperaturkach.
4: O!
9: No, 37 lat, 37 rok już na morzu spędzam.
4: Aha.
9: I w maszynowni to tam potrafi być 50 plus. I trzeba sobie dawać radę. A w takiej wirówkarni jak się pójdzie, to na przykład parę rejsów temu na jednym ze statków musiałem czujki temperaturowe na takie o wyższej temperaturze zadziałania zmieniać, bo tam 64 chyba były stopnie i one odpalały, nie?
4: Aha, ale co, na czym polegałaby zmiana, że te wartości pan zmieniał w tych czujkach, żeby nie wzbudzały alarmu, tak?
9: No, bo czujki się zakłada, bo tamte są cały czas w alarmie były, nie? Po prostu i tyle. Także
4: no ale to, teraz... że były w alarmie, to może miało pewien sens, bo ostrzegały przed no, zupełnie ekstremalną temperaturą.
9: No nie, bo one miały ostrzegać przed pożarem, wie pan, i w aha. tym momencie, jak one są cały czas w alarmie, to człowiek po prostu, one są jakby...
4: Można oszaleć, tak. A jak pan, sobie radzi, panie Grzegorzu, tak, przy takich temperaturach, pracując jednak przecież bardzo ciężko w tej maszynowni, co się robi, żeby się schłodzić?
9: No proszę pana, przede wszystkim ja mam taki VIP-owski, wie pan, warsztacik własny, bo jestem elektryk-operatyk. I tak, mam mniej więcej, ja teraz miałem mniej więcej jak 38 stopni, także jak się wchodziło, no to od razu rzekł, o Jezu, jak to fajnie, jak to chłodno.
4: Czyli chłodziła pana temperatura 38 stopni, tak?
9: No trochę tak. No nie powiem, że to się pracuje tak jak w klimacie, powiedzmy, tam przy temperaturze 20 stopni trzeba wolno, trzeba to robić wszystko z głową, dużo pić. No tak, wie pan, ja potrafię, bo pracuję od 8 do 12, przerwa na lunch i od 13 do 17, czasami trochę dłużej, jak tam dokończyć roboty. No to przed południem wypijam jakieś 2 butelki wody, też 3 litry, po południu następne 2-3, więc następne. A pierwsze siusianie to dopiero gdzieś tak 6-7, bo po prostu wszystko przez skórę wychodzi.
4: Rozumiem. Panie Grzegorzu, bardzo ciekawa opowieść i no, takie osobliwe doświadczenia. Pozdrawiam pana, 27 minut po południu, czy dobrze znoszę upały i potrafię wydajnie pracować. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo.
10: Dzień dobry, panie Kubo.
4: Dzień dobry panu.
10: Nie widzę, się kłaniam.
4: Tak, słyszymy, tak.
10: Szybko zwięźle i na temat. Powiem tak, staram się nie narzekać na tę temperaturę, na tę pogodę, no jest jaka jest. Nie mam na nią wpływu, więc nią żyję. Tu 2 telefony temu pan Czesław mówił o budownictwie PRL-owskim i tym PRL-owskim zagospodarowaniu jako dobrym przykładzie właśnie na to, że może być chłodno. No to ja jeszcze się trochę w czasie cofnę, bo na przykład na średniowiecznym zamku w Nidzicy jest w ogóle przyjemnie, tak? Kiedy wchodzę do sal wystawowych z turystami.
4: Bo grube mury bardzo.
10: Grube mury to raz, otoczenie drzew to dwa, właśnie to, że tam nie jest wszystko zalane betonem, tylko jest jakaś troska o to zagospodarowanie. Więc powiem tak, nie narzekam, chociaż tam też są duże zmiany temperatury, no i też przez to, że ja muszę całą historię w zasadzie zaczynam w średniowieczu, kończę na czasach współczesnych, ja to muszę zrobić w godzinę, no to taka podróż przez ponad 800 lat historii, to też jest, potrafi człowieka schłodzić.
4: No i jeszcze ubranko pracownicze ma pan bardzo lekkie i chłodne, bo to raptem prześcieradło, prawda, miejsce na oczy i tyle.
10: Proszę nie podpowiadać, panie Kubo, ale na przykład właśnie jeżeli chodzi o tę klimatyzację wszechobecną, no to hobbystycznie też czasami pomagam koledze, wożę jedzenie w pizzerii. I w weekend miałem zmianę i człowiek wychodził z lokalu, w lokalu klimatyzacja rozkręcona, wchodził do auta, później znowu wychodził i w poniedziałek już głos trochę słabszy.
4: No tak.
10: Trzeba z tym uważnie, ale składać się na pewno i damy radę.
4: Pozdrawiam pana.
10: Pozdrawiam.
4: Bardzo dziękuję. Pan Michał, panie Michale, halo.
11: Dzień dobry
4: panu, witam.
11: Trzy tematy, bardzo szybko. To tak, pierwszy temat. Może sugerowałbym odnośnie tych upałów w miejscu pracy. Nie robić tego tak, że rząd znowu będzie próbował być najmądrzejszy i mądrzejszy od każdego zakładu pracy i każdego Polaka, tylko wprowadzić obowiązek, że pracodawca podaje, jaka temperatura maksymalna jest przewidziana na danym stanowisku i jak ma zamiar wspomagać pracownika i przeciwdziałać i reagować. Mhm. I ta informacja niech będzie jasno dostępna, tak jak są instrukcje przeciwpożarowe, każdy musi wiedzieć, gdzie jest wąż, gdzie jest droga ewakuacyjna, to niech będzie mała tabliczka z czymś takim i potem inspektor pracy może przyjść, dorzucić do tego możliwość, żeby pracownik mógł własnym termometrem, to nie są drogie rzeczy, zmierzyć temperaturę na swoim stanowisku pracy, żeby nie uniknąć sytuacji, że ktoś na najchłodniejszym miejscu hali pod klimatyzatorem umieści.
4: Albo ma specjalny termometr, jasne.
11: Tylko po prostu, że każdy pracownik na swoim miejscu pracy wie, jaka jest maksymalna temperatura i wtedy inspektor pracy może przyjść, sprawdzić lub powiedzieć, a proszę pana, tu jest za wysoka temperatura, proszę to obniżyć na tym stanowisku i to wpisać w regulaminie niższą. I to jako program pilotażowy myślę, że mogłoby się dobrze spisać.
4: Bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Kończę, bo już mój gość czeka, kłaniam się panu, 29 minut do godziny 13, a moim gościem jest pani dr Magdalena Janc, adiunkt w Zakładzie Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy imienia profesora Jerzego Nofera w Łodzi. Dzień dobry pani, kłaniam się.
12: Dzień dobry, witam państwa.
4: Czy wraz ze wzrostem temperatury powyżej pewnej wartości wydajność pracowników spada? Te wysokie temperatury wpływają na przykład na koncentrację, na siły, na motorykę?
12: No zdecydowanie tak jest. Nasze możliwości fizjologiczne najlepsze są te parametry takie i zarówno umysłowe, jak i fizyczne naszej pracy będą najlepsze, kiedy ta temperatura będzie dla nas neutralna, tak? Wtedy, kiedy nasz organizm czuje się komfortowo i ma taki komfort cieplny od

0: Oczywiście no, takie osobnicza zmienność również występuje, ale tam liczymy tą temperaturę na tak zwanej poczerniałej kuli, do tego mamy wilgotność powietrza, do tego mamy jeszcze, że tak powiem, przepływ powietrza, tak, jaki jest. Strumień tego powietrza, jaki na nas będzie działał. I to nam daje taki sumaryczny wskaźnik WGBT. I najwięcej badań naukowych jest właśnie oparte na tych wskaźnikach WGBT. Dlatego jak będę mówiła WGBT, musiałam to wytłumaczyć, żebyśmy nie mówili, że te 24 stopnie Celsjusza to są zwykłe, ze zwykłego termometru pobrana jakby miara, tak? I teraz tak, jeżeli temperatura właśnie według tego WGBT 24 będzie wyższa, to co każdy stopień zmniejsza nam się produktywność. Oczywiście najbardziej narażeni na obniżenie tych możliwości są pracownicy fizyczni, ponieważ no, wytwarzają również ta praca fizyczna, wytwarza ciepło
1: z jednej strony
0: w naszym organizmie.
1: Komfort pracy, wydajność, a z drugiej strony przecież w wielu miejscach pracy ta koncentracja decyduje i wpływa na bezpieczeństwo. Zatem taka
0: tutaj
1: wysoka temperatura może być wręcz groźna. Wyobrażam sobie na przykład dla pasażerów, nie wiem, autobusów, pociągu, prawda? Kiedy kierujący słania się na nogach z powodu upału, to się robi po prostu niebezpiecznie.
0: Tak, no oczywiście zdecydowanie te zdolności umysłowe nam się, że tak powiem, pogarszają. To różnie dane literaturowe pokazują, to jest od 0,8 do nawet 5% pogorszenia czasu reakcji, tak, w jakim, jaki mamy na zareagowanie na dane wydarzenie. Więc to są takie rzeczy, które właśnie będą się przekładały na to bezpieczeństwo, ale dodatkowo jeszcze zdecydowanie wzrasta nam odsetek wypadków w pracy, co również zostało już potwierdzone między innymi przez badania Międzynarodowej Organizacji Pracy i tutaj ta wypadkowość w wysokich temperaturach no niestety jest dość wysoka.
1: Pani doktor, ale skoro to wszystko wiemy, są na to podstawy naukowe, są badania, są statystyki, to dlaczego nie mamy w Polsce przepisów określających górną granicę temperatury, po przekroczeniu której pracę należy po prostu przerwać na stałe, czasowo? No to wydaje się wręcz kuriozalne.
0: Powiem tak, opiniowaliśmy projekt rozporządzenia w tak nazywany potocznie o upałach.
1: Teraz mówimy o tym aktualnie rozpatrywanym, tak? Mówimy o tej propozycji Ministerstwa Pracy. Tak, bo to... A bo państwu jeszcze o tym nie mówiłem, bo tworzenie tego projektu rozporządzenia trwa już, no ile? Prawie 2 lata, tak?
0: No to znaczy, mówiąc szczerze, to jeszcze dłużej, bo najpierw było gromadzenie właśnie danych, na podstawie której będziemy to wyznaczać te granice, tak? Natomiast ta trzecia wersja to jest z 2025 roku, czyli ta, która teraz jest, rozumiem, rozpatrywana pod obrady wzięta. I tam jest zasugerowany ten maksymalny punkt w pomieszczeniach biurowych, to będzie 35 stopni Celsjusza.
1: Tak, na zewnątrz 32 w przypadku pracy fizycznej, ale już są też niższe wartości, 28 przekroczenie w pomieszczeniach lub 25 na zewnątrz. Powodować ma to, że pracodawca będzie musiał coś zrobić, zapewnić chłód, zamontować klimatyzację, rolety i tak dalej.
0: I myślę, że to jest właśnie to najważniejsze z tego rozporządzenia, bo nawet chyba słuchacz przede mną o tym mówił,
1: tak? Ale
0: czyli żeby wdrożyć wcześniej, żeby zaplanować i mieć przygotowany taki plan na te fale upałów, tak? Bo fale upałów to są minimum 3 dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza i każdy pracodawca tak naprawdę powinien mieć plan. Czyli jeżeli będą wysokie temperatury, w jaki sposób
1: to
0: będzie
1: zrobię,
0: chronił tych pracowników.
1: Jak będę chronił, jak ułatwiał im pracę. A pani zdaniem te wartości przyjęte w tej propozycji Ministerstwa Pracy, czyli przypomnę, temperatura wewnątrz 35, na zewnątrz 32, w przypadku osób pracujących fizycznie, czy to są rozsądne granice?
0: Ciężko mi powiedzieć. My proponowaliśmy inne, tak samo
1: wyższe czy niższe?
0: Ochrony...
1: Co ciekawe,
0: niższe. Mhm. niższe proponowaliśmy. Natomiast no ja mam nadzieję,

0: że w związku z tym, że jest ten zapis, że te działania organizacyjne i techniczne pracodawca będzie zobowiązany wprowadzić przy niższych temperaturach, to po prostu nie doprowadzi do podwyższenia tej temperatury aż do tych skrajnych.
1: No tak, 28, 25, 25 na zewnątrz. Swoją drogą ciekawe, dlaczego przyjęto wyższe wartości dla pomieszczeń, dla miejsc znajdujących się wewnątrz. Że przyjęto większą tolerancję.
0: Znaczy ja myślę, że to też tam jest jeszcze zapis o 25, ale przy pracy ciężkiej w pomieszczeniach, tak? Więc tak. Jakby jest też zaopiekowana ta grupa, no bo nie możemy porównywać pracy takiej, no powiedzmy, umysłowej i z pracy takiej typowo fizycznej, tak? Szczególnie jeżeli jest ona ciężką. Więc no, ta grupa pracowników jest również tutaj zaopiekowana i jakby no wcześniej wprowadzona. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, ja myślę, że same rozwiązania techniczne łatwiej jest wprowadzić w pomieszczeniach po prostu, żeby obniżyć tą temperaturę, tak? Typu właśnie żaluzje, rolety, jakieś wiatraki. Ja nawet nie mówię o klimatyzacji, bo tu też trzeba mieć z tyłu głowy, że my szczególnie montując tą klimatyzację w takich ośrodkach właśnie, gdzie już mamy dość dużo tego betonu, no niestety będziemy wpływać na kolejne podgrzewanie tego naszego miasta i te wyspy ciepła, które się robią w mieście. No tutaj nie możemy powiedzieć, że będzie to obojętne. Więc no w pracy będziemy mieć miło, ale potem musimy wyjść i funkcjonować, więc ja myślę, że tutaj też jest potrzebna taka aklimatyzacja, przede wszystkim to nauczenie nas samych, żebyśmy my się obserwowali, przede wszystkim dużo pili, nauczyli się jednak wypijać dużo więcej w tych falach upałów i sami się obserwowali nawzajem, tak? Jeżeli widzimy jakieś zachowanie kolegi, koleżanki, no to żebyśmy reagowali już wcześniej, tak? Zanim, bo wtedy jesteśmy w stanie jakoś schłodzić jakimiś zimnymi okładami tą osobę, tak? Natomiast no, żeby nie dopuszczać do tego przegrzania organizmu. No i jeszcze ważne jest, żeby obserwować kolor własnego moczu. Im będzie on ciemniejszy, bardziej brązowawy, bo wiemy, że na badaniach zawsze musi być słomkowy i tego się trzymamy, tak? Czyli staramy się, żeby barwa moczu była po prostu jasna. I jak zaczniemy dbać o siebie, to myślę, że wtedy na pewno będzie nam łatwiej znieść te upały, niezależnie od tego, czy to rozporządzenie wejdzie, czy nie wejdzie, to te fale upałów niestety będą coraz częstsze.
1: Wrócimy na antenę, spotkamy się raz jeszcze. Pani dr Magdalena Janc, adiunkt w Zakładzie Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy imienia profesora Jerzego Nofera w Łodzi. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: 19 minut do 13. Czy dobrze znoszę upały i potrafię wydajnie pracować? Komentarze również na moim profilu na Facebooku. Pan Paweł napisał, już teraz rozumiem czemu, dlaczego między innymi Grecy, Włosi pracują na zwolnionych obrotach. Przy tych temperaturach po prostu szybciej się nie da. Pani Agnieszka komentuje, źle znoszę upały, nie jestem wtedy wydajna, jestem zmęczona, rozdrażniona. Gorzej mi się myśli, problemem też jest brak odpoczynku w nocy. Bardzo źle mi się śpi w te noce tropikalne. Pan Tomasz na antenie. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie Kuba.
1: Dzień dobry panu.
2: Panie Kubo, i tak i nie. Podam przykład tutaj kierowców zawodowych ciężarówek. O ile, panie Kubo, temperatury takie ekstremalne, powiedzmy powyżej 35 stopni, dochodzące do 40 we wcześniejszych latach, powiedzmy gdzieś na południu Włoch, Hiszpanii, są jakby normą od lat i nie jest to nic nadzwyczajnego, panie Kubo. Problem...
1: No, ja wiem, że nic nadzwyczajnego, ale te państwa przyjęły przepisy i wprowadziły pewne granice temperatur.
2: Tak, panie Kubo. I myślę, że nie byłoby tej dyskusji, gdyby ta fala nie dotarła do Europy. Panie Kubo, zadam panu proste pytanie. Proszę sobie wyobrazić, tym bardziej teraz okres wakacyjny, gdzie kierowcy są zmuszeni poprzez zakazy stać poprzez w weekend, prawda? Proszę sobie wyobrazić parking, typową betonozę, bez grama cienia, grama drzewa, żeby kierowca się mógł schować. I teraz proszę sobie wyobrazić, staje w piątek powiedzmy o godzinie 18 i musi stać co najmniej do niedzieli do godziny 22. Załóżmy, że ruszy o 22 w niedzielę. Mm. Panie Kubo, myśli pan, że ten kierowca jest wypoczęty?
1: Nie wiem. Nie wiem, jak wypoczywa. No zakładam, że powinien.
2: Odpowiadam na pytanie. Absolutnie nie, panie Kubo. Mm-hmm. Nie. Mamy wybór, panie Kubo, albo siedzieć w tej kabinie non-stop na odpalonym silniku, ewentualnie, nie wiem, jeśli ktoś ma na tyle szczęścia, stoi nad jeziorem, nad morzem, okej. Okay. Jeśli stoi na dzikim parkingu, nie ma takiej możliwości,
1: jak
2: panie
1: to,
2: Kubo, żeby
1: jak
2: kierowca
1: to, panie
2: był
1: Tomaszu, jak to, panie Tomaszu, można...
2: Systemowo.
1: Jak to można zmienić?
2: Systemowo, panie Kubo, po pierwsze zdjąć zakazy ciężarówek w takich ekstremalnych temperaturach, bo to jest po prostu, no panie Kubo, nienormalne. Mhm. Ja jestem bardziej zmęczony po tym weekendzie niż przez 5 dni w czasie normalnej pracy, bo nie jest problemem, panie Kubo, wsiąść za kierownicę i jechać, prawda? Pracuje nam klimatyzacja. Problemem jest ten wypoczynek. I to jest ten cały paradoks, panie Kubo.
1: Bardzo panu... Tak?
2: Myślę, że tutaj po prostu no, systemowo by trzeba było zadziałać.
1: Bardzo panu dziękuję za telefon. Pani Justyna z nami. Pani Justyno, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, witam.
3: Moja odpowiedź na pytanie brzmi oczywiście nie, ale za pomocą platformy, jaką jest radio, chciałabym zaapelować do pracodawców o rozsądek. Też jestem z Łodzi i przykład polega na tym, że ja pracowałam na recepcji w jednej z przychodni łódzkim, no w jednej z łódzkich przychodni. Mhm. Mieliśmy my recepcję od wschodu, okna się nie otwierały. Ratuję, jej super, zainstalowali nam klimatyzację na połowie przychodni, w której jest gabinet pielęgniarki koordynującej, a nie o recepcji. Mhm. Tak się więc zastanawiam, czy to przypadkiem nie powinno być tak, że ustawowo powinno być tam, nie wiem, godzina przerwy i żeby na przykład ludzie na recepcji byli traktowani jak ludzie, dlatego że ja na przykład miałam godzinę tylko przerwy, a dziewczyna na normalnej, znaczy jeszcze raz, godzinę krótszy czas pracy, a dziewczyny na normalnej umowie 2 godziny krótszy czas pracy. Zero sprawiedliwości, zero ludzkiego podejścia.
1: Pan Tomasz, pani Justyno, kłaniamy się. Dziękuję za telefon. Panie Tomaszu, halo?
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Ja tutaj bym się chciał odnieść do tego pana, który dzwonił z Warszawy odnośnie...
1: temperatury w kabinie kierowcy?
4: ...prowadzenia autobusu z uszkodzoną klimatyzacją.
1: Tak, pan Dariusz, tak.
4: Tak. No bardzo mnie to zdziwiło. Nie mówię, że nie wierzę temu panu, ale wie pan, ja pracuję w tramwajach w Katowicach. Jestem pracownikiem fizycznym. Nie ma takiej możliwości, żeby motorniczy jeździł z uszkodzoną klimatyzacją. Po prostu nie ma. A ponad 90% taboru to nowy tabor. I jeżeli nastąpi awaria, bo oczywiście wszystko się psuje, to ten tramwaj jest od razu wymieniany. To jest nie sposób jeździć, ponieważ tam nie ma
1: czyli
4: żadnych...
1: Czyli nikt nikogo nie zmusza, kierowców nie zmusza do tego, musisz wyjechać, a klimatyzację zreperujemy ci za 3 dni, tak?
4: Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej możliwości, po prostu...
1: Panie Tomaszu, no ale nie mam podstaw, żeby panu Dariuszowi nie wierzyć, zwłaszcza, że po audycji się kontaktujemy. Poza tym zdaje się, że zasugerował, że może przesłać zdjęcia z temperaturą obrazującą, co tam się dzieje.
4: No nie, bardzo mnie zaszokowało, wie pan, ale teraz jeszcze druga sprawa, odnosi się...
1: Jeśli dostanę takie zdjęcia, to z przyjemnością opublikuję na swoim Facebooku. Znaczy z przyjemnością. Tak, bez przyjemności, ale to ważne.
4: Także mówię, u nas to działa bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o dyskusję nad przepisami, o skróceniu czasu pracy i tak dalej, to to bądźmy realnymi ludźmi. Jest to niemożliwe, no bo musiałaby stanąć w części energetyka, komunikacja, być może nawet służba zdrowia. To jest nie sposób. A może by zastąpić to jakimś urlopem zdrowotnym dla tych pracowników.
1: Nie może wiem, i podejrzewam, że dla niektórych grup zawodowych no pewnie trzeba by było przyjąć po prostu jakąś inną formę opieki i pomocy. Ważny głos.
4: Była jakaś regeneracja po tych upałach. Się upały, mogę sobie iść na te 3 dni, czy nawet na tydzień takiego urlopu zdrowotnego, żeby się rzeczywiście zregenerować. I jeszcze ostatnia sprawa. Pomiar
1: odetchnąć gdzieś w ciepłych krajach. A, przepraszam, taki głupawy żarcik oczywiście.
4: I jeszcze odnośnie pomiarów temperatury. Podaje się taką temperaturę i taką. Tylko dla mnie jest to w cudzysłowie troszeczkę tak sfałszowane, bo na przykład dla Katowic temperaturę podaje się z pomiarów w Pyrzowicach lub z Parku Śląskiego. A w mieście ta temperatura, bo ja mierzyłem, jest średnio od 5 do 8 stopni
1: wyższa. Miasto
4: i
1: grzeje, tak.
4: Powinno się zmienić też pomiary i uśrednić to, ile temperatura wynosi realnie w mieście. Bo w Katowicach wczoraj mieliśmy prawie 40 stopni, gdzie podawano 35.
1: No, jasne. Ale to ważne, tak, przy dyskusjach na przykład o tych granicach, o tych progach temperatur. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, halo.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
5: Stałych korespondentów mamy już z głowy, także można zająć głos w dyskusji.
1: Mówi pan o panu Bartku, Marcinie i tak dalej, tak?
5: Tak, tak, Nidzica i tak dalej. W każdym razie ja tutaj do pana Górnika. Akurat dwóch moich kolegów po fachu przed chwilą się wypowiadało, więc nie będę się powtarzał. Ja też pracowałem w maszynie 9 lat przy silniku głównym, przy kotłach, przy takich rzeczach. Także to nie jest tak, że wyłączamy silnik, stajemy z boku, bo temperaturka 30 parę stopni i można wyjść. Z górnikami się czysty pieścili łącznie zaczynając od komuny, także oni mogą sobie tam cudować kurna w temperaturki na dole. Tak samo jak tutaj głosy kierowców. Tak, ja jestem kierowcą zawodowym. Przeżywam dokładnie to samo. Pytał pan co? Przede wszystkim dlaczego mamy zakazy te wakacyjne jeżdżenia? Dajcie nam kurczę, może nie wiem, choćby landówkami tak jak Niemcy wrócić do domu. Autostradę zostawmy dla tych osobówek. Nie musimy stać po parkingach, gdzie naprawdę nie ma, ja już pan mój kolega po fachu stwierdził, że tak. Nie ma drzew, nie ma
1: no nie ma tak, gdzie się schować, tak?
5: Panie Jakubie, nie ma kranu z wodą, żeby pójść sobie wiadro wody na głowę wylać. Nie ma. A spotkałem się na
1: A stać, panie Marku, pan musi, tak?
5: Niestety, tak, niestety muszę. Niestety muszę, bo albo inspekcja transportu drogowego i mandaty, albo na przykład tak jak kiedyś pani na parkingu na Olszynie stwierdziła, że napełnienie beczki takiej bańki 10-litrowej z wodą kosztuje 2 dychy. Na co ja jej powiedziałem, że chyba taniej pójść do Biedronki i kupić te 5-litrowe baniaki wody po 3 tam czy po 5 zł. Wyjdzie taniej. Woda z kranu, widzi pan, w ubikacji kosztuje dla kierowców. Także to jest trudny temat. To jest trudny temat, który pan podjął dzisiaj.
1: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za sygnał. I jeszcze pan Sławomir. Panie Sławomirze, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu, witam.
6: No nie każda praca jest taka, że są jakieś limity, bo ja jakiś czas temu malowałem słup wysokiego napięcia przez 3 lata i tam niestety, jakie są krótkie terminy wyłączenia linii, to trzeba malować od 6:30 do 22:00. I nie ma tak, że ktoś sobie powie, że nie maluje, bo nie maluje, tylko po prostu pogoda jest taka, jaka jest. Niestety, czasami 3 miesiące nie pada deszcz i trzeba jakoś to przeżyć.
1: 9 minut do godziny 13:00. Ponownie z nami pani dr Magdalena Janc, adiunkt w Zakładzie Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy imienia profesora Nofera w Łodzi. Słyszymy się?
0: Tak, tak.
1: Znakomicie. No witam. I pan główny inspektor Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Słyszymy się, panie inspektorze?
7: Tak, tak, tak.
1: Jesteśmy. Jestem. Znakomicie. Na pytanie, czy dobrze znoszę upały i potrafię wydajnie pracować, 29% naszych słuchaczy, internautów głosujących dziś odpowiada, że tak, ale aż 71% przyznaje, że źle znosi te upały, zwłaszcza w pracy i wpływa to na wydajność. Pan Marcin Stanecki, panie inspektorze, tak pomyślałem, wracając jeszcze do tego artykułu Kodeksu Pracy 210, że każdy pracownik w takiej sytuacji zupełnie ekstremalnej, kiedy czuje, że zagrożone jest jego zdrowie, może odmówić pracy, może nawet oddalić się z miejsca pracy. No ale przypuszczam, że sytuacje mogą być różne i teoretycznie na przykład pracodawca może to uznać za samowolne porzucenie miejsca pracy i na przykład zwolnić pracownika dyscyplinarnie. No i co wtedy? Udajemy się do sądu pracy, tak?
7: Tak, tylko sąd pracy, ale proszę pamiętać, bo my mówimy o powstrzymaniu się od pracy, mówimy o możliwości oddalenia się, ale kluczowe jest spełnienie jednego podstawowego warunku, poinformowanie o tym szefa czy szefowej, bo jeżeli tego nie uczynimy, to rzeczywiście są stosowane dyscyplinarki i nikt nas nie obroni, bo nie możemy się samowolnie opuścić miejsca pracy. Musimy o tym poinformować swoich przełożonych. Jeżeli tego nie uczynimy, ta dyscyplinarka będzie w pełni zasadna. Natomiast powiem tak, że sprawy wynikające ze stosowania artykułu 210 są praktycznie niszowe. Nawet nie mamy wyroków Sądu Najwyższego, co oznacza, że w praktyce mało który pracodawca zdecyduje się na zastosowanie kary porządkowej czy też dyscyplinarki. Od 2 lat bardzo głośno mówimy o tym prawie pracownika do powstrzymania się od pracy, więc być może chociażby poprzez Państwa audycje, poprzez nasze działania, tą świadomość pracowników w naszym kraju podnosimy, ale musimy pamiętać o kluczowym, takim najważniejszym, najistotniejszym, o takim sercu BHP, który stanowi jednoznacznie, że pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników. Pracodawca ma taki obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników. I nie ma tutaj żadnych wyłączeń i tak jak mówiłem już wcześniej, no już dzisiaj istnieją możliwości zorganizowania pracy czy podjęcia określonych działań, które spowodują zaopiekowanie się tym pracownikiem, które spowodują, że pracownikowi nic się nie stanie, bo przecież cała idea BHP polega na tym, że pracownik wychodzi rano z domu do pracy zdrowy i z pracy wraca do domu również zdrowy.
1: No jasne. Panie inspektorze, nie wiem, czy akurat mógł pan pozwolić sobie na słuchanie, czy może to akurat panu umknęło, ale kilkanaście minut temu dodzwonił się do programu pan Dariusz, kierowca autobusu, pracujący w bardzo, bardzo trudnych warunkach. Otóż w autobusie, którym się porusza, nie działa w kabinie kierowcy klimatyzacja, jest uszkodzona. Co taki kierowca może zrobić, jeśli boi się pracodawcy i boi się reperkusji ze strony tego pracodawcy?
7: No nie można bać się pracodawcy,
1: No ale wie pan, to
7: podstawową zasadą w zakładzie pracy jest dialog. No co z tego, że ten pan zadzwoni do audycji radiowej? No nie może się obawiać konsekwencji tego, bo jeżeli ten pan, temu panu coś się stanie, kierowcy,
1: to będzie skutkowało, zemdleje, ponieważ my w radiu zbadamy sprawę i jeżeli będą podstawy i sprawy będą miały się tak, jak to słuchacz przedstawia, to po prostu nagłośnimy, co dla pracodawcy nie będzie miłe.
7: Dokładnie, więc powinien poinformować o tym swojego szefa. Wręcz ma taki obowiązek. Nie może być tak, że pracownik, który widzi, że przepisy BHP nie są przestrzegane, nie reaguje. No właśnie musi zareagować. To też jest jego obowiązkiem informowanie pracodawcy o możliwościach, o niebezpiecznych sytuacjach, o zagrożeniach dla życia i zdrowia. Tym bardziej w przypadku kierowcy, który ryzykuje z życiem pana, moim, bo będziemy może korzystać z tego autobusu.
1: Tak,
7: więc bezwzględnym obowiązkiem pracownika jest poinformowanie swojego szefa. Jeżeli boi się do szefa, dzwoni na infolinię. Reagujemy jako inspekcja pracy, wkraczamy i po prostu ta praca nie będzie mogła być wykonywana tym autobusem.
1: W takich
7: mamy
1: warunkach.
7: Prawo wstrzymać pracę.
1: Jasne.
7: W takich warunkach, bo to jest kluczowe.
1: Doktor Magdalena Janc jest z nami. Ciekawe, tak się zastanawiam, jak radzą sobie w innych krajach, w takich, w których temperatury latem są rekordowe, nawet znacznie wyższe od tych naszych. Pan inspektor posłużył się przykładem Cypru. Ja wiem, że na przykład w Grecji przy 40 stopniach jest nakaz absolutny zawieszania pracy fizycznej i to na wiele godzin, bo od 12 do 17. No a zapewne wysokie temperatury latem w Polsce zagoszczą na stałe albo na bardzo, bardzo długo. Trudno mówić o tym, że to lato jest wyjątkowe. Pewnie przyszłoroczne będzie podobne. Może zatem przepisy o przerwach w pracy należałoby wprowadzić jak najszybciej, już teraz. Nie czekać na nowy rok.
8: To znaczy, no, to myślę, że na dobrej drodze jesteśmy, jeżeli jest to faktycznie procedowane w ogóle przez komisję. Natomiast jeżeli chodzi o inne kraje, to bywa to bardzo różnie. Niektóre kraje faktycznie
0: wprowadziły już czy to wartości maksymalne, czy też właśnie bardziej takie działania wymagane dla pracodawcy pod względem technicznym i organizacyjnym, żeby ograniczyć te negatywne skutki zdrowotne pracowników pracujących w upale. Czasem dotyczy to osób pracujących na zewnątrz, przede wszystkim z wysiłkiem fizycznym. To przede wszystkim Międzynarodowa Organizacja Pracy i EOSZA również mówią, czyli europejska taka agencja, mówią, że powinniśmy się tak naprawdę skupić na osobach, które no, nie mają możliwości pracy właśnie w cieniu albo ograniczenia, tak? Czyli jest to budownictwo czy rolnictwo, tak? Więc tutaj no, będzie nam trudno bez wprowadzenia takich minimalnych wartości. Natomiast w tych wytycznych właśnie tych agencji międzynarodowych zajmujących się bezpieczeństwem pracy, no zdecydowanie zawsze zwracana jest uwaga na odpowiednie nawodnienie w zależności od wysiłku fizycznego w tej pracy oraz przerwy, tak? Zdecydowanie przerwy. Na przykład w takim jednym z materiałów, to przy temperaturze 32 stopni, ale tak jak mówiłam, tego WGBT, czyli ona będzie nieco troszkę wyższa, taka jakbyśmy ją z termometru zmierzyli, no to już powinniśmy pracować nawet w pracy lekkiej, tak, czyli powiedzmy, że załóżmy biurowej, powinniśmy mieć przerwy, tak, czyli pracujemy 40 minut, a 20 minut powinniśmy mieć przerwy. Do tego, no, ponieważ mamy już zagwarantowane prawem napoje przez pracodawcę.
1: Chłodzące, tak.
0: Chłodzące, no to również powinniśmy na nie mieć możliwość zrobienia sobie przerwy. Jak będziemy je spożywać w odpowiedniej ilości, to również taką przerwą potem będzie skorzystanie chociażby z toalety, tak, więc no, to też jest jakaś taka forma kontroli, czy pracownicy odpowiednio dużą ilość piją, czy faktycznie w czasie tej zmiany roboczej mają potrzebę skorzystania z toalety. Ja jeszcze chciałam się tylko odnieść do uczucia pragnienia, bo...
1: Tak, bo nam się audycja kończy. Tak, bardzo proszę.
0: Dobrze, to ja tylko chciałam powiedzieć o tym pragnieniu, że tak naprawdę pragnienie może występować od 1 do 2% utraty masy ciała naszej. W związku z tym to jest już późno. My powinniśmy przede wszystkim, szanowni państwo, pić zanim nam się zachce pić.
1: Jasne. Ilościach, nie doprowadzać do takiego ekstremalnego już stanu. Pani doktor Magdalena Janc, Instytut Medycyny Pracy imienia profesora Nofera w Łodzi, wcześniej Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Dziękuję państwu za spotkanie.
7: Dziękuję bardzo.
1: Rozmowę. No i czekamy z nadziejami, proszę państwa, bo dzisiaj na temat tego projektu Ministerstwa Pracy, Rodziny miał wypowiedzieć się pan premier. Radio 357, 13.

A tak sobie wyłem w ostatnią sobotę, robiłem... Patrząc na to, co wyprawia Tim Booth i jego ekipa. Oni rozpoczęli swoją letnią trasę koncertową od występu w przepięknym klubie położonym w barcelońskim porcie, w klubie Blaumari nad samą rzeką Sena. Piękny wieczór i w tym momencie, kiedy pojawiło się Born of Frustration, Tim Booth, wokalista zespołu James, wszedł w tłum i śpiewał ze wszystkimi, którzy tam pod sceną sobie stali i robił zdjęcia. No i zrobiło się nagle taka niekoncertowa, a bardziej prywatkowa sytuacja. Takie wspomnienie na początek tej godziny. Kolega Gęsty, kolega Bisior, taki skład na najbliższe 3 godziny. Dużo dobra muzycznego przyniosłem dzisiaj ze sobą. No i można powiedzieć jedno, to jest chłodniej, prawda? Jest chłodniej niż wczoraj, więc jest cudownie. No i druga rzecz, to jeden z uroków pracy w radiu podczas upałów. Klimatyzacja. Czego i Państwu życzę, a zaczynam od piosenki z dnia. To Barbara Wrońska, Pochwała codzienności.

I już zrobiło się od razu jakoś tak bardziej świeże, jakby radiowa klimatyzacja się włączyła. Gaster Endlessly na naszej antenie. Kwadrans po godzinie 13. No to zrobiło się tak chłodniej, to teraz zrobi się filmowo.

0: Is It Love, The Jungle Giants z odrobiną takiego ruchu sceniczego, który można było wykonać siedząc przy biurku. Tym bardziej, że państwo też piszą do studia przy pomocy naszej aplikacji. Warto to zrobić. I tak pan Łukasz pozdrawia z pracy również klimatyzowanego pomieszczenia biurowego. Za oknem w Krośnie jedynie 33 stopnie. I pyta się, czy do pozdrowień można dołączyć piosenkę, panie Bisiorze. Coś nieoczywistego oczywiście. Piosenka będzie już za chwileczkę, już za momencik, ale najpierw propozycja dla naszych patronów. Jeżeli marzą państwo o spacerze po górach izerskich w wyjątkowym towarzystwie, to mamy dla państwa coś specjalnego. Ruszył konkurs dla patronów Radia 357, w którym do wygrania jest wspólna wędrówka z Markiem Niedźwieckim. No i to okazja, by spędzić dzień na szlaku, porozmawiać o radiu i poznać miejsca, które pan Marek szczególnie lubi. Zapraszamy na konkursy.radio357.pl.
1: Partnerem spaceru z Markiem Niedźwieckim jest marka Lee Cooper.
0: No, jeżeli chodzi o tę specjalną kompozycję dla pana Łukasza, no to nie ma jak graj.

0: Piękne miejsce i stan, czyli raj od grupy The Dumplings. Państwo się już odliczają, jest Węgorzewo, Turcja się pojawiła, ktoś prosto z plaży. Podobne temperatury jak u nas, tylko może trochę dalej. Paryż, Zielona Góra obecna, Bytom, Iława i Kielce. I Siemianowice Śląskie i jeszcze Bytom. O, przejeżdżałem wczoraj tamtędy pociągiem, wracając z lotniska Chopina przez Katowice. Pozdrawiam pewną różową linię samolotową, która lubi ludzi rozwozić po całym świecie. Tylko nigdy do celu. No dobrze, to u nas pięknie i słonecznie będzie przez chwilę za sprawą formacji Kaszmir.
1: Extraordinary idea.

I okazało się, że The Dumplings i Wright to był bardzo dobry strzał. Donosi pan Łukasz za pomocą naszej aplikacji, a pan Paweł ma piękne wspomnienia związane z zespołem The Dumplings. Panie Pawle, też mam te same wspomnienia. Było, minęło. To jeszcze jedna wiadomość od pani Edyty z Zielonej Góry, która pozdrawia wszystkich z tarasu. To musi być jakiś piękny, zacieniony taras, porośnięty różnego rodzaju roślinnością, bo inaczej sobie nie wyobrażam. No, chyba że ktoś jest wielkim fanem słońca. To takie wspomnienie z blondynką w tle.

0: to takie męskie.
1: Takie wspomnienie sprzed roku męskiego grania. Tegoroczna edycja, pierwsza część już za nami. Podobno bardzo udana, tak donoszą wszyscy ci, którzy brali udział w męskim graniu. Na kolejne koncerty przed nami. To koncertowe lato pełne różnego rodzaju emocji. 15 minut do 14, no to teraz możemy spotkać się z formacją Mansan, jedna z moich ulubionych kompozycji, Soundtrack for Two Lovers.

0: Zioła.
1: Boogie's in my soul, Chaka Khan i Snoop Dogg. 7 do 14. Pani Katarzyna donosi z winnicy, że klimatyzowana wiatrem winnica, a muzyka przy pracach ogrodowych niesie się daleko, daleko, daleko. No to niech się niesie. A, bo jeszcze odpisała pani Edyta z Zielonej Góry, że zgadłem, ten taras, na którym siedzi, jest zacieniony, pełen roślin. Zresztą w Zielonej Górze dzisiaj bardzo miło, 26 stopni i lekki wiaterek. To taka piosenka, która przy takim lekkim ciepełku i przy takim ciepłym wiaterku sprawdzi się najlepiej. My Morning Jacket.

My Morning Jacket, Time Waited. Przepięknie się zrobiło. No, to będziemy kontynuować tą piękną muzyczną podróż. Pan Król już był kilka minut temu, ale w zupełnie innym zestawieniu. Teraz też będzie pięknie błyszczał.

30 dzień czerwca, rok 84, prawie na szczycie amerykańskiej listy najlepiej sprzedających się singli zameldował się pan Bruce Springsteen z pierwszym singlem z płyty Born in the USA, Dancing in the Dark. To było miejsce drugie, a wszystkie sześć singli to były czasy, kiedy te single wychodziły już po wydaniu płyty. I nadal cieszyły się powodzeniem. Sześć singli zameldowało się w top 10 tego amerykańskiego zestawienia. Kolega Gęsty, kolega Bisior, rozpoczynamy drugą godzinę słonecznego grania, ale takiego troszeczkę z myślą o tym, żeby państwu dobrze się pracowało. No to albo siedział na tarasie, albo w winnicy, bo są tutaj różne aspekty. No to na chwilę skoczymy do Kanady.

Piosenka dla sprzątających, jak można było usłyszeć, prawda? Kaśka Sochacka pokoje swoje posprzątała, a przed nami na 14 minut po 14 kolejna piękna kompozycja, która będzie dobrze korespondowała z dźwiękami od Kaśki Sochackiej. I to taka, no, nie najweselsza piosenka, ale piękna.

Takie małe cacuszko od grupy U2, Sweetest Thing, podobna urodzinowa piosenka dla żony Bono, no to niech to będzie też urodzinowa piosenka dla wszystkich dzisiaj urodzonych, w tym mojej mamy, taka prywata. No to jeszcze David Bowie na poprawkę.

Weseli brytyjscy surferzy, którzy pomieszkują na południu Francji i w przerwie między surfowaniem nagrywają bardzo fajne płyty, czyli Sunset Chance, to była piosenka z Superman. I w ten sposób doszliśmy do połowy godziny, czas zatem na album tygodnia. W tym tygodniu przysłuchujemy się płycie PJ Morton, Saturday Night, Sunday Morning.

Nauka bywania telefonu w wannie od Krzysztofa Zaleskiego, a Państwo korzystając z naszej aplikacji w aplikacji Radia 357 piszą, pan Piotr z Wrocławia ogłasza sezon ogórkowy za otwarty, ponieważ udało się w trakcie audycji do tej pory upchnąć 5 kg ogórków do 12 słoiczków. 5 kg ogórków to jakoś tak nie jest jakoś tak zasadniczo dużo. Moja żona za jednym zamachem do 20 kg wkłada, także no, a ja potem to muszę to przynieść oczywiście. Także jest też po sprawdzaniu działalności nowej możliwości kontaktu postanowiłem jednak napisać tradycyjnego maila. Napisał pan Łukasz. No i bardzo dobrze. A z aplikacji znowu skorzystała pani Marta. A ja myślałem, że to Kensington. Gitary były bardzo podobne. To chyba chodziło o Sunset Sands. Coś w tym może być. No to bardzo proszę, Stereophonics.

Kącik radiowy w radiu uważam za zamknięty, czyli I Wouldn't Believe Your Radio, Stereophonics i Hello, Turn Your Radio On, Shakespeare Sisters. No to pora na panią Lolę Young, której piosenka ostatnio mnie w bardzo pozytywny sposób prześladuje, więc dam się prześladować ponownie. From Down Here.

Przebiegnie z debiutanckiej płyty Paloma Faith i Stargazer. Podobno kolejną piosenką przypomniałem koledze Gęstemu o zbliżającym się koncercie, na który ma bilet. Dobrze, że nie schowałeś tego biletu, jak kiedyś moja lepsza połówka schowała. To jest słynna moja rodzinna historia. Mieliśmy z synem na koncert Slipknota. To miał być taki prezent dla niego. No i moja lepsza połówka schowała tak dobrze ten bilet, że do dzisiaj ten koncert się nie odbył. No, ten zespół, na który Golaka Gęsty idzie, to MD.

So in Love, Orchestra Manoeuvre in the Dark, czyli OMD, niedługo nas odwiedzą, no to będzie tańczone pod sceną, tak mi się wydaje. Tańczone może być również i w tej chwili, za moment 15, a do tej godziny doprowadzą nas właśnie oni.

Kolega Andy Burrows z grupy Razor Light i jedna druga duetu Smith & Burrows też dzisiaj świętuje swoją rodzinę. No my poświętowaliśmy z nim All TV Shows. Tak się rozpoczyna ta ostatnia godzina wtorkowego Mam Grać. Kolega Gęsty, kolega Bisior, 5,5 minut po 15. No nikt nie prosił, ale chyba wszyscy tego będą potrzebować.

Tak, tylko przypominam niczym Ministerstwo Zdrowia, że w takiej temperaturze, jaka za oknami, to bieganie raczej tylko bardzo późnym wieczorem. Z Cheap Tobacco pobiegaliśmy odrobinę, no to teraz zajrzymy do Lonego Krawica.

Nie bój się, to Misia Furtak i Kasia Nosowska. Ładne te knebel myśli. Każdy gdzieś ma sobie chyba raz na jakiś czas taką knebel myśl, której nie można przeskoczyć, a tutaj wystarczy się, proszę bardzo, nie bać. 20 minut po 15. Zauważyłem po korytarzu spacerującego Michała Olszańskiego, a to znak, że wielkimi krokami zbliżamy się w kierunku popołudniówki, a dzisiaj między innymi raport o sprawie Szpitala Południowego. Akcja uczniowska spodziewa się studenckiego weta reformy praw ucznia. Co w ogóle uczniowie sądzą o zakazie telefonów w szkołach? I news z ostatniej doby, czyli Robert Lewandowski w Chicago. Czy to będzie emerytura piłkarska, czy jednak jeszcze coś się wydarzy i będziemy śledzić poczynania naszego wybitnego piłkarza w USA. Oczywiście jak zawsze daleki zasięg. Prezydent Serbii Aleksander Vučić zapowiada rezygnację z urzędu i wybory powszechne. To efekt trwających od ponad roku protestów. Takie i jeszcze pewnie więcej rzeczy dzisiaj w popołudniówce, którą poprowadzi Michał Olszański. A u nas odrobina słonecznych gitarek.

Kisses Slow Dive, wcześniej słonecznie The Cure High. Niektórzy oba zespołu zobaczą już niedługo w Gdyni na festiwalu, bo wiem, że są tacy, którzy tam się wybierają specjalnie właśnie na te dwa zespoły. Zresztą ci, którzy się nie wybiorą, chyba grupę The Cure też będą mogli zobaczyć w telewizorze. Takie dochodzą nas słuchy. Skoro te słoneczne gitarki się już pojawiły, to jeszcze przez chwilę będziemy to słoneczne granie kontynuować. Tym bardziej, że to protagonista grupy Slowdive pojawią się ze swoją słoneczną piosenką.

I festiwal słonecznych gitar uważam za zakończony. Summerhead na koniec, to oczywiście Cocteau Twins, a wcześniej informacja Wildlands. Państwo się rozpisali, korzystając z naszej aplikacji, wysyłając do mnie wiadomości. Pani Honorata i pan Wojtek z Chodzieży pozdrawiają ze Skandynawii, gdzie wybrali się, aby poszukać chłodnych wiatrów, niekoniecznie z klimatyzatora. No, a co będzie, jak do Skandynawii też to ciepło dojdzie? Podobno na Islandii jest bardzo ciepło, jak na tę porę, ponad 15 stopni. Cudowne letnie południe, pisze pan Tomasz z Białegostoku. I cudowna muzyka do ćwiczeń na siłowni. Jest klima, więc jest chłodno. Słuchawki są, jest rytm, ćwiczy się świetnie. To pani Małgosia, która ćwiczy w tej chwili w Sopocie. I jeszcze jedna informacja od pani Ewy, która pozdrawia wszystkich patronów Radia 357 i oznajmia, że właśnie jedzie kamperem z rodzinką do Disneylandu. Czy można prosić jakąś fajną nutkę francuską. Dzisiaj francuska już nie, ale sombre będzie przed nami.

Nikt jej nie wie, czyli nowe nagrania grupy Atmosphere szykują nową płytę, no i będzie można się wkrótce pewnie tego wszystkiego dowiedzieć. Dzisiaj dowiedzieć się można jeszcze wielu muzycznych kwestii na naszej antenie, bo po godzinie 18 pojawi się tutaj Dariusz Król i będzie pod osłoną nieba pięknie państwu grał, to na pewno gwarancja. 19, Paweł Jóźwicki pojawi się tutaj, no i zaprosił wszystkich Gruzinów do swojej Gruzji, a tam będą działy się rzeczy niesamowite. No i jeżeli ktoś jeszcze będzie potrzebował takiego mocniejszego dołożenia do dzisiejszej temperatury, to o 22 włączy hałas Łukasz Duna. Jak włączy, to aż do pogranicza dźwięków, które po północy się odbędzie, będzie się muzyka niosła. Słonecznie w dalszym ciągu, takie nagranie sprzed lat. Somebody's guy talks to her.

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tym, co dzieje się u Igi Świątek na korcie, to Michał Olszański będzie trzymał po południówce rękę na pulsie. A ja już za dziś bardzo serdecznie dziękuję. Kolega Gęsty jeszcze z Państwem zostaje, a my usłyszymy się najbliższą sobotę po godzinie 16:00. Jeszcze dwie ode mnie na zakończenie. Do usłyszenia.

0: Witam Państwa, mamy ostatni dzień czerwca, wtorek, 30 dzień miesiąca. Minęła godzina 16, a zatem w Radiu 357 popołudniówka. Zapraszamy, a serwis przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Sprawa dotyczyła wieżowców, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, związaną z Prawem i Sprawiedliwością. Postępowanie wszczęto w lutym ubiegłego roku, a dotyczyło trzech zarzutów związanych z inwestycją. Wszystkie zostały umorzone, tu cytat, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. O śledztwie było głośno m.in. w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, która zmarła 15 marca ubiegłego roku. Trzy dni wcześniej była przesłuchiwana w śledztwie w roli świadka. Mecenas Roman Giertych, pełnomocnik biznesmena pokrzywdzonego w sprawie dwóch wież, zapowiedział złożenie zażalenia na umorzenie śledztwa. Premier Donald Tusk spotkał się dzisiaj z szefową resortu zdrowia oraz kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Rzecznik rządu mówi o rutynowym, wcześniej zaplanowanym spotkaniu, ale nieoficjalnie wiemy, że rozmowy dotyczyły głośnych ostatnio przypadków wysokich zarobków lekarzy i rekordowych liczb przepracowanych godzin. W ich trakcie miały być również poruszone kwestie narastających problemów całego systemu ochrony zdrowia. Jeszcze w tym tygodniu rząd ma przedstawić pakiet reformujący system. Jedyną z propozycji ma być ustawa ograniczająca najwyższe wynagrodzenia w tym sektorze. Wszystkie informacje dotyczące spraw toczących się wokół służby zdrowia usłyszą Państwo po serwisie w raporcie 357 Michała Trantała. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Miałyby one odbyć się w stolicy Kataru, Dosze. Teheran jednak twierdzi, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu społecznościowym, że o spotkanie poprosił Iran, a dojdzie do niego dzisiaj. Rozmowom miałaby przewodniczyć delegacja techniczna na czele z dyplomatą Nickiem Stewartem. Jednocześnie Biały Dom twierdzi, że obie strony wstrzymały ogień po ostatnich wzajemnych atakach w cieśninę Ormus. Zobaczymy, jak to się potoczy. Bardzo dobrze nam idzie na froncie. Spotkanie w Dosze być może będzie ważne, być może nie. Dowiemy się. Ale militarnie wygrywamy. Powiedziałbym, że już prawie wygraliśmy militarnie. Z kolei wiceszef irańskiego MSZ twierdzi, że ani data, ani miejsce rozmów nie zostały ustalone i dodaje, że trwają wyłącznie konsultacje za pośrednictwem Kataru jako mediatora, a pierwsza runda bezpośrednich negocjacji może odbyć się dopiero po uzgodnieniu szczegółów. 54-latek, którego psy zagryzły w zeszłym roku mężczyznę w okolicach Zielonej Góry, został oskarżony o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Do tragedii doszło w październiku. 46-letni kierowca ciężarówki zatrzymał się na przepisową przerwę i poszedł do lasu. Tam zaatakowały go trzy psy. Pomimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł trzy dni później w szpitalu. Właścicielowi strzelnicy, z której terenu wydostały się zwierzęta, grozi dożywocie. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Po Warszawie i Krakowie także Katowice wprowadzają strefę czystego transportu. Ograniczenia dla starszych aut obowiązują w centrum miasta. Więcej o tych zmianach w relacji naszego śląskiego reportera.
2: Ekologiczniej stało się w rejonie katowickiego rynku, zamkniętych częściowo lub całkowicie dla ruchu ulic Stawowej, Mariackiej, 3 Maja, Młyńskiej czy Dworcowej. Strefa to kolejny etap pozytywnych zmian w mieście, przyznaje katowicki radny Patryk Białas.
3: Strefa czystego transportu nie jest tylko o samochodach. To jest temat o zdrowiu, o powietrzu, którym oddychamy, o hałasie, który wszyscy codziennie słyszymy. Oczywiście strefa nie rozwiąże wszystkich problemów miasta. To nie jest strefa przeciwko mieszkańcom, to jest strefa dla mieszkańców.
2: Do strefy nie wjadą starsze auta, szczególnie z silnikami diesla. Z obostrzeń zwolnieni są mieszkańcy strefy oraz szerzej kierowcy z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Dokładną mapę strefy znajdziemy w internecie, w sieci także informacje, jakie normy emisji spalin powinny spełniać auta w centrum Katowic.
0: A teraz już czas na dużą i małą piłeczkę. Mateo Fusiarz, witam.
4: Dzień dobry, o 17.30 oczywiście Studio Mundialowe, dlatego teraz tylko uczulę, że interesują nas godziny 19, 23 oraz 3 w nocy. Grają odpowiednio WKS z Norwegią, Francja ze Szwecją i Meksyk z Ekwadorem. Więcej szczegółów oczywiście później, proszę nas słuchać cały czas. Ale teraz już tenis, Wimbledon trwa w najlepsze. Kamil Majszak wygrał z rozstawionym z numerem 30 Alejandro Tabillo 6-3, 7-5, 7-5 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Co ciekawe, to drugi szlem z rzędu, w którym Polak mierzył się z Chilijczykiem w pierwszej rundzie. Ostatnio w Paryżu przegrał, zatem wziął rewanż na swoim rywalu Kamil.
5: Grałem z nim trzeci raz i na trzech różnych szlemach, więc cieszę się, że nie zaliczyłem hat-tricka i że tym razem udało mi się wygrać, choć było to bardzo trudne spotkanie, natomiast na trawie mimo wszystko jest mi trochę łatwiej, myślę, że jestem lepiej na niej ograny i umiem ją bardziej wykorzystywać. Przez większość meczu to robiłem. Generalnie jestem bardzo zadowolony z tego, jak ten mecz przebiegał.
4: Rozpocząłem od meczu Kamila, bo chronologicznie był pierwszym, jaki rozegrali reprezentanci Polski dzisiaj. W drugim rywalizuje Iga Świątek i o ile pierwsza partia przeciwko Taylor Townsend przebiegła wyjątkowo sprawnie, bo obrończyni tytułu w Londynie wygrała 6-1, tak druga wymknęła się Idze spod kontroli, no i Amerykanka triumfowała 6-2. Trwa trzeci set, no i nie muszę chyba tego mówić, ale powiem, państwa kciuki i wsparcie zdecydowanie mile widziane. Jazda Iga i w tym momencie mamy cały czas
6: przewaga
4: pierwszego
6: w pierwszym gemie. Walczą jedna za drugą,
4: zaczął się serwis, to tak cały jest. Czas trwa ten pierwszy gem.
6: Jeśli Iga wreszcie teraz dobrą piłkę zagra i zdobędzie ten punkt, to będzie miała wygrany pierwszy gem.
4: I bardzo mocno trzymamy za to kciuki. Na koniec raz jeszcze piłka nożna, ale w takim wymiarze internetowym. Po dołączeniu Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire od wczoraj liczba obserwujących na instagramowym profilu klubu podskoczyła o 70 tysięcy. Polaka w wietrznym mieście przywitały także inne stamtąd kluby. To jest Chicago White Sox, grający w baseball, oraz Chicago Bulls, czyli zespół koszykarski.
6: Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, ale czasami będzie duże. Chmury pojawią się zwłaszcza na zachodzie i południu, miejscami w całym kraju, z wyjątkiem północy. Będzie padało i to będą przelotne deszcze, ale trafią się burze lokalnie z gradem. Podczas burz będzie lało 20 do 30 mm, a na zachodzie nawet do 40 mm na metr. Punktowo burze mogą mieć naprawdę gwałtowny przebieg, proszę uważać. Temperatury dzisiaj do końca dnia 26-30 to północ i zachód kraju, 33-36 południowy wschód i południe. Tam najgoręcej. Możliwie najbardziej taka przyjazna temperatura na wybrzeżu 22 stopnie.
7: Popołudniówka 357. Zaprasza Michał Olszański.
6: Wraz ze mną Krzysztof Tubilewicz, który całość przygotował i będzie w kontakcie z Państwem. Przypomnę, popołudniówka, ta audycja, gdzie czekamy na udział Państwa, bo jesteśmy zainteresowani opiniami i komentarzami do materiałów, które będziemy przedstawiali. Audycję realizuje Rafał Grzebalski, możemy zaczynać. Muzycznie pomyślałem sobie, trzeba złagodzić ból tych, którzy mówią po niemiecku. No jednak myślę, że ta dzisiejsza porażka, która się przydarzyła Der Mannschaft i to Auf Wiedersehen w 1:16 bolesne.

Mein Radio Rammstein. Halo, kto dzwoni do radia? Dzień dobry. No, przed chwilą jeszcze był z nami kontakt. Dziwny. Zobaczymy, może jeszcze raz zadzwoni, bo trudno nam było określić, kto to tak naprawdę się do nas dodzwonił.

0: To na pocieszenie dla tych wszystkich, którzy przeżyli mocno odpadnięcie reprezentacji Niemiec z turnieju Mistrzostw Świata już w 1/16 finału. No, tak karnych się nie strzela. Jeśli chodzi natomiast o Igę, to w tej chwili trwa drugi gem trzeciego seta. Przypomnę, jest 1-1. No i Amerykanka Taylor Townsend stawia się naprawdę bardzo mocno. Iga ma duże problemy. Dobrze, że wygrała pierwszy gem. W drugim prowadzi w tej chwili 40-30 Amerykanka. A pojawił się już Michał Trantał. Witam cię, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Czas za moment na nasz raport. No, temat Szpitalu Południowego cały czas na tapecie.
1: Tak, temat Szpitala Południowego, ale to już temat Szpitala Południowego wykracza daleko poza Szpital Południowy i jest tematem całej ochrony zdrowia.
0: Posłuchajmy zatem nowy raport w tej sprawie.
2: To jest raport 357.
1: Ale po kolei. Najpierw temat samego szpitala, bo prokuratura zabezpieczy dodatkową dokumentację medyczną ze Szpitala Południowego i wydłuży listę świadków. To wnioski z 9-godzinnego przesłuchania byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego.
3: Na wszystkie pytania, jakie zostały zadane, usłyszeliśmy odpowiedzi. No myślę, że nasza ciekawość została zaspokojona. Wiemy, co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
1: Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba twierdzi, że jest za wcześnie, by oceniać wiarygodność zeznań. W ubiegłym tygodniu premier tę wiarygodność podważał. Zbulwersowało to opozycję.
4: Ja mam swoją opinię na temat wiarygodności niektórych źródeł, ale sprawa jest zbyt poważna, zarzuty są bardzo poważne.
1: Kolejni świadkowie mają zeznawać jeszcze w tym tygodniu. Prokuratura prowadzi dwa postępowania. Jedno z nich dotyczy nieprawidłowości, które mogą skutkować śmiercią pacjentów. To właśnie w tej sprawie zeznawał dr Jędrzejewski. Portal Zero.pl opublikował nowy wątek sprawy. Szef prosektorium szpitala promował zakład pogrzebowy należący do wspólniczki z innej firmy i utrudniał odbieranie ciał zmarłych osób, gdy rodzina chciała skorzystać z usług konkurencji.
5: Co to jest za stajnia Ogiasza? Co to jest za miejsce, w którym skupiło się jak w soczewce wszystko co złe, wszystko co makabryczne w działaniach Platformy Obywatelskiej? Ta sprawa nie może być zamieciona pod dywan.
1: To komentarz byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Donald Tusk spotkał się dziś z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: I ono dotyczy finansowania NFZ-u. I ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
1: Ono, czyli to spotkanie, które opisywał rzecznik rządu Adam Szłapka. Ale tematem rozmowy mają być też zarobki i czas pracy lekarzy. Rząd, jak wynika z nieoficjalnych informacji, jeszcze w tym tygodniu ma przedstawić pakiet reformujący system ochrony zdrowia. Jedną z propozycji ma być maksymalna kwota wynagrodzenia lekarskiego. Ustawa o jawności zarobków lekarzy po ekspresowej ścieżce w parlamencie czeka na podpis prezydenta. Naczelna Izba Lekarska apeluje do Karola Nawrockiego o weto. Jej prezes Łukasz Jankowski.
7: Za tą jawnością jesteśmy, ale zapis, że AOTMiT będzie mógł wykorzystać dane w celach innych wskazanych przez ministra zdrowia, nam przypomina te ciemne czasy, kiedy nasze dane były wykorzystywane, mówiąc wprost, dla celów politycznych.
1: AOTMiT to Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa pozwoliłaby po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu sprawdzić zarobki lekarza z różnych umów. Jeśli prezydent ustawę podpisze, lekarze zapowiadają zaskarżenie przepisów do europejskich trybunałów. Politycy są innego zdania. To rozwiązanie konieczne. W wielu przypadkach wynagrodzenie lekarzy stanowi większość budżetu szpitala, przyznaje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
8: Tym bardziej, że pieniądze idą ogromne, więc ja kibicuję tutaj determinacji rządowi i pani minister, żeby udało się to zrobić, bo ludzie też oczekują, że tutaj faktycznie się w tej sprawie coś zrobi.
1: Opozycja, w tym Waldemar Buda z PiS-u, widzi potrzebę zmian, ale uważa, że projekt ustawy jest dziurawy.
9: Dużo większym problemem jest kacprzykowanie, to znaczy kradzież pieniędzy. I tutaj żadną ustawą tego nie powstrzymamy. Możemy napisać ustawę kominową polegającą na tym, że nikt nie może zarabiać więcej niż milion, ale jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie.
1: Do sieci wyciekł wpis wspomnianego przed chwilą prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej. Pochodzi z zamkniętej grupy w mediach społecznościowych. Łukasz Jankowski przekonywał, że protest lekarzy byłby dziś prezentem dla rządu, ale jednocześnie przestrzegł polityków. To my leczymy pacjentów, a nie politycy i jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami, napisał. Dodał, że jego zdaniem w październiku system ochrony zdrowia padnie. Dawał również wskazówki, co robić, aby pogrążyć rząd.
0: Dobrze, żeby grali do jednej bramki, prawda? Bo wydawałoby się, że tutaj mamy rzeczywiście najważniejszą sprawę, żeby tak to wszystko rozwiązać, żeby to było przede wszystkim dla pacjenta, przyznasz mi, ale bo ten pacjent jest tutaj najważniejszy.
1: Właśnie ostatnio mam takie wrażenie, że pacjent przestaje być najważniejszy w systemie ochrony zdrowia.
0: A o tym musimy ciągle pamiętać i przypominać. Temat u nas od kilku dni obecny. Jeżeli państwo chcą jeszcze cokolwiek tutaj dodać, podzielić się swoją refleksją, proszę pamiętać 510 357 357, a także głosówki mile widziane.

0: trwa trzeci decydujący set pojedynku Iggy Świątek z Tylor Townsend. 1-1 w setach, w tej chwili w gemach, w trzecim decydującym secie Iga prowadzi 2-1, ale serwująca w tej chwili Taylor ma 40-15. Sport, no tak, oglądamy Wimbledon, fascynuje nas mundial, ale przebija się kolejna informacja ze sportu. Tak jest, Robert przenosi się do Chicago.
1: Wejściem w ten amerykański rynek, no, otwiera mu zupełnie nowe możliwości.
2: Marketingowo nie ma lepszej ligi jak MLS.
3: Myślenie o tym, że Robert będzie gwiazdą marketingową w Stanach Zjednoczonych, jest wątpliwe. Ja nie widzę przestrzeni dla Roberta w Stanach.
0: No właśnie, to jest pytanie, czy według państwa, naszych słuchaczy, to jest dobry krok Roberta. Ja myślę, że akurat czas jest idealny, bo po Mistrzostwach Świata zainteresowanie soccerem będzie znacznie większe. Myślę, że stadion będzie pękał w szwach, zwłaszcza podczas pierwszych spotkań, bo tam zdaje się, że w drugiej kolejce będzie już spotkanie, gdzie zagra przeciwko Lionelowi Messi. No, zobaczymy. W każdym razie temat wydaje się być bardzo ciekawy. Jeszcze u nas w tej godzinie pojawi się w popołudniówce. A teraz piosenka dnia. To Basia Wrońska i jej pochwała codzienności.

0: To Basia Wrońska i piosenka dnia w Radiu 357, pochwała codzienności. Iga wygrała, piąty gem prowadzi w tej chwili 3-2. Decydujący set, przypomnę, to turniej wimbledoński. Jutro Pałac Prezydencki zdradza, że prawdopodobnie prezydent Karol Nawrocki zawetuje ustawę dotyczącą reformy praw uczniowskich. W tej sprawie łączymy się z Igorem Grochalem z Akcji Uczniowskiej. Dzień dobry Igor, witam cię w Radiu 357.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Mam nadzieję, że mogę ci mówić po imieniu. Jesteś jeszcze dość młodym człowiekiem, prawda?
1: Nie ma absolutnie żadnego problemu.
0: Fajnie. Powiedz mi, rzeczywiście spodziewacie się tego weta jutro?
1: Nasze zaufane osoby w Pałacu Prezydenckim niestety to potwierdzają.
0: Tam jest taka informacja, że prezydent twierdzi, że mocno sprzeciwia się tej ustawie Związek Nauczycielstwa Polskiego i inne organizacje i że takie jest podejrzenie, że szkoła może zmienić się w prokuraturę. Spróbuj powiedzieć, o co chodzi, co to są za zarzuty?
1: Te zarzuty uważamy za oczywiście bezzasadne. Oczywiście istnieje pewna obawa ze strony Związków Nauczycielstwa Polskiego, natomiast ta ustawa w żaden sposób nie zmienia szkoły w prokuratury. Ta ustawa, co dla nas jest najważniejsze, tworzy katalog praw ucznia, w którym znajdziemy między innymi informacje o tym, że to uczeń ma prawo do wyrażania siebie poprzez ubiór, czy też ma prawo do prywatności, czy tego, czy praw autorskich. Związek Nauczycielstwa, z tego, co podają medialnie, obawia się większej biurokracji, co może utrudniać zarządzanie szkołą, jednak wydaje nam się, że stworzenie takiego systemu o wiele ułatwi pracę nauczycielom.
0: No wiesz, to jest bardzo taka prouczniowska ustawa, prawda? Bo tam powiedziałeś przed chwilą, uczeń będzie miał prawo wyrażać siebie poprzez na przykład strój i tu już nie będzie dyskusji pod tytułem, dlaczego ma takie, a nie inne kolczyki. Będzie także taka większa jakby podmiotowość ucznia w relacji z nauczycielem. Stąd można by się spodziewać, że nauczyciele troszkę mogą czuć się zagrożeni.
1: Przede wszystkim nie możemy zapominać o tym, że szkołę tworzymy my wszyscy. Uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
0: I rodzice czasami też twierdzą, że chcą mieć wpływ.
1: Zwiększenie podmiotowości uczniów jak najbardziej pomoże polskiej szkole, bo my poczujemy się w końcu docenieni i współodpowiedzialni za to, jak ona wygląda.
0: No właśnie, zwłaszcza, że braliście udział w przygotowywaniu tej ustawy, prawda? Mówił o tym Paweł wielokrotnie. Mimo, że wasza relacja na przykład z panią minister Barbarą Nowacką jest niedobra.
1: No, myślę, że można tak powiedzieć. Mimo, że to jest, te nasze relacje rzeczywiście nie są na najlepszym poziomie, tak w tej sytuacji stoimy murem za ministerstwem i chcemy, aby ta ustawa została przegłosowana, bo od tego zależy po prostu dobro polskich uczniów.
0: No właśnie, tutaj trzeba docenić, że potraficie w tej chwili się ładnie zachować i współpracować z ministerstwem, bo przecież ten brak klasyfikacji do kolejnej klasy umowny, który niedawno nastąpił, bo jasno nie daliście pani minister prawa do tego, by zdała do kolejnej klasy, że zawaliła niestety ten rok, więc po tej dość
1: niestety
0: ostrej,
1: już kolejny.
0: Tak, po tej ostrej krytyce w tej chwili idziecie ramię w ramię i mówicie tak, chcielibyśmy, żeby ta ustawa została przez pana prezydenta podpisana, bo jest ważna z naszego uczniowskiego punktu widzenia. Jeśli prezydent ją zawetuje, no to co?
1: Właśnie stąd też nasze apele o to, aby jednak rozważył to zawetowanie i chociażby się z nami spotkał, co już obiecał nam jeden z ministrów pana prezydenta. Na konferencji prasowej przyszedł do nas i obiecał spotkanie. My się odezwaliśmy.
0: I co?
1: I nic. Cisza.
0: No właśnie. Zastanawiam się, czy to trochę taka gra na zwłokę, bo jeżeli jutro rzeczywiście dojdzie do weta, no to już będziecie mieli na stole jasną decyzję prezydenta, że się na te zmiany nie zgadza. I wtedy pozostanie wam próba uruchomienia kolejnej procedury, kolejnych działań, które będą zmierzały do tego, żebyście te prawa swoje mogli uzyskać, prawda? Nie będziecie rezygnować.
1: Tak, z naszych źródeł zawetowanie jeszcze nie nastąpi jutro, tylko prezydent ma podjąć decyzję na początku lipca, dlatego też będziemy wychodzić i apelować. Bardzo nam zależy na tym, aby się spotkać z panem prezydentem, z innymi pracownikami kancelarii, o tym, aby właśnie przekonać go, że ta ustawa jest rzeczywiście potrzebna i nikomu nie robi krzywdy.
0: Tak. Igor, spójrzmy wobec tego teraz już na czas wakacji i nowy rok szkolny, który zacznie się we wrześniu. Cały czas gorący temat to jest ten zakaz korzystania z telefonów, prawda? W szkołach podstawowych. Jak zamierzacie się do tego odnieść? Bo twierdzicie, że to nie rozwiązuje problemu tego cyfrowego uzależnienia.
1: Oczywiście w żaden sposób to nie rozwiązuje problemów uzależnienia dzieci i młodzieży, bo z nowego raportu Internet Młodzieży 2026 wynika wprost, że młodzi ludzie poświęcają jedynie parę procent czasu, całego swojego czasu w internecie właśnie w szkole. Tak. W szkole raczej rozmawiamy ze znajomymi, spotykamy się, różne plotki, zabawy, gry, a nie przesiadujemy w internecie. Problem zaczyna się w domu, gdzie jednak często jesteśmy zostawieni sami sobie i sięgamy po różnego rodzaju filmiki, gry i to tworzy problem, a ministerstwo chce zamieść ten cały problem pod dywan, pod słowami, że my przecież zakazaliśmy.
0: Tak, czyli sam zakaz, jeśli chodzi o szkoły, nie rozwiązuje tego problemu. Potrzebne są systemowe działania wspierające różnego rodzaju inicjatywy, które odnoszą się właśnie do młodych ludzi, żeby zaczęli w bardziej taki odpowiedzialny sposób traktować, prawda, tą całą sferę cyfrową. Jest sporo różnych ciekawych pomysłów tutaj w tej sprawie. Wydaje mi się, że tylko trzeba je mocno wspierać, a z waszego punktu widzenia to jest ważne, żebyście też o tym rozmawiali, prawda? W gronie uczniowskim, żeby ta świadomość, ta samoświadomość rosła.
1: Ta samoświadomość rzeczywiście rośnie wśród uczniów. Jest coraz więcej czy influencerów, którzy mówią o tym, jak bardzo zagrażający dla naszego życia na co dzień jest internet. Niestety to chyba jeszcze nie dotarło do polityków, bo ustawa o zakazie social mediów miała powstać już kilka miesięcy temu, była głośno zapowiadana, a prace nad nią trwają i końca tej pracy nie widać.
0: Tak, no i na koniec jeszcze powiedzmy o tym okresie wakacyjnym, bo tutaj też bardzo fajnie, żeście zwrócili na to uwagę. Wyglądałoby na to, że te wakacje, taki okres laby, relaksu, prawda, wszyscy zadowoleni. Tymczasem tutaj nadal jest problem samotności i tego pogłębiającego się kryzysu psychicznego.
1: Oczywiście, że tak. Nie możemy zapomnieć, że wakacje od szkoły nie oznaczają wakacji od problemów psychicznych dzieci i młodzieży, które niestety ciągle narastają. A jak już wrócimy do szkoły we wrześniu, to absolutnie nic się nie zmieni, bo ciągle jest 200 gmin, gdzie nie ma ani jednego psychologa w szkole. Warto podkreślić, nie 200 szkół, a 200 gmin. Te statystyki niestety są przerażające, a zmieniają się bardzo pomału.
0: To prawda.
1: Dlatego wydaje mi się, że szczególnie w tym okresie wakacyjnym, gdzie podejmowane są te kluczowe decyzje, powinniśmy przypominać o tym, że my, młodzi ludzie, mamy ogromne problemy psychiczne i to jest kryzys, który będzie skutkował na wiele, wiele lat później. Jeżeli teraz ministerstwo, decydenci, rząd, posłowie nie zorientują się na twarde i konieczne kroki, to niestety możemy obudzić się w świecie, którym już będzie na te kroki za późno.
0: Co powiedział Igor Grochal z Akcji Uczniowskiej. Dobrych wakacji ci życzę, a nam dorosłym wrażliwości. Bądźmy, drodzy państwo, wrażliwi na to, co się z tymi młodymi ludźmi będzie działo w czasie wakacji. Zwracajmy uwagę na tych, którzy gdzieś samotnie, ze smutnym wyrazem twarzy, albo czasami wręcz pod wpływem różnego rodzaju środków nie radzą sobie z sytuacją, w której się znaleźli. Musimy wszyscy o tym pamiętać. To jest nasz wspólny interes, żeby ta młodzież w jakiś sposób sensownie ten czas wakacji spędziła i wróciła we wrześniu w dobrym

Ana, drodzy państwo, i Iga idzie chyba po swoje. Po raz drugi przełamała Taylor Townsend i prowadzi w tej chwili 5-3 i będzie serwowała, by wygrać to spotkanie. Ale trudne, trudne naprawdę. Schody się zaczynają wcześniej, przyznają państwo, przecież to pierwszy mecz Igi w tegorocznym Wimbledonie. A jeśli chodzi o Roberta, czy państwu się wydaje, że to jest dobry kierunek, to Chicago? No trzeba przyznać, że będzie miał okazję, by sobie posiedzieć w fajnych miejscach i posłuchać dobrego bluesa.

0: Wyraźnie wzruszona Iga, no, kosztował ją ten mecz sporo. Pani Taylor Townsend postawiła jej no, taki opór, którego się pewnie Iga nie spodziewała, ale ten trzeci decydujący set pewnie wygrany 6-3 i awans do kolejnej rundy. Brawo Iga! No ale kontynuujemy zainteresowanie sportem w popołudniówce 357, bo czas na to, by pokazać, co się dzieje z lewym. Bo i te pogłoski, które docierały do nas od kilku dni, potwierdziły się. Jest już oficjalnie piłkarzem Chicago Fire. Czy klub z MLS to jest dobry wybór sportowo, biznesowo i przede wszystkim czy w Polsce dzięki Lewandowskiemu zapanuje większa moda na amerykańską piłkę? No bo nie ukrywajmy, niewielu interesuje się rozgrywkami w Stanach. O tym wszystkim teraz dla Państwa Sebastian Kierzek.
1: So Robert Lewandowski has agreed to terms with the Chicago Fire.
2: I can absolutely confirm that Robert Lewandowski is now a Chicago Fire FC player.
3: A zatem nie Arabia, nie Turcja, a Stany Zjednoczone. Chicago Fire w mediach społecznościowych ogłosiło, że podpisało kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej. Robert Lewandowski już pozuje w koszulce swojego nowego klubu.
4: Amerykanie kochają sport i show. Ludzie chcą w Stanach oglądać piłkę. Nie zawsze jest to Major League Soccer. To częściej jest reprezentacja, częściej są to na przykład mecze Premier League, ale no... MLS gdzieś tam rozpycha się łokciami.
3: Mówi Radio 357 Katarzyna Przepiórka z portalu Amerykańska Piłka. O tym, że MLS się rozpycha, świadczą też liczby. Platforma Apple TV za możliwość transmisji spotkań zapłaciła aż 2,5 miliarda dolarów. Ogromne kwoty wydaje też Joe Mansueto, właściciel Chicago Fire.
4: To nie jest tylko inwestycja w Roberta Lewandowskiego. Budowa tego nowoczesnego centrum treningowego, do tego nowy stadion typowo piłkarski. W całości fundowany z pieniędzy prywatnych właściciela.
3: To także zatrudnienie trenera, uznanego w środowisku. Greg Berhalter to były selekcjoner reprezentacji USA. O Robercie mówi tak. Myślimy, że zarówno polska społeczność, ale nie tylko, cała społeczność Chicago jest za tym transferem. Uważamy, że to fantastyczny transfer dla klubu, ale także dla miasta i dla ligi. Gracz na tak wysokim poziomie sprawi, że będziemy jeszcze silniejsi.
5: Będzie gwiazdą ligi, będzie gwiazdą Chicago Fire, mamy tam wielu Polaków.
3: Zauważył na kanale sportowym Rafał Gik. Dużo ostrożniejszy w prognozach jest z kolei Tomasz Redwan, ekspert marketingu sportowego. Jego zdaniem Lewandowskiemu, mimo sportowej klasy, trudno będzie przebić się do świadomości amerykańskich kibiców.
6: Jeśli czytam, że za parę miesięcy młodzi amerykańscy chłopcy będą biegali w koszulkach z napisem Lewandowski na plecach, to ja tego nie widzę.
7: Robert Lewandowski, one of the greatest strikers of all time, has just signed with the Chicago Fire.
3: Choć amerykańskie media, zwłaszcza te z Chicago, odnotowały transfer lewego.
4: Przyciągnie na trybunę oczywiście fanów nie tylko z Polski, bo ta Polonia jest bardzo duża, ale wszystkich kibiców, którzy mniej więcej interesują się piłką albo się nią nie interesują, ale słyszeli, kim jest Lewandowski, to przyjdą na stadion właśnie dla tego piłkarza.
7: It's incredible to see. He's coming to Chicago. He's coming to MLS.
3: W sierpniu kapitan reprezentacji Polski skończy 38 lat. Być może Chicago Fire to jego ostatni przystanek w karierze. Czy zatem to dobry pomost między sportem a biznesem? Tu znów zdania podzielone.
4: Wejście na ten amerykański rynek otwiera mu zupełnie nowe możliwości.
5: Marketingowo nie ma lepszej ligi jak MLS.
6: Myślenie o tym, że Robert będzie gwiazdą marketingową w Stanach Zjednoczonych jest wątpliwe. Ja nie widzę przestrzeni dla Roberta w Stanach.
8: Robert Lewandowski.
3: Amerykanie jednak już ćwiczą. A czy polski kibic znajdzie przestrzeń na oglądanie MLS?
6: Być może pierwsze dwa mecze jako ciekawostka, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak on się czuje. Pewno tak, ale później zainteresowanie gwałtownie spadnie.
3: A czy Państwo czekają na występy Roberta? 24 lipca jego nowy zespół zagra mecz z Interem Miami. Interem Leo Messiego. Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: No tak, myślę, że to spotkanie to i w kraju będą chcieli ludzie obejrzeć. Myślę, że czas dobry. To jest to, o czym Państwu mówiłem, że jeżeli nie teraz, to kiedy, prawda? Po Mistrzostwach Świata, po wzroście zainteresowania, po tych tłumach na meczach mundialowych, gdzie rzeczywiście widać, że stadiony są wypełnione do ostatniego miejsca. Przeważnie, no nie zawsze, ale większość to jest ta średnia z pierwszej rundy, 65 tysięcy powyżej tego, robi naprawdę ogromne wrażenie. Będzie na pewno zainteresowanie w Chicago ogromne, a jak Robert się w tym wszystkim poczuje, czy się stanie taką gwiazdą marketingową klubu, wszystko przed nim. Zobaczymy. Ja mu życzę jak najlepiej.
9: Wspieraj system i zagłosuj.

0: 510 357 357. Wykręcił ten numer pan Rafał. Witam pana w popołudniówce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. Ja może przejdę od razu do rzeczy. W sprawie zakazu używania telefonu w szkole jeszcze chciałbym dodać jeden wątek.
0: Tak.
1: Proszę pamiętać, że do szkół podstawowych niedługo trafią, albo od 1 września już będą te nasze małe robaczki z przedszkola trafiać, które no, niektóre nie korzystały jeszcze z sieci internetowej, no dzięki fajnej jakiejś kadrze z przedszkola, no i na pewno części zapobiegliwych rodziców. No i to może być dla nich no, dość duża pomoc. No i tyle chciałem dodać po prostu.
0: Rozumiem. Bardzo pan się cieszy z tego zakazu, zwłaszcza w kontekście tych najmłodszych.
1: Tak, tak.
0: Jasne.
1: Szczególnie naszej córeczki za 2 lata idzie do szkoły, no i troszkę no się martwimy.
0: Bardzo dziękuję za telefon, panie Rafale. Pewnie państwo dzisiaj jeszcze mają w planie wieczorem jakieś zakupy, prawda? Wejdziecie do sklepu i będziecie chcieli kupić fajne polskie warzywa.
2: Zdarza się też często, że zagraniczne owoce są przepakowywane w Polsce i później sprzedawane jako krajowe. Dotyczy to zwłaszcza owoców sezonowych, mam tutaj na myśli truskawki, czereśnie. Dlaczego tak się dzieje? No powód jest prosty, bo po prostu można na tym dobrze zarobić.
3: Trzeba wprowadzić odpowiednie przepisy, które będą wpływały na to, że polska żywność będzie łatwa do odróżnienia, by każdy widział, że dany produkt jest z Polski bądź jest z zagranicy.
0: Owoce i warzywa, właśnie. Czy mamy pewność, kupując je, że to jest polski produkt? O tym już za kilka minut.

0: Time is a Parasite, czyli czas jak robal. Proszę Państwa, Ola Dobieszewska już za moment wybierze się na zakupy i zwróci szczególną uwagę na warzywa i owoce.
1: W sklepie popularnej sieci marketów na kartonie z marchewkami widzę zieloną jaskrawą naklejkę z napisem Carne Auguras. I to nie żart, to początek ogólnopolskiego protestu rolników. Krytykują w ten sposób praktykę sklepów, która polega na tym, że pod szyldem produkt polski sprzedają tani zagraniczny towar. Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, organizacji, która jest inicjatorem tego protestu.
2: Nasz towar jest jednak bezpieczniejszy żywnościowo i to właśnie tego się szuka.
3: To jest bardzo stara praktyka na naszym rynku. Wynika ona z tego, że duże partie tanich warzyw trafiają na nasz rynek.
1: Paweł Kuroczyński, redaktor naczelny tygodnika Poradnika Rolniczego.
3: I w tych sieciach handlowych często udają polskie warzywa. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów na jedną z sieci handlowych nałożył naprawdę już kilkuset milionowe kary właśnie za tego typu praktyki.
4: Zdarza się też często, że zagraniczne owoce są przepakowywane w Polsce i później sprzedawane jako krajowe.
1: Kamila Szałaj, redaktor prowadząca tygodnik Poradnik Rolniczy.
4: Dotyczy to zwłaszcza owoców sezonowych, mam tutaj na myśli truskawki, czereśnie. Dlaczego tak się dzieje? No powód jest prosty, bo po prostu można na tym dobrze zarobić. Kary są nadal za niskie, uważam, a wykrywalność takich przypadków to właściwie jest znikoma, więc dlatego ci handlowcy po prostu podejmują takie ryzyko.
1: A przedstawiciele środowisk rolniczych od lat postulowali systemowe zmiany. 3 lata temu na giełdzie w Broniszach lider Agrounii, Michał Kołodziejczak, zapowiedział zdecydowane kroki.
5: Trzeba wprowadzić odpowiednie przepisy, które będą wpływały na to, że polska żywność będzie łatwa do odróżnienia, by każdy widział, że dany produkt jest z Polski bądź jest z zagranicy.
4: Oczywiście te praktyki kontroluje IJHARS, bo weszły nawet niedawno w lutym przepisy nakazujące oznaczenie świeżych owoców i warzyw flagą kraju pochodzenia. To jest krok w dobrą stronę, ale samo uchwalenie tych przepisów nie rozwiązuje nam problemu. Kluczowe jest jeszcze ich skuteczne egzekwowanie.
1: Te postulaty zyskały szerokie poparcie, a Michał Kołodziejczak objął później stanowisko wiceministra rolnictwa. Mimo upływu 3 lat przepisy wciąż nie zostały skutecznie wdrożone. A dlaczego? Dziś opowiada Michał Kołodziejczak, poseł z Koalicji Obywatelskiej.
6: Że nadzorowałem dany departament, gdzie kierownictwo tego departamentu dostawało jasne wytyczne, ale kiedy dostało te wytyczne ode mnie, wtedy szli do mojego szefa, czyli do ministra Siekierskiego, i wskazywali, że oni tego nie chcą robić, albo że chcą to zrobić inaczej. To było wręcz wprost złamanie regulaminu pracy ministerstwa. To też była jedna z przyczyn, dlaczego zrezygnowałem z tej pracy. Uznałem, że nie będę walczył z jakimś ogromnym oporem, kiedy nie mam wsparcia swojego szefa. Szefem wtedy był Czesław Siekierski. To nie zostało zrobione. A myślę, że po prostu komuś na tym zależy, żeby ciągle taka patologia trwała.
1: Skoro system kontroli państwowej od lat zawodzi, rolnicy pytają, czy Carne Auguras należy się tylko nieuczciwym marketom, czy może również władzy?
0: Bardzo dziękuję, to Ola Dobieszewska. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ważne są dla Was te zasady związane z pochodzeniem owoców i warzyw, że z naszego podwóreczka? Pewnie dla wielu tak.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: Wtorek, 30 dzień czerwca, minęła godzina 17:00. Popołudniówka Radia 357, zapraszam na serwis w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej.
4: Program SAFE wchodzi w kolejny etap realizacji. Rada Ministrów podjęła dzisiaj decyzję o powołaniu pełnomocnika do spraw wzmacniania obronności państwa. Tę rolę powierzono wiceszefowej Ministerstwa Obrony Narodowej, która do tej pory pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw SAFE. Jak tłumaczyła dzisiaj Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, nowa rola będzie prowadziła m.in. do koordynacji działań związanych z przemysłem zbrojeniowym.
5: Po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów i jak najbardziej wypromowanie polskich firm na to, żeby stały się eksporterami na rynku zbrojeniowym. No i kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii.
4: Wiceszefowa MON dodała również, że odporność państwa to także kwestia reagowania na kryzysy, kwestia dezinformacji czy edukacji obronnej, czyli wiedzy, skąd czerpać wiarygodne informacje, czy jak reagować, kiedy dzieje się coś niepokojącego. W serwisie teraz maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 płacimy dzisiaj nie więcej niż 6 zł, za benzynę 98 6 zł 68 groszy, a litr oleju napędowego kosztuje dzisiaj maksymalnie 6 zł 19 groszy. Informacje o maksymalnych cenach paliw podajemy dzisiaj po raz ostatni. Od jutra przestaje obowiązywać rządowy pakiet ceny paliwa niżej. W ramach CPN płaciliśmy mniej za paliwo dzięki cenom regulowanym i obniżonej stawce VAT. Jutro ceny na stacjach paliw będą już zróżnicowane. Jak przewidują eksperci, ceny wzrosną od kilku do nawet 40 groszy na litrze. Australia nie cofa się przed walką o skuteczność pierwszego na świecie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia. Premier Anthony Albanese twierdzi, że wciąż korzysta z nich zbyt wiele dzieci.
6: Australia podwoi karę dla firm technologicznych za niepilnowanie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci. Mogą zapłacić nawet 99 milionów dolarów kary. Od czasu wprowadzenia w grudniu pierwszego na świecie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia, z internetu zniknęło 5 milionów kont. Ale badania sugerują, że ponad 80% młodych Australijczyków omija ograniczenia. Rząd oskarża gigantów technologicznych o niewystarczające działania, aby chronić dzieci przed szkodliwym internetem. Dlatego Australia zamierza nie tylko podwoić kary dla portali, ale również wzmocnić uprawnienia komisarza do spraw bezpieczeństwa elektronicznego, by pociągać media społecznościowe do odpowiedzialności. Obecnie 5 firm jest badanych pod kątem potencjalnego nieprzestrzegania przepisów. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
4: Australijski zakaz korzystania z mediów społecznościowych może być skuteczniejszy w zapobieganiu lub opóźnianiu dostępu do nich małym dzieciom niż ograniczanie dostępu do nich nastolatkom, którzy już z nich korzystają. Główny Inspektorat Sanitarny zamknął kąpielisko w Gdyni Śródmieściu. Powodem jest zakwit sinic. Na pozostałych kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim woda nadaje się do kąpieli. Dotyczy to zarówno Bałtyku, jak i znajdujących się w tych regionach jezior. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach znajdują się w serwisie kąpieliskowym GIS-u. Od dzisiaj absolwenci szkół wyższych znajdą swoje dyplomy w aplikacji mObywatel. Co ważne, dyplomy w wersji cyfrowej będą miały taką samą ważność jak ich papierowe odpowiedniki.
7: Nowelizacja ustawy wprowadzającej e-dyplomy otworzyła proces, którego zwieńczeniem właśnie jesteśmy świadkami. E-dyplomy to forma elektroniczna, która staje się podstawową i obligatoryjną postacią dyplomów ukończenia studiów oraz dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
4: Tłumaczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Kolejna zmiana nastąpi 1 stycznia. Wówczas cyfrowe dyplomy staną się domyślną formą ukończenia studiów, a wystawienie ich będzie dla uczelni obowiązkowe.
3: Przed nami noc z większymi przyjaśnieniami, zwłaszcza na wschodzie i południu. Tam będą wręcz rozpogodzenia. Będą także przelotne opady deszczu na południu, zachodzie i w centrum burze. Suma opadów w trakcie burz do 20-30 mm, ale w zachodniej połowie kraju opady mogą być intensywne. Temperatura minimalna w nocy, no już dużo lepiej. To nie będzie tak zwana ta tropikalna noc, bo 13 stopni północ, 18 stopni w centrum, a najcieplej na południowym wschodzie, czyli województwo podkarpackie, tam 21 stopni.
8: Radio 357.
3: Popołudniówka do godziny 18. Proszę pamiętać, czekamy na telefon 510-357-357, także na głosówki, których dzisiaj jakoś mało, widocznie taka wakacyjna atmosfera. Państwo pewnie nas słuchają i są zadowoleni z tego, że dobrze gramy.

0: I odezwał się nasz słuchacz w sprawie warzyw i owoców.
1: Głosówka w 357.
2: Jest to moim zdaniem mimo wszystko rodzajem hipokryzji, że będąc głównym eksporterem żywności w Europie, zalewając rynki europejskie milionami ton naszej żywności, w szczególności owoców i warzyw, sekujemy producentów z innych krajów u siebie.
0: Bardzo dziękuję. Być może jeszcze ktoś z Państwa się odezwie. A teraz tylko powiem, że już pojawił się Adrian Bong, bo niebawem daleki zasięg. Przyjrzymy się temu, co dzieje się w Serbii. Bardzo ciekawa sytuacja. Przecież od wielu, wielu miesięcy trwają tam zwłaszcza studenckie protesty i zdaje się, że pan prezydent Aleksandar Vučić wreszcie zapowiada rezygnację.

0: bramka Martinelliego. O, przepraszam, zapatrzyłem się, rozmawiamy sobie z Adrianem, bo obaj jesteśmy typerami.
1: Tak, o piłce rozmawiamy oczywiście, tak. I o mistrzostwach świata, na których Serbii nie ma, tak jak Polski nie ma. I też w Serbii taka nostalgia, jak patrzą, pewnie oglądają w telewizji, nie wiem, chociażby Bośnię i Hercegowinę.
0: Dlaczego nie my?
1: Tak, tak, no, ale przegrali z Anglią chociażby w eliminacjach, z Albanią także, więc no, niestety Serbom też się, tak jak Polakom, nie udało dostać na mistrzostwa.
0: A popatrz, los sprawił, że Szwedzi trafiają na Francuzów i to jest dokładnie tak jak na ostatnich mistrzostwach, kiedy my po wyjściu z grupy dostaliśmy bęcki od Francuzów. No, zobaczymy, jak sobie Szwedzi dadzą radę. Dzisiaj Wikingowie.
1: Bywa nieprzewidywalny. No właśnie, a propos tej nieprzewidywalności, na kogo stawiasz? Norwegia, WKS?
0: Wydaje mi się, że Norwegia ma więcej atutów. Jeżeli miałbym postawić to na delikatne wskazanie na Norwegów.
1: Okej.
0: Okay. Ale delikatne.
1: Ale bez... coś mi się wydaje, że Wybrzeże Kości Słoniowej tanio skóry nie sprzeda.
0: Tyle o piłce, drodzy państwo, bo daleki zasięg to przecież nasze okno na świat, a tym światem dzisiaj będzie Belgrad i Serbia.
2: Daleki zasięg.
1: A to dlatego będzie oknem, że prezydent Serbii Aleksandar Vučić po wielu, wielu miesiącach wreszcie zapowiedział przed tysiącami zgromadzonych w Belgradzie zwolenników władz i nie tylko zwolenników, bo też przeciwników, że wkrótce poda się do dymisji. Jednocześnie ogłosił również plany dotyczące przeprowadzenia wyborów powszechnych. To efekt protestów, które trwają w Serbii już od ponad roku, a które zostały zapoczątkowane katastrofą budowlaną na dworcu w Nowym Sadzie, w której zginęło 16 osób, a moim gościem jest Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Z Instytutu Nauk Politycznych PAN.
1: O, to przepraszam. Zaktualizujemy także. Związana w każdym razie wiele lat z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Pani Marto, wygląda na to, że wreszcie po kilkunastu, a może nawet już kilkudziesięciu miesiącach, te główne postulaty protestujących zostaną spełnione, czyż nie?
3: Znaczy ja bym powiedziała w ten sposób. Od początku właściwie protestów było wiadomo, że Vučić ogłosi wybory wtedy, kiedy będzie mu to najbardziej odpowiadało i kiedy będzie dla niego to wygodne. I tak jest tym razem. Znaczy powiedziałam, że to oświadczenie z soboty, ono ma jakby dwa cele. To znaczy z jednej strony to zawsze jak tak właśnie są takie oświadczenia prezydenta Vučića, chodzi o to, żeby media się tym zajmowały. To znaczy, że nie mówimy, że złożyliśmy dymisję, tylko teraz będziemy przez dwa miesiące mówić, że tą dymisję kiedyś złożymy. Druga sprawa jest taka, że Aleksandar Vučić kończy swoją kadencję, drugą kadencję jako prezydent kraju w marcu tego roku. Przyszłego roku. W związku z tym te wybory tak naprawdę odbędą się i tak, powinny się i tak odbyć wkrótce. Więc raczej właśnie chodzi o to i ta też zapowiedź jest taka, żeby zapewne, co też było przez lata strategią Vučića, żeby zorganizować wspólnie wybory prezydenckie i parlamentarne razem i tak naprawdę, żeby przygotować całą machinę fałszowania wyborów, ale też machinę represji. W ten sposób, że właśnie partia rządząca wygra wybory i utrzyma się u władzy. Więc nie jest to bynajmniej ustępstwo wobec protestujących, tylko raczej powiedziałabym gra na swoim terenie i gra według własnych zasad, które ustala prezydent. Co też jest ważne, że no my mówimy zawsze o Aleksandrze Vučiću, który jest prezydentem, ale pamiętajmy, że w Serbii prezydent właściwie ma mniejsze uprawnienia niż nasz.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, prawda? No bo też wydaje się, że właśnie warto wyjaśnić tym, którzy nie śledzą na co dzień polityki serbskiej, dlaczego mimo, że tak jak pani mówi, funkcja prezydenta w Serbii jest właściwie ceremonialna, to tym jednym z głównych haseł jest ustąpienie prezydenta Vučića.
3: To znaczy powiedziałabym, że głównym hasłem raczej było wobec prezydenta było nie masz kompetencji. To znaczy protestujący domagali się przedterminowych wyborów parlamentarnych, rezygnacji z rządu, a z drugiej strony domagali się tego, żeby system zaczął funkcjonować według zasad konstytucyjnych. To znaczy, że prezydent ma funkcję ceremonialną. A w Serbii prezydent, właściwie można powiedzieć państwo to ja, prezydent podejmuje wszelkie decyzje. Premier jest właściwie figurantem, osobą, która najczęściej to są takie takie osoby, jak to się mówi kolokwialnie, wyciągane z kapelusza, bo chodzi o to, żeby właśnie nie miały one żadnej pozycji politycznej i robiły dokładnie to, co prezydent oczekuje, i wszyscy wiedzą, że wszystkie decyzje w państwie nie podejmują ministrowie czy premier, ale właśnie prezydent. Więc właśnie a propos tych wyborów, to pewnie kadencja zostanie skrócona. Zobaczymy kiedy. Pewnie być może wybory będą właśnie na późną jesienią, może wczesną wiosną, razem właśnie z parlamentarnymi. I pewnie tak jak zwykle lista będzie się nazywała Aleksander Vučić. I Aleksander, powiedziałam, to jest taki scenariusz, który też znamy z Rosji, tak? Putina i Medwiediewa, że po prostu Aleksander Vučić już nie będzie prezydentem, tylko po prostu będzie premierem. A na prezydenta
1: znów będzie premierem,
3: sobie
1: prawda?
3: Kogoś. Znów będzie premierem, tak. A na premiera wybierze sobie kogoś, kto. A na prezydenta wybierze sobie kogoś, kto no, nie ma autorytetu. Więc tak jak powiedziałam, to znaczy odciąganie tych wyborów, tak? No bo tak jak pan powiedział, protesty trwają 18 miesięcy, ludzie się domagali wyborów. Chodziło też o to, żeby zmęczyć ruch protestu, żeby zmęczyć studentów, żeby ludzie się też skonfliktowali między sobą.
1: A to się udało, czy niekoniecznie? No bo wydaje się, że te protesty ciągle trwają. I trwać będą. Nawet ta decyzja Vučića tego nie zmieniła.
3: Tak, to znaczy, że właśnie w sobotę mieliśmy taki wielki wiec, powiedziałbym, aktywu partyjnego, też z autobusami, które przywoziły Serbów i z Bośni, Hercegowiny i z Kosowa, bo to powiedziałabym, mniejszości w państwach ościennych są wykorzystywane do tak zwanego podwójnego głosowania, właśnie do fałszowania wyborów. Zwozi się masowo do Serbii, żeby właśnie głosowali w wyborach, więc oni też tam byli, taka powiedziałabym próba generalna przed dniem wyborczym. A z kolei w niedzielę mieliśmy wiec studentów w Kraljewie, gdzie studenci też właśnie mieli, powiedziałabym, też taki przedwyborcze spotkanie, gdzie mieli bardziej, powiedziałabym, też takie prawicowe hasła, no bo jakby założenie jest takie, że żeby wygrać wybory, no trzeba, że tak powiem, stworzyć szeroką koalicję i przekonać też wyborców, którzy dotychczas głosowali na prezydenta prawicowych, do właśnie głosowania przeciwko władzom. Studenci też zapowiedzieli, że w ciągu lata taką kampanię, powiedziałabym, od drzwi do drzwi, co w serbskich warunkach mówi się, że to jest taka akcja student u swaką selu, czyli student w każdej wsi. Mhm. To znaczy, że studenci już to kiedyś robili w trakcie protestów, ale teraz po prostu będą chodzili do wsi i przekonywali ludzi do głosowania przeciwko Vučićowi, no bo wciąż jakby problem w Serbii pozostaje ten sam, że media są kontrolowane przez partię rządzącą i do ludzi poza dużymi ośrodkami właściwie ten przekaz o tym, co się dzieje w kraju, nie dociera.
1: I dlatego, jak rozumiem, prezydent Vučić zamierza wykorzystać tę sytuację i startować na premiera, no bo można by zapytać, czy władza zdaje sobie chyba z tego sprawę, że jak prezydent Vučić znów zostanie premierem Vučićem, no to z pewnością nie wygasi tych protestów, prawda, w kraju.
3: To znaczy ja bym powiedziała, że Vučić liczy na to, że gdy wybory, to znaczy że na odnowienie, że tak powiem, legitymizacji, tak, w trakcie wyborów, które no, tak jak powiedziałam, ciężko się spodziewać, że one będą demokratyczne i to już widać. Mamy też równolegle, że tak powiem, prowadzoną kampanię represji. Władze serbskie nie mogą, że tak powiem, bić demonstrantów, no bo jest to jednak kraj, który wciąż przynajmniej deklaratywnie stara się o członkostwo w Unii Europejskiej, więc tak naprawdę są to takie, powiedziałabym, kampanie zastraszania poszczególnych ludzi. Teraz na przykład mamy taką sytuację, że oskarża się ludzi, którzy półtora roku temu mieliśmy taki bardzo duży protest w Serbii i tam władze użyły broni sonicznej i teraz ludzie, którzy zgłaszali i raportowali o tym, oskarża się o składanie fałszywych zeznań. Jeden z analityków, który właśnie przeprowadził analizę, wyjechał już z kraju, ponieważ okazało się, że on i cała jego rodzina jest śledzona i pokazano w tabloidach zdjęcie jego małej córki. No więc to są właśnie takie metody, które władza stosuje. To znaczy, no nie jest to otwarty terror, ale jest to po prostu dawanie do zrozumienia, że wszyscy, którzy popierają studentów, właśnie chcą rzucić wyzwanie rządzącym, że oni są po prostu podsłuchiwani, że właściwie służby śledzą każdy ich krok i to też może być wykorzystywane przeciwko nim. I powiedziałabym, no jest to jednak w momencie, kiedy ludzie mają właśnie małe dzieci, starszych rodziców, no jest to jakby sytuacja bardzo trudna. Co zrobić tak. W takiej sytuacji?
1: Ja rozumiem, że mimo tego, że te wybory no, nie mają szans być wyborami demokratycznymi, jak pani zauważyła, bo opozycja i organizacje społeczne tak, także od lat mówią o kontroli mediów, ale też nierównych warunkach walki politycznej oczywiście, ale jakby oddzielić to, to czy Serbska Partia Postępowa ma wciąż spore poparcie w społeczeństwie? Czy wciąż wielu Serbów popiera politykę tej partii, czy nawet politykę prezydenta Vučića?
3: To znaczy, ja bym powiedziała, że część, i to też jest jakby sukces w cudzysłowie partii rządzącej, że dużo Serbów po prostu wierzy, że jedyną strategią przeżycia to jest konformizm. Członkostwo w partii, tak wiemy, że w partii rządzącej, do partii rządzącej należy około 13% społeczeństwa. I że jeżeli należysz do partii, my to znamy jakoś też z naszej historii, to możesz robić biznes, możesz mieć właśnie lukratywne kontrakty, lukratywne posady. Natomiast w momencie, kiedy się sprzeciwiasz partii, to tracisz to wszystko i jesteś prześladowany. I powiedziałabym, że to jest raczej, nawet nie, że ludzie są zwolennikami partii rządzącej, chociaż na pewno tacy jeszcze są. I tutaj też badania pokazują, że w tym momencie tak zwana lista studencka ma mniej więcej przewagę 10 punktów procentowych nad właśnie partią rządzącą, czy tam koalicją tworzącą przez partie rządzące.
1: Czyli studenci chcą stworzyć własny ruch polityczny, tak?
3: Tak, tak. Znaczy, że to założenie jest takie, jeszcze nie wiemy, jak opozycja będzie startowała w wyborach, no bo to są różne strategie. Mieliśmy polską strategię szerokiej koalicji, tak, trzech partii.
1: No właśnie, bo też chciałem zapytać, pani Marto, tak zbliżając się już do końca, czy serbska opozycja jest w ogóle gotowa wykorzystać ten moment? Czy jest w ogóle serbska opozycja? Czy ona jest nadal zbyt podzielona, żeby ją tak nazywać?
3: To znaczy, bo jak pan pyta o opozycję, to rozumiem, że pyta pan mnie o partie polityczne i tych ludzi, którzy są w parlamencie. To znaczy faktycznie jest tak, że tutaj też jakby trwają debaty wśród partii, które są w parlamencie, jaką strategię przyjąć, czy właśnie, tak jak na Węgrzech, tworzymy jedną obywatelską listę, to będzie lista studencka, która będzie zrzeszała różne, całe spektrum pozycji politycznych, bo te wybory nie są o ideologii, tylko są o odsunięciu Vučića od władzy, a później dopiero będziemy organizować takie wybory naprawdę, gdzie będziemy rywalizować, jeśli chodzi o programy. Trochę tak jak w Polsce, tak, podczas naszych pierwszych wyborów, tak? Czy jednak zrobić tak, że to będzie bardziej skuteczne, że na przykład będziemy mieli partię, szeroki ruch studencki, trochę konserwatywno-prawicowy, a z drugiej strony na przykład partie europejskie i powiedziałabym, że wciąż tutaj nie ma właśnie decyzji, jak to będzie. No na pewno największym autorytetem w tym momencie cieszy się tak zwana właśnie lista studencka i z rektorem Uniwersytetu w Belgradzie Djokiciem jako kandydatem na prezydenta.
1: Ale też jak rozumiem, trudno przewidzieć, jak to się przełożyć może później na wynik wyborczy. Pani Marta Szpala była gościem dalekiego zasięgu z Instytutu Nauk Politycznych PAN. Na razie protesty w Serbii trwają. Zobaczymy, co wydarzy się dalej i jakie zmiany wobec dalszej kariery politycznej ma ustępujący prezydent Vučić. Bardzo dziękuję, pani Marto.
3: Dziękuję bardzo.
2: Daleki zasięg.
0: Który przygotował dziś dla państwa Adrian Bąk. Bardzo dziękuję, Adrian.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gramy dalej, typujemy, zobaczymy, jak będzie dziś w nocy. A teraz u nas David Byrne i już za chwilę pojawi się Mateusz Fusiasz, czyli Wszystko o Mundialu.

0: Już niebawem mundial, ale wcześniej nasz słuchacz w sprawie hipokryzji.
1: Nazywanie hipokryzją dbałość państwa o naszych rodzimych producentów żywności uważam za totalne nieporozumienie. Inne państwa robią to nagminnie i od lat. Popatrzmy na Niemcy, popatrzmy na Szwajcarię. Myślę, że to jest dobry ruch.
0: Bardzo panu dziękuję za głos.
2: Studio Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk.
0: I witam po raz kolejny Mateusz Fusiarz.
3: Półtorej godziny pozostało do rozpoczęcia 5 z 16 spotkania w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata. Na pierwszy ogień idzie dziś mecz Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią. WKS zrobi dziś zapewne wszystko, by nie pójść w ślady swoich grupowych rywali, to jest Niemców. Z kolei Norwegowie po porażce 1-4 z Francuzami wrócą dziś do pierwszego wikingowego garnituru. Mam nadzieję, że będziemy najlepszą wersją samych siebie. Skupiamy się tylko na nadchodzącym meczu. Nie myślimy o tym, że Brazylia czeka w 1/8. Pracowaliśmy na to tyle czasu. Trzeba będzie dać z siebie wszystko. W meczu przeciwko Senegalowi były momenty, może poza kwadransem, kiedy to graliśmy niemal idealnie. Tego oczekuję. Ale teraz będzie trzeba zagrać jeszcze lepiej, żeby ten wtorkowy wieczór był miły. Jesteśmy gotowi, piłkarze są w dobrych nastrojach. Fizycznie i mentalnie jesteśmy przygotowani do tego starcia. Nie możemy się go wręcz doczekać. Naprawdę zrobiliśmy wszystko, żeby to spotkanie zakończyło się dla nas jak najlepiej. A to mówił Stale Solbakken, selekcjoner reprezentacji Norwegii, a kiedy już zakończy się pierwszy dzisiejszy mecz, wkrótce potem o 23:00 zmierzą się ze sobą Francja i Szwecja. Trójkolorowi to zespół, który przed fazą grupową był faworytem do mistrzostwa, a teraz po fazie grupowej tym faworytem jest jeszcze bardziej. Mbappé, Olise, Dembele, Doué, Barcola straszą Francuzi swoją ofensywą i pytanie, jak odpowie na to ekipa Trzech Koron. Trener Graham Potter dostał na konferencji prasowej pytanie o słabości rywala. Wydaje mi się, że słowo słabość niekoniecznie dobrze opisuje Francuzów, a nawet gdyby było coś nie tak, to taką samą jakość jak na boisku mają też na ławce. Mamy maksymalny szacunek do naszego przeciwnika, zdajemy sobie sprawę z jakości piłkarzy, to wicemistrzowie, a wcześniej mistrzowie świata. Mają fantastycznego trenera, czeka nas ekscytujące wyzwanie, a piłkarze wiedzą, że będą musieli oddać życie na boisku. Ale chłopaki są w naprawdę dobrym miejscu, by tego dokonać. Francja i Szwecja mierzyły się ze sobą 23 razy na przestrzeni ponad 90 lat, a bilans wynosi 12 zwycięstw Francji, 5 remisów i 6 wygranych Szwecji. No dobrze, dwa mecze zapowiedziane, pozostał jeszcze jeden. O 3:00 w nocy Meksyk, czyli jeden z trzech gospodarzy, powalczy z Ekwadorem. To pojedynek zespołów, które w zgoła odmiennych nastrojach awansowały do fazy playoff. Meksykanie dokonali tego wygrywając wszystkie spotkania, przy okazji nie tracąc gola w grupie. Niewielu zespołom w historii udała się ta sztuka. Ekipa Ekwadoru z kolei do 1/16 załapała się rzutem na taśmę, w ostatniej kolejce pokonując, no wiadomo, kogo na mundialu już nie ma, a przecież miał być do końca Niemców.
4: Wszyscy są w polu bramkowym Neuera. Dośrodkowanie, gol! Gol dla Ekwadoru! 2-1, Plata, numer 19, szaleje ten ekwadorski tłum. Popatrzmy, co tutaj się dzieje w Nowym Jorku.
3: Tym razem jednak nie w Nowym Jorku, a w Mexico City na Estadio Azteca. Ekwadorczycy spróbują zagrać kolejny mecz życia. Przeciwnikiem jednak niesieni dopingiem gospodarzy Meksykanie, także zadanie może być trudniejsze. Słuchałem wczoraj, drodzy państwo, studia mundialowego w wykonaniu DJ-a Gorazdowskiego. No sporo było tam dźwięków, też się przygotowałem. Fragment utworu Julio Jaramillo, słynnego ekwadorskiego wokalisty, tworzącego w latach 50., 60. i 70. Tytuł kompozycji to Nuestro Juramento, czyli w wolnym tłumaczeniu Nasza Przysięga, niemal taka, jaką złożyli piłkarze Ekwadoru swoim rodakom, że na mundialu dadzą z siebie wszystko. W takim razie, jeśli Meksykanom mają pomagać dzisiaj ściany, to niech Ekwadorczyków pięknie niesie melodia Jaramillo. Niech to będzie przepiękny mecz z takim właśnie latynoskim, gorącym zacięciem. Co ciekawe, tak samo na nazwisko, tak samo jak słynny ekwadorski wokalista, ma ekspertka do spraw marketingu sportowego Camila Jaramillo, która cytowana jest przez PAP, a zapytana była o obecność celebrytów na meczach Mistrzostw Świata. Generalnie wszyscy uwielbiamy to połączenie sportu i rozrywki, a to coś, co zdarza się szczególnie w sporcie amerykańskim. Ostatecznie

0: Ale zasadę. I jeśli chodzi o piłkę i mistrzostwa, to tyle. Ale jeszcze czas na szybki raport tenisowy. Dwoje reprezentantów Polski rozgrywało dzisiaj swoje mecze na trawiastych kortach Wimbledonu. No i bilans po wtorku mamy znacznie lepszy niż po poniedziałku. Wczoraj awansował tylko Hubert Hurkacz, a odpadły Maja Chwalińska, Magdalinetti i Magdalena Fręch. Na dziś do rundy drugiej awansował komplecik. Najpierw Kamil Majszczak w trzech setach do 3-5 i 5 pokonał Chiliczyka Alejandro Tabilo, a następnie, no nie bez kłopotów, ale pokonała Iga Świątek Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6 i 6-3.
1: Cieszę się, że ten początek trzeciego seta ułożył się tak, jak chciałam i od początku mogłam zyskać przewagę, bo to na pewno dużo zmieniło. Cały mecz wymagający, w pierwszym secie akurat bardzo fajnie mi się grało, czułam w ogóle taką swobodę, w sumie jakąkolwiek decyzję, jaką nie podjęłam, była trafna, więc był to bardzo dobry set, a później Taylor mam wrażenie, że trochę przyspieszyła, trochę przestała psuć te voleje niektóre kończące i wygrała więcej takich piłek zdecydowanie, więc na pewno ciężko było później się przeciwstawić, ale mam wrażenie, że wróciłam właśnie do tej gry z pierwszego seta i byłam bardzo solidna w trzecim.
0: Mówiła przed kamerami Polsatu Sport Iga Świątek, która miała łzy w oczach, kiedy udzielała tego wywiadu Tomaszowi Lorkowi. Widać było, ile to spotkanie ją kosztowało. No i miejmy nadzieję, że to zbuduje Igę na kolejną część turnieju, bo podkreślę teraz jeszcze, Iga Świątek to przecież obrończyni tytułu i jutro już zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową w ramach rundy drugiej. Także jutro Kamil Majszczak zagra z Amerykaninem Zakarem Swajdą, no i właśnie w środę także mecz Huberta Hurkacza z Austriakiem Sebastianem Offnerem.
2: Radio 357.
3: Bardzo dziękuję. Mateusz przedstawił Państwu w stylu dyskotekowym Studio Mundialowe.
0: Nie, dyskoteka była wczoraj, no ja właśnie. Dzisiaj miałem takie, wiesz, tutaj rytmy.
3: Ale delikatne. Bardzo fajnie to ilustrujecie muzycznie. Zobaczymy. No, dzisiaj ja jestem bardzo zainteresowany tym występem Szwedów. Tylko trzeba poczekać do 23 na początek tego spotkania.
0: Jest
3: trochę
0: taka opcja. Zobacz, o 19 zaczynasz. No, w najgorszym wypadku przed 22 skończy się to spotkanie, jakby były karne. I potem robisz sobie drzemeczkę do 23 i jedziesz dalej.
3: Aha, ale taki masz pomysł.
0: Ten o trzeciej to już może
3: ta drzemeczka może się ładnie przedłużyć. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejne serwisy sportowe jutro rano. Wszystkie wyniki Państwo usłyszą. A teraz u nas zespół, który pojawi się na naszym festiwalu Inside Seaside.
4: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Dużo dobrej energii, prawda? The Editors, gwiazda tegorocznego festiwalu Seaside, Inside Seaside. A teraz zwrócę się do tych wszystkich, którzy słuchają nas podczas różnego rodzaju czynności bardzo pożytecznych.
1: Piękne słońce świeci, na dworze 23 stopnie w Pomorskim, a ja słucham, ale nie nagrywam, bo właśnie koszę trawę, delektując się audycją kochanego 357.
0: No, fajnie. Mam nadzieję, że trawka skoszona. No dobrze, to teraz, bracia i siostry, zwrócę się do tych wszystkich słuchaczy, którzy kochają muzykę reggae. Otóż spotkajmy się 25 lipca w Ostródzie. O 13 rozpocznie się Marsz Pozytywnych Wibracji. To będzie naprawdę wielkie wydarzenie, bo to jest 25 festiwal. Tak, jest jubileusz. I będzie pomysł taki, jest 13 godzina z białych kosza wyruszymy w takim wielkim, kolorowym marszu pozytywnych wibracji. To będzie marsz, którego przesłaniem jest pokój, ten globalny, taki, którego bardzo potrzebujemy w tej chwili, prawda, w tym świecie pełnym napięć, ale także taki codzienny pokój między nami, ludźmi, żebyśmy potrafili być wrażliwi na nasze potrzeby, życzliwi, solidarni, żebyśmy chcieli po prostu być razem, się bawić i świętować. Jeśli ktoś z was jeszcze się zastanawia, co zrobić w ostatni weekend lipca, to zapraszam na festiwal do Ostródy i na to, byśmy razem poszli w marszu pozytywnych wibracji. To będzie sobota, godzina 13, całość zakończy się na Molo w Ostródzie. Tam będzie naprawdę niezła, fajna impreza. To posłuchajmy, jedna z gwiazd festiwalu w tym roku, jak zwykle zresztą, oni tam zawsze są, Wawa Muffin.

0: No, można się pobujać, prawda? Będziemy się bujać 25 lipca w sobotę na Marszu Pozytywnych Wibracji w Ostródzie. Zapraszam. A teraz u nas, drodzy Państwo, temat jakże aktualny. Poradnik burzowy. Oto Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla 7 województw. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert dla części kraju. No to zastanowimy się nad tym, jak zachować się, kiedy burza pojawia się w okolicy.
1: No pod drzewem absolutnie, no tyle to wiem.
2: Jeżeli burza złapie nas w terenie i nie możemy skorzystać z bezpiecznego schronienia...
3: Artur Surowiecki, prezes stowarzyszenia Skymorn Polska.
2: Absolutnie nie możemy w takim wypadku chować się przed deszczem pod drzewami. Szczególnie groźne podczas burzy są drzewa wysokie, stojące w odosobnieniu od innych wysokich elementów otoczenia.
4: Włączone telefony komórkowe ściągają pioruny.
5: Starym i często powtarzanym mitem jest to, że podczas burzy nie należy rozmawiać przez telefon komórkowy.
3: Bogdan Janus, fizyk z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź.
5: Jednak nie jest to prawdą. Telefon komórkowy, czy emitowane albo odbierane przez niego fale elektromagnetyczne w żaden sposób nie przyciągają piorunów. No jeżeli jest burza, a trzeba porozmawiać, a zwłaszcza wezwać pomoc, na pewno nie należy się tego bać. Telefon komórkowy podczas burzy nie stanowi żadnego większego zagrożenia.
2: W górach, w sytuacji usłyszenia pierwszych, nawet dalekich grzmotów, powinniśmy bezwłocznie przerwać naszą wędrówkę i udać się do najbliższego schroniska lub próbować zejść najbliższym szlakiem jak najbardziej w dół.
1: Gdyby teraz nagle zaczęło grzmieć, to gdzie by pan chciał się schować?
6: Blisko mieszkam tutaj, do domu.
4: Wszedłbym do jakiegoś dużego hipermarketu. Niewątpliwie metal i burza działa na mnie, skojarzenie nie daje mi poczucia bezpieczeństwa.
7: Wyłącza pani jakieś urządzenia z gniazda?
8: Wyłączam telefon i telewizor. Po prostu może się zepsuć urządzenie. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że nasi synowie mieli podłączoną PS4, była burza, nie została odłączona od kontaktu, piorun trzasnął i sprzęt się nie nadawał.
9: Będziemy bezpieczni w samochodzie.
2: Samochód w bardzo dużym stopniu zminimalizuje ryzyko porażenia piorunem, nawet w sytuacji bezpośredniego trafienia wyładowania w samochód.
10: Jeżeli piorun w coś uderzy, załóżmy w naszym pobliżu, w ziemi rozkłada się potencjał. Jeżeli zrobimy duży krok, będziemy mieli większe napięcie między nogami, jeżeli mniejszy, to mniejsze.
2: Jeżeli burza zastanie nas na otwartej przestrzeni, na przykład na polu czy łące, i pioruny uderzają bardzo blisko nas, powinniśmy złączyć nasze stopy, stanąć na ich palcach i przyjąć pozycję kuczną, próbując na czas największego zagrożenia stać się jak najniższym obiektem przestrzeni.
0: Tak jest, trzeba myśleć i zachować się zgodnie z zasadami dotyczącymi tego, jakim zagrożeniem może być takie uderzenie pioruna. Ale jeszcze jest jeden temat, który warto wziąć pod uwagę, to są zwierzaki. Ja w swojej karierze miałem kilka takich psów, które po prostu w momencie, kiedy zbliżała się burza i gdzieś już na horyzoncie było słychać te grzmoty, to się zachowywały tak, jakby po prostu chciały zniknąć z tego świata. Gdzieś się zaszywały pod stół, do wanny. Ach. Pamiętam takiego psa, który po prostu ledwo wyżył po każdej takiej burzy. No ale na szczęście przeżył.

Pretenders w popołudniówce, to już prawie na koniec. Ja zapraszałem na marsz dobrych wibracji do Ostródy, a Marek Niedźwiecki zaprasza na marsz po trasach w górach izerskich. Mogą Państwo zalogować się na stronie naszego Radia 357, poszukać zakładki konkursy i tam jest pytanie, na jakim górskim szlaku najlepiej Państwo się czuli i dlaczego. I wtedy będzie można wygrać zaproszenie na ten marsz z Markiem Niedźwieckim po jakiejś pięknej, kilkugodzinnej trasie w górach izerskich. Warto, pamiętajcie Państwo, ci zwłaszcza, którzy kochają góry.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Tu Radio 357, dokładnie w tej chwili minęła godzina 18, jest wtorek, 30 dzień czerwca. Popołudniówkę kończymy serwisem, który przygotowała dla Państwa Monika Mędroch-Karbowska.
2: Pilot rejsu LOT-u lecącego z Warszawy do Tel Awiwu poinformował o porwaniu maszyny. W związku ze zgłoszeniem siły powietrzne Izraela poderwały dwa myśliwce, które miały eskortować samolot. Alarm okazał się jednak fałszywy. Pilot przez pomyłkę aktywował w kokpicie procedurę sygnalizującą porwanie statku powietrznego. Samolotowi nie pozwolono jednak na lądowanie w Izraelu i nakazano zmianę trasy. Incydent zakończył się bezpiecznie, samolot wylądował w Bułgarii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami. Alerty drugiego stopnia przed burzami obejmują województwa lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie oraz część województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 45 mm oraz porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może wystąpić grad. Ostrzeżenia obowiązują do środowych godzin porannych. Ponadto w województwie lubelskim i podkarpackim do godziny 20 w środę obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałem. Tam temperatura maksymalna sięgnie 37 stopni Celsjusza. Pozostajemy przy tematyce upałów. Wysokie temperatury uziemiły dzisiaj ponad 50 pociągów regionalnych. Jednak opóźnienia i odwołane przejazdy to tylko część problemów, z jakimi mierzą się pasażerowie. Kolejnym jest klimatyzacja, która w pociągach działa słabo albo wcale. Niestety przepisy nie regulują zwrotu biletów w takich sytuacjach. Możliwy jest zwrot części biletu, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana.
3: Są pewne utarte działania przewoźników. Jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
2: Tłumaczy Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Dzisiaj i jutro PKP zapewnia wsparcie pasażerom na 11 dworcach. Między innymi w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie i Poznaniu będzie można spotkać informatorów mobilnych. Od jutra wchodzi w życie kluczowy etap wdrażania centralnej e-rejestracji. Placówki medyczne będą musiały obowiązkowo korzystać z tego systemu.
4: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej e-rejestracji.
2: Tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. Na razie dotyczy to kardiologii oraz profilaktycznych badań mammograficznych i cytologicznych. Od 1 sierpnia centralna e-rejestracja obejmie pierwsze wizyty u kolejnych specjalistów, m.in. u nefrologa, endokrynologa, pulmonologa czy neonatologa. Do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. System kaucyjny działa również w wakacje, a wypoczywającym nad morzem ułatwia życie. W jaki sposób? O tym nasz reporter Rafał Frydrych.
5: Wstać z koca rozłożonego na plaży, butelki lub puszki utylizować w automacie zlokalizowanym przy plażowym wejściu. Kaucja do zwrotu? Gwarantowane. Cyfrowy jej zwrot otrzymamy na kartę płatniczą. Tak będzie m.in. w Mielnie, Gąskach czy Sarbinowie. Rozwiązaniem tego typu chwali się zarząd spółki Polka, Polska Kaucja, który całym systemem administruje.
6: Prosto, szybko i z korzyścią dla Ciebie.
5: Oprócz tych nadmorskich miejscowości, maszyny działające na tej samej zasadzie mają stanąć też w Warszawie i Zamościu. Rafał Frydrych, Radio 357.
2: Dziękujemy za te relacje. Z nadmorza przenosimy się do Torunia. W ramach drugiej edycji festiwalu Łopot powstaną tam kolejne murale. Artyści ozdobią 5 ścian w różnych częściach miasta.
7: Jeśli chodzi o lokalizację, to w tym roku mamy Starówkę pod Łukiem Cezara, mamy Rudak, Rubinkowo, mamy Chełmińskie Przedmieście i Bielawę.
2: Wyjaśnia Andrzej Poprostu, współtwórca imprezy. Tworzenie murali potrwa do 10 lipca, a zwieńczeniem festiwalu będzie rowerowy przejazd szlakiem nowych murali. W dzisiejszych serwisach to wszystko. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
1: Jutro lipiec. Środa, pierwszy dzień lipca, pod znakiem deszczu w Polsce zachodniej, północno-zachodniej, bo tam będzie padało. Suma opadów lokalnie do 35 mm, czyli sporo. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, ale tu i tam popada taki deszcz przelotny i uwaga, ciągle jest alert burzowy, bo największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz to wschodnia, południowa i centralna część kraju. Wysokość opadów podczas burz do 40 mm, a lokalnie nawet więcej. Temperatury jutro 18 stopni nad morzem, lokalnie także na zachodzie, no tam gdzie będzie padało, będzie zimno. W centrum, gdzie jeszcze nie dotrze ten deszcz, do 30 stopni, a najcieplej Polska wschodnio i południowo-wschodnia 34, a nawet 36 stopni.
8: Radio 357.
1: Bardzo Państwu dziękuję. To była popołudniówka, którą przygotował Krzysztof Tubilewicz, realizował Rafał Grzebalski, Michał Olszański. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia, a w zasadzie do usłyszenia za dwa tygodnie, bo za tydzień we wtorek zapraszam do Kielc na Olimpiady Specjalne. Tam będzie ogólnopolskie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Trzeba trochę pomóc tym naszym specjalnym sportowcom. Widzimy się, słyszymy się niebawem.

W obliczu tego, czym obdarza nas aura, w zasadzie jakie stawia przed nami wyzwania, dziś postanowiłem, byśmy mieli okazję nieco od tej temperatury odpocząć muzycznie. Czy to się uda? To zobaczymy. Mam nadzieję, że pewien wpływ muzyka ma również i na odczucia, nie tylko te, które słyszymy, ale również i gdzieś tak wewnątrz może uda nam się rozbudzić nieco chłodu. Taki mam dzisiaj cel. Maciek Piasecki i Darek Król. Kłaniamy się bardzo nisko. Zapraszamy na chłodzący spacer pod osłoną nieba do godziny 19. Można byłoby pomyśleć, że właśnie Dead Can Dance jest czymś, co muzycznie może wywołać uczucie chłodu, ale dziś powód rozpoczęcia naszego spotkania właśnie z Dead Can Dance jest nieco inny, bowiem 30 czerwca roku 1959 w londyńskim Whitechapel na świat przyszedł Brendan Michael Perry. 67 lat kończy dziś ten gigant muzyki, człowiek o bardzo wielu talentach i przemuzycznej wyobraźni. To jego życie to taka ciągła podróż, nie tylko muzyczna. Jak miał lat 14, z rodziną wylądował w Auckland, Nowej Zelandii i tam właśnie kształtowało się jego muzyczne ego. Tak naprawdę od punk rockowego łojenia, nie tylko. Nie podejrzewalibyśmy go może o to, co, z czym utożsamiamy go od dziesięcioleci, ale tak właśnie zaczynał w punk rockowym zespole The Scavengers. Wtedy uważani byli za nowozelandzki odpowiednik Buzzcocks. No na szczęście troszeczkę to wszystko przeformatowało się w całkiem inne obszary muzyczne, bo bez niego nie byłoby przepięknego pejzażowania i muzyką malowania, jakim obdarowuje nas Dead Can Dance. Ten utwór, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie, to jak do tej pory ostatni z singli zapowiadających nowy album Mon Amour Sauvage. Czekamy z niecierpliwością. Powinien w czerwcu pojawić się utwór kolejny, bo tak obiecali co miesiąc, ale Mon Amour Sauvage to piosenka, która swoją premierę miała w maju, czerwiec kończy się dzisiaj. Sprawdzałem jeszcze tuż przed audycją. Nic nowego nie opublikowano. 67. urodziny należy jednak świętować również i wspomnieniami. Ja sięgnę do albumu jego solowego. Albumu wydanego w 2010 roku. Albumu Ark. Z niego Utopia.

Szukając chłodu nie można bawić się w półśrodki. Północna Finlandia zapewnia, chociaż nawet w ostatnich dniach dla mieszkańców jest to dość specyficzna temperatura, do której nie są przyzwyczajeni, ale w porównaniu z tym, co nas dotknęło, zapewnia więcej chłodu. Onsegen Ensemble z północnej Finlandii, grupa bardzo doświadczonych muzyków, w zasadzie wciąż się zmieniająca, bowiem co kilka lat ten skład ulega przekształceniu. Kolejne albumy w innym składzie są tworzone i nagrywane, ale wszystkiemu wciąż towarzyszy ta specyficzna wyjątkowość, ta aura tajemniczości i to, że ta muzyka zabiera nas w bardzo wyjątkowe miejsca. Krajobrazy, no śmiało można powiedzieć nawet filmowe. Mistyczna podróż z Onsegen Ensemble. Tu na sam początek z nimi spotkania jeszcze niedawno z ostatniego albumu, tak można byłoby powiedzieć, wydanego w 2022 roku, Realms. Ale to zmieniło się w piątek. W piątek ukazał się album numer 5 i by wkroczyć w ów magiczny świat, trzeba samotnie pokonać bardzo wymagającą drogę, usiąść przy rozpalonym na pustej polanie ogniu i zatopić się w opowiadane przy nim historie, by całkowicie schłodzić to, czego doświadczamy od kilku dni. Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że do owego ogniska podchodzą Państwo, przedzierając się przez śnieg.

te fińskie opowieści opowiadane przy ogniu, to jak zespół już zapowiadając album A Tale stwierdził, że to zbiór horrorów opowiadanych przy ognisku. To zbiór baśni o zemście, przetrwaniu i psychologicznym ciężarze, jaki niesie ze sobą świat, który całkowicie zszedł na manowce. Ten album, śmiało można powiedzieć, wkracza na takie niepokojące terytorium emocjonalne, zacierając granice między mitem a wspomnieniem. I to też historie, w których konsekwencje wciąż trwają, gdzie plany zemsty przeradzają się w moralny rozrachunek, a każdy cień wydaje się żywy. Baśniowe opowieści prosto z północnej Finlandii. Onsegen Ensemble, album numer 5 w ich dorobku, A Tale, od piątku jest już w całości dostępny do zwiedzania. A że zwiedzić go należy w samotności przede wszystkim i w takim poczuciu, że nic nam się nie stanie, to jest to czasami wyzwanie, tak naprawdę. Raz jeszcze zanurzmy się w te fińskie historie.

tą piątką Holendrów spotykaliśmy się po raz pierwszy w październiku 24 roku, jeszcze tą nocną porą naszych spacerów. Le Soir, prosto z Maastricht, to pięcioosobowy zespół, który w 2009 roku założyła wokalistka Martje Messen, grająca również na instrumentach klawiszowych i flecie, wraz z gitarzystą Ingo Dassenem. I szczerze powiedziawszy, od tamtego momentu, rok po roku, sukcesywnie, nienachalnie zdobywali globalną i wyjątkowo oddaną publiczność, a ich pełnowymiarowy debiut, zatytułowany po prostu Le Soir, ukazał się w 2011 roku. My w październiku roku 24 zwiedzaliśmy ukazujący się wówczas szósty już w ich dorobku album Pushback the Horizon. Po nim jeszcze wiosną 25 roku pojawił się Bubble, ale wszystko wskazuje na to, że rok 26 to będzie rok, w którym spodziewać się będziemy mogli nowego ósmego już albumu w ich dorobku, bowiem pojawiają się nowe nagrania, jak chociażby Back to You, który usłyszeliśmy, i pojawiają się pierwsze terminy, które sugerować mogą trasę koncertową promującą owe wydawnictwo. Te terminy to jesień, więc może do jesieni cały krążek się pojawi. Pojawiło się również zaskakująco radośnie przywitane nowe, wyjątkowe i dość niespodziewanie brzmiące nagranie PJ Harvey. Nagranie zatytułowane Voyager, i to również jest tematyka nieprzypadkowa, choć piosenka powstała na zaproszenie brytyjskiego fizyka Briana Coxa, a PJ Harvey została poproszona o stworzenie utworu do nowej odsłony jego naukowego widowiska. Widowisko noszące tytuł Emergence zostało właśnie okraszone tą przepiękną muzyką, dość nietypową jak na PJ Harvey. To ciekaw jestem, czy tak będzie brzmiała jej nowa płyta, bowiem to nagranie już było wcześniej przygotowywane przez nią na kolejne wydawnictwo, więc no, zobaczymy. Nietypowo brzmiąca, przepiękna kompozycja PJ Harvey, Voyager, nasza piosenka dnia w sobotę, a pod osłoną nieba spróbujmy wybrać się daleko w kosmos.

kosmiczna wyprawa z sondą Voyager 2 i Peter Harvey. Ciekawy jestem, jak ten 11 studyjny album artystki będzie brzmiał, bo to nagranie jest nie tylko sferyczne, ale przede wszystkim jak na jej repertuar bardzo zaskakujące. Cudowne są takie zaskoczenia. Nie pozwala się z takim zaskoczeniem spotkać Peter Gabriel, bowiem konsekwentnie, od pełni do pełni, obdarowuje nas kolejnymi nagraniami. Właśnie siódma pełnia miała miejsce w tym roku i od kilku godzin znamy kolejną odsłonę nowego krążka Petera Gabriela. W takim razie śmiało można powiedzieć, że znamy większość już, bo singiel numer 7 w odsłonie Brightside Mix nadchodzi. Ukazał się, niektórzy już mieli okazję go posmakować, innych zaproszę za chwilę. Jak sam Peter powiedział, to kolejna piosenka, której powstanie zajęło trochę czasu. Był to też kandydat w innej nieco formie na poprzednią płytę I.O., ale nie został ukończony i choć zawsze był jednym z moich ulubionych, to musiał poczekać. Jestem głęboko przekonany też, że rzeczywistość jest bardziej plastyczna niż nam się wydaje i jeśli stworzymy naprawdę wyraziste obrazy czegoś, co się dzieje, to naprawdę wpłyniemy na szansę jego materializacji. Ja musiałem chwilę poczekać, by ten utwór stał się pełnym. Wizualizacja tego, jak marzenia opuszczają gniazdo, jest głównym tematem tego utworu. Peter Gabriel na samo zakończenie dzisiejszego chłodzącego spaceru pod osłoną nieba. Za czuwanie nad wszystkim dziękuję Maćkowi Piaseckiemu, Darek Król. Kłaniam się bardzo nisko i oddaję Państwa właśnie w podróż po niebie. I belong to the sky. Peter Gabriel.

Hello, hello! Jak się macie, moi Gruzini i Gruzinki? Ciepło w końcu, prawda? Pamiętam, jak kilka tygodni temu siedzieliśmy z żoną na balkoniku i żona mówi: oj, Józeczku, coś chyba w tym roku to lato do nas nie przyjdzie. Ja mówię: nie, no nie wygłupia się, na pewno przyjdzie. Ja lubię lato, nie lubię, jak jest gorąco, ale lubię, jak jest lato. No i przyszło. Wszyscy zadowoleni? No, ja też. Słuchajcie, tak mi się podobało, że aż wyjechałem na północ. Poważnie. Jestem teraz, nie mam je tam z nimi, więc różnie może być dzisiaj z tym nadawaniem. Ale na szczęście jest Maciek Piasecki. I ponieważ się nie widzimy, tylko się słyszymy, mówię do Maćka: Maćku, jak my to zrobimy, że jak ja skończę gadać, to ty będziesz wiedział, że ja skończyłem gadać, bo ja nawet sam nie wiem, kiedy skończę gadać. I puścisz jakąś piosenkę. On mówi: maknę ci ręką. No więc mamy to. Słuchajcie, jestem na północy. To tutaj nadaję dla was ze stacji arktycznej Zebra, na którą serdecznie was zapraszam. Jestem sam, zostawili mnie wszyscy, czuję się jak Major Tom. Także gdybyście mieli ochotę trochę się schłodzić, wrzucić śledzia na ruszt, to musicie w samolot, na północ i tam już o mnie pytajcie. Prawdopodobnie się znajdziemy. Że jest ciepło, to pomyślałem, bo mam też kontakt z panem Wicherkiem. Pamiętacie pana Wicherka? No to z panem Wicherkiem cały czas się mijamy przy sklepie z owocami i mówię: panie Wicherku, 30 to jak to będzie wyglądało? Jaka będzie pogoda? 3 tygodnie temu go to spytałem, bo pan Wicherek, pamiętacie, nie miał komputerów, nie miał tego wszystkiego i świetnie sobie radził z przepowiadaniem pogody. On mówi: o, 30 będzie ciepło. Ja mówię: no dobra, to muszę w takim razie moim Gruzinom przygotować jakieś ładne piosenki. I kogo tutaj zrobić bohaterem? I pomyślałem sobie o Nilu Hanonie, tym wiecie którym. Z Divine Comedy, tym waszym ulubieńcem. On był bardzo taki nietypowy już od dziecka. Ojciec był, wiecie kim był jego ojciec? Był duchownym w kościele Irlandii. Co zobowiązuje, bo Nil Hanon urodził się w Irlandii. I ojciec mówi: słuchaj, ty tak pięknie, Niluś, ty tak pięknie śpiewasz na tych moich kazaniach, może ty byś piosenkarzem został? A on mówi: tato, dookoła syntezatory, gitary, ci wszyscy moi koledzy w szkole długie włosy noszą, nieładnie od nich zalatuje. Ja nie chcę być taki jak on. A kim byś chciał? Jakie piosenki byś chciał, Niluś, śpiewać? No ja to bym chciał śpiewać takie piosenki jak te, co ty, tato, zawsze puszczałeś. Maciek, puszczamy.

No i co? I może być miło? Może. No właśnie, to jest tylko i wyłącznie wasz wybór. Ja chciałem tylko przypomnieć wam wszystkim, że jak przychodzi ten bardzo ważny w życiu każdego z nas moment topowania, to pamiętajcie, że ja zawsze topuję na Franka Sinatrę. Jeżeli chcecie mieć te styczne ze mną, a wiem, że wam na tym bardzo zależy, to też topujcie Franka Sinatrę. No i Neil też. No Neil po prostu, Neil Hannon, chciał zostać Frankiem Sinatrą. Ojciec został biskupem w międzyczasie. Chłopaki pozakładali bendy. Pojawiły się te wszystkie Oasis, Manic Street Preachers, Blery i tak dalej. A on zakochany w tych dużych składach, w orkiestracji, w piosenkach ze szlachetnym tekstem, poprzez które można również nawracać. No, był troszkę na uboczu, to tak delikatnie mówiąc. Ale wiecie, niesamowite jest to, że skrzydeł dodali mu ci wcześniej wspomniani przeze mnie Britpopowcy, którzy również zaczęli sięgać po może nie aż tak duże składy, jakie on sobie wymyślił, ale jednak ubarwiali swoje piosenki tymi szlachetnymi smyczkami. Maćku?

Jeden z lepszych remiksów, jakie przytrafił mi się za mojego dotychczasowego życia. I to, proszę ja was, dzięki Apollo 440. Dacie wiarę? Tak zrobić maników. Skorzystali trochę z Lurida. Wiecie, o czym mówię? No i proszę. Ale my tutaj nie spotkaliśmy się dla przyjemności, przypominam wszystkim. To jest audycja o Divine Comedy i nie będzie lekko, ale za to bardzo ładnie. Słuchajcie, nie będę czarował. Nie uważam się za turbofana tego zespołu. Owszem, zaliczyłem koncercik kiedyś z chwili słabości. Nie, a czemu nie? Nie żałuję. Ale też obserwowałem te pierwsze płyty Divine Comedy i tak sobie myślałem, że to jakiś totalny szaleniec. Tutaj ten Britpop, wszyscy siepią na gitarach, noszą te modne fryzury, sam bym taką chciał mieć. A tu ten chłopaczyna. Marne okładki, moim zdaniem marne. Prawie na każdej z nich jego podobizna. No ile może być dobrych okładek z podobizną człowieka? No niewiele. Ile ich znacie takich dobrych? No ja Phila Collinsa, tą jedynkę. Sinead O'Connor, też jedynkę. No nie wiem, czy coś jeszcze. Nic więcej nie pamiętam w każdym razie. Jak sobie zobaczycie, to te okładki mierne. No nic nie wskazywało na to, że nagle mi odpali. Aż przyszła piąta płyta i wydarzyło się to.

0: Pamiętam, jak piłowałem tę płytę. I to jest płyta, która ma świetną okładkę dla odmiany. Nazywa się Short Album About Love. Gdybyście mieli od czegokolwiek zaczynać swoje przygody z Divine Comedy, to proponuję od tej ciemno-niebieskiej okładki. A już rok później, bo ten nasz Neil to strasznie pracowity chłopak. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawozdanie. Przysłał do wytwórni płytę. On od zawsze był związany z wytwórnią Setanta. Od zawsze do właśnie tej płyty, o której teraz jest mowa. No i okazało się, że tam był hit. On już oczywiście kilka singli wcześniej miał na koncie, jak to w Anglii, ale ta piosenka w Anglii była bardzo popularna. Wy prawdopodobnie słyszycie ją po raz pierwszy.
1: Signor, ma nella vita che vi piace di più?
2: What's the thing you like most in life?
3: Just a moment, chili.
4: I like lots of things, but there are three things I like most. Love,

Ta końcówka lat 90. to podobno najlepszy okres w jego artystycznej przygodzie. Ale wiecie, my jesteśmy zwolnieni z tego typu osądów. My nie musimy się na tym znać. Możemy słuchać tego, co lubimy, co nam się naprawdę podoba, a nie tam liczyć, ile gwiazdek jest w gazetach. To nie ma sensu. Ale jego żona, Nila Hanona, jego żona numer jeden, liczyła te gwiazdki, czytała recenzje i liczyła też hajs. I któregoś dnia przychodzi do domu i mówi: słuchaj, Nil, mamy roczną córeczkę. Ja się cieszę, że wszyscy cię lubią, zapraszają cię na koncerty, że grasz w ładnych salach, ale twoje płyty nie sprzedają się najlepiej. Wiesz, musimy coś z tym zrobić. A on mówi: skarbie, ja właśnie skomponowałem coś fajnego. Puścić ci? No puść. No to posłuchaj.

Żona podreptała, mówi, ty, no słuchaj, no nie wiem sama, a to jakaś melodia tam będzie, jakieś słowa? Mówi, tak, słowa już mam. Wiesz, Pitowi się zdarzyła taka historia, opowiedział mi ją, ona jest wstrząsająca i ja na podstawie tej historii napisałem tekst. I też, wiesz, pomyślałem, że można by to było sprzedać do radia. Posłuchaj, a co myślisz o tym?

I żona mówi do niego: słuchaj, Neil, to jest wspaniałe. Czuję, że teraz nasze życie się może zmienić. Ja nawet widzę eci-peci. A on mówi: a nie przeszkadza ci też taka umpa-umpa w stylu Pet Shop Boys? Przecież ja taki nie jestem. Nie, w ogóle mi to nie przeszkadza. Jesteś wspaniały. Mówi: ale jest to taki numer, może zrobić każdy. To nie jestem ja. Oj nie, to jesteś ty, Neil, nie przesadzaj. Nie bądź głupi. To ty nie bądź głupia. I się rozstali. Serio. Normalnie się rozstali przez ten numer. I Neil go zrobił po swojemu. I to jego najlepszy numer. Posłuchajcie.

No i najlepsze jest to, że go zaakceptowali, przyjęli. Jest ich, jest dla niego miejsce. No lubiany gość i szanowany. Swoją drogą, to chciałbym teraz przedstawić wam swoją propozycję do pierwszej trójki najlepszych numerów Divine Comedy. Jesteście gotowi? Można nagrywać.

I tak od ponad 30 lat chłopina realizuje te swoje fantazje. Piękne ma fantazje. Ponad 14 albo 15 albumów, ale ja wam coś powiem. Nie musicie wszystkiego słuchać. To nie jest tak, że wszystkie te piosenki są aż tak dobre. Ja wam proponuję, jak będziecie mieli ochotę na Divine Comedy, to sobie po prostu odpalić ten odcineczek Gruzji i będziecie mieli tak, jak trzeba. I powiem wam jeszcze, że takich świrków jest jeszcze kilku. I wszyscy oni są godni uwagi. Ten, który wystąpi za chwilę, wariował w Polsce. Posłuchajcie.

0: Jimmy Tenor, nie wiem czy wiecie, ale ten utwór Spell, podobnie jak i całą płytę, nagrywał w Warszawie, w studiu S2, w Polskim Radiu. Byliście tam kiedyś? No właśnie, to jest najgorsze. Abbey Road można zwiedzić, a S2 nie można zwiedzić. A wiecie dlaczego? Moglibyście coś tam wywijać, skręcić. Lepiej, żeby was nie było. Macie piosenkę. Podobnie jak jeszcze trzy nam zostały. Sprawdzę, bo wiecie, sam sobie nie ufam. O Jezus, coś poruszyłem, już nic nie wiem. Tak. No to jeszcze jedna bardzo ładna przed nami. Człowieka, który również lubił orkiestrację, a potem takiego dużego szaleńca, z którym już kiedyś się widzieliśmy.
1: 1, 2, 3, 4.

0: I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o tych wszystkich piosenkarzy, którzy mają dużo pieniędzy, mogą opłacać te orkiestry, by realizować swoje fantazje, albo przynajmniej naciągają swoich wydawców i mają rację. Tak należy robić. Drodzy Państwo, kończy się wszystko, śnieg topnieje, właściwie trochę zaczęło znowu sypać, więc muszę iść odśnieżać. Was zostawiam w tym upale i spotkamy się za tydzień, jeżeli nie macie nic naprzeciwko. Dobrze? Spotkamy się z jednym z ostatnich wielkich, żyjących szamanów. Dobranoc!
1: Sucker pocket to go back a tick.

0: Radio 357.
1: Na audycję zaprasza Radio 357 i miesięcznik Pismo, magazyn opinii.
2: Minęła 21.
3: Plac na rozdrożu.
2: Mateusz Kuźniewski, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na naszą audycję publicystyczną. Aleksandra Mirosław w lutym ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Mistrzyni olimpijska we wspinaczce na czas z Paryża, trzykrotna mistrzyni świata, wielokrotna i wciąż aktualna rekordzistka świata postanowiła zawiesić swoje niezwykle ciasne, jak to u wspinaczy, buty na kołku. A autor obszernego i bardzo ciekawego tekstu na łamach najnowszego numeru Pisma, Bartek Dobroch, jest razem z nami. Dobry wieczór, Bartku.
4: Dzień dobry, dobry wieczór. Mówię dzień dobry, bo u mnie jest ciągle dzień, jestem w Norwegii także.
2: Jakby Państwo słyszeli mewy, to u Bartka takie sytuacje się dzieją, bo już właśnie rozmawialiśmy na poza anteniu, że w ciekawych okolicznościach przyrody Bartek się z nami łączy. Bartku, twój tekst oczywiście o Aleksandrze Mirosław, naszej wybitnej zawodniczce we wspinaczce na czas, która zresztą już za kilka dni wystartuje w Krakowie w Pucharze Świata, no i tak powoli będzie się żegnać z polską publicznością. No i pierwsze moje pytanie do ciebie jest takie, co ty sobie pomyślałeś, gdy na początku lutego Ola Mirosław w swoje 32 urodziny ogłosiła, że niedługo kończy z zawodowym sportem?
4: No ja byłem podobnie zaskoczony jak większość i kibiców i chyba dziennikarzy sportowych, nawet takich branżowych, czyli zajmujących się wspinaczką, bo tak naprawdę no, była to decyzja, która była znana tylko najbliższemu gronu Oli Mirosław. Wszyscy byli chyba bardzo zaskoczeni tym. Myślę, że wszyscy, nie tylko kibice, ale gdzieś także dziennikarze, ludzie zajmujący się tym sportem, ogólnie wspinaniem, bo wspinanie ma wiele twarzy. Oczywiście jest to zarówno wspinaczka sportowa, jak i alpinizm, himalaizm, ale wielu dziennikarzy mediów branżowych zajmuje się tak naprawdę każdą z tych dziedzin. Myślę, że wielu, nie większość, była tym bardzo, bardzo zaskoczona i dlatego, że wszyscy wyobrażali sobie, że ten moment nastąpi trochę później w Los Angeles po igrzyskach kolejnych i że Ola będzie broniła tytułu złotego medalu olimpijskiego, tytułu mistrzyni olimpijskiej. Tak się nie stało, no ale to jest przecież tylko jeden z przykładów takich, kiedy no, my kibice czy dziennikarze sportowi myślimy trochę za zawodników i projektujemy karierę naszych idoli czy ludzi, o których piszemy, o których tworzymy audycje. Po prostu projektujemy ich dalszą karierę, a tak naprawdę to się odbywa inaczej i odbywa się przede wszystkim w głowie tychże mistrzów, zawodników, mistrzów i mistrzyń.
2: Ty miałeś okazję porozmawiać z Olą, tam znajdziemy jej wypowiedzi w tym tekście. Czy przekonywała cię do tej swojej decyzji, opowiadała o powodach takiej, a nie innej decyzji, o tym, żeby zakończyć stosunkowo młodo, w wieku 32 lat, choć też, powiedzmy sobie szczerze, w dyscyplinie, w której ta dynamika, którą tracimy z wiekiem, jest najważniejsza.
4: Tak, przekonywała mnie i ja się czuję też przekonany, jak gdyby kupuję jej argumentację w pełni. Ja rozumiem to, że ktoś chce zakończyć, będąc w formie mistrzowskiej i będąc w możliwościach ciągłego wygrywania. Tak jest z Olą. Ona niekoniecznie, oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że wygra w Krakowie. Będziemy jej tego życzyć, ale ma otwarte karty, żeby to zrobić ponownie. Nawet kto wie, żeby ponownie pobić rekord świata. I jest w takim momencie swojej kariery, że może to zrobić. Natomiast no, pamiętamy, nie musimy pamiętać, bo znamy chociażby z ostatnich miesięcy też różne zakończenia, głośne zakończenia karier sportowych, które niekoniecznie były po myśli tychże mistrzów, zawodników, których wszyscy podziwiają. No, ja tam w tekście przytoczyłem przykłady chociażby Kamila Stocha z naszego podwórka, naszego i międzynarodowego także, ale też z tego szerokiego światowego sportu Lindsay Vonn, która no, może to nie jest jeszcze koniec jej kariery, bo nic nie wiadomo po tejże narciarce, ale no, inaczej wyobrażała sobie to zakończenie, które miało nastąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Skończyło się poważnym wypadkiem, bardzo poważną kontuzją. Kamil Stoch natomiast jak gdyby odchodził ze sportu, ze świata sportu jako człowiek spełniony, ale w sezonie, który był daleki od jego wyobrażenia o spełnionym sezonie. Także tym bardziej rozumiem, że sportowiec, mistrz, mistrzyni olimpijska, że myślą o tym zawczasu. Mamy ogromną ilość przykładów zawodników sprzed lat i te kariery kończyły się w różny sposób. Czasem właśnie w sposób wręcz tragiczny, czyli bardzo nieciekawy, jeśli dochodziło do jakiejś kontuzji, która przerywała karierę zawodniczą, a czasem było to jakieś wypalenie sportowe czy ogólne. Wiele było przykładów takich zakończeń, które właśnie nie były zgodne z tym, co projektowali sobie w głowie, myśląc o swojej karierze sportowej, wielcy mistrzowie.
2: Ola Mirosław zatem powoli kończy niesamowitą karierę. No i też niełatwą, bo i dyscyplinę wybrała sobie nietypową. Z tą wspinaczką na czas to trochę tak, że stała się popularna właśnie za sprawą Oli. Wcześniej mało kto o niej słyszał. Na igrzyskach wspinaczka bez podziału na bouldering, prowadzenie i czasówki w 2021 roku debiutowała. Wtedy Ola była tuż za podium. 3 lata później czasówka była już na szczęście osobną dyscypliną. No i wtedy padło złoto łupem naszej zawodniczki. Ale w tych czasach przedolimpijskich i o nich chcę porozmawiać. Przez lata nasza mistrzyni no, nie miała łatwo i w tekście pada takie zdanie, że myślała wtedy, żeby może już kończyć. No z dzisiejszej perspektywy dobrze, że nie skończyła, całe szczęście. No ale opowiedzmy trochę o tym, w jakiej rzeczywistości funkcjonowała Aleksandra Mirosław, tak powiedzmy przed tym 2021, może przed 2019 roku, no bo wtedy zaczęła też odnosić większe sukcesy, a przecież już przez lata uprawiała tę dyscyplinę. Jaka to była rzeczywistość, która skłoniła ją do refleksji, czy może by jednak nie kończyć?
4: Znaczy, rzeczywistość jej, a także wielu wspinaczy, sportowców, bo wspinaczka to nie jest dyscyplina, tak jak powiedziałeś, z pierwszych stron gazet. Nie jest to dyscyplina taka jak tenis, którą pasjonują się miliony osób na świecie, oglądają relacje, oglądają transmisje z turniejów. Dopiero właściwie w Polsce po sukcesach Oli Mirosław ta dyscyplina w ogóle zaistniała w szerszym świecie sportowym czy wśród widzów w ogóle, dlatego że wcześniej ta rzeczywistość tej dyscypliny ograniczała się właściwie do zainteresowania wewnątrzśrodowiskowego, czyli to było pewne grono osób, które interesowały się wspinaczką, najczęściej samych wspinaczy, czy ludzi, którzy amatorsko uprawiali tę dyscyplinę, którzy no, interesowali się nią i przychodzili na zawody, oglądali zawody i tak naprawdę możliwości zarówno jeśli chodzi o jakieś dofinansowania czy środki ministerialne, które dostawali sportowcy w tej dyscyplinie były niewielkie i no sama mistrzyni Ola Mirosław wcześniej, jeszcze zanim została mistrzynią olimpijską, ale już będąc mistrzynią świata juniorów, będąc zdobywając pierwsze tytuły mistrzowskie, godziła sportową karierę z pracą, ze studiami i była to taka normalna ścieżka kariery w tej akurat dyscyplinie we wspinaczce. Wielu zawodników, którzy nie doczekali wielkich sukcesów międzynarodowych, a nieliczni takich doczekali, chociaż akurat my jako kraj nie możemy narzekać, bo mieliśmy sportowców na najwyższym poziomie światowym długo przed Olą Mirosław, tylko tak jak mówię, no, niewiele osób poza środowiskiem wspinaczkowym o tych osobach jak Edycie Ropek czy Tomaszu Oleksym wówczas mogło w ogóle usłyszeć. I no to była taka rzeczywistość po prostu godzenia sportu z innymi zajęciami, czasem zdobywania środków finansowych na treningi, które musiały się odbywać za granicą, bo tylko tam były ścianki, które były właśnie dostosowane do tego formatu już od 2007 roku funkcjonującego, czyli o określonych parametrach, takich samych na całym świecie. I no to się wiązało z kosztami. Nie zawsze były środki na pokrycie tych kosztów. No a nagrody za zwycięstwa były, przyrównując do innych sportów, z których jeden tutaj wymieniłem, no powiedzmy nawet symboliczne wręcz.
2: No i tak, i to tylko niektóre ciekawostki, które znajdą Państwo w dużo większej liczbie w nowym piśmie. Tam tekst Bartka Dobrocha na temat Aleksandry Mirosław. Bartku, bardzo dziękuję Tobie za tę krótką, ale fascynującą opowieść. No i koniecznie pozdrów norweskie Mewy, no bo wiemy, że tam jesteś na dalekiej północy.
4: Dziękuję również. Pozdrowie Mewy i Fiordy oczywiście.
2: A my za chwilę w Placu na Rozdrożu dyskutować będziemy o innych dyscyplinach, które są mniej popularne, niektórzy używają słowa niszowe. No i będziemy opowiadać Państwu o tym, w jakiej rzeczywistości funkcjonują sportowcy te dyscypliny uprawiające. Once there was a time when everything seemed right.

0: W studiu kolejni goście i kontynuujemy naszą sportową dyskusję w placu na Rozdrożu. Witam Agnieszkę Kobus-Zawojską, byłą wioślarkę brązową i srebrną medalistkę olimpijską z Rio i Tokio, mistrzynię świata i Europy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: A łączymy się z kolei z Beatą Oryl-Stroińską, dziennikarką TVP Poznań i TVP Sport, która bardzo blisko współpracuje lokalnie ze sportowcami i trochę dziś o tym sobie porozmawiamy. Dobry wieczór, Beata.
2: Dobry wieczór i pozdrawiam od razu Agnieszkę, z którą dawno żeśmy się nie widziały. Kiedyś bardzo regularnie na torach regatowych, a teraz już troszkę mniej. Także bardzo mi miło, że jesteśmy razem.
1: Tak, ja chciałam dodać, że jeszcze w przedstawieniu powinno być, że Beata fanka sportów wodnych.
0: Tak, ja wiem, Beata, kajakarstwo, wioślarstwo to te ulubione Beaty dyscypliny. Ale zacznę od tego tematu, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, czyli od tekstu o Oli Mirosław. I mam dla was taki cytat, który będzie, mam wrażenie, że dobrym wstępem do tej dyskusji. No to cytuję. Wcześniej, podobnie jak w wielu innych sportach nieolimpijskich, trudno było żyć ze wspinaczki. To zresztą nawet dzisiaj udaje się tylko najlepszym. Często przed końcem studiów zawodnicy podejmowali decyzję o porzuceniu sportowej drogi na rzecz dalszej nauki, kariery zawodowej, rodziny, tak zwanego dorosłego życia. Jakby sztuczna ściana piętrząca trudności albo wymagająca pokonania w jak najkrótszym czasie nie była tylko jego wystarczającą metaforą. Łączenie treningów z pracą i całym życiem poza wspinaczkowym okazywało się często trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Późniejsza mistrzyni olimpijska przywilej poświęcenia się w całości sportowi uzyskała dopiero w 2019 roku wraz z kwalifikacją na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. I to jest koniec cytatu. No i teraz tak, na szczęście Aleksandra Mirosław, jak wiemy, była niezłomna, nie poddała się, trenowała dalej, ale tak się zastanawiam, waszym zdaniem polski sport, szczególnie właśnie w tych mniej trochę popularnych dyscyplinach, niekoniecznie piłce nożnej, innych sportach drużynowych czy lekkiej atletyce, czy polski sport traci po drodze wiele talentów, na miarę na przykład Aleksandra Mirosław, Agnieszka?
1: No ja uważam, że zdecydowanie to jest duży problem, no bo na początku musimy bardzo dużo zainwestować, a tak naprawdę no nie każdy ma do tego, prawda, środki i mam wrażenie, że w ogóle zanim nam się zwróci i pytanie, czy się zwróci, bo w sporcie ryzykujesz, przecież nie wiadomo, czy zdobędziesz złoty medal, czy w ogóle zdobędziesz medal olimpijski, czy pojedziesz na igrzyska, a często tak to kochasz, że do tego dokładasz i często firmy, sponsorzy nie chcą zaufać, bo nie wierzą, bo jeszcze nie masz tych wyników. Później, jak się pojawia ten wynik, to oczywiście jest łatwiej, ale nadal są takie dyscypliny jak niestety moja, choć jest lepiej, nie będę mówić, że jest ciągle słabo, jest lepiej, no która nie jest tak atrakcyjna i przyznam szczerze, że to jest tak duży i złożony problem, bo ja bym odbiła się jeszcze dalej, na przykład do Światowej Federacji, która niestety nie pozwala na wiele, więc jak zawodnik nawet ma szukać tego sponsora, jak tutaj jak wyeksponujesz, załóżmy, tego sponsora, jak tutaj od razu Światowa Federacja mówi, że nie, że możesz mieć jeden logotyp, który jest zarezerwowany często dla polskiego związku, więc tacy zawodnicy mają problem, ale to jest już dalej i to jest już na tym wyższym poziomie, że też jest ten problem, ta bariera, a wcześniej uważam, że zdecydowanie jest to trudne. Znam wiele też przypadków, gdzie była dylemat studia, praca, czy próbować, bo tak naprawdę też zdobywasz medal na igrzyskach, dostajesz nagrody, dostajesz stypendium, ale dopiero jak go zdobędziesz. Nie masz tej pewności i często ktoś przyjeżdża czwarty, no w tym roku, no Damian Żurek był czwarty, okej, on miał te nagrody za te czwarte miejsce, bo troszkę już jest inaczej, ale kiedyś przyjeżdżasz czwarty i nie masz nic tak naprawdę.
0: Koniec świata?
1: I to jest trudne, myślę. No i taki jest urok i nieurok sportów tych niszowych trochę, choć nie lubię tego określenia, bo walczę z tym, żeby były mniej niszowe. Myślę, że tak jak Beata, bo też myślę, że pomaga tym niszowym sportom. Ale to jest duży dylemat, bo często na początku musisz dołożyć i nie wiesz, czy ci się zwróci. Nie wiadomo, czy mnie rodzice wspierali, ale nie każdego mogą wesprzeć.
0: Beata, jak to wygląda z twojej perspektywy? Właśnie osoby, która bardzo często ma z takimi sportowcami wiele do czynienia, pracujesz z nimi, robisz wywiady, jeździsz na materiały. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jak ty to oceniasz? Czy ty się zgadzasz z Agnieszką, czy masz inną opinię?
2: Nie, no mam podobną opinię, chyba niestety. Zwłaszcza jeśli chodzi o ten poziom jeszcze nie najwyższy, bo nie ulega wątpliwości, że w momencie, kiedy sportowiec osiąga już szczyty jeśli chodzi o wynik, czyli zostaje mistrzem świata, Europy, jedzie na igrzyska, tam też odnosi sukces, daj Boże medal, wtedy ta sytuacja się zmienia, bo wtedy wkracza na tę drogę stypendiów. I to z kilku źródeł, prawda, bo to jest zarówno stypendium z Ministerstwa Sportu, to zazwyczaj są stypendia od lokalnych samorządów, wtedy też pojawiają się nagrody, czasami jednorazowe właśnie za medale olimpijskie, no i pojawiają się, tak jak Agnieszka wspomniała, sponsorzy, no bo wtedy widzą, że jest to osoba, która jest na topie, przynajmniej przez chwilę, no bo niestety w tych sportach tak zwanych niszowych to najczęściej jest takie życie od igrzysk do igrzysk, bo nawet jak się zostaje medalistą Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, to nie ma to takiego wydźwięku medialnego, jak w przypadku choćby takich najbardziej popularnych sportów drużynowych, ale to mówimy wtedy już o tym, o tej najwyższej półce, o sporcie kwalifikowanym i o ludziach sukcesu. Natomiast cały problem i największy problem tkwi na tych niższych poziomach. Wiadomo, że pierwszymi sponsorami każdego sportowca są rodzice. To nie ulega wątpliwości, tylko przychodzi pewien moment taki graniczny, w którym rodzice nie są w stanie już za tymi wymaganiami finansowymi podążać. Przynajmniej w wielu przypadkach, bo oczywiście nie we wszystkich. I wcale nie mówię tu o takim, nie wiem, sporcie jak tenis, który wiadomo, że żeby grać, trzeba jeździć na zagraniczne turnieje i na to nie ma pieniędzy ze stypendiów, nawet jeśli są to zawodnicy najlepsi w swoich kategoriach wiekowych w kraju, no bo tak to wygląda. Tutaj ten sponsoring jest zupełnie inny, ale mówimy o takich sportach olimpijskich właśnie, jak wioślarstwo, kajakarstwo, myślę tu o szermierce, o sportach walki. Przychodzi po prostu taki moment, kiedy no, rodzice nie mają już na wyjazdy zagraniczne, a wiadomo, że trzeba właśnie rywalizować na poziomie międzynarodowym, żeby piąć się do tej, na ten najwyższy szczebelek tej całej drabinki. I tu jest problem, bo kluby nie są tak dobrze sytuowane, mimo że oczywiście coraz więcej jest tych programów wspierających, ale jeśli są to kluby posiadające całą piramidę szkoleniową, czyli szkolące nawet już takich maluszków, aż do wieku seniora, no to oczywiście one muszą jakby zagospodarować wszystkie szczeble tej piramidy szkoleniowej. I tych dzieci często jest tak dużo, że w momencie, kiedy przychodzą wyjazdy na przykład na Puchary Świata albo na jakieś międzynarodowe zgrupowania, które nie są finansowane przez polskie związki sportowe, to pojawia się problem. Skąd wziąć pieniądze? I tu jest największy ból zawsze, jak słyszymy, że to jest bardzo perspektywiczny zawodnik, tak, uzdolniony, do tego bardzo pracowity, który kocha to, co robi, tak jak Agnieszka mówiła. I no, znam wiele przypadków, kiedy no, miłość nie zwyciężyła, że trzeba było spojrzeć bardzo realnie na swoje życie w momencie, nie wiem, czy ukończenia studiów, czy nawet już pójścia na studia i utrzymywania się samemu na tych studiach, bo rodzice nie są w stanie zagwarantować bytu takiemu sportowcowi. I wtedy rzeczywiście są dylematy pod tytułem, czy ja jeszcze ten sport mogę poważnie traktować i starać się o to, żeby choćby pojechać na igrzyska.
1: No tak, no, często właśnie musisz dokładać, a pewności w tym sporcie nie masz. I to jest, myślę, że ten problem, bo możesz dokładać i ci się to nie zwróci.
0: Musisz trochę jak hazardzista zaryzykować,
1: tak,
0: niestety.
1: Tak, zdecydowanie tak. No i są przypadki, że przegrywasz te setne, dziesiąte właśnie na igrzyskach i tyle. No jednak tym miejsc na podium jest tylko 3, prawda? I wtedy ci się to trochę, tak powiem kolokwialnie, opłaca, tak? Ale to nadal, bo słuchają nas słuchacze, to nadal nie są takie wielkie sumy, jakie kiedyś mogłyby się wydawać. Ja zdobyłam medal olimpijski w Tokio. To nie jest żadna tajna informacja, ale ja otrzymywałam dopiero po medalu srebrnym igrzysk, czyli ja chciałam powiedzieć, że ja trenuję od 14 roku życia. Dostawałam stypendium 7700 zł za srebrny medal igrzysk, trenując od 2004 roku i tak naprawdę pierwsze stypendium dostałam, nie wiem, po 10 latach trenowania i tak dalej, i tak dalej.
0: Zgłaszam się, to z czego się utrzymywałaś do tego momentu, przez te 10 wspomnianych lat?
1: To tak jak Beata powiedziała, no na początku miałam wsparcie rodziców, później no wsparcie rodziców, szczerze. Jakiś w klubie mi bardzo trener pomagał i kombinował, żebym miała jakiś tam po prostu dodatek, jakieś takie stypendium i tak dalej. No i miasta też są jakieś te środki. No to są wielkie środki, ale ja bardzo wierzyłam w ten medal i myślę, że jak już zdobyłam ten brązowy, to już wierzyłam w ten kolejny i też jak już weszłam w ten system trochę tych zawodów, w sensie będąc w tym szkoleniu, w tym topowym, to już potwierdzałam ten wynik. No byłam tą szczęściarą chyba pracowitą, która umiała wiosłować i potwierdzać ten wynik, ale chciałam powiedzieć o tym, no bo ludzie często nie wiedzą, jakie to są sumy. To są oczywiście jawne sumy na stronie ministerstwa, ale...
0: Nikt tego nie sprawdza przecież.
1: Dokładnie, no to ja chciałam po prostu zobrazować trochę to, bo to często jest tak, że my leżymy, bo tak swój organizm eksploatujemy na 110%, to nie jest normalna praca, bo ja mogę na przykład za 20 lat mieć problem z kręgosłupem po tym, co przeżyłam i tak dalej, ale tak jak Beata wspomniała, my często kochamy i bardziej działamy tym sercem niż rozumem.
0: No i pewnie całe szczęście, no bo pytanie, ile mielibyśmy medali olimpijskich, gdyby nie wy. Beata, ja zadam takie trochę może prowokacyjne pytanie, ale jestem ciekaw twojej odpowiedzi. Czy w Polsce większość sportowców bieduje?
2: Nie, ja myślę, że nie bieduje i wiem, że wiele osób pewnie nie zgodzi się z tą opinią, ale uważam, że w polskim sporcie na tym najwyższym poziomie obecnie, oczywiście nie generalizujemy, ale tak patrząc na bardzo wiele dyscyplin, nie brakuje pieniędzy. Bardzo pomocny jest tu Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. Obecnie jest już ponad 200 polskich sportowców zrzeszonych jako żołnierzy i to jest naprawdę pomoc bezcenna. Ja myślę, Agnieszka, że ty to potwierdzisz, że
1: ja nie
2: gdyby
1: byłam
2: za twoich
1: w tym.
2: Czasów były,
1: tak.
2: No, ale gdyby były takie możliwości, teraz jest kilku wioślarzy.
1: I się zgadzam tu z Beatą w 100%, że to się zmieniło rzeczywiście na tym top of the top, jest łatwiej.
2: Tak, ja oczywiście przeanalizowałam sobie, nie będę tutaj podawała nazwisk, ale powiem, że jeśli zawodnik bądź też zawodniczka przez dwa sezony z rzędu jest na podium, dajmy na to, Mistrzostw Europy, do tego jest w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, czyli ma i stypendium, i pomoc finansową z Wojska Polskiego, do tego oczywiście za te sukcesy jeszcze stypendia z lokalnych samorządów i z klubów, a często dodatkowe nagrody, i ambasadorem jest któryś ze spółek Skarbu Państwa, bo to teraz też jest dość popularne, to proszę mi wierzyć, ale mówienie o tym, że to są osoby biedne bądź osoby, którym brakuje pieniędzy na sport, byłoby na pewno dużym błędem, bo miesięcznie, ja mówię, nie podaję tu nazwisk, ale miesięcznie obliczyłam, że to jest kwota nawet sięgająca 25-30 tysięcy złotych. Takie to są pieniądze. I oczywiście nie ma zbyt wielu takich sportowców i wciąż mówimy o tym topie. Tylko że to są takie dwa bieguny. Na jednym biegunie właśnie są ci sportowcy, którym jest tak dobrze. I tak jak Aga powiedziała, trzeba wykorzystywać swoje 5 minut, bo przychodzi moment, nie wiem, poważnej kontuzji, nie wiem, zajścia często na przykład w ciąży, jeśli chodzi o kobiety. Różne losowe przypadki, gdzie to nawet z dnia na dzień praktycznie może się skończyć. Tak? To jest bardzo ulotne. Jak jest sukces, jest dobrze, to się wszyscy cieszą, ale to często nie wygląda tak kolorowo. Ale na tym drugim biegunie są równie uzdolnieni sportowcy, dorośli, nie mówimy tu o młodzieży, odnoszący sukcesy, którzy tak naprawdę myślą, jak związać koniec z końcem. Ja podam tutaj przykład jednej z najlepszych obecnie polskich taekwondzistek. Sport olimpijski, dziewczyna, która tylko w tym roku była 4-krotnie czy 5-krotnie na podium Pucharu Świata, ma bardzo duże szanse na igrzyska, jest numerem 1, jeśli chodzi o ranking Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. I to jest dorosła kobieta, która musi cały czas mieszkać z rodzicami, no bo chce poświęcić się jeszcze karierze sportowej, chce powalczyć o wyjazd do Los Angeles, a żeby to zrobić, no to musi codziennie trenować, albo nawet 2 razy dziennie. Często wyjeżdża na zgrupowania, niestety najczęściej opłacane przez klub, bo Polski Związek nie gwarantuje takich zgrupowań, to też jest do zastanowienia w wielu przypadkach. I sytuacja jest taka, że ta osoba nie może pójść do pracy, no bo przy tylu nieobecnościach, przy tylu obowiązkach i chęci poświęcenia się temu sportowi, nikt takiej osoby nie zatrudni. Także są, mówię, z jednej strony niektórzy naprawdę mają bardzo dobrze i to jest świetna wiadomość, że tak jest i że tak można i że się da. Natomiast z drugiej strony są osoby, które każdego dnia zastanawiają się, jak z tym wszystkim podołać.
0: Kiedy tak tego słucham, to przychodzi mi do głowy pytanie, no bo jeżeli mamy z jednej strony tych, powiedzmy, bogatych, a z drugiej strony tych, powiedzmy, biednych. Oczywiście nie generalizuję, żeby była jasność, ale jakoś musimy sobie ustawić te dyskusje. No to rodzi się pytanie, czy ta dystrybucja środków w polskim sporcie funkcjonuje tak, jak trzeba. Czy waszym zdaniem trzeba byłoby tutaj coś zmienić, żeby znowu te talenty nam nie przelatywały przez palce, żeby wyławiać te największe talenty w polskim sporcie, bo czasami mam wrażenie, że jednak to jest problem i zaraz może ta taekwondzistka, o której Beata wspomniałaś, zrezygnować, zakończyć karierę, no bo już tej determinacji, żeby sięgać po marzenie, jej zabraknie.
1: No ja uważam, że na pewno jest jakiś problem, ale szczerze nie wiem, jak trochę go rozwiązać, bo to bardzo ciężko, uważam, że zweryfikować pewne rzeczy, prawda? Kto tak naprawdę potrzebuje i tak dalej. Uważam, że odcinać komuś i dać komuś, co nie jest reguła, bo ci sobie też zasłużyli na to. Mhm. No, ja trenowałam w Tokio i nie było takich możliwości jeszcze, o których powiedziała Beata. Jakbym trenowała teraz, też byłoby mi dużo, dużo łatwiej finansowo, myślę. Ale tak, to jest fajny trend. Uważam, że nie będę tutaj mówić. Uważam, że to jest bardzo ważne, bo ci top of the top zasłużyli na to. Ale rzeczywiście powinno jakoś się zweryfikować bardziej te talenty. Tylko jak ja to patrzę na to czasem, to uważam, że to jest niezwykle ciężkie. Po prostu.
0: No właśnie, jak to zrobić? To odwieczne pytanie polskiego sportu.
2: Trudne. Tak, to jest na pewno bardzo trudne i oczywiście, żeby była jasność. Ja nikomu do portfela nie zaglądam i też jestem za tym, żeby właśnie za te sukcesy, za tę ciężką pracę, tak jak Agnieszka wspomniała, często na 110 albo 120%, była nagroda, bo mówię, to jest ich czas i oni pracują nie tylko na dziś, na jutro, tylko to są osoby, które też pracują na swoją przyszłość. Dlatego bardzo, nie wiem, ucieszył mnie, chociaż tu już też spotkałam się z wieloma takimi negatywnymi opiniami. Wczoraj Międzynarodowy Komitet Olimpijski podał wiadomość, że otwiera nowy fundusz Fit for the Future, który będzie gwarantował każdemu olimpijczykowi, który wystartuje na igrzyskach, 10 tysięcy dolarów jednorazowej wypłaty. I owszem, są takie opinie, że to już jest komercjalizacja, że gdzie jest idea de Coubertena i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, nie tylko w kwestii motywacji o to, żeby o te igrzyska walczyć, ale dla mnie zawsze olimpijczyk był kimś wyjątkowym. I to Agnieszka o tym doskonale wie, że sam fakt, że ktoś jechał na igrzyska, dla mnie na pewno było to coś bardzo znaczącego i ja bardzo zawsze szanowałam tych sportowców. No tylko tak, za chwilę wraca bez medalu i pojawia się, a pojechał na wycieczkę. No na pewno Agnieszka się z tym spotkała. No bo przecież
0: okropne zdanie.
2: Medale zdobywać. Okropne, to jest naprawdę okropne. A tutaj jednak przy tym funduszu będzie przynajmniej taka satysfakcja dla tego kogoś, że to zostało w jakikolwiek sposób zauważone. Owszem, miano olimpijczyka, wielka duma, pełna zgoda, ale ja nic nie widzę tutaj złego, żeby taki fundusz mógł funkcjonować. Jedyne, czego się obawiam, że ma to być robione przez Krajowe Komitety Olimpijskie. Jaka jest sytuacja teraz z PKOL-em, to wiemy, więc no, tu miałabym pewne obawy.
1: Ale Beata, przepraszam, mogę się wtrącić. Beata, zobaczcie, jaki może być zaraz problem i kłótnie, czy pojechał sprawiedliwie, czy nie ten powinien pojechać, bo tu jest po prostu kasa za wyjazd, tak? Oczywiście trzeba zdobyć tą kwalifikację, ale dobrze wiemy, jakie czasem są machlojki, bo w każdym regulaminie każdego związku na koniec jest decyduje trener, a tutaj już, więc ja już czekam.
2: Już się boisz.
1: Wiesz, o co mi
2: Myślę,
1: chodzi.
2: Myślę, że tego nie unikniemy.
1: Nie.
2: Czy są te pieniądze, czy nie, to zawsze te nominacje olimpijskie Dokładnie. Były jakieś, wzbudzały jakieś emocje takie negatywne w kontekście właśnie samych kwalifikacji i wskazywania tych osób, które mają nasz kraj reprezentować, no bo sami wiecie, że co igrzyska, no to u nas jakaś przysłowiowa taka afera tak wybucha, że dlaczego ten, a nie inny.
1: Ola Jarecka mówiła, że miało mnie tu nie być, nie? Załóżmy.
2: Tak,
0: tak było.
2: Dokładnie tak, a wróciła z medalem, prawda? Więc no, takich sytuacji myślę nie da się uniknąć, ale uważam, że no nie wiem, no może to jest jakaś poprawa, ale chciałam jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, że właśnie bardzo dużo tego złego niestety wciąż tkwi w polskich związkach sportowych. I to choćby pod względem tych nominacji, o których Agnieszka wspomniała, ale także o całym systemie. Wyobraźcie sobie, nie wiem czy wiecie, że na przykład jeśli chodzi o szermierkę, to na puchary zbiera się punkty rankingowe do rankingu olimpijskiego podczas Pucharów Świata. No oczywiście te Grand Prix są więcej punktowane, tak, bo to jest 1,5 punktu, czy tam razy 1,5. No więc żeby rankingowo dostać się na igrzyska, trzeba startować w zawodach, czyli jeździć na te Puchary Świata. I teraz jaka jest sytuacja? Sytuacja jest taka, że wyjazd na taki Puchar Świata opłacany jest przez Polski Związek tylko dla 4 najlepszych zawodników w rankingu krajowym. Tak? Czyli Jesteś piąty, czyli wciąż masz szansę, żeby na przykład pojechać i walczyć w turnieju drużynowym, w którym jest czterech zawodników czy cztery zawodniczki, no ale nie masz finansowanych tych wyjazdów. Inna sprawa, czasami jest tak, że jest ileś, naście osób, bo oczywiście kluby starają się, żeby te zawodniczki rywalizowały z młodszych kategorii wiekowych, czasami udaje się też jakby zagwarantować wyjazd na taki turniej Pucharu Świata i jest jeden lub dwóch trenerów, bo jeśli ma być ich więcej, to wtedy uwaga, w zamian na przykład nie jedzie na turniej fizjoterapeuta. No, wydawałoby się, że w profesjonalnym sporcie to są rzeczy niemożliwe, że takie rzeczy się dzieją. A to jest polska rzeczywistość. Rzeczywistość w polskim sporcie.
0: No i trochę a propos tego, co mówisz, Beata, no to mam dla państwa znowu kolejne cytaty. Daria Pikulik, która przecież zdobyła srebrny medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, nasza znakomita kolarka. Do kwietnia nie mieliśmy nawet rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem. No i kolejny cytat to z kolei nasze panie jeżdżące na saneczkach, Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska. Nasze sanki mają 10 lat i przy starcie skrzypią jak stara szafa. Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali. Jak mamy gonić świat? No i właśnie tutaj pojawia się to pytanie, jak gonić świat. Jaka jest twoja, Agnieszka, opinia? Czy polskie związki sportowe nie zdają egzaminu? Dają ciała?
1: No na pewno zależy, który nie można wszystkich oczywiście wrzucać do jednego worka, no bo na przykład znam takie związki, gdzie zawodnicy są zadowoleni, mam wrażenie, że zdecydowanie idzie to naprzód.
0: A podam jakiś przykład, na przykład takiego związku, który mógłby być takim wzorem do naśladowania dla innych.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że nieźle sobie radzi Polski Związek Żeglarski.
0: Okay.
1: Rozmawiałam z wieloma zawodnikami i nie narzekają i też w zarządach są kobiety, młodzi ludzie. Mam wrażenie, że świetnie współpracują. Paweł Kołodziński też jest w komisji zawodniczej i też pracuje też w Polskim Związku Żeglarskim. Wydaje mi się, że to nawet pomijając te kwestie medalowe, że jest tam taka otwartość trochę, tak? Prawda? Więc ja na przykład w swoim związku startowałam do zarządu, ale mnie ludzie nie wybrali, więc myślałam, że nie wiem, że dużo robię dla tego sportu, ale widać, że jeszcze nie

0: wsparcie. No to, o czym mówiła Daria Pikulik, no ja sobie nie wyobrażam, żebym przed startem dostawała w ich przypadku kombinezony, bo to jest wielki stres, bo ty nie wiesz, czy wystartujesz, bo to też jest ich narzędzie pracy. My mamy wszystko przygotowane, wiemy, ile minut przed startem, co robimy. I to nagle oni tak naprawdę nie wiedzą tego. Uważam, że to nawet może popsuć ten start ze względu na wielki stres, który jest w tym zawodniku. I uważam, że no te związki nie zdają egzaminu dla mnie, po prostu.
1: Beata, a tobie przychodzą do głowy jakieś związki, które właśnie zdają egzamin, który moglibyśmy też, no tutaj padł już jeden, że Polski Związek Żeglarski. Przychodzi tobie do głowy jeszcze jakiś związek, który moglibyśmy trochę postawić tu na piedestale i pokazać innym związkom, zobaczcie, oni robią tak, jak wy powinniście robić.
2: Szczerze? To chyba mam więcej złych doświadczeń z polskimi związkami sportowymi niż dobrych, ale oczywiście no, też nie generalizuję. Trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, ten jest dobry, a ten jest zły, bo na pewno, nie wiem, Agnieszka pochwali choćby swój związek za to, co robi teraz z młodzieżą, za ten program, który ma mobilizować i widać po regatach takich, które odbywają się praktycznie teraz co dwa tygodnie, że tych osad wioślarskich jest więcej z różnych klubów. Teraz w ten weekend choćby w Kruszwicy centralne regaty juniorów, blisko 700 zawodników i na przykład wyścig na jedynce wygrywa nie ktoś z Poznani, Lotto Bydgoszczy czy z tych największych klubów, tylko z Wiru i Ława, tak? Nieznany, mało przynajmniej znany, mały klub pokazujący, że można. A no nie wiem, ja oceniam, że ten dół całej piramidy, który jest niezwykle ważny, tu już coś się zadziało i to na pewno jest godne pochwały. Ale mówię, nie chciałabym tutaj mówić, że ten dobry, ten zły i jednoznacznie kogoś skreślać, prawda? Bo to też nie o to chodzi. Ja bardziej, wiecie, na co bym zwróciła uwagę i tak właściwie to chyba miałabym nawet taki apel do sportowców. Zawsze boli mnie to, że te wszystkie afery o stroje, o brak jakichś środków na przygotowania, o to wszystko, co tych sportowców boli,
1: że
2: wychodzi dopiero, tak, dopiero wychodzi w trakcie.
0: Nie da się tego zmienić, moi drodzy.
1: Nie da się? O
2: nie,
1: właśnie.
2: Mówcie o tym.
1: Perspektywa sportowców.
2: Ale za chwilę Agnieszka mi powie, nie można o tym powiedzieć,
0: nie
2: bo
0: można.
2: Wtedy stracisz wszystko i nie pojedziesz na
0: tak,
2: wyjścia.
0: Zdecydowanie. No,
2: właśnie,
0: no i to jest problem systemowy, dokładnie tak jak Edyta powiedziała, Beata, przepraszam. No, jeżeli czasem, niestety, sportowcy muszą zamilczeć, bo stracą jedyne życie, jakie znają. I ja mam ciarki, jak o tym mówię, ale znam różne sytuacje, gdzie czasem ktoś się odezwał i miał konsekwencje do końca swojej kariery, bo powiedział coś,
2: prawdę,
0: co nie pasowało, prawdę, bo nie pasowało to trenerowi, innemu trenerowi, komuś. Ja nawet nie opieram się na swoim doświadczeniu, no bo mówię, też jestem w komisji zawodniczej, staram się rozmawiać z tymi sportowcami i wspólnie stwierdziliśmy, że nie da się pewnych murów przebić, po prostu nie da się, choćbyśmy bardzo chcieli, bo właśnie później Daria Pikulik zdobyła srebrny medal, poczuła się bezpiecznie, w tych emocjach po prostu wywaliło to, powiedziała i wtedy ją też ludzie wysłuchają. A zobaczcie, ile jest sytuacji, że tak naprawdę mówią ci sportowcy niszowych dyscyplin, pięcioboista, nie pamiętam, pisał aż, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, pisał aż do komisji zawodniczej, że ma odpowiednie papiery, żeby jechać na Mistrzostwa Świata czy Europy, mogę coś pomylić, i że ma problem ze związkiem i tak dalej, ale no nie każdy jest taki odważny, żeby o tym mówić, bo się boi po prostu i ja to rozumiem
2: to
0: z tej perspektywy, jest
2: no,
0: bardzo.
2: To jest właśnie przerażające, bo często jest tak, że widzicie, jest taki, ktoś się zwierza z takiego problemu i często jest tak, że jest reakcja, nie wiem, czy ministerstwa, od razu, nie wiem, strony siadają do rozmów, zdarzają się takie przypadki. I tak, ja tak ostatnio pytałam, ja mówię, dlaczego teraz? Dlaczego teraz, a nie wcześniej? Ale właśnie od razu pomyślałam o tym, o czym Agnieszka powiedziała. Ja mówię, aha, no czyli pewnie jest tak dlatego, że jeśli ktoś by się odezwał i powiedział tak naprawdę publicznie, jak jest, no to wtedy jego pewnie na tych igrzyskach by nie było.
0: Pamiętajcie, że w każdym praktycznie regulaminie jest ten dopisek, że ostatnią decyzję ma zarząd, trener i tak dalej.
1: To jest taki
0: jesteśmy
1: topór wiszący nad głową.
0: Ludźmi, no... Ludzie z zarządu też często reprezentują jakieś kluby, no. I ja kiedyś usłyszałam coś takiego, że na przykład ktoś z komisji zawodniczej nie powinien być w zarządzie związków, bo reprezentujesz, że tak powiem, stronę, prawda, jeżeli jest jakiś problem. Ale ludzie, którzy są w zarządach, reprezentują kluby, z których są dani zawodnicy i co będą

0: wspierać. No wiadomo, że tych zawodników to jest po prostu problem duży. I tyle. I pewnie ja na szczęście tworzę swój klub, nie jestem nigdzie i staram się naprawdę robić dobre rzeczy dla tego sportu, ale uważam, że po prostu jest to bardzo trudne, żeby jakoś systemowo z tego wybrnąć.
1: Nie widzicie żadnego rozwiązania tego problemu?
2: Ja też ubolewam nad tym, że sponsorów po prostu nie ma, że jednak każdy, jakaś większa korporacja czy też firma, która chce wejść w sponsoring sportowy, no to pierwsze kroki kieruje oczywiście do futbolu, do tych gier zespołowych, siatkówka, koszykówka. Natomiast te sporty, jak ja to mówię, szlachetne, czyli właśnie wioślarstwo, kajakarstwo, szermierka, czy choćby takie, mówię, taekwondo, no rzadko zdarza się, żeby ktoś sam o tym pomyślał, tak, żeby pomóc właśnie tym sportowcom, a nie tym, którzy są w tych bardziej popularnych dyscyplinach. To też jest spory problem, bo to by na pewno wiele problemów rozwiązało, a też nie jest tak, że ci sportowcy właśnie z tych dyscyplin potrzebują takich dużych pieniędzy, jak są właśnie w tych najbardziej medialnych sportach. Bo przecież, słuchajcie, no nie wiem, no rzucam kwotę, 4 czy 5 tysięcy złotych miesięcznie dla takiej, nie wiem, florecistki, szpadzistki czy taekwondzistki, to są naprawdę bardzo duże, poważne pieniądze. A czym jest, nie wiem, kwota 4 tysięcy dla, nie wiem, siatkarza, piłkarza? Oczywiście ja nikomu nie ujmuję, ja nie chcę absolutnie obrażać tutaj ludzi grających w piłkę nożną czy naszych wspaniałych siatkarzy i tak dalej, ale no wiemy, jakie są, prawda, realia, jeśli chodzi o finanse. Ale więc o to też chodzi.
0: Zdecydowanie z tym się zgodzę, ale też widzę tą drugą stronę trochę medalu, że no my nie mamy wielu pól eksploatacji, prawda? Mhm. O nas się mówi raz na 4 lata. Dodatkowo na przykład w wioślarstwie, podam przykład, już podawałam go, ta Światowa Federacja, niestety, ale uważam, że chce być tak, żebyśmy byli tak elitarnym sportem, że aż nie otwierali się na nikogo więcej. No bo jeżeli... Często to, że chcesz zrobić w danym kraju Mistrzostwa Świata, to jest tylko koszt dla tego kraju i problem. Wymagają, a nic nie pomagają, nie możesz znaleźć sponsora i tak dalej, to jest problem. Też u nas, jak były przecież Mistrzostwa Europy w wioślarstwie morskim, to też słyszałam, że to jest naprawdę trudne. Z drugiej strony nikt nie chce tego robić. No to, że tak powiem, ryba psuje się czasem od głowy, prawda? I to jest ta druga strona, że nie masz jak udowodnić temu sponsorowi, że warto, bo nadal ten sponsor może tutaj patrzeć, że pomagam, ale też musi wszystko później pokazać, jaki jest ten ekwiwalent, więc jest to straszne, ale tak jest, a na piłce nożnej ma ogromny.
1: No tak, tak, wiadomo, że to wsparcie medialne jest kluczowe.
2: Tak. I wiecie, w tym wsparciu medialnym, jeśli mogę tylko jeszcze coś dodać, też, jak ja to mówię, zabijanie często dyscypliny jest poprzez prawa do transmisji. No bo wiadomo, oczywiście, że w tych najbardziej popularnych sportach to są ogromne pieniądze za posiadanie praw przez daną stację telewizyjną. Natomiast, no zobaczcie, czy jest dobrą praktyką to, że takie, nie wiem, kajakarstwo czy wioślarstwo, ktoś wykupuje sobie prawa do transmisji i jednoznacznie oznacza to, że w innych naszych, na przykład polskich stacjach telewizyjnych, nikt tego nie pokaże, bo ma to ta stacja, a nie ta. No, dla mnie to jest zabijanie dyscypliny, no bo dobro narodowe, nasi reprezentanci Polski w każdej dyscyplinie, to jest nasze dobro narodowe. I oczywiście uchwała, czy też, nie wiem, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, te wszystkie przepisy stanowią o tym, że jeśli to jest mecz reprezentacji, tak, jeśli tam są biało-czerwoni w jakimś sporcie, to nie wiem, nawet do 60 sekund chyba każdy może to pokazać, ale są czasami takie zapisy, że i spotykam się z tym, że nie, tego nie pokazujemy, bo to jest tej stacji, a nie tej. I na tym też tracą właśnie tacy sportowcy, jakim była Agnieszka choćby.
0: No i ogólnie ten świat, który bazuje tylko już coraz mniej, mam wrażenie, na wartości, ale na zasięgach i tak dalej, i tak dalej. Często duże marki wolą wesprzeć jakiegoś influencera. I ja też tu nie chcę nikogo tutaj obrażać, bo uważam, że bycie influencerem to też jest robota. Jeżeli ktoś wartościowe treści wrzuca, ja to niezmiernie szanuję, bo wiem, że to jest robota. Ale nadal mamy też piękną wartość i emocje, za które często sami płaczemy do tego telewizora i widzimy, że coś jest fajne, więc mnie trochę boli ten dzisiejszy świat, że bazujemy tylko na hukach, kliknięciach, a nie patrzymy, czy coś jest wartościowe.
2: Mnie
0: ja staram się gdzieś to wyważyć, że mieć, staram się zawsze główkować, jak zrobić huka na wartościowej treści, że na przykład trenuję z seniorami. Wiem, że to nie jest sexy na dzisiejszy świat, ale uważam, że to jest świetna wartość łącząca pokolenia i to jest tak pioruńsko trudne i wiem, że nigdy się tą treścią nie bije, tak jak, nie wiem, przepraszam, muszę to powiedzieć, jak pokazanie tyłka, ale no dla mnie to jest ważne, ja tyłka nigdy nie pokażę, prawda, więc niestety.
1: A są i tacy sportowcy, którzy w ten sposób sobie radzą, tutaj już może bez nazwisk, bo to nie ma w tej dyskusji znaczenia. Zawsze podaję ten przykład jako pewien kontrast do Polski. Słowenia. Tam kilka milionów, chyba 2 miliony mieszkańców. No i słuchajcie, mają jednego z najwybitniejszych kolarzy na świecie, a może i najwybitniejszego, Tadeja Pogaczara, jest też Primož Roglič. Mają znakomitych skoczków narciarskich, mają Lukę Doncicia, świetnego koszykarza. Mają tutaj z mojej ulubionej dyscypliny Janię Garnbret, która robi niesamowite rzeczy w boulderingu i w spinarce w prowadzeniu. I tych nazwisk mógłbym jeszcze wymieniać więcej. Co mają Słoweńcy, a czego nie mamy my? 40-milionowy naród.
2: Myślę, że Słoweńcy mają na pewno inny system, bo o tym już mówiliśmy, że ten nasz system niestety wciąż zawodzi i to jest coś, czego nie zmienimy w rok ani w dwa. To musimy mieć tego świadomość, bo weźmy sobie na przykład system Wielkiej Brytanii, to dopiero się zmieniło wtedy, kiedy oni otrzymali prawo do organizacji igrzysk w Londynie. Wtedy był cały ten projekt pod tytułem GB Team i wtedy to się ruszyło i wtedy były ogromne pieniądze na sporty olimpijskie i widać było z każdym rokiem progres. Ale to jest proces, który trwa kilka lat, więc jeśli my mielibyśmy coś zmieniać, to też na efekty tych zmian będziemy kilka lat czekać. Więc wracając do pytania, myślę, że przede wszystkim system i nie wiem, czy też nie moda, może to złe słowo, ale taka świadomość, u nas ona oczywiście też jest coraz większa, ale chyba jeszcze nie tak wysoko, jak powinno być, świadomość konieczności ruchu, aktywności, takiej mody na sport, popularności sportu, oczywiście nie od razu w wydaniu, nie wiem, olimpijskim, walki o igrzyska, tylko no wiadomo, wszystko zaczyna się na samym dole. Agnieszka przecież robi też takie rzeczy, aktywizuje te dzieciaki, wszystkie te jej akcje i tak dalej. To od tego się zaczyna.
1: Nie macie wrażenia, że wszystko zaczyna się w szkole?
2: Dlatego, żeby być tam olimpijczyk. Tak, no ona przecież, celem nie jest, że wychowam olimpijczyka. Celem jest, żeby pokazać tym dzieciakom, jak to jest fajne. Jak to jest dobre dla naszego, nie wiem, samopoczucia, dla naszego ciała w życiu, jak fajnie, nie wiem, może by stać się wielką przygodą, ale może nawet tej przygody nie być, po prostu, żeby była świadomość tego ruchu, tej aktywności. A wiadomo, no statystycznie nawet biorąc, jeśli takich osób będzie więcej, no to pewnie i więcej tych talentów się znajdzie.
1: A jak u nas WF jest traktowane jako przykry obowiązek, no to jak my mamy to zrobić, jeżeli na tym najniższym poziomie tak to wygląda i tak sport jest traktowany?
0: Musimy wspierać, ja uważam, że musimy po pierwsze, my dorośli dawać przykład, bo my mówimy, co mają robić dzieci, ale jak dzieci mają się ruszać, jeżeli ojciec z matką, przepraszam, siedzą przed telewizorem. Moje dziecko ma 2,5 roku, a pokazuje mi na ergometr, że chce usiąść, ale z czego to wynika? Z tego, że ona codziennie widzi, jak ojciec macha na tym ergometrze, a jak ja też biegam z wózkiem, więc ja uważam, że nie każdy musi trenować codziennie jak ja, bo ja kocham ten sport, ale musimy się ruszać, bo to jest przyszłość dzieci, a najlepiej się uczy, modeluje właśnie poprzez czyny, a nie tylko poprzez to, co się mówi. O tym, co Beata wspomniała, o tej ciągłej edukacji. Ja nie uważam, że jest tego też za dużo, bo ja żyję, że tak powiem, w takiej bańce, bo ja się obracam i myślę, że my, Beata, ty też,
1: tak.
0: My się obracamy wśród ludzi sportu i wydaje nam się, że społeczeństwo jest coraz bardziej aktywne.
1: Wszyscy uprawiają sport.
0: Jest, ale też jesteśmy z Poznania, z Warszawy, a ja na przykład, nie wiem, pojechałam do Gliwic i byłam zdziwiona, że o 7 rano ktoś siedzi pod popularnym sklepem z piwkiem, jadę dalej, jest 7:10 i widzę kolejnych dwóch panów i mówię, Maciek, no nie wierzę, że tak, mówię, tak z rana, tak można, a tak jest, więc myślę, że coraz edukacja, ja żyję w bańce ludzi, którzy kochają sport, więc w ogóle moja opinia jest bardzo subiektywna i staram się zawsze na to szerzej spojrzeć. No i myślę, że też tak jak właśnie Beata powiedziała, jakaś zmiana, ale to potrzeba troszkę czasu. Są oczywiście akcje, które idą ku lepszemu, ale ja na przykład powiem szczerze, że ja osobiście prowadzę klub wioślarski od 2 lat i na przykład zaczynam od komercyjnych działań, bo mnie na ten moment nie stać, żeby zachęcić dzieci, ponieważ ja nie dostałam żadnego wsparcia, na przykład, bo nie mam wyniku. A jak ja mam mieć wynik, jak nie mam łodzi. Jedna łódź kosztuje 50 tysięcy, taka nie najlepsza, prawda? Więc ja wychowam tego olimpijczyka, bo to jest mój cel ogólnie, ale ja potrzebuję czasu, więc zauważam, że często wspierane są te kluby, które już mają te wyniki w dzieciach, a ci, którzy chcą zrobić coś od nowa, to ciężko nam, ale ja nie narzekam, jeżeli chodzi o moją sytuację, bo ja sobie poradzę, ale żeby właśnie było więcej tych klubów, które chcą się tworzyć dla tego, żeby pokazywać.
1: A to, że jeszcze...
2: Wiecie, o czym jeszcze chciałam wspomnieć? Przepraszam, jeszcze jedna
0: nie
2: rzecz, która zawsze też mnie tak... To prawda.
1: Ale ja wiedziałem, że jest takie ryzyko.
2: Tak, jeszcze jedna rzecz, której często mi brakuje i w miastach tych dużych, i w tych mniejszych, takich ogólnodostępnych ośrodków, czy też miejsc właśnie aktywności. Oczywiście są orliki, teraz nie tylko te piłkarskie, ale i inne. Natomiast to, co zawsze mi się rzuca w oczy, jak jadę do mojej siostry, która mieszka w Wielkiej Brytanii, to na przykład on mówi, chodź, pójdziemy na pickleballa. Ja na przykład bardzo lubię w pickleballa grać. I jest, mówi, tutaj w parku mamy korty. Idziemy, korty są zajęte, a nie, w tym następnym obok, w tym parku też są tam korty. Nie trzeba płacić.
1: Ogólnodostępne.
2: Tak, wszystko jest ogólnodostępne, można tam pograć. I w tenisa bezpłatnie na korcie, i w pickleballa, i są boiska, stoją stoły do tenisa stołowego ogólnie dostępne, ale to nie jest tak, że to jest jedno miejsce, nie wiem, na dzielnicę. To jest wszędzie. A ja mam wrażenie, że u nas nawet ośrodki sportu i rekreacji, które są przecież niemal w każdej miejscowości, tam jest jednak mała, bo mała, ale zawsze trzeba za to zapłacić.
0: To tutaj już,
2: nie wiem.
0: Beata, miałam sygnał, że czas się kończy, ale ja muszę wspomnieć jedną sytuację, bo mi się przypomniała, odbić się od tego, co Beata powiedziała. Tak, jest problem. Tu się wydaje, że idzie naprzód, ale ja, słuchajcie, robiłam głupią ankietę na Instagram, czy ludzie trenują i czy wystartowaliby w amatorsko w zawodach. Poszłam na warszawską patelnię. Okazuje się, że po pierwsze, nikt mi nie odpowiedział, co to jest ergometr wioślarski. Nikt nie wiedział. Byłam przekonana, że każdy będzie wiedział. Okazuje się, że ludzie w ogóle nie są aktywni, bo się spocą. Ja byłam po prostu w szoku. Myślałam, że to nie jest trudne pytanie i że każdy będzie wiedział i że każdy coś robi, nawet 30 minut spaceru, więc naprawdę jest duża robota do wykonania, więc te wszystkie programy, które są ważne, bo naprawdę na warszawskiej patelni, naprawdę nikt mi nie powiedział, że sport jest fajny.
1: Powszechność sportu. To jest coś, nad czym musimy popracować i tutaj stawiamy kropkę. Tak czułem, że ja się nie za dużo odezwę w tej audycji, dobierając tak moje gościnie.
2: Musi bardzo, być część druga.
1: Bardzo wam, panie, dziękuję. Może rzeczywiście część drugą przygotujemy. Prosto z Poznania łączyła się z nami Beata Oryl-Stroińska, dziennikarka Telewizji Polskiej, a tutaj w studiu była z nami była wioślarka, medalistka olimpijska i to dwukrotna Agnieszka Kobus-Zawojska. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy.

Dobry wieczór, witam was w kolejnym wydaniu audycji Włącz ten hałas i od razu się do czegoś przyznam. Nie mam siły dzisiaj napieprzać. I tak sobie pomyślałem, że może to jest właśnie taki dobry moment, aby ten dzisiejszy Włącz ten hałas był troszeczkę inny. Więc audycja, mam nadzieję, miło nam upłynie pod znakiem stoner rocka, doom metalu, może rocka również psychodelicznego. Możecie więc spodziewać się takich bardziej przestrzennych dźwięków, które was gdzieś tam przeniosą, być może w jakieś dziwne miejsca, chociaż mam nadzieję, że również przyjemne, będzie ciężko, momentami trochę kwaśno, ale mam nadzieję, że będzie to przede wszystkim przyjemnie spędzony czas. A rozpoczęliśmy od Chaos Green Machine z przełomowej dla nich płyty Blues for the Red Sun z roku 92. Przełomowej również dla całego nurtu stoner rockowego. A jeżeli mówimy już o przełomach w stoner rocku, to trudno o tym gatunku nie mówić, nie wspominając o tym zespole.

Sleep w hymnie zielonych astronautów. To był fragment ostatni jak dotąd płyty zespołu The Sciences z 2018 roku, ale Sleep wybudził się notabene ze snu, publikując nowy singiel, który prezentowałem wam tydzień temu. No i przy okazji zaskakująca informacja, że Matt Pike nie jest już członkiem zespołu. Zobaczymy, jak będzie właśnie wyglądała przyszłość Sleep bez niego, ale opublikowane nagranie zapowiada się, trzeba przyznać, bardzo obiecująco. Następny zespół do panteonu, do mojego panteonu grup psychodeliczno-stonerowych dołączył stosunkowo późno, ale jak już dołączył, to zagościł się w tym gronie na dobre.

To był All Them Witches i wybitny utwór, przynajmniej w moim przekonaniu, The Marriage of Coyote Woman z albumu Lightning at the Door. Jest już nowa płyta All Them Witches, również grałem ją we fragmentach, pewnie dzisiaj jeszcze do niej, na nią zajrzymy, może w ten sposób. All Them Witches, a za chwilę zespół, który wystąpi na festiwalu Red Smoke, którego w zasadzie 11 już edycja odbędzie się w dniach 10-12 lipca w Pleszewie. Miałem przyjemność ten zespół już kiedyś oglądać w wersji właśnie live. Jest to bardzo dobry zespół, który przede wszystkim udowadnia, że stoner, nawet w tej takiej najbardziej już można powiedzieć ogranej formule, jeżeli jest zagrany z takiego tak zwanego serducha, z wątroby, to potrafi wciąż być porywającym gatunkiem.

0: To była Slow Mo za Cabin Fever, headliner trzeciego dnia festiwalu Red Smoke, a jeżeli już jesteśmy przy tym festiwalu, to jest z nami Jędrek Wawrzyniak, organizator tegoż festiwalu, muzyk Red Scalp. Słyszysz nas dobrze?
1: Słyszę dobrze.
0: Cześć.
1: Cześć. Wszystkich witam.
0: Miło mi, że znalazłeś czas, żeby jeszcze o tej późnej porze z nami chwilę porozmawiać i troszeczkę chciałbym, abyś przedstawił po prostu, nawet nie chcę używać słowa zareklamował, ale po prostu uważam, że ta zbliżająca się już wielkimi krokami 11. edycja Red Smoke zapowiada się naprawdę świetnie i chciałbym ci w tym momencie oddać głos, abyś po prostu to potwierdził.
1: Zgadza się. No już emocje sięgają zenitu, już bardzo mało zostało do samego festiwalu. My w przyszłym tygodniu zaczynamy już całą produkcję, stawianie całej infrastruktury. I no fakt, no muszę potwierdzić, mogę potwierdzić oczywiście, że będą to świetne 3 dni. Line-up staje się, że w tym roku wyszedł wyjątkowo dobrze. Jesteśmy mega z niego zadowoleni. Także no, nie ma co się zastanawiać, myślę, i warto się decydować jeszcze na ostatnią chwilę. Tym bardziej, że no, na przykład Warning no, raz na 20 lat wydaje coś nowego, także myślę, że warto zobaczyć to live, bo nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja, więc to myślę jest taki najmocniejszy punkt. No ale reszta oczywiście też, także zapraszam nawet tych, którzy nie znają do końca line-upu i tych klimatów, żeby poznali, bo o to w tym wszystkim chodzi.
0: Oczywiście o Warning jeszcze będzie w dzisiejszym Włącz ten hałas mowa. Ja chciałbym z kolei zapytać, jak to jest, ponieważ festiwal Red Smoke odbywa się niezmiennie w tym samym miejscu, w Pleszewie i tak mogłoby się wydawać z boku patrząc, że nie macie ambicji na zrobienie z tego festiwalu jakiegoś molocha na wiele tysięcy ludzi, że odpowiada wam skala tego przedsięwzięcia, klimat, który w tym miejscu jest. I właśnie, czy to jest taka świadoma decyzja, czy coś za tym stoi? Jakaś koncepcja, która powoduje, że nie macie zamiaru w ogóle się stamtąd przenosić, wynosić, że tak jest dobrze?
1: Wiesz, to miejsce samo w sobie jest dosyć unikatowe, bo no, infrastruktura jest tak jakby 30 lat temu ktoś stwierdził, że tam będą się odbywały festiwale i po prostu miasto stawiało od starego amfiteatru z trybunami przez jakieś wielkie drewniane wigwamy, w których też robimy fajne rzeczy, jakieś tam świątynie dumania tak zwane. Są miejsca na jakąś gastronomię, woda, prąd i tak dalej. W okolicznościach przyrody pięknych wszystko. Planty miejskie, stawy. Także no, miejsce jest po prostu samograjem, że tak powiem. Ale też kameralna atmosfera tego eventu jest dla nas bardzo wyjątkowa i chcemy ją właśnie dlatego utrzymać. A powiększenie festiwalu, no niestety już takiej kameralnej atmosfery nie gwarantuje. Dwa, że no, nie ukrywajmy, jesteśmy zajawkowiczami tej muzyki i no, robimy ten festiwal, żeby był też dostępny praktycznie dla każdego. Festiwal się utrzymuje tylko i wyłącznie z biletów, także szukanie jakichś teraz sponsorów, zabawy w takie jakieś kwestie dofinansowań i tak dalej, to też nie do końca jest to, w co byśmy chcieli iść. Raczej DIY or die i tym tropem idziemy cały czas.
0: Jasne. Bardzo szanuję też takie podejście. Jest to jedyny, poprawnie jeżeli się mylę, festiwal w Polsce w takich klimatach i który no właśnie już 11 lat, czyli możemy powiedzieć, że jest już to festiwal, który wchodzi już w tą dwucyfrową sytuację, jeżeli chodzi o liczbę edycji. I czy to też jest wasz atut, że jesteście jedyni, jeżeli chodzi o podobne brzmienia?
1: Myślę, że na pewno. Jest to na pewno, no nie wiem, czy ułatwienie, czy można tak to nazwać, aczkolwiek oprócz oczywiście jakichś mniejszych imprez, które dzieją się w tym klimacie w Polsce, no to faktycznie w tej skali jesteśmy jedyni, co daje nam jakiś tam, no nie chcę użyć może tego słowa, ale jakiś tam powiedzmy monopol na te klimaty w większym wydaniu. No i zdaje się, że na przykład w Niemczech mamy takich festiwali około 20. Tam sobie dobrze już od wielu, wielu lat poczynają z tymi klimatami. Co by było, gdyby była podobna sytuacja u nas? Ciężko im powiedzieć. Może byłoby w sumie łatwiej, więcej zespołów można byłoby sprowadzać, aczkolwiek no, nigdy się chyba o tym nie dowiemy, dopóki jakieś kolejne imprezy nie powstaną. Jest to prawda Mystic Festival, wszystkim oczywiście znany, który te klimaty też tam zaprzą gdzieś parę lat temu do siebie. No ale...
0: Ale wiesz, przepraszam, wejdę ci w słowo. Był też Soulstone Gathering, kilka edycji, jednak ten festiwal nie przetrwał, a wy wciąż jesteście.
1: Tak, zgadza się. Zgadza się też, chciałem mówić o festiwalach, które cały czas jeszcze działają, a Soulstone oczywiście, my też byliśmy dosyć związani emocjonalnie z tym festiwalem. Nasi znajomi go robili, dużo sobie tam pomagaliśmy, więc była to dla nas bardzo ważna impreza. No i szkoda, że niestety dalej się to nie dzieje, ale był też to festiwal w trochę innym stylu, bo jednak było to klubowe przedsięwzięcie. Infrastruktura krakowska nie zawsze pozwalała na dobrową współpracę. Tam się miejsca zmieniały, padały i tak dalej, więc też było dosyć trudne pewnie do utrzymania. No, mamy ten atut, że mamy jedno stałe miejsce, dobrą współpracę z miastem. No i nikt się nie chce nikogo pozbyć z tej współpracy, więc to jest świetne i mamy nadzieję, że to się utrzyma jak najdłużej.
0: I oby tak było, a my do naszej rozmowy, jeżeli pozwolisz, wrócimy za 6,5 minuty.

0: Łukaszem. I na pewno wtedy trochę musieliśmy czasu poświęcić na przearanżowanie kawałków, na wymyślenie nowej jakiejś formuły, jak to wszystko dobrze połączyć, aby to brzmiało tak, jak byśmy chcieli. Druga sprawa, że trochę nam się w życiach pokomplikowało. Tu ktoś został ojcem, tu ktoś został trzeci raz ojcem, plus robota, życie i tak dalej. Więc to są takie główne składniki tego, dlaczego trochę się to wszystko, dlaczego to wszystko zwolniło. Aczkolwiek no, staramy się dalej robić rzeczy. Nowy album, mogę zdradzić, już powstaje. Sprawda, jeszcze trochę to zajmie, aczkolwiek no, nowy materiał jest w trakcie pisania właśnie.
1: Czyli jest to taka przysłowiowa cisza przed burzą, ale czy już fragmenty tego nowego materiału zaprezentujecie podczas Red Smoke, bo również Red Scalp wystąpi pierwszego dnia?
0: Nie mogę jeszcze obiecać, ale są takie plany. Okaże się, myślę, na samym koncercie jeszcze.
1: Zadaję to pytanie w zasadzie każdemu organizatorowi festiwali, z którymi mam okazję rozmawiać, żeby czasami troszeczkę tak wyszli z tej roli ważnych panów organizatorów. To oczywiście nie jest żaden przytyk, tylko jakby docenienie tej funkcji. I tak po fanowsku powiedzieli, na jakich wykonawców najbardziej czekają w kolejnej edycji festiwalu, który sami tworzą. I to samo pytanie właśnie zadam tobie. Na kogo czekasz najbardziej?
0: Może od końca to zrobię. Ja składam line-up co roku, także robię to, no, nie ukrywajmy się, trochę pod siebie, jasne. Więc zazwyczaj czekam na wszystkich wykonawców, żeby zobaczyć, jak to wszystko zadziała, ale okej, już nie rozdrabniajmy się na drobne. Oczywiście czekam na Warning. Nigdy oczywiście nie widziałem ich na żywo, nie było okazji, plus jest to taka legenda, że no raz w życiu trzeba ich zaliczyć, myślę. Zespół Dumgong bardzo polecam. To jest młody zespół ze Stanów Zjednoczonych, który właśnie po zabukowaniu okazało się, że no, zostali pięknie zauważeni przez wszystkich. Wystąpili niedawno w KXP i troszeczkę zaczęli szybować w górę. Zespół niesamowity, od totalnego jakiegoś indie rocka, chilloutu, przez garażowy rock, po jakieś jazzowe, dęciakowe klimaty. Także nie mam pojęcia, czego się spodziewać w tym koncercie. Myślę, że będzie doskonały. I myślę, że czarny koń festiwalu, przynajmniej dla mnie, to Entropia. Wiem, wielu widziało ją wiele razy, ale będzie to specjalny koncert, ponieważ grają swoją płytę Vacuum w całości. Czego się nie mogę doczekać, jedna z moich ukochanych płyt na polskim rynku, więc myślę, że to są te zespoły. Cała reszta też się jaram, ale powiedzmy, że większość z nich lub wszystkich nawet już widziałem kiedyś, a tu są takie właśnie perełki wyjątkowe, że tak powiem.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i wszystkich serdecznie zapraszam do odwiedzenia Pleszewa. Red Smoke Festival 10-12 lipca, Elder, Warning, Acid Mammoth, Slow Moza, Entropia wspomniana i wiele, wiele innych wspaniałych wykonawców, a za chwilę zespół, który może właśnie też być czarnym koniem tej imprezy.

Margarita Witch Cult, Be My Witch, prosto z Birmingham do Pleszewa na Red Smoke Festival. Trzeciego dnia zagrają między innymi obok właśnie Doomgong, który bardzo polecał Jędrek Wawrzyniak. Następny zespół, co mnie bardzo zaskoczyło i ucieszyło zarazem, już został zauważony przez moich kolegów redakcyjnych. Grał go Mariusz Duda w audycji Przekaz Podprogowy oraz Darek Król w Pod osłoną nieba.

Prosto z mroźnej Finlandii, a jakże ciepłe dźwięki Onsengen Ensemble. Poznałem ich za sprawą drugiej płyty Duel z roku 2018, a tutaj ani się człowiek nie obejrzał, a już album numer 5, A Tale, z którego pochodzi właśnie to nagranie, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. A przed nami zespół, który właśnie będzie jednym z headlinerów Red Smoke, o którym dzisiaj sporo mówimy. Właśnie wydali swój pierwszy od 20 lat album Rituals of Shame. No i niech stanie się dum.

0: Radio 357.
1: Minęła 23, słuchacie audycji Włącz ten hałas. A zakończyliśmy poprzednią godzinę zwalniającym rytm serca Warning Night Comes Down. Z kolei pierwszą godzinę rozpoczęliśmy utworem Caius. Dlaczego by też nie powtórzyć tego manewru przy godzinie drugiej?

Taki utwór, który wykańcza... O, właśnie, wiedziałem, że to zrobią. Utwór, który wykańcza realizatorów i prowadzących audycje radiowe. Supa Scoopa and Mighty Scoop Caius. No właśnie, nie odliczyliśmy tego ostatniego wejścia. Album Welcome to the Sky Valley. Caius, czyli też jeden z tych zespołów, których reaktywacji raczej nie powinniśmy się spodziewać, niestety. Pewnie też zauważyliście, że sporo dzisiaj klasyków, rzeczy bardzo znanych, ale no, kto powiedział, że za każdym razem trzeba gonić za tymi nowościami, jak to mawiał mój dziadek, jak pies z wywieszonym jęzorem, więc na spokojnie popatrzmy w niebo.

Monster Magnet z albumu Dopes to Infinity, rok 95. Ten zespół to fabryka hitów z takimi kompozycjami jak Space Lord czy Power Trip na czele, czy Negasonic Teenage Warhead oczywiście, ale ja równie mocno cenię sobie też te ich bardziej psychodeliczne, transowe kompozycje jak właśnie Look to Your Orb for the Warning. A jeżeli już jesteśmy przy współczesnej muzyce psychodelicznej, to bez wspomnienia The Black Angels i albumu Passover, no to taka rozmowa się nie liczy.

The Black Angels, Young Man Dead. Kiedy pierwszy raz usłyszałem ten zespół i tę płytę, to wyobraziłem sobie, że tak brzmiałby The Doors, gdyby powstali w XXI wieku. Album Passover, 2006 rok. Nie do wiary, że to już 20 lat temu i szczerze mówiąc Black Angels, pomimo wydania kilku bardzo dobrych płyt, do poziomu właśnie tego debiutu już chyba nie podskoczyli, ale czasami tak bywa. Wiadomość dostałem, wiadomość z aplikacji, to jest taka nowa funkcjonalność, którą mamy wdrożoną w naszym radiu, że możecie kontaktować się z nami właśnie poprzez aplikację, a nie pisząc maile. I dostałem właśnie bardzo miłą wiadomość od Mariusza, że audycja idealna, piach na moje serce. Bardzo mi jest miło, gramy dalej.

Elder Sight Unseen. Zupełnie mnie nie dziwi, że tę płytę grał u siebie w dużych fragmentach Mariusz Duda, bo Elder to taki zespół, który już od kilku dobrych lat funkcjonuje właśnie na rubieżach świata rocka progresywnego i rocka, no powiedzmy, psychodeliczno-stonerowego. I mam takie wrażenie, że po dwóch słabszych płytach wraz z nowym albumem Through Zero udowodnili, że w tym szaleństwie jest metoda. W ogóle ich droga artystyczna przy zachowaniu tych wszystkich oczywistych różnic gatunkowych i przy zachowaniu skali bardzo przypomina mi drogę Opeth. Elder, jedna z gwiazd tegorocznej 11. już edycji Red Smoke Festival. A teraz coś bardziej prostolinijnego, takiego pod nóżkę.

Breathe, Breathe Out, Greenleaf. Co może grać zespół nazywający się w ten sposób? Wiadomo, ale myślę sobie, że zarówno Greenleaf, jak i na przykład Dozer udowodniły, że Szwedzi mają fantastyczne wyczucie tej estetyki właśnie stonerowej i mogą śmiało stawać w szranki z amerykańskimi kapelami. No właśnie, ze Skandynawii przeniesiemy się do Kalifornii i do takich prawdziwych klasyków, weteranów stoner doom metalu.

Acid King, Mind's Eye. Trio istniejące od już początków lat 90. Tylko kilka płyt na koncie. Po prostu tam w Kalifornii chyba życie płynie innym rytmem. Laurie Steinberg na wokalu, gitarze. W tym roku po raz pierwszy wystąpili w Polsce na koncercie swoim solowym, tak powiedzmy, jako Acid King oraz właśnie podczas Mystic Festiwalu. Obiecywałem, że jeszcze dzisiaj pojawi się All Them Witches, tak więc niniejszym spełniam swoją obietnicę.

All Them Witches z siódmej już płyty w swoim dorobku Home of Mirrors, przepraszam, bo tutaj się House of Mirrors, przepraszam, Red Rocking Chair, to był utwór. Oj, męczyła się ta Szwecja, przepraszam, Francja ze Szwecją, no ale mają Mbappé i 1-0 gol do tak zwanej szatni. Mam nadzieję, że nie męczyliście się podczas tego, przyznaję, dość nietypowego wydania Włącz ten hałas, wypełnionego muzyką, która na co dzień w tej audycji nie gości, ale myślę sobie, że warto też czasami troszeczkę odpocząć od tego notabene hałasu. I właśnie, no troszeczkę też ten upał, to wszystko tak sprawia, że pomyślałem sobie, że to jest właśnie ten moment, żeby takim dźwiękom też oddać przestrzeń. To prawie wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Audycję realizował Maciej Karolak, ja nazywam się Łukasz Dunaj. Zapraszam was serdecznie za tydzień, a zakończymy, no właśnie, Holy Mountain Sleep. Dobrej nocy.

0: No dobrze, dobrze, stop, stop, stop. Już nie będziemy się tak katować. Ale obietnice, drodzy państwo, trzeba spełniać. Ostatnio była audycja niemiecko-austriacka. Wspominaliśmy boomerską telewizję analogową. Czasy wtedy, kiedy muzyka była w tych stacjach. Była tam niemiecka Viva i Viva 2. No i posypały się wtedy maile artur.gawel@radio357. No i na ten mail napisał pan Hubert, mieszkający obecnie w Ingelminster w Belgii. No i posypały się właśnie, zaczęły się te wspomnienia. Wśród nich był ten właśnie biesiadny numer Kasdor Luther Spatzen, chyba to dobrze wymawiam, no nie wiem, z południowego Tyrolu. No i jeśli słyszy się takie hity, to przypominają się też te poranki w tych niemieckich telewizjach. I austriackich oczywiście. No ale dobrze, nie wracajmy już do tego, proszę, bo to była trauma. My się przedstawiamy, drodzy państwo. Milena Krupińska audycję realizuje. Piesek Fafur przyszedł dzisiaj do nas tutaj, ponieważ jest klimatyzacja też na posterunku. Artur Gaweł to ja. No i jak zwykle jesteśmy o tej porze do godziny drugiej. No a tymczasem gorąc, naprawdę gorąc za oknem.
1: Panowie, żar leje się z nieba.
2: Taka spiekota w mieście to piekło.
3: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
4: Jolu, pojechałaby pani ze mną?
5: Moi znajomi mają syrenkę. Umówiłam się z nimi na wycieczkę. To miłe młode małżeństwo.
4: Nas pani nie oszuka. To pani miłe małżeństwo jest wysokim brunetem.
6: Chciałbym, żeby wicherek na jutro zapowiedział deszcz.
5: Nie jestem z cukru, nie obawiam się deszczu. Mam znakomitą parasolkę, wyrób krajowy. Kupiłam w centralnym domu towarowym. Śmiało więc mogę wyruszyć za miasto.

Caterina Caselli, Cento Giorni, to był rok 1966. Piosenki o miłości podczas tropikalnych nocy. No, chyba nie może być lepiej. 26 stopni, tak sobie sprawdziłem dziś w centralnej Polsce. Ja, drodzy Państwo, kocham to. No i sobie ostatnio tak myślałem, czy tutaj w Warszawie na przykład są jakieś nocne baseny? Okazuje się, że tak i można się schłodzić. To przy ulicy Potockiej. Nie wiem jak w innych miastach, ale pewnie też. No muszę też powiedzieć, że wszystko w porządku z tymi temperaturami, ale gdyby większość naszych miast leżała sobie na przykład nad morzem, to by było jeszcze lepiej. Espresso, drinki, portowe miasta. Możemy trochę pozazdrościć Gdańskowi na przykład. A jak tam u Państwa? Jak idzie topienie ciał? Mam nadzieję, że dobrze i że wszystko w porządku. No to skoro słuchaliśmy sobie takiej pięknej włoskiej piosenki przed chwilą, no i te wspomnienia włoskie nam wjechały, no to teraz przed nami taki żywszy, ale równie sentymentalny powrót pod Wezuwiusza.

New Guinea. Drodzy Państwo, taki soundtrack mi towarzyszył jakieś 2 lata temu podczas wycieczki do Neapolu. Skończyło się to wszystko niestety wywrotką z roweru, szyciem brody, tak sobie to przypominam, ale pielęgniarki z Sorrento stanęły na wysokości zadania. Do tej pory nie dostałem rachunku za to szycie, więc chyba dobrze. Artur.Gawel@radio357.pl. Proszę pisać, co można robić w tak tropikalną noc jak ta. Ale trzeba się trochę śpieszyć, bo te tropikalne noce nie potrwają długo. Massimo Dilena i Lucio Aquilina. Nu Guinea. Jeszcze wtedy to rok 2018 i album Nuova Napoli. Potańczmy sobie jeszcze trochę, a później opowiem wam o pewnym festiwalu, performensie, także, który miał miejsce kilka dni temu w Poznaniu.

0: Viva Italia, viva Napoli, viva Polonia, no i viva to, że w końcu czujemy się choć trochę jak na Półwyspie Apenińskim. A ja wróciłem ostatnio z bardzo sympatycznej podróży do Poznania. Było oczywiście gorąco, no i odbywał się tam Malta Festival, czyli takie przekrojowe spotkania teatru, performance'u, muzyki, ale także innych sztuk. Było mnóstwo pozytywnych emocji. Na scenie zameldował się między innymi Bejrut, to był bardzo dobry koncert. No taka największa gwiazda muzyczna chyba tegorocznego Festiwalu Malta, ale jednym z najciekawszych wydarzeń był performance The Second Woman w reżyserii Australijek Nat Randall i Anny Brecon. W dużym skrócie chodziło tam o to, że wybitna polska aktorka Magda Cielecka przez 24 godziny odgrywała sceny rozstania, uwaga, z setką mężczyzn. Jedna scena trwała około 8 minut. W większości Magdzie na scenie towarzyszyli amatorzy, ale były też i osoby znane, nawet bardzo znane. No i na koniec każdy z partnerów scenicznych Magdy Cieleckiej miał jej powiedzieć takie kwestie jak zawsze cię kochałem albo nigdy cię nie kochałem. Czyli tak naprawdę coś, co przeżywaliśmy chociaż raz w swoim życiu. Ja muszę przyznać, że było to coś niesamowitego. Na mojej twarzy malowało się zdziwienie, facepalm, zachwyt, zdenerwowanie. Niesamowite studium tego, co może dziać się z nami, kiedy jesteśmy wystawieni na żywe emocje. No i już po wszystkim Magda Cielecka, bardzo zmęczona, ale szczęśliwa, porozmawiała z dziennikarzami. No i wszyscy byli ciekawi, czy można zapamiętać właściwie tych 100 facetów. Pewnie byłoby ciężko, no ale Magdzie kilku mężczyzn na scenie wpadło w oko.
1: Strażak. Strażak skradł moje serce. Na początku nie wiedziałam, że to jest strażak, myślałam, że to jest żołnierz. Więc, no, ale mundur po prostu, no, robi robotę i ten pan, pozdrawiam go serdecznie, był przewspaniały, był tak ciepłym, opiekuńczym, a jednocześnie oczywiście bardzo męskim i działającym na wszystkie schematy wyobraźni mężczyzną. Przeciepły i bardzo taki responsywny i odpowiadający na każde spojrzenie, na każdy niuans. Mężczyzna, starszy mężczyzna, na taki po 60 na wózku, wspaniały, ciepły, bardziej się mną opiekował niż ja powinnam nim, jego pamiętam. Pamiętam takiego młodego chłopaka, nie wiem, o azjatyckim pochodzeniu i nie był to Hiro Murakami, którego też pozdrawiam, kolega z teatru, też byłeś wspaniały, Hiro, ale inny mężczyzna. Pamiętam wielu tak naprawdę, myślę, że to będzie wracać i dopiero pracować w mojej głowie. Boję się, że jak otworzę telefon, to mój telefon zapłonie, a nie na wszystko będę mogła odpowiedzieć, ale sądzę, że ci mężczyźni gdzieś tam się odezwą do mnie i sobie to będę sukcesywnie przypominać. Miałam też różne przemyślenia w trakcie oczywiście. Na teraz, na szybko mogę powiedzieć, że no coś takiego nie przeżyłam i te emocje były mega wysokie. Ja w ogóle ani przez chwilę naprawdę nie poczułam zmęczenia, nie zmrużyłam oka naprawdę. Właściwie nie jadłam poza tym, co na scenie, bo naprawdę mi się nie chciało jeść. Jakąś totalną adrenalinę, wsparcie widowni. Czułam się trochę jak to, co powiedziałam po zakończeniu, jak Rolling Stonesi, bo bardziej jak na koncercie, bo też ta świadomość sali, która wstrzymuje oddech na jakieś momenty napięcia na scenie, jakaś totalna cisza. A potem wrzaski, feria, oklasków, braw i takie podążanie i takie zrozumienie. Plus na przykład, czego ja przecież z teatru nie znam, bo w teatrze to jest niedozwolone, wszechobecne telefony i kręcenie. Więc ja się trochę czułam jak w takim terrarium, ale dowiedziałam się, że jestem wystarczająca. To, o co tak dobijałam się 100 razy, prosząc partnerów o potwierdzenie, No to właściwie się to potwierdziło i muszę powiedzieć, że jest to jakaś ogromna satysfakcja. Cieszę się po prostu, jestem z siebie dumna, że dałam radę, że miałam w tym fun, że też, bo wiem to już od widzów, od odbiorców, że to się też oglądało. To nie było tak, że były jakieś momenty, że było fajnie, tylko że to się oglądało, więc ja to, udało mi się to unieść. Udało mi się unieść tę narrację, którą wyznaczyły Anna i Nat. I udało nam się to wspólnie przeprowadzić. One zresztą też no, w każdej przerwie mnie, jak taki one były jak trenerki, po prostu się w ogóle czułam jak sportowiec, teraz też się czuję jak sportowiec, który przebiegł maraton i coś mówi taki zmęczony, ale one rzeczywiście jak trenerki przychodziły, teraz to, może tak, teraz będzie tak, coś zmień, pamiętaj o energii, kumuluj energię, daj więcej, daj mniej, więc one cały czas ze mną były. I to jest no, nie do przecenienia, sama bym tego nie zrobiła. Wspaniały team Malty i osób, które to wszystko najpierw przygotowały. Z 705 kandydatów wybrano tę setkę, potem miałem próby, no cała logistyka tego, naprawdę wielkie dzięki i szapoba.
0: No szapoba dla wszystkich, którzy o to zadbali, dla Magdy, dla tych facetów, którzy byli na scenie, którzy się niejednokrotnie bardzo denerwowali, ale jednak wyszło fantastycznie. Pojawił się nawet Krzysztof Materna, to było znakomite, rozśmieszyło to wszystkich, udawał chyba trochę zdenerwowanie, chociaż nie wiem. Do końca. No a jednym z partnerów Magdy Cieleckiej na scenie właśnie był też Łukasz Wójcik, prywatnie mój ziomek z Sanoka, którego można oglądać na co dzień na deskach Teatru Dramatycznego w Warszawie.
2: Super było. No mam debiut z Cielecką. Ona jest wspaniała i no, byłem w tym ostatnim, że tak powiem, segmencie. I to jest niesamowite, że tak po ludzku miała siłę, ale też, że była taka cały czas clever, że taka jak brzytwa, że jakby cały czas była obecna. Nie odpoczywała sobie w tym, bo na wszystko reagowała, jakby na wszystkie żarty, czy tam docinki, czy jakieś tam no, takie ping-pong. Także tak, super jest. Jest wspaniała i niepowtarzalna i przejdzie do historii.
0: No tak, przejdzie do historii. A czy ty znasz ją? Czy widziałeś, że ona już jest zmęczona, czy właściwie nie dawała po sobie tego znać?
2: Właśnie moim zdaniem nie dawała po sobie tego znać, poznać, że jest zmęczona. I wiadomo, że to jest na pewno była zmęczona, ale też myślę, że w ciągu tych 24 godzin różna była dynamika. Myślę, że inaczej to się układało na przykład w nocy o 4, o 5, a inaczej o 9 rano, a inaczej teraz, kiedy już jakby wiedziała, że bliżej jest końca i mogła po prostu też, myślę, że adrenalina była, wiesz, inny był ten zrzut adrenaliny teraz w tym już ku końcowi. Więc tak, bardzo to przeżycie wyjątkowe.
0: A czy ty sobie coś w ogóle układałaś w głowie? Czy...
2: Miałem wiadomo, że oprócz tego tekstu, który dostałem, żeby się przygotować w ogóle, o czym jest ta scena, to miałem coś takiego, że no dobra, to może bym chciał, żeby to było zabawne, a może bym chciał, żeby to było dramatyczne bardziej, a może bym chciał, żeby to było jakieś wzruszające, przynajmniej w mojej opinii, że jak to przeprowadzić. Ale tak naprawdę te wszystkie scenariusze weryfikowały się tam już będąc na scenie, bo to tak naprawdę jej kondycja dyktowała tutaj, jak, w którą stronę to może pójść. Więc tak sobie dałem, że okej, jestem przygotowany, w sensie, że wymyśliłem sobie kilka rzeczy, może z nich skorzystam, ale też dbałem o to, żeby właśnie zaskakiwać się i być tu i teraz. Po mnie jeszcze widziałem 5 panów, więc też to ma swój jakiś urok, bo wtedy przy amatorze Magda też jakby po prostu miałem wrażenie, że aha, okej, tutaj muszę tak i tak, że muszę tutaj pociągnąć jakby ja tę scenę, bo ktoś jest zdenerwowany, bo ktoś po prostu jest nieobyty też z tym, że tysiące ludzi reaguje, śmieje się czy klaszcze. To jest ciekawe, że na przykład był pan Materna po mnie i robił to, co ja sobie wykluczyłem w swoim planowaniu, czyli że zahaczał o... że no po co ty mnie tu ściągnęłaś, podobno ze 100 facetami się tutaj widujesz i po to ja przyjechałem, że jakby łatwo jest przeszarżować, ja tak myślałem, on oczywiście jest innym człowiekiem, ma więcej doświadczenia i jest po prostu innym człowiekiem, inną osobą, więc u niego to też brzmiało uroczo, nie wiem czy tak uroczo by brzmiało, gdyby właśnie ktoś, na przykład gdybym ja takie żarty albo takie zahaczenia o jakby ten performance stosował, zwłaszcza, że ona tutaj no była Magdą Cielecką, ale przede wszystkim była Virginią, czyli bohaterką z Second Woman, i po prostu on miał takie prywatne obartka.
3: Tak,
2: i tak dalej, więc mógł sobie pozwolić, oni się znają kupę lat i po prostu się też szanują i lubią.
4: To taki świetny eksperyment socjologiczny. Ja tam liczyłem, wszyscy mówili, że ją kochają, no to wiadomo.
2: Oj tak. To jest bezdyskusyjne, myślę, że chyba nie odważyłby się ktoś. Też słyszałem, ale ona też jest osobą, która jest bardzo bystra. Jacek Poniedziałek podobno powiedział, że przy niej to w kasku można chodzić, bo ona jest bardzo bystra, bardzo taka, te riposty ma szybkie, wartkie, i myślę, że ona też jest taką osobą, która musiałaby chcieć dać się zdominować, żeby się dać. A to ciężko zrobić, bo myślę, że w gruncie rzeczy nie chciała. Ona chciała rozdawać karty. Ona tutaj 24 godziny rozdawała te karty, więc my mogliśmy być przy niej i uprzyjemnić jej te, po prostu ze swoją chwilę, te swoje 8 minut.
0: To Łukasz Wójcik, aktor Teatru Dramatycznego w Warszawie, o tym, jakie emocje towarzyszyły mu podczas gry z Magdą Cielecką podczas tego performance'u The Second Woman. No właśnie, The Second Woman, jak może wpłynąć na nas rozstanie? Właśnie to widzieliśmy podczas tego spektaklu. Doskonale wiemy, że może to być ciężkie, ale z perspektywy widza było to bardzo ciekawe. W tym wypadku z Magdą Cielecką i setką mężczyzn. Okazuje się, że w pograniczu dźwięków nie żyjemy tylko muzyką tradycyjną, no i dlatego chciałem podzielić się z Państwem właśnie moimi wrażeniami na temat tego performance'u The Second Woman podczas festiwalu Malta w Poznaniu. To przeszło już do historii. Kto nie był i nie widział, no to polecam bardzo serdecznie relacje na Instagramie Malta Festiwalu. Profil tego festiwalu proszę zaglądać na profilu Pogranicza Dźwięków także, czyli tej audycji. Także będziemy o tym mówić, o tym performensie. No właśnie, może ktoś był z Państwa i chce o tym opowiedzieć, proszę pisać. A my teraz zostajemy w klimacie właśnie Malta Festiwalu. Okazuje się, że ulicami Poznania przechadzała się także ta włoska kapela.
5: Zostawali!

0: Banda Kadabra i T-Bone to Get Lucky oczywiście. Polecam ich sprawdzić, najlepiej na ulicy.
1: Radio 357.
0: No i jakoś tak się składa, że jestem też totalnym maniakiem lat 80. Jeszcze tak się nie ubieram, ale być może to już za niedługo nastąpi. Fryzura na Limala na przykład. O, taka mi się marzy. W latach 80., drodzy państwo, był taki przeciekawy zespół Kontrola W, czyli kontrola władzy z duńskiej Woli.

Dariusz Kulda, Kasia Kulda z tymi pięknymi lokami w latach 80. Wojciech Jagielski, będący później znanym wampirem, i Wiktor Jaks. Ta kapela bardzo oryginalna, trzeba przyznać. Była później też bazą dla równie legendarnych kosmetyków Mrs. Pinki. No ale zanim to się stało, to Kontrola W wystąpiła jeszcze w Jarocinie, no i nagrała sesję dla Radia Łódź w 1982 roku. No cóż, muszę przyznać, że ja mam bzika na punkcie tych czasów, dlatego tutaj taki powstał mały kącik lat 80. w pograniczu dźwięków. No i będziemy kontynuować jeszcze ten temat. A co? Niech będzie. Ostatnio jakże miło było mi się dowiedzieć, że bzika na punkcie lat 80. ma także Mary z Polski.

Mary z Polski, Manekiny, to znakomicie zinterpretowany utwór Kontroli W. Jeśli państwo chcą odsłuchać więcej, to w stacji konkurencyjnej. Dobrze, powiem jaka to stacja. Polskie Radio, program trzeci. Tam był taki koncert zarejestrowany z utworami Kontroli W w wykonaniu Mary z Polski. No, majstersztyk, proszę to zobaczyć i tego posłuchać. A my wracamy już do takich, powiedziałbym, trochę bardziej korzennych dźwięków. Koniec tych wyjątków. Przechodzimy teraz do chillowej Brazylii. Przed państwem Cassiano.

To Cassiano i Saya de Sa Fossa. Ja mam nadzieję, że potańczone w tę tropikalną noc. 26 stopni podobno jest. Proszę tańczyć, proszę tańczyć. To był rok 1976. Cassiano wydaje wtedy swój przełomowy album, właśnie ten Cuban Soul 18 Quilates. O tak, trochę po polsku, trochę po angielsku, trochę po portugalsku, niech będzie. Ale taki słodko-folkowy i niezwykle dynamiczny. No to teraz jeszcze jeden ikoniczny numer właśnie z tego albumu, Onda.

To pan Cassiano, ale to sobie płynie jak basen na przykład tej nocy i drink w dłoni. tak jest, chillujemy sobie, pan Cassiano, to był rok 1976, no i taki słodki soul. A teraz przed nami kolejny pan z Brazylii, Erasmo Carlos, który współpracował z Roberto Carlosem, ale nie tym piłkarzem, no i stworzył wiele hitów. A ten to raczej może taki mniejszy hit, ale za to chillowy i spokojny. Proszę posłuchać.

To pan Erasmo Carlos, artysta z Brazylii, który niestety odszedł już z tego świata. Świeć panie nad jego duszą, ale pozostawił nam taką świetną muzykę, przy której możemy się dziś rozpływać tej nocy. Mam nadzieję, że to jest dobry soundtrack do czegoś poważnego, co się dzieje dzisiejszej nocy. Zostajemy w Brazylii, no bo jakoś nam się to komponuje z piekielną temperaturą, którą mamy właśnie teraz w naszym kraju. Bixiga 70 to przedstawiciele São Paulo i Luisa Lian w utworze Alumio.

Bishiga Sententa. Doskonale to brzmi. Kolektyw instrumentalny São Paulo w Brazylii. 10 osób zwykle grywa podczas koncertów i nagrywa płyty. Są naprawdę znakomici, no i reprezentują tutaj afrobeat, także trochę funku, jest trochę muzyki latynoskiej, te dęciaki. No a sama nazwa pochodzi od dzielnicy Bixiga w São Paulo i od studia nagraniowego pod numerem 70. O, taka ciekawosteczka. A teraz, no legenda, Jorge Ben Jor.

To miód na moje uszy. O, chociaż nie, zabrzmiało to dosyć dziwnie. Chica da Silva, rok 1976. Znakomita propozycja na tak tropikalną noc w Warszawie albo w innych miastach. Dobrze, kończymy z Brazylią, ale oczywiście Brazylia w pograniczu dźwięków jeszcze kiedyś się pojawi, bo mnóstwo ciekawej muzyki właśnie z tego kraju. Teraz wybieramy się do Malawi. Madalis to band przed nami, czyli taka prostota, trochę gitary, emocji. No i właściwie ten zespół nieprzypadkowo, bo za niedługo pojawi się on na festiwalu Global Tika w Gdyni.

To Madalisto Band na antenie Radia 357 i w audycji Pogranicze Dźwięków. Duet z Malawi, który pokazuje, jak wiele można powiedzieć w muzyce przy użyciu naprawdę minimalnych środków. Pojawią się w Gdyni 19 lipca na małej scenie festiwal Global Tika niedaleko morza w Parku Kolibki. Naprawdę fantastyczne miejsce, żeby posłuchać muzyki świata. Ja obiecuję, że będziemy jeszcze rozmawiać z Piotrem Pucyłą, który opowie nieco więcej o tym festiwalu. No i zapraszamy oczywiście do Gdyni. Patrzę sobie tutaj teraz na stronę internetową Global Tiki. Pojawiają się kolejne zespoły. Właściwie już line-up jest tak naprawdę zamknięty. No i bardzo ciekawym zespołem jest Kingongolo Kinyata, którzy pochodzą z Konga i co bardzo ciekawe, mają tworzone przez samych siebie instrumenty, na których grają.

Kin, Gongolo, Kiniata pojawią się na festiwalu Global Tika w Gdyni 17 lipca na scenie głównej. Oczywiście zapraszamy, a ja jestem też bardzo ciekaw, gdzie państwo jeszcze wybieracie się na festiwale. Proszę pisać artur.gawel@radio357.pl. Ja wiem, że spora reprezentacja dziennikarzy Radia 357 wybiera się na Openera. Tam też będzie dobrze. No i to też Gdynia, więc emocje gwarantowane. A przed chwilą na naszej antenie Kin Gongolo Kiniata z Kinshasy, co bardzo ciekawe, wykorzystują instrumenty, które konstruują między innymi z metalowych puszek, plastikowych butelek, kabli czy części starych urządzeń. No i to ma pokazywać ich ekologiczne podejście do tematu. No i pokazywać także, że trzeba walczyć z problemami zanieczyszczenia i ubóstwa na świecie. Pojawią się oczywiście w Gdyni, będzie można ich zobaczyć. Niezwykle takie groove'owe podejście do muzyki bardzo mi się podoba. A teraz przed nami projekt z Bunuru, czyli będzie bardziej elektronicznie.

0: Voilà. Voilà.
1: Yo.
2: Engagement. Engagement. Engagement.

Drodzy Państwo, zbliża nam się godzina druga, a przed chwilą projekt Bunuru Micy Kingongolo Kinyata, czyli takie unikalne połączenie kolumbijskiego projektu Bunuru z kongijskim zespołem punkowo-elektronicznym. Bardzo fajnie to brzmiało. Ja przypominam, że druga część, czyli Kingongolo Kinyata, pojawi się na festiwalu Global Tika w Gdyni. 17 lipca będzie ten koncert. A my jeszcze wracamy do tej audycji austriacko-niemieckiej, która miała miejsce tydzień temu. Okazuje się, że sentymenty powróciły. No i pan Kazik napisał, że oglądał MTV, a później Wiwy niemieckie, CDF-y. To wszystko było trochę traumatyczne. No i też kojarzy mu się takie zdanie: Schnella, schnella, das ist fantastische Positionen. No to być może za chwilę usłyszymy właśnie takie słowa w tych numerach, które sobie zagramy na koniec naszej audycji, bo pan Kazik zażyczył sobie Die Totenhosen i U96, to już powiem po polsku, żeby tutaj się nie kompromitować, Das Boot. Był taki numer niesamowicie fajnie płynący i nawiązujący trochę do działalności Kraftwerku. My się już powoli żegnamy, tak po niemiecku i austriacku przekornie. Milena Krupińska i kochany piesek Fafur, który sobie leżał pod stołem całą audycję. Kocham pieski, muszę to jeszcze powiedzieć na koniec. Muszę. Życzymy dobrej nocy. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.